już jej jest. Słona robi się od łez. A tam dalej, czy to ląd? Armat huk, trochu swąd. Chciałby człowiek złapać tchu i pewnie w gardle zaschło mu, kiedy głos usłyszał swój: ruski wojenny karabl, idi na chuj.

0: Weźcie światła, gospodarze, a ty staraj się, zegarze, by wybiła zła godzina dla Putina.
1: Tu Radio Nowy Świat. But...

Minęła 6:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Do południa potrwa protest maszynistów. Polegać on ma na tym, że pociągi przez przejazdy kolejowo-drogowe przejeżdżają z prędkością do 20 km. Dotyczy to wszystkich pociągów.

0: powoduje duże opóźnienia na kolei, a nawet konieczność odwołania niektórych składów. Początkowo protest miał trwać cały dzień, ale jak mówił szef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Leszek Miętek, porozumieliśmy się z Ministerstwem Infrastruktury i na znak dobrej woli protest zostanie skrócony.
1: Protest się odbędzie, on musi się odbyć z uwagi na to, żeby wszyscy, którzy odpowiadają, bo nie tylko minister infrastruktury odpowiada za bezpieczeństwo na kolei, rozumieli, że jest problem. Problem, który trzeba rozwiązać, bo więcej ludzi na polskich kolejach ginąć nie może. Maszyniści, którzy wychodzą do służby, muszą wracać z powrotem do domu, a podróżni, którzy wybierają kolej jako bezpieczny środek transportu, muszą wiedzieć, że w wagonie kolejowym mogą się czuć bezpiecznie.
0: Protest rozpoczął się o północy. Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski przekazał, że firma przygotowała się na ewentualne problemy.
2: W tej chwili mamy już uzgodnione honorowanie biletów ze wszystkimi przewoźnikami funkcjonującymi w Polsce, ze spółkami regionalnymi, samorządowymi. Dodatkowo będziemy starali się zabezpieczyć komunikację zastępczą. Nie planujemy odwoływania pociągów.
0: Prezes PKP Intercity zadeklarował ponadto, że przewoźnik nie naliczy opłat osobom, które zwrócą bilet na dzisiejszy przejazd. Akcja maszynistów to konsekwencja wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych, do którego doszło w środę. W wyniku zderzenia pociągu z pojazdem ciężarowym zginęła jedna osoba, pasażerka pociągu, a do szpitali trafiło 10 osób. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział po tym niezwłoczne prace nad zmianami prawnymi oraz rozwiązaniami technicznymi służącymi poprawie bezpieczeństwa na polskiej kolei, w szczególności w obszarach wymagających natychmiastowej reakcji, w tym bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. W Szwajcarii doszło do tragicznego wypadku holenderskiego autokaru w miejscowości Sux. Co najmniej kilka osób zginęło i kilka zostało rannych. Szczegóły na razie nie są znane. Na miejscu zdarzenia trwa akcja ratunkowa z udziałem śmigłowców. Podróżni zmierzali do Austrii. Dobry start polskich siatkarzy w Bułgarii. Wygrali z Portugalią 3-0 w swoim pierwszym meczu Mistrzostw Europy. Tak mówił w rozmowie z Polsatem sport rozgrywający reprezentacji Polski Marcin Komenda.
3: Myślę, że dzisiaj nieźle weszliśmy w ten mecz. Była ta koncentracja, było zaufanie do siebie i chęć pokazania, że jesteśmy mocni, że chcemy tutaj od początku narzucić jakby swoje warunki. Natomiast były też momenty takie, gdzie ta koncentracja...

0: północy i wschodzie z rozpogodzeniami. Na południu i południowym wschodzie pojawią się opady. Deszcz miejscami intensywne, słabo i przelotnie może też popadać na północy. Wiatr będzie słaby, na północy początkowo umiarkowany, w górach porywisty. Najchłodniej dzień zapowiada się na południu, około 12-13 stopni. Poza tym około 17 stopni w centrum i do 20 stopni na
1: podgórzu,
0: zachodzie.

Poranna manna.

0: pierwsze kukuryku po wakacjach, czyli słońce wzeszło dokładnie w trakcie serwisu naszego i to jest sygnał, że dzień się skraca.
1: Krótszy od najdłuższego o 3 godziny i 49 minut.
0: Proszę, jak to się porobiło?
1: Od wczoraj skrócił się o 4 minuty.
0: Od czego?
1: Od wczoraj.
0: Od wczoraj, ale tak. Wojciech.man@nowyświat.online
1: 224-280-280 to tam Wiktoria.
0: Kajtek Strzelczyk realizuje, Kuba Endras wydawcą, Marian pięknie przeprowadził nas przez prognozę.
1: Właśnie sobie zdałem sprawę z tego, że nigdy nie podaliśmy numeru do Kajtka.
0: A po co?
1: 531.
0: Ale jak to? Nie!
1: Nie robi się tak?
0: Nie robi się tak.
1: Aha.
0: I to nie chodzi o reguły i przepisy, ale tak kulturalnie nie rozrzuca się numerów.
1: Nie?
0: Nie.
1: A do pana?
0: Do mnie też nie.
1: 501?
0: A do ciebie?
1: 100.
0: Uspokój się. Źle się zaczęło. Złą nogą zaczęliśmy. Cofajmy to. Dzisiaj piątek, no tak.

0: Sprawa jest bardzo poważna z tymi pociągami i z protestem, tylko zastanawiam się, czy ten protest zawiera również jakieś propozycje konstruktywne ze strony kolejarzy, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa. Bo protest sam w sobie, owszem, powinien potrząsnąć decydentami, ale
1: ja... Wczoraj słyszałem kilka, nie dość, że widziałem obrazek jeden, który, jak to obrazek, dosyć dobrze obrazuje ten problem, że skoro jest przed przejazdem kolejowym znak, uwaga, pociąg, to...
0: Ale to jest ten krzyż świętego Andrzeja, co mówisz?
1: Nie, czy... chodzi o to, że jest jakiś znak, że coś może przejechać. I powinniśmy uważać, tak samo jak powinniśmy uważać na przejściach dla pieszych, tam nie mamy rogatek. Może trzeba by zamontować na każdym przejściu dla pieszych rogatki.
0: Oj, oj, niebezpiecznie.
1: Ja wiem, że niebezpiecznie, ale, tak, ale z drugiej strony dlaczego? A wracam do obrazka, na którym to powinien być znak, że uwaga, będą przejeżdżające samochody dla maszynistów.
0: No co ty mówisz?
1: No mówię tylko, co widziałem.
0: Taki znak?
1: Tak, ale to był obrazek narysowany.
0: Ale to ktoś sobie robi żarty.
1: No nie wiem, czy żarty, no jakby...
0: No ale słuchaj, idzie cały świat kolejowy w kierunku pociągów wielkich szybkości, tak, szybkiego przetransportowania ludzi i to nie może być tak, że będą znaki uwaga, zające na torach. Uwaga, przejście dla ludzi, uwaga, rowery. Tylko te pociągi i ich cała trasa musi być tak zabezpieczona, jak na przykład autostrada. Na autostradach nie ma znaków uwaga, przechodzą ludzie.
1: Ale oczywiście, ale to jeśli mówimy o kolei, o kolejach szybkich, no to w ogóle to powinny być zupełnie inne trasy, bo to jest przecież cała ta infrastruktura, która powstała w Japonii, czy to, co budują w Chinach i to w tempie zastraszającym po prostu, ale to jest budowanie całej nowej infrastruktury.
0: No dobrze, ale nas nie stać na to, żeby w ciągu pół roku zbudować sieć takich kolei. W związku z tym trzeba doraźnie myśleć, jak zwiększyć bezpieczeństwo. I tyle, bo nie znam się na tym, tyle mówię. Same znaki to owszem, kierowca rozumny znaki widzi, ale trzeba za kierowcę mniej rozumnego czy kogoś tam jednak jakieś rozwiązania wykonać. I tyle wiem.
1: No, to czekajmy na propozycję.

0: Z przyjemnością obserwujemy, że państwo, a przynajmniej niektórzy z państwa, myślą o nas. Co to za
1: takie było takie delikatne.
0: Ale to przeszkadza mi, bo ja wypowiadam pewną myśl.
1: Nie wiem, pan mówił,
0: że państwo myślą o nas nie tylko w trakcie naszej audycji. Mówię o nas jako o porannej mannie i jako o radiu, bo dostaliśmy list, który chyba komputer bezlitosny oznaczył, że przyszedł o 4 rano, tak?
1: O 4:15. Paweł, któremu kibicowaliśmy w zeszłym tygodniu, a właściwie niekoniecznie Pawłowi, chociaż Pawłowi też, tylko o ile dobrze pamiętam, żona Ania, tak mi chodzi po głowie, i pisze, że niestety tydzień był ciężki, mama bardzo, ale to bardzo dzielna, trochę problemów było, ale jakoś dajemy radę. Noce też są nie najłatwiejsze, dni też. Jeszcze nie odsłuchaliśmy z zeszłego tygodnia i nie wiem, czy dziś damy radę, bo trochę na wszystko schodzi, ale na pewno odsłuchamy. Serdeczne pozdrowienia, a najważniejsze, Leon pozdrawia i melduje się jako nowy fan. Poza tym chyba wie, że ma dwóch wujów, Wojtka i Mariana. W sumie to trzech dodaje. Smart, tak. Czekamy na rady i porady. Pozdrawiamy za Odry.
0: No, my tak radzić nie będziemy. Aha, za Odry, bo to jest z sąsiedniego kraju.
1: No to wygląda.
0: Leon.
1: Jakaś rada. Rada. Jakaś dobra rada. Ja akurat z tego nie korzystałem, ale słyszałem tą radę. Różne są metody, ale jak już się ma bardzo, bardzo dosyć, i to jest ludzkie, że się pojawia złość w człowieku, to podobno rzucanie o ścianę pełnymi pieluchami dobrze rozładowuje.
0: Pełnymi pieluchami?
1: No bo jak się rzuci pustą, to ona może nie dolecieć i nie ma tego.
0: A pełna może się rozpaść.
1: Nie, bo to nie jest worek, tylko to jest wata.
0: A jak źle zapakowana? Ja bym był ostrożny w stosowaniu tych rad Mariana.
1: No ale jak się trzeba rozładować i ten...
0: No ale to najpierw trzeba namówić maleństwo, żeby zapełniło pieruchę.
1: Nie trzeba namawiać.
0: Nie?
1: Nie.
0: No, może już nie pamiętam. This is the train to Penn Station.

0: Po pierwsze, okazuje się, że bo pan Piotr myślał, że ja o zdjęciu panu opowiadałem. Ja mówiłem o obrazku narysowanym przez jakiegoś tam jednego z rysowników internetowych. Nie wiem, czy to nie był Andrzej Rysuje, ale nie jestem pewny. Natomiast Piotr podpowiada, że zdjęcie, o którym mówił Marian, czyli takowe też się gdzieś pojawiło, to nie fake. Są znaki dla maszynistów ostrzegające o pojazdach, na przykład na linii WKD.
1: A WKD,
0: no nieważne,
1: ale WKD to WKD.
0: Pociąg jest pociąg.
1: WKD nie jest pospieszna, czyli ma możliwość może tak troszkę szybszego reagowania na wolniejszą jazdę.
0: Tutaj się pojawiło kilka pomysłów, co z tym zrobić, ale na razie musimy, nie musimy, chcemy.
1: Wydaje mi się, że są fachowcy od tego.
0: Tak?
1: Nie?
0: Czyli nie my.
1: Nie my.
0: A. Ale jeśli wydaje mi się, że mam dobry pomysł?
1: Jaki?
0: Nie powiem, bo teraz będziemy słuchać Ady i mam nawet tak zwane podprowadzenie, żebyśmy jakieś nie palnęli głupoty. Zmiana lekka tematu. Chodzi o ceny w restauracjach, które potrafią być bardzo, bardzo wysokie i że dla jednej osoby posiłek może kosztować tyle, co kolacja we dwójkę. Był pan na kolacji we dwójkę z kimś?
1: Byłem, ale to, co powiedziałeś, mnie zaskakuje, że mogę pójść na kolację i może mnie to kosztować tyle, co kolacja dla dwóch osób.
0: Tak.
1: Ale to wtedy, kiedy ja zjem za dwie osoby.
0: Okazuje się, że nie, że będzie pan jadł tylko pan i pan będzie jadł za jedną, a zapłaci pan za dwie. Ale są miejsca, które pokazują, że można inaczej zjeść tanio i dobrze, a przy okazji powspierać lokalną społeczność i osoby z niepełnosprawnością.
1: Czyli można zjeść wtedy za jedno, a zapłacić jak za pół?
0: Na przykład. I wspierać osoby z niepełnosprawnościami i tak właśnie takie bielańskie przedsiębiorstwo społeczne odwiedziła Adriana Bąkowska.
2: Nazywam się Angelika Olek, jestem trenerem pracy i menedżerem Bielańskiego Przedsiębiorstwa Społecznego. Pracuję również w Fundacji Malwa, która wspiera osoby z niepełnosprawnością, głównie intelektualną. Nasza fundacja powstała z inicjatywy Rodzin Osób z Niepełnosprawnością i naszym takim głównym jest celem zabezpieczenie osób niesamodzielnych po śmierci opiekunów rodzinnych albo wtedy, kiedy opiekunowie rodzinni nie będą mogli spełniać swojej roli. Prowadzimy dom dla 14 osób z niepełnosprawnością, dla osób, które wymagają wsparcia całodobowego. Prowadzimy właśnie przedsiębiorstwo społeczne przy tym domu, wykorzystując infrastrukturę domu, gdzie pracują osoby z niepełnosprawnością, właściwie osoby z autyzmem.
3: Nazywam się Adrian, no i jestem tutaj pracuję jako pomoc, kuchenna. Pracuję tutaj w sumie od niedawna, w sumie dziś będzie chyba, mi się wydaje, chyba w tym miesiącu, chyba czwarty miesiąc, jak chyba pracuję, mi się tak wydaje. No i mi się dobrze akurat tutaj pracuje. No lubię akurat, że czegoś się akurat nowego uczę.
2: Kilka lat temu uruchomiliśmy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. Wtedy mieszkało 9 osób. Prosta ekonomia nie pozwala nam 9 osób zatrudniać kucharza, więc musieliśmy otworzyć tą kuchnię też dla innych klientów. Dlatego też uruchomiliśmy dostawy tutaj dla seniorów w bardzo atrakcyjnych cenach domowych obiadów, te, które gotujemy tutaj dla mieszkańców, są też dostępne tutaj dla mieszkańców Bielan.
4: Dlaczego ten obiad kosztuje tylko 20 zł? Jak to jest możliwe?
2: Jesteśmy spółką non-profit przede wszystkim, czyli nie działamy dla zysków. Dla nas ważniejsza jest ta misja społeczna. Dostarczamy obiady tutaj jako komplementarne usługi do usług opiekunów, które fundacja świadczy. Tworzymy miejsce pracy dla już 3 osób z niepełnosprawnością, którzy mają tutaj stałe miejsce pracy.
5: Nazywam się Kacper i pomagam przy takiej pomocy kuchennej, na przykład przy krojeniu, robieniu zup, drugi dań. To jest praca jak praca. Nie ma tu żadnych trudności, że jest dobre miejsce pracy, że można na spokojnie wszystko robić. Jestem spektrum i przez to wiem, że na przykład są utrudnienia w takich rzeczach jak kontakt z klientem. Plus taki, że to jest mała kuchnia, nie trzeba dużo dań robić i nie trzeba po prostu biec, tylko na spokojnie. To jest taka bardziej kuchnia polska, dzisiaj mamy wątróbkę pieszczarkowa i jutro będzie pomidorowa.
3: 2 razy akurat w tygodniu mamy jedzenie akurat przygotowane bez mięsa akurat, to wszystkie są wegetariańskie akurat, żeby mieć akurat balans żywieniowy akurat, żeby mieć i zdrowo i trochę nie zdrowo się z mięsem, ale głównie zdrowo. Niektóre jedzenia, co ja tam uczę się i ja bym akurat nie dał rady sam zrobić w domu, bo może byłoby dla mnie za ciężkie, ale lubię się czegoś uczyć, bo może coś z mojej rodziny będzie chciał coś ugotować podobnego, to ja będę mógł wiedzieć, im doradzić, albo co bym mógł im pomóc.
2: Zbliżamy się do takiej dziennej produkcji 100 obiadów. Pozwala nam utrzymać ekonomicznie tą kuchnię, te stanowiska pracy, wygenerować jeszcze zysk, który możemy przeznaczyć na cele społeczne.
1: Aż mi za krótko tego było. No. Bo to jest fantastyczny pomysł i trzeba przyklasnąć, trzeba właśnie propagować takie działania, bo nie widzę tutaj jakiegokolwiek miejsca, które można by krytykować.
0: Bieleńskie Przedsiębiorstwo Społeczne, to tak podpowiem. Gdyby ktoś chciał odwiedzić, no to Warszawa akurat. Natomiast myślę, że takich inicjatyw, właściwie nie mogę powiedzieć, że tak jest, ale mam ochotę powiedzieć, że liczę na to, że ich nie brakuje. Ale wiem, że na różnych polach się takie miejsca pojawiają, czy to mniejsze kawiarnie, które też wspierają i lokalną społeczność, i osoby, którym trudniej byłoby znaleźć pracę, a właściwie nie trudniej, tylko trudno jest znaleźć pracę w, mówię to w cudzysłowie, normalnej gastronomii. Więc no nic, tylko się cieszyć, szukać takich miejsc, a potem jak już wiemy, że istnieją, to zajrzeć raz na jakiś czas, bo sama świadomość i teoretyczne popieranie to jedno, a jednak pojawienie się na miejscu i wsparcie ludzkie i no, docelowo finansowe, no to drugie.
1: Wydaje mi się, że to jest sytuacja, w której można powiedzieć, że wszyscy zyskują. I ci z niepełnosprawnościami, którzy mają zajęcie, czegoś się uczą, mają kontakt między sobą.
0: No tak, ale czują
1: i
0: się
1: klienci,
0: są potrzebni w ogóle, jakby to jest, myślę, że jakby, że czują, że mają jakąś rolę, która jest im często, no nie chcę powiedzieć odbierana, ale no, bo obawiam się, że może jednak tak być, że jakby...
1: W każdym razie to jest doskonałe i powoduje, że nabieram takiej lekkiej bardzo nadziei na to, że społeczeństwo nie całkiem oszalało, a z drugiej strony, jak widzę takie łajdactwa jak Zonda Krypto i ta inna cała masa takich udających dobroczyńców, którzy tylko własny interes mają na myśli, to znowu się przestraszam, że oni nie znają granic w wykorzystywaniu naiwności ludzi. I teraz kto wygra? Pytanie, bo ja tego nie wiem.

0: jestem kierowcą zawodowym, podróżuję po całej Europie i tam nie ma nigdzie przejazdów nieszczerzonych. Wszystkie przejazdy są strzeżone. Proponuję takie rozwiązanie wprowadzić w Polsce.
1: No i tutaj dotyka pan jednego z pomysłów, który się pojawił. Niezbyt oczywiście odkrywczego w tej sytuacji, ale ja sobie też sprawdziłem, jak to jest i proszę mnie nie cytować, bo to są jednak szybkie moje szacunki, nawet nie moje szacunki, tylko tego, co udało mi się znaleźć w ostatnich tam 10 minutach w internecie, że na 12 tysięcy wszystkich przejazdów kolejowych w Polsce 30 ponad procent to są takie niestrzeżone, czyli kategorii D, czyli to jest 4800. Z tych najczęstszymi województwami, w których takie są niestrzeżone, to jest województwo wielkopolskie i mazowieckie. No i oczywiście na tych kategorii D jest najwięcej wypadków. Właściwie 37% wszystkich wypadków śmiertelnych to są właśnie takie przejazdy. No więc sporo trzeba byłoby tam zamontować rogatek, czy takich, no jakiś rogatek. Ktoś zaproponował progi zwalniające.
2: Dla pociągu?
1: To mogło być ryzykowne, ale dla samochodów, które mają przejechać, żeby je spowolnić i żeby ten ktoś, kto przejeżdża, się zastanowił dwa razy. No ale rzeczywiście w przypadku, jeśli trzymamy się wersji, że wprowadzamy szybsze pociągi, modernizujemy trasy, no to jedyne rozwiązanie to jest rzeczywiście blokować te przejazdy, tylko fajnie byłoby je wtedy blokować systemem nowoczesnym i jakimiś zasadami, które nie zamykają tego przejazdu na 10 minut przed przejazdem każdego pociągu, tak jak to było kiedyś dawno
2: zaczynasz
1: temu.
2: Zaczynasz się mądrzyć.
1: A nie jest tak?
2: Jest tak, ale przy kolejach wielkich, ja nie wiem, jak one się nazywają tak prawidłowo, koleje wielkich prędkości, czy wielkiej szybkości, czy dużych prędkości, w każdym razie,
1: szybkie.
2: To muszą być inne rozwiązania.
1: No ale to trzeba całą, tak naprawdę, jeśli mówimy o pociągach...
2: Przepraszam, że przerwie.
1: No przerwie pan.
2: Ale jak robimy autostradę, to autostrada nie ma skrzyżowań, nie ma świateł, nie ma żadnych
1: ale
2: takich.
1: Ale autostrady nie robi pan z istniejącej drogi. Tak samo jak te najszybsze teraz...
2: A ty z tych torów, co one w zimie tam się kurczą i rozłażą, a w lecie no, wyginają. Chcesz zrobić dla szybkich pociągów?
1: No nie, zwłaszcza jeśli one miałyby na przykład być na magnetyczne.
2: A się zachciewa magnetyczne.
1: No chciałbym magnetyczne, one są szybkie.
2: Magnetyczne, to już magnes kupić do domu.
1: Aha.

0: Pan Maciej pisze, że wszystkie przejazdy są strzeżone, tylko niektóre z wykorzystaniem znaków, a niektóre z sygnalizacją. A
1: gdy przepraszam, ale znak to jest strzeżony.
0: A gdy pociągi jeżdżą szybciej niż 160 km na godzinę, wtedy nie powinno być w ogóle przejazdów, tak jak ich nie ma ich na autostradzie.
1: A to ja to powiedziałem.
0: Jesteście tak samo mądrzy z panem Maciejem.
1: Natomiast
0: patron Darek proponuje kary, jeśli się powoduje wypadki, nie przestrzegając przepisów o ruchu drogowym i się ponosi odpowiedzialność karną, ale również odpowiedzialność materialną. No i wszystko super, ale ja bym chciał na taki drobny szczególik zwrócić uwagę, jednak stając po stronie kolejarzy, nawet jeśli niektórzy z Państwa sugerują, że ich...
1: Kolejarze są nieroztropni?
0: Nie, ja tak nie powiedziałem, ale że to uderza teraz bardziej w nas, w kierowców, to co robią, ale jeśli my przejeżdżamy przez przejazd, to mamy możliwość decyzji. Możemy się przed nim zatrzymać. Możemy też przyspieszyć ewentualnie. Możemy zrobić kilka ruchów. Natomiast jeśli pociąg przejeżdża przez przejazd i my staniemy na jego drodze, to on nas nie może wyminąć. Więc jakby rozumiem,
1: ale
0: że...
1: my też nie możemy wyminąć, tylko możemy zwolnić rzeczywiście, ale...
0: Ale chodzi o to, że na miejscu kolejarza, no nie chciałbym żyć w świadomości ciągłego ryzyka, że codziennie jak idę do pracy, to jakiś głupek stanie na mojej drodze, a ja niestety jestem w pierwszej linii, bo maszynista nie jest na końcu, tylko jest na początku, więc ma...
1: Ale ta masa, którą on ciągnie, po prostu nie pozwala na
0: nie pozwala
1: tego typu hamowania.
0: Więc to rozumiem.
1: Ale że chodzi o to, żeby nie wtargnywać?
0: Wtargnąć.
1: Nie wtargnąć, ale nie, ja mówię...
0: Niedokonanej nie ma.
1: Nie ma?
0: Nie ma.
1: Ale to jest niedokonane, jest, że wtargnuje?
0: Nie wtargać.
1: Wtargać to można bagaż na piętro.
0: Tak. Albo
1: wtargnąć, ja mówię, wtargnąć. No trudne to jest bardzo.
0: Wtargnął. A już...
1: Nie naprawimy kolei, ale takim gadaniem może kogoś zachęcimy do pomyślenia i do działania.
0: No, tak jak i kolejarze swoim protestem.
1: Tak.

0: A jakby zaraz za tym szlabanem, który się opuszcza, montować takie automatyczne, wysuwające się kolce. To by skutecznie zatrzymało samochód. Zaraz obok można było otworzyć wulkanizację i zwiększyć kierowcy, a wtedy nie byłoby szans wjechać na tory, czy tak? Chyba, że źle myślę.
1: No to przed w takim razie, nie za.
2: No ale jak to przed? To szlaban się opuścił, a ja dodatkowo jeszcze tracę opony?
1: No jak pan za blisko podjedzie.
2: To jest rzeczywiście dosyć bezlitosne rozwiązanie, ale muszę powiedzieć, że widziałem takie za granicą. Na przykład na niektórych parkingach,
1: co to było?
2: Jeśli wyjazd jest jakby pod prąd, to tam były kolce i znam osobę, która potrafiła cztery koła przedziurawić, bo się rozpędziła na
1: właśnie,
2: tym.
1: Skoro jesteśmy przy znam osobę, która... To tak sobie pomyślałem o tych rozwiązaniach typu próg zwalniający, albo jakby widzieliśmy już takich specjalistów na nagraniach w Polsce, którzy na półrogatkach sobie to wyminą sobie to jedno pół, bo przecież z drugiej strony jej nie ma.
2: Tak, no ale to świadczy też o stanie umysłu.
1: I tak dociera do mnie właśnie, że w takim kraju jak nasz, nie tylko nasz,
2: ale
1: żeby nie było.
2: Ale nie możemy mówić, że naszym kraju ma takim zagłębiu pełnym tempotu.
1: Tak. Nie?
2: No, nie, raczej nie. No.
1: Pełnym specjalistów kraju i specjalistów od patentów, to ja nie wiem, co by trzeba było zrobić przed takim przejazdem, żeby rzeczywiście uniemożliwić wtargnięcie.
2: Ale te kolce, to one nic nie tego, przecież na przedziurawionych oponach można spory kawałek przejechać i wjechać pod
1: pociąg. Tak, poza tym można takie kolce zablokować śrubokrętem albo jakimś prętem.
2: Stalowa ściana,
1: tak,
2: która się
1: właśnie
2: wysuwa.
1: To samo o tym samym pomyślałem. Taki wielki beton wysuwający się z ziemi, a właściwie to chyba jedynym rozwiązaniem jest, żeby te pociągi albo lewitowały, albo jeździły pod ziemią.
2: A ja mam takie nawiązanie bardzo inteligentne, że trzeba zamiast robić wielki beton, który się wysuwa, usunąć beton z głowy.
1: Ale to? Nie ma takiego młota chyba pneumatycznego, żeby...
2: No ale nie deprecjonujmy naszych rodaków, bo oni są różni. I w końcu, gdyby wszyscy byli tak nieuważni i bez sensu reagujący, to byśmy wyginęli na tych przejazdach. Ale trzeba...
1: No może jest nas więcej niż przejazdów jeszcze, więc mamy szansę.
2: Poza tym są takie pokusy typu telefonik, smartfonik, coś sobie mówię, ktoś zadzwonił, a tu pociąg. Trzeba budować pociągi bezkolizyjne, trasy, albo strzec przejazdów,
1: może
2: uważam.
1: Teleport jednak. Tylko że jak to jest teleport, to podobno się umiera, jak się dematerializuje człowiek.
2: Ale potem z powrotem składają go.
1: No tylko to już nie jest ten sam.
2: Może lepsze.

0: Minęła siódma, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Od północy trwa protest na kolei zorganizowany przez Związek Zawodowy Maszynistów. Pociągi, przejeżdżając przez przejazdy kolejowo-drogowe, zwalniają do 20 km na godzinę. Powoduje to opóźnienia w podróżowaniu.
1: Mamy już uzgodnione honorowanie biletów ze wszystkimi przewoźnikami funkcjonującymi w Polsce, ze spółkami regionalnymi, samorządowymi. Dodatkowo będziemy starali się zabezpieczyć komunikację zastępczą. Nie planujemy odwoływania pociągów.
0: Mówił prezes PKP Intercity Janusz Malinowski. Protest maszynistów potrwa do południa. Aktualne rozkłady jazdy pociągów i informacje o opóźnieniach można na bieżąco sprawdzać na portalu pasażera. Po ponownym przeliczeniu głosów w sprawie zarejestrowania komitetów wyborczych na prezydenta Krakowa okazało się, że kandydat Konfederacji Bartosz Bochenczak zebrał jeszcze mniej ważnych głosów poparcia niż wcześniej podawano. Komisja wyborcza w Krakowie odrzuciła więc jego odwołanie, podobnie jak trzy inne, również z powodu zebrania niewystarczającej liczby podpisów. W wyborach na prezydenta Krakowa nie wystartują więc, oprócz Bochenczaka, Marian Banaś, Stanisław Kułacha i Marta Ratuszyńska. Komisja zarejestrowała 8 kandydatów, a wybory odbędą się 27 września. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał z premierem Kanady Markiem Carneyem deklarację o stuletnim partnerstwie oraz deklarację o wzmocnieniu współpracy w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Przywódcy dwóch państw spotkali się w Banff w kanadyjskiej prowincji Alberta. W nadchodzących miesiącach opracujemy długoterminowe ramy współpracy w takich obszarach jak obronność i bezpieczeństwo, handel i inwestycje, odbudowa, energetyka, surowce krytyczne oraz technologie. Kanada była pierwszym krajem, który uznał odzyskanie niepodległości przez Ukrainę 2 grudnia 1991 roku. Amerykański rysownik komiksów superbohaterskich John Romita Jr. będzie głównym gościem zbliżającego się festiwalu komiksu i gier w Łodzi. To prawdziwa wielka gwiazda wśród rysowników, mówi Katarzyna Tośta, jedna z organizatorek wydarzenia.
2: Jest to niesamowita gwiazda, dlatego że jak wyjaśnię teraz, opowiem wszystkie imiona superbohaterów, których rysował w komiksach. Wtedy każdy, nawet jeżeli nie jest zainteresowany tym światem, na pewno któreś z tych imion słyszał. Daredevil, Wolverine, Spider-Man, Batman, Iron Man, Punisher, Hulk, X-Meni, Kick-Ass i Deadpool. I przygotowaliśmy coś wyjątkowego, poza autografami, które są zawsze u nas na festiwalu. Z Johnem Romitą Juniorem mamy specjalne spotkanie Meet and Greet, gdzie można zdobyć bardzo wiele jego podpisów, zrobić sobie z nim zdjęcie, dostać specjalne rysunki i autografy twórcy.
0: Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier odbędzie się w przyszły weekend, w sobotę i niedzielę 19 i 20 września w Atlas Arenie w Łodzi. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Nie zgadnie pan, kto pojawi się dziś na południu i południowym wschodzie.
4: Zachmurzenie?
3: Deszcz.
4: Deszcz?
3: Deszcz. Od 10 do 20 mm. Przelotnie i słabo może popadać także na północy. Na ogół będzie pochmurno, choć od czasu

0: do 15.
1: Poranna manna.
2: Wojciech.man@nowyświat.online. I teraz tak sobie myślę, czy w związku z tą imprezą w Łodzi można mieć autograf u Wolverina albo Deadpoola? Czy to się nie da?
0: Będą tam prawdziwi?
2: Będą.
0: Aha, ale prawdziwi?
2: No właśnie, ja nie wiem tego.
0: Mhm. Czyli nie każdy Deadpool może umieć się
2: podpisać. Albo jak, Batman.
0: Jak Deadpool.
2: Batman.
0: No tak.
2: W każdym razie to ciekawe dla miłośników komiksów i nie tylko. I ten człowiek, który je rysuje, faktycznie ma osiągnięcia. Ale a propos Łodzi. A teraz czy później a propos Łodzi powiedzieć?
0: A co by pan chciał powiedzieć a propos Łodzi?
2: Chciałem powiedzieć o pewnej interwencji, ale to nie wiem, czy teraz, czy za po piosence może.
0: Może po piosence.
2: A piosenka jest troszeczkę spóźniona, bo jej tytuł brzmi Ostatnia noc lata. A jak jest kalendarzowe? Też już minęło, prawda? Bo ja nie pamiętam, kiedy się... Jest lato, jeszcze Kajtek mówi, że jeszcze jest lato. To sprawdź to szybko, że ja wycofam, że spóźniona.
0: Do 22 września.
2: To spokojnie, to mogliśmy poczekać z tą piosenką, ale już jak jest, to jest.

0: Rozwiązania są, my możemy na każdym postawić kamerkę, prawda, i nałożyć mandaty 10 tysięcy złotych za każdego, kto lekceważy znaki, sygnały dźwiękowe i świetlne. I już można byłoby ukrócić taki proceder przejeżdżania właśnie w taki niebezpieczny sposób. Ale problem jest głębszy, bo na przykład w moim rodzinnym mieście, w centrum miasta, odbywają się wyścigi samochodowe właściwie w każdy weekend i chyba tylko policja nie słyszy tego bycia samochodów i tego pisku opon, co to jest bardzo skuteczna, kiedy nakłada mandaty na rowerzystów przejeżdżających przez przejścia dla pieszych, na których nie ma pieszych, bo mi się akurat taki przypadek zdarzył.
1: O, tutaj pan poruszył od razu szereg problemów, bo kamerki na przejściach chyba, nie, wydaje mi się, że się zdarzają, bo widziałem potem takie materiały pokazujące jakieś groźne sytuacje na torach, ale kamerka i mandat, to jak to, jak ktoś wjedzie i spowoduje kolizję, wypadek, nie daj Boże jeszcze śmiertelny, to ten mandat to jest musztarda po obiedzie.
2: No tam właśnie o to chodzi.
1: Także to jest takie częściowe tylko rozwiązanie. A co do policji, która no, oberwała już niejednokrotnie od naszych słuchaczy, to ja nie podejmuję się komentować tego, czy wyścigi oni lekceważą, a rowerzystów tępią, bo to...
2: Są pewnie, są, tak jak wszędzie są, dobrzy policjanci, są źli policjanci, wiadomo, że łatwiej normę wyrobić pewnie na przejściu dla pieszych, niż goniąc
1: kogoś. Ja tak naprawdę nie wiem, czy policjant ma jakieś nagrody od liczby mandatów, bo to by była taka niedobra motywacja, bo by dopadał każdą staruszkę, która nie po pasach przechodzi, więc... Ale nie wchodźmy w to, bo to jest temat bardzo trudny. Mówimy o kolei.
2: Tutaj jakieś... Niektórzy, pan Grzegorz, chciałem powiedzieć, przepraszam, cwaniaczki, proponują takie rozwiązania, bo to jakby treść maila tutaj jest ważna. A takie coś słyszeli panowie kiedyś jak wiadukt? Tak złośliwie. No tak, tylko że wydaje mi się... Jakby to, panie Grzegorzu, cwaniaczku, jakby tak policzyć, ile kosztuje wiadukt, a ile kosztuje rogatka, albo ściana betonowa wysuwana z ziemi, albo ktoś pisał takie słupki metalowe, które mogą się też wysuwać. Bo potem dochodzi do tego, że ktoś musi podjąć decyzję, czy pieniądze na służbę zdrowia, żeby leczyć ludzi po tych wypadkach na tych przejazdach, czy zablokować
1: ale wchodzi w obłęd obliczeń. No
2: kompletny, jakby tak. W ogóle to jest koszmar jakiś.
1: Poza tym wiadukt trzeba zbudować, a istniejące trasy kolejowe może wymagają podkopu, żeby był nie wiadukt, tylko przejazd pod ziemią, no to pod
2: terami. Ja mówiłem, żeby... Aha, że samochód pod terami.
1: Tak, i to też jest spory koszt.
2: Ale to wtedy to też jest wiadukt, nie?
1: Nie, to wiadukt ma pociąg.
2: No, ale ma. No, ale to wiadukt, myślałem, że aha, że wiadukt dla samochodów, albo wiadukt dla pociągu. Aha, no ale tak czy inaczej rozwiązaniem jest wiadukt.
1: A wyobraź skrzyżowanie dwóch wiaduktów?
2: O, no to chyba tak.
1: To przeniesienie niebezpieczeństwa na wyższy poziom po prostu.
2: A i wtedy kierowcy są bezpieczni.
1: Dobrze, zaraz zwariujemy.
2: Ja mam ciekawy temat, bardzo nie na teraz, ale...
1: Ale poczekaj, mam jeszcze jeden telefon.
2: Aha, jeszcze. Ojej.
3: Proszę zwrócić uwagę, ile jest nieczynnych, całkowicie nieczynnych przejazdów kolejowych. Na zasadzie są nieczynne tory albo zlikwidowane, ale stoją bez sensu znaki nakazujące się zatrzymanie przy tych przejazdach. Po jakimś czasie przestajemy zwracać uwagę na takie coś i z automatu nie zwracamy uwagi na realne przejazdy. Moim zdaniem to jest podstawowy problem całego tego układu.
1: Ale to pan mi zabił ćwieka się chyba mój, bo rzeczywiście, jeśli istnieją takie niewykorzystywane tory, to te znaki powinny zniknąć.
2: No tak, bo potem już oczywiście podświadomie przyzwyczajamy się, że po co...
1: Był znak, a i tak ten pociąg nie jeździ, to ja będę zwracał uwagę.
2: Ale to wie pan co, ja jeszcze mogę kolejne dno wykopać w tym wszystkim.
1: Ja wykop sobie wiadukt, proszę.
2: Polska jest, o ile dobrze pamiętam, jest w topie krajów, jeśli chodzi o liczbę znaków na drogach. Dla tych, którzy jeżdżą często po Warszawie, przypomnę, to jedno miejsce na Wisłostradzie, w okolicy mostu Poniatowskiego chyba, jak się jedzie w stronę Wilanowa, ale też i w drugą. To jest tak przecież, że ograniczenie prędkości obowiązuje do skrzyżowania, czy najbliższego zjazdu, wjazdu. tam na odcinku 100 albo 150 metrów tych znaków jest 60. Dobra, przesadzam, ale 20. Jakby nie patrzymy, nie zwracamy kompletnie uwagi na to, co jest po bokach drogi, bo po prostu się nie da. Jakby ludzki mózg nie jest w stanie przyswoić takiej ilości informacji.
1: Ale to jest mentalność tych znakotwórców.
2: Nie, ale takie są przepisy.
1: To jest najlepsza terapia. Postawimy znak. Jeszcze jeden. Już widziałem takie zdjęcia, że znaki wzajemnie się znoszą.
2: Tak, a były badania na to, że w takich krajach, nie chcę teraz podawać konkretnych, bo ktoś mi powie, że się pomyliłem, bo to był ten po lewej albo po prawej, ale trochę skandynawskich, trochę takich północnych, bo tam rzeczywiście jest trochę inna mentalność. Im mniej znaków, tym się okazuje, że ci ludzie bezpieczniej jeżdżą, bo mają szansę się skupić na drodze, a nie patrzeć się na boki i się zastanawiać, a co to znaczy? I muszę sprawdzić sobie w książeczce, co tu wożę w samochodzie.
1: Ale teraz najnowocześniejsze samochody czytają znaki i kierowca sobie może jechać jak król, a głośnik mówi, uwaga jeleń, uwaga, uwaga dzieci. Uwaga, łoś.
2: Uwaga, pociąg.
1: Tak. Ale mamy też telefon, który wyjaśnia mój problem językowy, który zresztą sam kiedyś chyba rozwiązałem.
4: Przypominam sobie, że jeszcze w momencie, kiedy prowadził za chwilę dalszy ciąg programu, była jakaś scenka, w którą spuentował i wtedy skończy się wtargiwanie. Tak chciałem przypomnieć, bo była zagwozdka odnośnie wtargnąć, czy jest forma niedokonana.
1: Czyli wiemy, wtargiwanie.

0: Temat kolejowy nam się rozbujał i Państwo dzwonią, a ja tymczasem chciałem wrócić do tego mojego interwencyjnego tonu, który spowodował pewien obywatel. Byliśmy wspólnie zresztą w Łodzi ostatnio.
1: Kto był?
0: No, ty i ja.
1: A, tak, byłem, tak, byliśmy.
0: Bo był koncert życzeń z okazji tamtego Tour de Slezak.
1: Tamten.
0: Ale tak. Jednocześnie łodzianie podchodzili i mówili o radiu, mówili o różnych sprawach.
1: Tak.
0: A pewien mieszkaniec Łodzi, nie wiem czy byłeś przy tym, przyszedł do mnie z interwencją. I mówi, że radio powinno na ten temat powiedzieć. Pamiętasz? Nie pamiętam dokładnie.
1: Nie pamiętam dokładnie. Mogłem być oszołomiony sytuacją.
0: Otóż ten pan powiedział, że ulica Piotrkowska, która jest oczywiście natychmiast kojarzona z Łodzią, ulica Legenda, ulica różnych przypadków, opowieści, anegdot, jest teraz chyba zamknięta dla ruchu i tam są, ale żebym nie popełnił błędu, ale tam są takie, taka replika tego amerykańskiego pomysłu, że gwiazdy polskiego filmu, bo filmówka łódzka i tak dalej, są, upamiętniają pewne osoby na chodniku. Takie gwiazdy jak w Stanach.
1: Tak.
0: Tego typu pomysł. I ten obywatel z Łodzi powiedział, że bulwersuje go to, że szczególnie w sezonie letnim i tym cieplejszym na tych gwiazdach stoją stoliki, krzesełka, różne kawiarni na powietrzu i że nie ma żadnego szacunku. I ktoś siedzi na krześle nogami na gwieździe i właściwie powtarzam tę interwencję, chociaż staram się sobie przypomnieć, czy ten amerykański Walk of Fame, nie, rzeczywiście ludzie chodzą po tym,
1: no
0: ale
1: tam nie ma stolików raczej, o ile dobrze pamiętam, no chodzi się tam.
0: Ale chodzi się, żeby też patrzeć na to, kto tam jest upamiętniony.
1: No tak, ale można chodzić po nich, bo to nie tak, że każda gwiazda powinna być otoczona malutkim czerwonym płotem takim.
0: Ale te stoliki może rzeczywiście...
1: No stoliki bez sensu. A wie, tam pana stryj ma też gwiazdę swoją.
0: Ma, mówi, ma. Tak. No ale to nie chodzi o moją rodzinną jakby
1: tutaj interwencję. No ale tak sobie przypomniałem sobie, że...
0: Generalnie, że stawianie stolika na takiej gwieździe to niezbyt eleganckie.
1: No chyba, że na fajnej gwieździe. I na przykład można powiedzieć, że kolacja na... No nie wiem.
0: Kolacja na czym?
1: No na Romanie Manie.
0: No nie wiem, może tak.
1: Można zjeść kanapeczkę.
0: Albo na przykład na... Tylko ja nie znam wszystkich, którzy mają te gwiazdy.
1: Gwiazd nie znamy niestety za bardzo.
0: Może Państwo nam podsuną to ewentualnie, jak nie będziemy już dyskutować o przejazdach kolejowych.
1: Ja mam też w ogóle ciekawy temat, ale tylko go na razie wspomnę, że jest coś...
0: Żeby nie za dużo tematu, bo nam się...
1: Tak? Zgadzam się w całej rozciągłości z partią PiS i wszystkimi ich zwolennikami, którzy krytykują pewną rzecz, która się pojawiła ostatnio w internecie i ja się z nimi zgadzam.
0: Ale co ty takie zagadki mówisz? Jaka rzecz?
1: Ja nie powiem na razie.
0: A kiedyś powiesz?
1: Powiem.
0: Aha, to będziemy czekali.
1: Tak.
0: A na razie porozmawiamy o czym?
1: O finansach.
0: O finansach. Nie będzie tego słowa, które cię drażni. O finansach.
2: Finanse osobiste.
3: Paweł Ordikowski. Rada Polityki Pieniężnej w środę pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. To dotyczy Polski. Z kolei Europejski Bank Centralny w czwartek podniósł stopy procentowe dla strefy euro, czyli państw, które przyjęły wspólną walutę. Ale co to właściwie oznacza? Ważniejsze niż same decyzje są też wystąpienia szefów banków centralnych i to, co można z nich wyczytać również między wierszami. Zacznijmy od Adama Glapińskiego. Prezes NBP podkreślił, że pozostawienie stóp procentowych na obecnym poziomie było oczekiwane i nie było podstaw do żadnych ruchów. No, tu od siebie dodam, że pewnie gdyby nie kwestie związane z geopolityką, moglibyśmy spodziewać się cyklu obniżek, kontynuacji, no ale tego nie ma, bo Glapiński podkreślił też, że choć inflacja utrzymuje się w celu NBP, to jednak w jego górnej granicy, a ja przypomnę, że ten cel to 2,5% z możliwymi odchyłami plus minus 1 punkt procentowy w każdą ze stron. Mamy obecnie odczyt na poziomie 3,4% inflacji konsumenckiej, a niepewność polega na tym, że nie wiadomo, jak to będzie w kolejnych miesiącach. Sam Glapiński sugeruje stabilizację stóp nawet do połowy przyszłego roku. Stabilizacja, czyli brak zmian. No, tego się możemy spodziewać. Z kolei w Europie odbicie. Inflacja w strefie euro ma utrzymać się wyraźnie powyżej celu do pierwszej połowy przyszłego roku, stwierdziła Christine Lagarde, prezeska Europejskiego Banku Centralnego, uzasadniając decyzję o podwyżce stóp procentowych. Ta główna wzrosła tam o 25 punktów bazowych do 2,5%. W Polsce mamy stopę referencyjną w wysokości 3,75%. To tak dla zestawienia. Konflikt na Bliskim Wschodzie oraz ostatnie wydarzenia związane z nieuzasadnioną wojną Rosji przeciwko Ukrainie spowodowały dalszy wzrost ścieżki cen energii. Prawdopodobnie utrzyma to inflację znacznie powyżej celu aż do pierwszej połowy 2027 roku. W późniejszym okresie inflacja cen energii powinna spaść i do połowy 2028 przyjąć wartości ujemne, co obniży inflację ogólną. Oczekuje się, że wyższe ceny energii będą stopniowo przenosić się na inflację bazową oraz inflację cen żywności, powiedziała Lagarde. Inflacja dla strefy euro, jak i dla Polski są obecnie na podobnym poziomie, ale przez różnicę walutową to oznacza zupełnie coś innego. U nas jest to zdecydowanie bardziej pod kontrolą, a stopy procentowe wciąż są nieco wyższe od inflacji, co pozwala ją dławić i nie rozlewać się mocniej, ale szklanej kuli nie mamy. Wchodzimy w okres sporej niepewności, jakby jej dotąd było mało, ale tej niepewności na wielu frontach. Dlatego do końca roku możemy spodziewać się raczej szybciej rosnącej cen w sklepach niż było to choćby w pierwszym kwartale tego roku. Sytuacja międzynarodowa negatywnie odbije się też na naszych rachunkach, głównie za prąd i gaz, no i w cenach paliw. I tak będą upływały nam najpewniej ostatnie miesiące tego roku.
0: Zatrwożony tymi przewidywaniami oczywiście, usłyszałem jednak w treści tego, co przed chwilą było, takie sformułowanie, które mnie zdumiało. Nie wiem, czy ono padło przypadkowo, czy celowo, ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Nieuzasadniona wojna z Ukrainą. A ja bym chciał wiedzieć, jakie wojny są uzasadnione. No to troszkę mi tak zazgrzytało.
1: Trudne.
0: Nieuzasadnione pobicie obywatela w bramie. A są uzasadnione?
1: No może on zaczął.
0: Albo nieuzasadnione podpalenie obiektu produkującego coś tam. To są, mi się wydaje, dosyć ryzykowne sformułowania. Ale ja się czepiam. Ja jestem taki, co tylko szukam dziury w całym. A całe jest dziurawe?
1: Jest dziurawe.
0: Jest dziurawe.

0: Brawo panu Manu, pisze Cezary, któremu też zgrzytnęło aż do pięt o tej uzasadnionej wojnie, czy nieuzasadnionej właściwie. Natomiast no ja rzuciłem wtedy hasło no przy przykładzie bicia w bramie, czy tam coś innego, że jak ktoś że oddanie jest jakby uzasadnione w ramach samoobrony i ktoś też tak napisał, że Aleksandra, tak, że wydaje jej się, że uzasadniona jest wojna obronna. To tutaj tylko to nie jest, jakby wojna określa już jakby proces, w którym są dwie strony, ale jednak...
1: Nie no, zwykle w wojnie są dwie strony, no tak. Nie wiem, czy zauważyłeś.
0: No, można być wojna wewnętrzna, tak, ale,
1: ale
0: są dwie
1: to
0: strony.
1: Też są dwie strony.
0: Ale to niepotrzebna złośliwość, bo...
1: Ja nie byłem złośliwy, nieprawda. Ja nie jestem złośliwy.
0: Wejście w ten proces w przypadku samoobrony, no jest uzasadnione, tak? Jakby można pójść
1: ale
0: w pacyfizm.
1: Już takiego kłęba robisz.
0: No ale jak to ja robię kłęba? No można, czy jesteśmy pacyfistami, którzy leżą na ziemi, są kopani, a my mówimy nie,
1: ale,
0: nie.
1: Ale chwileczkę. Ja nie powiedziałem, że nieuzasadniona obrona przed najeźdźcą.
0: No ale obrona
1: a
0: przed najeźdźcą.
1: A ty już nie robisz krętacza.
0: Nie, nie robię. Tylko to już jest niestety chyba też wojna, prawda? Czy nie?
1: Wiesz co?
0: Ale ja to tylko
1: chciałbym porozmawiać
0: to nie jest
1: z Urszulą
0: to...
1: o kwiatach wyłącznie.
0: Ja się nie bronię, to nie jest wojna między nami. To jest to rozmowa, to jest dialog. Niech pan tak na mnie nie patrzy.
1: Nieuzasadniony dialog?
0: No więc ten dialog, w który próbowała pewna agencja i no i właściwie rządzący wejść z resztą świata i to nie za rzeczywiście małą kwotę, bo to jest kampania za 7 milionów złotych, która potrwa promująca Polskę. Jesse Eisenberg, Robert Lewandowski, Lech Wałęsa się pojawił w nowym spocie, ale nie występuje tam zbyt długo, bo jakieś 3 sekundy, w trakcie których niewiele mówi, ale stoi obok niego Jesse i patrzą się przez chwilę w kamerę, ale potem wraca Robert, który je gofra i gofra je też chyba Jesse. I tam jest trochę Gdańska, ale właściwie niewiele,
1: ale
0: bo spot promujący Polskę. Wyszedł drugi.
1: Ale dlaczego Jesse Eisenberg to zrobił?
0: No bo to jest znany Polak.
1: No wiem, ale gdzie te spoty są?
0: W internecie.
1: I on to z własnej inicjatywy robi?
0: Nie,
1: to...
0: on tam występuje. Robi to z własnej inicjatywy polski rząd za 7 milionów złotych. Jest to bardzo niedobre.
1: 7 milionów złotych?
0: No nie spot kosztował, ale kampania podobno cała. Budżet kampanii 7 milionów.
1: A Jesse to robi to, pro bono?
0: Nie wiem, myślę, że nie. No, ale może tak, bo to na zlecenie...
1: Z naszym Polakiem, to nasz Polak.
0: Pewnie. Na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki to powstało. Jest to bardzo słabe.
1: I słabe?
0: Już rozmawialiśmy
1: a
0: o tym
1: to?
0: W przypadku. Tak, tak, już kilka razy sobie odpaliłem, bo to nowa wersja wyszła dwa dni temu.
1: Robert Jegofra?
0: Robert Jegofra.
1: A Gofer to z Polski Narodowej?
0: Tak.
1: Przysmak?
0: Tak, chyba tak. I to hasło jest też fajne. Polska, czy tam Poland, more than you expected.
1: Aha,
0: takie optymistyczne.
1: Czyli takie byle co, a ty jak się przyjrzysz...
0: Nie jest tak źle,
1: to jak może ci... coś tam
0: Polska,
1: zobaczyć, tam.
0: Nie jest tak źle, jak ci się wydawało.
1: A, brawo promocja, brawo.

0: Codziennie do pracy przejeżdżam przez 4 przejazdy kolejowe, strzeżone, ze światłem i z zaporami. I codziennie obserwuję zastraszającą liczbę kierowców, którzy to światło ostrzegawcze, zanim opuszczą się zapory, ignorują. Czasami potrafi przez te kilkanaście sekund przejechać 5 albo 6 samochodów. I ja tak sobie pomyślałam, że może zrobić użytek z tych kamer, które są na takich przejazdach i zacząć po prostu te nagrania przeglądać i karać wysokimi mandatami kierowców, którzy światło ignorują.
1: Brawo, brawo pani, nie wiem jak pani ma na imię. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I to nie jest taka, bo są przykłady takiej fałszywej dobroci. Ja głoszę tutaj, że tego, a potem sam przejeżdżam. Nigdy nie przejechałem na wyścigi przed opuszczającym się szlabanem. To jest raz zaproszenie do samobójstwa albo do wielkiej, nieszczęśliwej katastrofy z pociągiem.
2: No ale to mówimy o czymś takim, no nie wiem, no nigdy nie przyspieszyłem, jak zobaczyłem pieszego na pasach. No błagam, o czym my rozmawiamy? Jakby gdzie jest poziom jakikolwiek, minimum? Jakby naprawdę musimy dyskutować o tym, że jakby to do mnie zdumiewa, że mamy tak... nie chcę powiedzieć, przepraszam, nie chciałem użyć słowa naród, ale jakoś tak przyszło mi to słowo
1: nie,
2: do głowy.
1: Naród jest wspaniały.
2: Ale część tego narodu...
1: Obywatele
2: mamy takich obywateli niektórych, którzy tak bardzo ciągną w dół, że musimy rozmawiać o tym, że się nie rozjeżdża ludzi na ulicy i o tym, że nie wjeżdżać pod pociąg.
1: Ale zaraz będziesz miał kontrę. Nie powinienem tego mówić w ogóle, bo to jest wsadzanie patyka do mrowiska. Ale zaraz będziesz miał kontrę, że to Ukraińcy tak robią, my nie.
2: Ale właściwie to jest na każdym kroku. Musimy rozmawiać o tym, żeby nie strzelać do ludzi, bo mamy myśliwych, którzy strzelają do czegoś, co się ruszyło w krzakach, a potem się okazuje, że to był żołnierz, a nie dzik albo kuna. I musimy rozmawiać o tym, żeby nie wjeżdżać pod pociąg, bo się okazuje, że jakiś dureń to zrobił.
1: Nie zawracać na autostradzie.
2: Tak, jakby w ogóle jest naprawdę niesamowite. Może rzeczywiście
1: ale
2: jest nas...
1: nie uzdrowimy świata i jeszcze do tego nam się oberwie, że udajemy świętych, a każdy coś ma taką krechę na koncie jakąś.
2: Może rzeczywiście jest nas za dużo na tej planecie. Jakby tak.
1: Przypomina
2: mi się serial bardzo dobry.
1: I wtedy nieuzasadniona wojna nam pomoże, tak?
2: Utopia i plan wirusa, który miał...
1: Uspokójmy
2: 50%
1: się. 50% ludzkości. Mamy jeszcze lato kalendarzowe. Jeszcze pomyślmy o pięknych rzeczach.
2: Unicestwić.
1: O ptaszkach, które nie odleciały do ciepłych krajów.
2: Dopóki jeszcze ich nie...
1: O późnych kwiatkach, które właśnie
2: nasze kotki tych kwiatków, nasze kotki, dopóki jeszcze nie wymordowały.
1: Tak, i różne małe pieski, szczeniaczki, dzieciary. Tak. Bo nam dzietność rośnie i kwiaty.
2: Tych piesków jeszcze nie udusiliśmy na łańcuchach.
1: Uspokój się.
2: Tych kwiatków nie zdeptaliśmy.
1: Koniec. Gramy.

0: Między książkami.
1: Zaglądamy między książki, a tam pustka.
2: Jak to?
1: Nie ma profesora.
2: Profesor, możliwe, że właśnie czeka na...
1: Na przyjeździe?
2: Na przyjeździe, tylko na peronie.
1: Albo może wsiadł i stoi siedząc.
2: Albo stoi siedząc? Stoi siedząc.
1: Może proszę nawet... Państwa, wczoraj późnym wieczorem profesor mnie ze smutkiem bezbrzeżnym poinformował, że ma pilny wyjazd pociągiem właśnie i że nie da rady, nie wystąpi, że mu smutno, że przeprasza, że, a jeszcze z fanem takim mykiem mówi, to może przyszły tydzień będę dwa razy dłużej mówił. Profesor Ryszard Koziołek.
2: Nie, bo to się liczy od dżingla.
1: Ten czas?
2: Tak.
1: No ale my możemy o książkach porozmawiać teraz tak trochę bezkarnie, bez jego czujnego ucha i oka.
2: Ja się trochę boję, bo profesor, jeśli nas słucha albo posłucha i wróci w przyszłym tygodniu,
1: to może być zemsta.
2: Może to ocenić, plus ja przyznaję, że...
1: Ale bądźmy ostrożni.
2: Ja jestem bardzo ostrożny, bo ja nie jestem najwybitniejszym specjalistą od książek. Ja tego nie udaję.
1: A powinieneś powiedzieć, że jesteś?
2: Nie, ja jestem...
1: Tylko specjalny.
2: No tak, krótkich, wąskich. Ale to właśnie uważam, że to jest niepotrzebna potrzeba wielu redaktorów, dziennikarzy, zwłaszcza osób publicznych, żeby bardzo tuszować.
1: Wszystko. Czasem szybciusieńko patrzy na jakieś streszczenie, żeby się dowiedzieć, o czym to było.
2: Tak jak to się robiło w gimnazjum przed klasówką.
1: Jak on się nazywa? Jako słowański? Nie, słowikowski.
2: Słowiański? Bardzo dobry.
1: Ale pamiętasz na przykład twój kontakt pierwszy z książką i to nie tam, że obrazki, ale książką, w której zorientowałeś, są takie robaczki, które się odczytują.
2: Zorientowałem się, że czytam i że mi się to nawet podoba. Pamiętam jedną z takich, która zostawiła jakiś ślad we mnie i to było Cyryl, gdzie jesteś? I tam aligator mieszkał w wannie.
1: A ja też pamiętam.
2: I pamiętam, że mi się to podobało, bo było dziwne i lubiłem to, że to jest dziwne.
1: Ale to nie był chyba polski autor.
2: Cyryl, gdzie jesteś? Widzisz, i właśnie to robię. Właśnie wpisuję w tej chwili, żeby... O, trzecia pozycja. Cyryl, gdzie jesteś? Cyryl, gdzie jesteś? Streszczenie.
1: Czyli... No i już wszystko załatwione.
2: Czyli to nie byłem ja.
1: Ja pamiętam okładkę.
2: Bohdan Butenko.
1: Tak, właśnie. On był takim uniwersalnym przyciągaczem ilustracjami, moim przynajmniej.
2: Tak, no tak, książek. Bo tam były ilustracje, ale widzi pan, a ja nie zapamiętałem tego z ilustracji, ja zapamiętałem to jednak z treści.
1: A autora znalazłeś?
2: Wyjątkowo. Czego?
1: No jak to czego? No Cyryla.
2: Cyryl, gdzie jesteś?
1: To nie był Edward Lear?
2: Wiktor Woroszylski.
1: Woroszylski, to się pomyliło z tym Edwardem Lear. Wiktor Woroszylski, tak. A jeszcze jakąś pamiętasz, czy już to koniec?
2: A drugą, która mi się w podobnym momencie gdzieś pojawia w życiu, to Ferdynanda.
1: A Ludwik Jerzy Kern.
2: Tak, który siedział w fotelu na okładce chyba. Jak to było? Czy on siedział, Ferdynand Wspaniały siedział w fotelu? Chyba siedział w fotelu. W tym moim egzemplarzu i miał melonik, to pamiętam.
1: Ja owszem, te książki pamiętam, ale bardzo lubiłem wcześniej, bo ja wcześniej zacząłem mieć kontakt z książką niż ty i pamiętam takie, które mnie rozśmieszały swoją nietypowością, bo takie były zakręcone, chociaż niby nie. To oczywiście były przygody Marka Piegusa na przykład, albo taka książka niemieckiego autora Ericha Kästnera, Emil i detektywi, albo 35 maja. I to mnie tak śmieszyło, że tam była taka dziewczynka, Pietruszeczka, która była w kratkę i w ogóle.
2: No to ja już nie rzeczywiście tych pana propozycji nie znam, nie kojarzę, ale jeszcze była jedna pozycja, która wciągnęła mnie przepotwornie. I uważam, że to nie poruszaliśmy chyba z profesorem tego tematu, ale komiksów.
1: Profesor chyba nie mówił o komiksach. Nie wiem, jaka jest jego opinia na ten temat, ale on jest taki łagodny i współczesny, więc nie stąd, nie zowąd może coś powiedzieć dobrego.
2: Ja nigdy nie byłem bardzo komiksowy, ale wspominałem o tym już nieraz, że jest jedna seria, która pochłonęła mnie.
1: Manga będzie zaraz u ciebie.
2: Tak. I to ja tak jak nie jestem znowu specjalistą, ale Dragon Ball w tych swoich 42 tomach z Son Goku i czytaniem od prawej strony, bo to japoński twór jest przecież, to jest po prostu niezwykła naprawdę przyjemność i historia pełna i wrażeń, i emocji, i wszystkiego. I to jak byłem młodym człowiekiem, zresztą sobie to powtórzyłem, potem kilka razy byłem starszy, to była wielka przyjemność czytać to i oglądać na wyjazdach.
1: Widzisz, a nasze młodości powodują, że ja mam inne wspomnienia, ale nie będę teraz o tym mówił, bo czas nasz książkowy się kończy, ale moglibyśmy taki odcinek zrobić wspomnieniowy. Ale nic, profesorze, niech pan się nie boi tego pociągu i przyjeżdża do nas w przyszły piątek.

0: Minęła 8:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Europoseł Grzegorz Braun, lider Konfederacji Korony Polskiej, zniszczył pomnik pamięci żołnierzy ukraińskiej powstańczej armii w gminie Dołchobyczów w powiecie chrubieszowskim. Opublikował w mediach społecznościowych film, na którym widać, jak uderza w niego młotem.
1: Ten obelisk obrażający pamięć ofiar ukraińskiego ludobójstwa na Polakach powinien być usunięty profesjonalnymi narzędziami.
0: Pomnik ten jest miejscem pochówku żołnierzy UPA, ale którzy polegli w walce z NKWD w 1946 roku. W przeszłości doszło już do aktów wandalizmu wobec tego pomnika. Został on pomazany czarnym sprayem. Policja prowadzi śledztwo dotyczące jego uszkodzenia, znieważenia miejsca pochówku oraz nienawiści na tle narodowościowym. 19 lat więzienia dla sprawcy tragicznego wypadku samochodowego w Międzyzdrojach. 2 lata temu Patryk F., kierując pod wpływem narkotyków i przekraczając prędkość w terenie zabudowanym, wjechał w 4-osobową rodzinę. Zginęli 44-letni mężczyzna, jego 43-letnia żona oraz ich 7-letni syn. Przeżyła jedynie 12-letnia córka. Patryk F. nie udzielił pomocy poszkodowanym i uciekł z miejsca zdarzenia. Został oskarżony o zabójstwo i prokurator domagał się dla niego kary 30 lat więzienia. Wyrok nie jest prawomocny. Obniżenie stóp procentowych do końca roku jest nierealne, ocenia prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Podczas ostatniego posiedzenia Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp.
2: Od ponad roku inflacja jest zgodna z celem NBP, ale w ostatnich miesiącach wzrosła, powoli, nieznacznie, ale wzrosła i w sierpniu wyniosła 3,4%. A przypominam, górna granica naszego celu inflacyjnego to jest 3,5%. Inflację podbiły oczywiście głównie ceny paliw.
0: A na ryzyko wzrostu inflacji w strefie euro zwróciła uwagę szefowa Europejskiego Banku Centralnego. Christine Lagarde zwraca uwagę na konflikt na Bliskim Wschodzie, a także na inwazję Rosji na Ukrainę. Kolejny krok w stronę zacieśnienia więzi na linii Moskwa-Pjongjang na rzece Tuman, będącej granicą pomiędzy Koreą Północną a Rosją. Zniesiono tam pierwszy drogowy most łączący te kraje. Ma on umożliwić przejazd ponad 2000 osób każdego dnia. Jak wskazuje dr Joanna Hosaniak, Citizens Alliance from the North Korean Human Rights, to właśnie współpraca handlowa z Rosją i z Chinami prowadzi do umacniania koreańskiego reżimu.
3: Umocnił się ze względu na to, że ma dostęp do eksportu. Czy to jest poprzez Rosję, czy poprzez Chiny, ten eksport jest w zasadzie im umożliwiany na wszystkie rynki, czy zachodnie, czy w ogóle światowe, ukrywając pochodzenie tych produktów. Dzięki temu reżim jest w stanie zebrać ogromne ilości waluty, które jest w stanie zainwestować właśnie w technologię, czy tak powiem monitorowania ludności w Korei Północnej na lepsze identyfikowanie tych osób, które uciekały, ile razy uciekły i tak dalej.
0: A więcej na ten temat dziś w audycji Cały Nasz Świat po 11:00. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Zako.
5: Zakopanem?
4: Będzie dziś jednym z najchłodniejszych polskich miast. Termometry wskażą tam najwyżej 12 stopni. W Krakowie i Katowicach 14, w Rzeszowie 16, we Wrocławiu, Łodzi, Lublinie. Lublinie, ale potem jest Bia.
5: A, wiatr.
4: Bia.
5: Białystok.
4: Tak, Bydgoszczy i Gda.
5: Gdańsku.
4: 17, w Warszawie 18 stopni. Najcieplej? Na zachodzie, 19 w Poznaniu.

0: Poranna manna.
1: A 2-4?
2: Tak.
1: 280?
2: Tak.
1: 280.
2: Tak. Wojciech.manet, nowyświat.online. Państwo tam piszą, Patrycja ma wyrwę w piątku bez profesora Ryszarda.
1: No, my wszyscy mamy wyrwę.
2: Wybaczcie Państwo, ale no, wróci do nas. Mamy nadzieję, że wróci, że nie będzie cały tydzień jechał
1: tym pociągiem.
2: Konrad powiedział, że strasznie słabe jest to nasze naśmiewanie się ze spotu reklamującego Polskę i że redaktor Wojciech go nawet nie widział, a krytyka na całego i gowr zły i hasło niedobre i że my byśmy to zrobili lepiej, bardzo polskie.
1: Czyli?
2: Oberwało się panu.
1: Przyłożył.
2: Mi się mniej oberwało, bo ja widziałem, ale to nie wiem, czy mogę krytykować, czy nie. Uważam, że to było słabe.
1: Ale ja otwarcie powiedziałem, że nie widziałem.
2: No tak, a potem pan się naśmiewał, że hasło nie takie.
1: No, ale... no bo hasło mi się wydało tak, ale rzeczywiście no, powinienem teraz być skruszony.
2: Ale ja widziałem, ja panu mogę naprawdę potwierdzić, że nie jest,
1: ale to
2: nie jest dobrze.
1: Od słuchacza ci oberwie jeszcze bardziej.
2: Bo co?
1: Że to takie polskie, że krytykujesz, a tu Polska,
2: no to
1: a tu
2: może, to może trzeba było to pokazać w spocie, jak siedzę i krytykuję.
1: Ojej.
2: Nie muszę to być ja, no ktokolwiek. No chodzi o to, że krytykujemy, no to o to chodzi. Ale ktoś podłapał też temat Utopii, pan Paweł, że to świetny serial, niestety niedoceniony, soundtrack wybitny, zgadzam się. Wielokrotnie był przeze mnie w Bigosie, ale to już kilka lat temu prezentowany. Zdjęcia i kolory serialu są też wybitne i też się zgadzam, jest po prostu rewelacyjnie nakręcony. I się pyta, czy moglibyśmy coś zmieścić. Pomyślałem o tym, żeby teraz do kącika pasowało, ale mam inną propozycję. A jeszcze pan Paweł podesłał tą moją ulubioną scenę z serialu, gdzie jeden z właśnie bohaterów rozmawia, już tyle razy o tym mówiłem, o tym z panią na peronie, nie peronie, na stacji autobusowej właściwie, o tym, że jej dziecko zostawi największy ślad węglowy w kontekście jakby ekologii i tego, co robić dla ochrony planety i że to, co ona mogłaby zrobić, żeby chronić planetę. I tu nie dokończę, bo to nie jest, myślę, że bardzo poranne do śniadania, ale proszę sobie to zobaczyć. Wrzucę ten link do grupy patronów, bo państwo, myślę, że docenią.
1: Ale tak mówisz tak hermetycznie trochę.
2: Dlaczego?
1: No to po prostu wskaż tego i już nieraz tego, bo nikt nie widzi tego serialu w tej chwili, więc to jest kłopot.
2: Ale może to zainteresuje państwa.
1: Ale to wielokrotnie o tym mówisz. Tak, ja ci tego nie zabraniam. To był bardzo dobry serial.
2: A pan go widział?
1: I Utopię?
2: No.
1: No widziałem.
2: A, czyli to może się pan wypowiadać, jak pan widział.
1: Nieśmiało mogę.
2: A w takim razie do kącika pędząc, długiego dzisiaj będzie długas, bo jeden z moich ulubionych artystów wydali 2 dni temu numer, ja tego nie zauważyłem i posłuchałem fragmentów, a nie całego i chciałbym posłuchać całego bardzo, jak najszybciej.
1: Nie wiem, czy ci się uda, ale próbujmy.
2: Spróbujmy, bo on robi bardzo dobre rzeczy i to jest z płyty, która została właśnie zapowiedziana Future Sounds of Jazz, wydawnictwa Compost Records i to będzie trochę jazzowe, choć jednak elektroniczne.

0: Właściwie jestem bardzo dumny z naszego radia.
1: Niewielu znam artystów, którzy 8 minut potrafią, jakby inaczej, których 8 minut muzyki trwa półtorej albo dwie, nie wiem jak to opisać.
0: Powinieneś mówić za siebie, bo są tacy słuchacze, którzy mogą być zaniepokojeni trwaniem tego utworu i rzeczywiście on może nie jest najlepszym na pobudzenie poranne, ale po pierwsze powiedziałem, że jestem dumny z naszego radia, bo w wielu stacjach, w większości stacji komercyjnych, jeśli w ogóle ktoś by się pokusił na nadanie tego, to przerwałby to reklamami, byłoby to szybkie gadanie, albo by wyciszył, albo by wyjął środeczek, a my cieszymy się tą swobodą, nawet jeśli państwa zniecierpliwił utwór, który był bardzo dobry.
1: Uważam, że do leniwego poranku, nie wiem, mnie to rozbujało, jakby jest tu groove, jest tu wszystko, jest jazzowo, jest takie tańczenie do może kawy, która się robi.
0: Ale my dlatego przyzwyczajamy państwa do tego tempa i czasem to są zarzuty, że my jesteśmy tacy wolniejsi, wolniej mówimy, ale państwo przecież w każdej chwili mogą sobie znaleźć szybką stację, a ci najwierniejsi nasi, a przede wszystkim patroni, chyba już się pogodzili z tymi kaprysami naszymi.
1: Felix Laband się nazywa ten pan. Państwo jak słuchali Bigosu kiedyś, no i w poranku też się mógł pojawić, może raz, ale proszę sobie go sprawdzić, bo człowiek ma wyobraźnię niezwykłą. Po prostu.
0: A czy my nieprzesadnie chwalimy swoje radio?
1: To teraz pozwólmy pochwalić nasze radio i swoje wybory Tomkowi Kiemsie.
2: Libretto. Czyli o co tu chodzi? Wyjaśnij Tomasz Giemza.
0: Oto i on, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Nasunęła mi się taka myśl odnośnie panów rozmowy, że utwór muzyczny powinien trwać dokładnie tyle, ile trwać powinien i ani sekundy krócej.
0: Podoba mi się to.
1: Tak. Najczęściej są za krótkie, jak są dobre.
3: Tak, albo są jakieś single i tak zwane radio edit, które są brutalnie skrócone.
1: Nie.
3: Tego nie lubimy. Ten, który ja przyniosłem, ma 4,5 minuty, czyli tak normalnie właściwie, ale jeżeli...
0: No, dla niektórych trochę długo jednak.
3: Jednak trochę długo, czyli takie 2 minuty 50 sekund byłoby idealnie, tak? Tanecznie i tak dalej.
0: Oczywiście.
3: Ja ostatnio bardzo starałem się państwa i panów raczyć piosenkami wesołymi, krotochwilnymi, ale dziś będzie trochę inaczej, ponieważ dziś mamy pewną rocznicę i to przedwczoraj, kiedy tutaj byłem w radiu, to nasza redakcyjna koleżanka mi uświadomiła, że ta rocznica przypada właśnie na dzisiaj i to jedna z tych koleżanek, których wówczas na świecie nie było, kiedy te wydarzenia się działy, a my wszyscy byliśmy już na świecie. No a ja mam taką przypadłość, że ponieważ wszystko mi się z piosenkami kojarzy, to przypomniałem sobie piosenkę, która nawiązuje do czegoś, o czym Amerykanie mówią 9-11. Chodzi oczywiście o zamachy terrorystyczne z dnia 11 września 2001 roku. I nie chcę tu oczywiście z panami roztrząsać tej tragedii, która się wówczas wydarzyła. Chodzi oczywiście o zamachy na World Trade Center i Pentagon, ale chciałbym spojrzeć na to z innej perspektywy, bo ta rocznica przyniosła mi takie przemyślenia, że za mojego życia, już wcale nie tak krótkiego życia, były chyba dwa wydarzenia, które świat, w którym żyjemy, mocno odmieniły. Wydarzenia, które były swego rodzaju cezurą w najnowszej historii. To wydarzenie bardziej niedawne, które mam na myśli, to oczywiście pandemia koronawirusa. Natomiast to drugie wydarzenie, o którym myślę, to właśnie zamachy terrorystyczne z 2001 roku. I zwrócę się najpierw do Mariana, który jest niemal moim równolatkiem. Czy ty się, Marianie, ze mną zgadzasz? Czy może do tej listy wydarzeń, które świat za naszego życia odmieniły, coś jeszcze byś dodał?
1: trudne pytanie mi zadajesz, bo trochę zaczynam się zastanawiać nad wydarzeniami, które w moim życiu zapisały się...
3: Tak prywatnie bardziej, tak?
1: Nie, nie, nawet nie tak bardzo prywatnie, ale takimi, które jakby pamiętam je.
3: Aha.
1: No jest takich kilka, ale rzeczywiście obawiam się, że są to głównie tragedie, które zmieniły, no może niektóre nie bieg całego świata, ale bieg historii w danym kraju na przykład. No ale to, o czym mówisz, to rzeczywiście wpłynęło bezpośrednio na, no, na całą planetę.
0: Przepraszam panów bardzo, a nieuzasadniona wojna na wschodzie?
3: No, oj tak.
1: No oczywiście, że tak.
3: Rzeczywiście.
1: Ale właśnie dlatego ja mówię o rzeczach, które wpłynęły bezpośrednio na całą planetę, a nie także tych mniejszych, no bo takie mniejsze u nas w kraju też się, przecież była tragedia, która...
0: Można by długo gadać, bo na planetę wpływa też to, jak się tłuką o cieśninę Ormus i czy będzie benzyna i za ile i tak dalej, więc tych rzeczy jest masa, ale czy my będziemy popadać w...
1: Ale teraz nie chcąc i użyję takiego niebezpiecznego słowa, ale też jakby romantyzować i dodawać jakby jednak dodatkowych znaczeń, zgodzę się trochę z Tomkiem, że tamto wydarzenie i jego konsekwencje no bardzo poważnie wpłynęły na wszystko. Więc no dobra, no nie, ale rzeczywiście nie ma co tego rozkładać na czynniki pierwsze.
3: No to właściwie nie rozkładajmy tego na czynniki pierwsze. A pan nadredaktor, który naszym równolatkiem nie jest, czy pan nadredaktor wyróżniłby tego rodzaju wydarzenia, które bieg świata zmieniły, które pan przeżył oczywiście?
0: Z mojej perspektywy bieg mojego świata odmieniło przede wszystkim to wszystko, czego dokonała Solidarność, bo to było absolutnie kluczowe i przerwało takie pesymistyczne myślenie, że nasz obóz ze Związkiem Radzieckim na czele przetrwa stulecia. I to było bardzo, bardzo, bardzo wstrząsające, podniecające, napawające optymizmem, więc na pewno to bym wyróżnił. A cała reszta, która wpływała na świat, bo de facto ta nasza Solidarność wpłynęła na spory kawałek Europy i na wiele krajów, które nie bardzo się spodziewały, że taka odmiana nastąpi. Więc ja bym to bardzo podkreślił.
3: No i proszę, przed chwilą mówiliśmy, że niestety te smutne wydarzenia zazwyczaj tak wpływają, a pan nadredaktor udowodnił, że mogą być to również wydarzenia jak najbardziej pozytywne.
1: Ja wykroczył trochę poza nasze życia takie, które możemy pamiętać.
3: Tak, rzeczywiście. No ja szczególnie jako osoba urodzona szczęśliwie w roku 90 jestem już tym szczęśliwcem, który
1: no właśnie ja też.
3: Na tej granicy, o której pan nadredaktor mówi, się urodził i już ten lepszy świat zastał. Ale wracamy do roku 2001. Piosenka jest z roku 2020, ale nawiązuje właśnie do tych tragicznych wydarzeń. No i jeszcze zastanawiając się nad tą spuścizną tamtych zamachów, no to oczywiście cały współczesny sposób kontroli na lotniskach jest tą spuścizną. Te wydarzenia również przekształciły pracę mediów informacyjnych. Wówczas pewne amerykańskie stacje nadawały nieprzerwanie transmisje przez wiele dni. Rekord należy do stacji, która przez 93 godziny nadawała relacje na żywo i to trochę kształtowało ówczesną telewizję informacyjną. Były jeszcze konsekwencje w postaci wysypu teorii spiskowych. Tutaj widzę analogię do pandemii. Chyba zawsze jak coś ważnego się dzieje na świecie, to te teorie spiskowe w sposób nieunikniony się pojawiają. No i tutaj odniosę się do tego, o czym pan nadredaktor mówił, czyli o agresji Rosji na Ukrainę, że takie wydarzenia również potrafił nadwątlić przekonanie, że żyjemy w bardzo bezpiecznych czasach, bo tak nie do końca jest. Te zamachy wpłynęły również na popkulturę. W roku 2001 po tych zamachach Clear Channel Communications, czyli korporacja, do której wówczas należało większość komercyjnych amerykańskich stacji radiowych, opublikowała listę 162 piosenek, których grać po tej katastrofie nie chcieli. Takie były wewnętrzne instrukcje. Te listy można bez trudu w internecie sobie znaleźć. To było, tak jak mówię, 162 piosenki były na tej liście, plus cały katalog zespołu Rage Against the Machine. Ja sobie tę listę przejrzałem. Była tam na przykład niepozorna piosenka Bruce'a Springsteena o miłości pod tytułem I'm on Fire, no ale rozumiem, że ten tytuł Jestem w ogniu mógł być, jak to się dzisiaj mówi, triggerem po tych wydarzeniach, ale były też takie piosenki, których obecności na tej liście zupełnie nie rozumiem. Była na przykład uwielbiana przeze mnie piosenka Rickiego Nelsona pod tytułem Traveling Man. Filmów również te zmiany dotyczyły. Filmy, które wówczas już czekały na premierę i były kręcone w pobliżu tych dwóch wież, takie jak Spider-Man, takie jak Faceci w Czerni 2. Te sceny zazwyczaj z tych filmów usuwano, ale nawet starsze filmy jak Kevin sam w Nowym Jorku, kiedy one były emitowane po tym wydarzeniu w telewizji, to również sceny z słynnymi dwoma wieżami były nieraz wycinane. No, ja to rozumiem, to chodziło o pewną traumę, aby tej traumy nie pogłębiać, więc był to szereg konsekwencji, a piosenka, którą dziś przyniosłem, ta piosenka Jamesa McMurtry'ego, piosenka z roku ubiegłego, ma dwa wymiary. W pierwszej zwrotce jest to wymiar prywatny, śpiewa McMurtry o tym, że właściwie całe to zamieszanie informacyjne przegapił, ponieważ wyłączył telewizję, wyciszył telefon. Natomiast w kolejnych zwrotkach pojawia się wymiar polityczny, śpiewa McMurtry w niepochlebnych słowach o amerykańskiej polityce, śpiewa o Bushu, śpiewa o Yasirze Arafacie, który był jednym z pierwszych, który pośpieszył z kondolencjami i nawet w Strefie Gazy zainicjował akcję oddawania krwi na rzecz ofiar tej tragedii, ponieważ czuł pismo nosem i nie chciał, aby Palestynę z tymi wydarzeniami powiązano, a cały wydźwięk tej piosenki jest mocno antywojenny, krytykujący tę bezsensowną wojnę w Iraku i następnie w Iranie. Piosenka z, jak już mówiłem, ubiegłorocznego, znakomitego moim zdaniem albumu The Black Dog and the Wandering Boy, a zaśpiewa James McMurtry. I bardzo panom dziękuję.
0: My również, Tomku, dziękujemy.

0: taki akcent, smutna od Tomka, tak, ale istotny, no bo rocznica rzeczywiście.
1: Tak, dobrze, że o tym ktoś dziś wspomniał, bo może my byśmy się zagapili, a może nie, ale dobry wybrał bardzo Tomek utwór i miły to jest, nie wiem, czy można to tak ująć, że miłe zaskoczenie, bo Tomek właściwie zawsze nas dobrze zaskakuje, ale nie znałem oczywiście tego, no nie wiem, czy oczywiście, ale tego utworu, a jest, chociaż nie wiem, czy można oceniać, że jest dobry, ale jakby jest bardzo dobry, po prostu. Tak?
0: Tak, posłuchałem tego i zgadzam się. Tak. Ale cieszy nas, że jest też reakcja na naszą próbę interwencji wywołaną rozmową z mieszkańcem Łodzi.
2: Akurat jestem mieszkanką Łodzi, więc no, nie do końca jest tak, jak powiedział ten słuchacz, z uwagi na to, że no, to w takim centrum samej Piotrkowskiej, czyli przy naszym przepięknym Grand Hotelu, są oczywiście te gwiazdy wybitnych artystów, ale stoliki kawiarni Grand są obok tych gwiazd, więc nie do końca jest tak, że te stoliki są na tych gwiazdach, natomiast po gwiazdach rzeczywiście można spacerować, można chodzić, dokładnie tak samo jak w Los Angeles, z tym, że te nasze gwiazdy myślę, że tak jaśniej lśnią i zapraszam serdecznie do Łodzi, żeby tutaj przekonać się o tym wszystkim.
1: No niby lśnią, a pani Hania pisze, że przechodziła przez Piotrkowską przy okazji rajdu i też się zdziwiła, że gwiazdy są między stolikami i że w ogóle ich nie widać i że nie wie, jaki jest tego sens.
0: No. Czyli co, mamy dwa sprzeczne zdania.
1: No może stoliki nie stoją bezpośrednio na gwiazdach, ale zasłaniają. No więc jeśli trzeba lawirować, żeby zobaczyć na przykład gwiazdę Danuty Szaflarskiej, którą widziała pani Hania, i przejść komuś obok stolika i przez to poprosić, żeby się przesunął, bo coś, no to może to nie jest idealne rozwiązanie.
0: To jest dylemat trudny bardzo do rozwiązania, bo obie strony będą się upierać, że mają rację. Jedna, że są upamiętnienia, można je zobaczyć, można chodzić, bo to jest normalne, że się chodzi po chodniku, a drudzy powiedzą, większym szacunkiem to otoczyć, nie zasłaniać i tak dalej. Ja rozwiązania nie widzę, temat poruszyłem zgodnie z obietnicą daną rozmówcy mojemu, a resztę to pozostawiam łodzianom chyba, nie?
1: No to ich miasto, ich ulica, ich decyzja.
0: Tak. Chociaż Łódź jest własnością całej Polski, naszych obywateli wszystkich. Trochę przesadzam?
1: Chyba nie.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Sport. Tężyzna fizyczna. Kuba Jędras, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Sport. W zdrowym ciele.
3: Zdrowy sport.
2: Przystępuję do czynności w takim razie.
1: Proszę.
2: Zacznę od siatkówki, bo nasi polscy siatkarze znakomicie, zgodnie z oczekiwaniami kibiców, na pełnym luzie, tak trzeba powiedzieć, rozpoczęli udział w Mistrzostwach Europy. Bez większych problemów pokonali Portugalczyków 3-0, w setach do 12, do 18 i do 20. Selekcjoner Nikola Grbić, tak jak zapowiadał, dał pograć całej 14 biało-czerwonych, czyli wyszli na parkiet, na boisko wszyscy, którzy zostali zgłoszeni do Mistrzostw Europy. Mecz chwilami wyglądał jak przedsezonowy sparring, także z powodu niemal pustych trybun w hali w Sofii. W 15-tysięcznej hali kibice zajęli zdecydowanie mniej niż 10% wszystkich miejsc. No nie wyglądało to najlepiej. Dzisiaj z pewnością będzie większy tłum, bo swój drugi mecz rozegra najgroźniejszy grupowy rywal Polaków, czyli Bułgaria, gospodarze. I to dzisiaj oni zagrają z Portugalią. A nasi siatkarze wyjdą na boisko jutro o 15 na mecz z Izraelem. Wczoraj Izrael przegrał 1-3 z Ukrainą, a w innych grupach Włosi pokonali 3-0 Szwedów, Francuzi 3-0 Szwajcarów, a więc faworyci na razie bez wpadki. Polacy oczywiście też są zaliczani do tych faworytów, a bronią tytułu Mistrzów Europy, więc są jednym z głównych faworytów. Dwie najwyżej rozstawione tenisistki zagrają w finale wielkoszlemowego US Open. W sobotę będziemy mieli powtórkę z tegorocznego Australian Open, czyli mecz Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Zawodniczka reprezentująca Kazachstan, czyli Rybakina, będzie miała okazję po raz drugi w tym roku sięgnąć po wielkoszlemowy tytuł. Z kolei dla Białorusinki to ostatnia okazja, bo w tym sezonie nie wygrała jeszcze żadnego z tych najważniejszych turniejów. Sabalenka stoi też przed szansą wygrania US Open po raz trzeci z rzędu. To z pewnością byłby wyczyn. Wczoraj Sabalenka pokonała w półfinale Jessica Pegula 7-5, 6-2. Z kolei Rybakina wyeliminowała inną Amerykankę Coco Gauff w trzech setach 3-6, 6-4, 6-4. Finał już jutro, a niezależnie od jego wyniku zmieni się liderka światowego rankingu. Zostanie nią Jelena Rybakina po raz pierwszy w karierze. Będzie 30. tenisistką, która stanie na czele rankingu. W turnieju męskim półfinały dopiero dziś. Najpierw na kort wyjdą Aleksander Zwieriew i Karen Khachanov, a następnie dwóch reprezentantów gospodarzy, Francis Tiafoe i Ben Shelton. No i zwłaszcza ten drugi mecz zapowiada się smakowicie, zwłaszcza po tym, co widzieliśmy w pojedynku Bena Sheltona zwycięskim z Carlosem Alcarazem. Przeniesiemy do Hiszpanii, bo tam zgodnie z oczekiwaniami 18. etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania przyniósł pewne przetasowania w czołówce. Zwykle jazda indywidualna na czas, w tym przypadku po 32-kilometrowej trasie, wprowadza pewien zamęt. Tym razem najbardziej skorzystał Słoweniec Primož Roglič, który nie tylko odrobił do lidera całego wyścigu Hiszpana Enrica Masa pół minuty, to jeszcze wrócił na drugą lokatę, wyprzedzając Austriaka Felixa Gala. Roglič traci do Masa niewiele ponad półtorej minuty, zostały trzy etapy. Najdogodniejsza okazja dla Słoweńca, żeby zaatakować pozycję lidera, to jutrzejszy górski etap w masywie Sierra Nevada z czterema wymagającymi podjazdami. Z pewnością będzie się czym emocjonować. Trwają Mistrzostwa Świata w koszykówce kobiet. U nas wzbudzające mniej emocji ze względów oczywistych, niezmiennie od 1994 roku, bez udziału polskich koszykarek, ta światowa impreza. Tymczasem znamy już pary półfinałowe. Amerykanki, czyli etatowe już złote medalistki, w ćwierćfinale zabawiły się z Węgierkami, wygrywając aż 108-56. O finał zagrają z Hiszpankami, które wyeliminowały Australijki. A Niemki, gospodynie turnieju, pokonały Belgijki i w półfinale zmierzą się z Francuzkami, które odprawiły Chinki. Finał zaplanowano na niedzielę. Informacja krótka dla kibiców hokeja na lodzie. Niestety GKS Tychy przegrał trzeci mecz w Lidze Mistrzów i wciąż ma okrągłe zero na koncie. Tym razem mistrzowie Polski grali na własnym lodzie ze szwajcarskim HC Davos i przegrali 2-4. Wciąż jednak jest szansa na czołową szesnastkę, która dałaby awans do kolejnej fazy rozgrywek. No być może Tyszanom uda się wywalczyć pierwsze punkty w sobotę. Znów podejmą Szwajcarów, ale tym razem z Genewy. No i piłka nożna. 6 czwartkowymi meczami zakończyła się inauguracyjna kolejka Ligi Mistrzów. Duża radość w Anglii, bo cała piątka tamtejszych klubów odniosła zwycięstwa. Wczoraj Manchester United oczywiście, pokonał 4-0 mistrza Azerbejdżanu FK Sabah, w którego składzie zaprezentował się Tymoteusz Puchacz. Wysoko wygrał także Bayern Monachium, 5-0 z norweskim Bodo Glimt, włoskie Como 4-1 z RB Lipsk, a dramatyczną końcówkę mieliśmy w Pradze, gdzie Slavia grająca drugą połowę w dziesiątkę tuż przed końcem meczu wyszła na prowadzenie 2-1, ale w doliczonym czasie straciła aż 2 bramki z francuskim Lens. W tym widowisku brało udział aż 3 Polaków, Wiktor Nowak i Oskar Kubiak w barwach mistrza Czech i Michał Skóraś po przeciwnej stronie. Ponadto AS Roma zremisowała z Fenerbahce Stambuł, a PSV Eindhoven z Szachtarem Donieck w obu meczach padł wynik 1-1. I na koniec będzie o aferze. A to oczywiście u nas, na naszym krajowym podwórku. Afera trenersko-sędziowska. Otóż ujawniona została wiadomość, jaką pod koniec ubiegłego sezonu trener Jagiellonii Białystok wysłał jednemu z sędziów asystentów przed meczem. Jagiellonia walczyła wtedy o podium, aż jej 8 kluczowych piłkarzy było zagrożonych zawieszeniem za żółte kartki, no i każda kolejna żółta kartka mogła spowodować absencję w kolejnym meczu ważnym. No i szkoleniowiec Adrian Siemieniec napisał do sędziego Kamila Wójcika, który miał być asystentem tamtego meczu, no i zresztą był asystentem sędziego, napisał, odnosząc się do sędziego głównego tego meczu, czyli Pawła Raczkowskiego. Tak, Paweł dzisiaj nam sędziuje, jeżeli może poczekać i nas uprzedzić, że ktoś jest blisko, w domyśle tutaj żółtej kartki, to będę mógł zareagować. No i prosił o pewną rozwagę w prowadzeniu tego meczu, tę właśnie parę sędziowską. No i skąd to afera? No w PZPN-ie obowiązuje bezwzględny zakaz takiego kontaktu przedstawicieli klubów z sędziami, zwłaszcza przed meczem. Sprawa wyszła na światło dzienne, no i to jest dopiero w tym wszystkim najciekawsze, dopiero teraz. A dlaczego? Bo stała się elementem wewnętrznej wojny pewnych rozgrywek w kolegium sędziów PZPN-u. Sędzia Wójcik, który nie dostał awansu na szefa kolegium sędziów, złożył w lipcu doniesienie do prokuratury na swoich przełożonych, zarzucał im mobbing i groźby. No i dopiero w odwecie na to zawiadomienie szefostwo sędziów, proszę bardzo, wyciągnęło z szuflady ukrywane przez kilkadziesiąt dni SMS-y trenera Jagiellonii i przekazało je rzecznikowi dyscyplinarnemu. No i afera rozkręciła się na całego. Sprawą zajmuje się oczywiście Komisja Ligi, Komisja Dyscyplinarna PZPN-u. Zarówno trenerowi Siemieńcowi grozi nagana, kara finansowa, nawet zawieszenie licencji. No i sędziom i temuż Wójcikowi również grozi dyskwalifikacja albo skreślenie z listy sędziów zawodowych. No i tak się w polskiej piłce panowie bawią.
1: I to wszystko? Nie ma więcej afer?
2: Więcej afer na razie nie ma, ale może coś w poniedziałek nowego.
3: No właśnie, czekamy na przyszły tydzień.
1: Kuba Jędras, dzięki bardzo.
2: Do usług, dziękuję uprzejmie.
3: Dzięki.

0: pędem o roślinach.
1: I znowuż mamy taką samą sytuację jak w przypadku profesora Koziołka, bo doktor Urszula Zajączkowska pędem, ale w innym kierunku ruszyła, przeprosiła nas, że będzie daleko i niestety dzisiaj jej nieobecność jest bolesną stratą dla audycji, ale postanowiliśmy ten dżingiel przedstawić i skorzystać, to tak nieładnie brzmi, że skorzystać z nieobecności Urszuli, ale pogadać o roślinach po naszemu.
2: Powymądrzać się trochę.
1: Tak.
2: To, co wiemy.
1: Chciałbym tu podkreślić, że rzadko mówię o tym, że miałem inklinacje botaniczno-rolnicze.
2: O, ciekawe.
1: Tak. I mimo iż nie udało mi się zasiać czymś atrakcyjnym pola, czy innych ugorów, czy łanów, to kiedy mieszkałem w bloku...
2: Czy to było jak z tą gitarą?
1: Czemu?
2: No, że dostał pan gitarę, ale, ale po pierwszym użyciu wylądowała w wersalce.
1: Nie, otóż właśnie, że nie. Korzystając z tego, że w tym bloku miałem balkon, a na balkonie miałem skrzynki z ziemią, to pomyślałem sobie, że ten mój pęd, pędem do bycia botanikiem i takim człowiekiem, który brata się z ziemią i z roślinami, trzeba wykorzystać. I dwukrotnie odbyłem, jak to się mówi, nie sianokosy, tylko zasiew.
2: Co tam pan zasiał?
1: Już mówię, być może to kiedyś wyciekło, ale jestem tak dumny z siebie, Urszula powinna to słyszeć. Raz zasiałem rzodkiewkę i pięknie mi plon przyszedł. I jadłem te rzodkiewki takie dorodne, takie świeżutkie, bez chemii. Znaczy stacja benzynowa była koło domu, ale rzodkiewki. A drugi raz poszedłem w estetykę olfaktoryczną.
2: Aha.
1: I zasiałem maciejkę.
2: Aha.
1: Ależ to było wieczór, otwarte okno balkonowe, maciejka się rozwija, wypuszcza te swoje zapachy. Ja zamykam oczy i jestem gdzieś daleko, na jakimś polu pięknym, na wsi, to miasto tam odpływa i zapach maciejki. Takie mam. Tak mi tęskno, tak mi.
2: I podlewał pan?
1: Wszystko robi. To nie było takie głupie tam, że fasolę na gazie sobie. Aha. Znaczy na gazie w sensie gaza, nie gaz.
2: Aha, no właśnie, fasola na gazie.
1: To każdy taki eksperyment robi, a ja byłem już zaawansowanym miczurinem.
2: Miczurinem wręcz. No proszę.
1: Tak uważam.
2: No ja nie wiem, czy coś posadziłem, ale mam zagadkę. Zastanawiałem się, jak się przygotować do tego wejścia i przypomniałem sobie zagadkę, którą właściwie powinniśmy, czy ja powinienem przedstawić Urszuli, ale może pan zacznie kombinować i do przyszłego tygodnia coś wymyśli. No więc jest sobie takie drzewo, no bo taka maciejka, prawda?
1: Maciejka to nie jest drzewo.
2: No ale jest rośliną. Ma łodygę, tak. Ma liście, ma korzeń.
1: Łodyżkę to małe.
2: No tak, ale ma też nasionko jakieś, prawda?
1: Ma, bo korzystałem z tego.
2: Tak. I to nasionko z czego powstało?
1: Z innej maciejki.
2: Z innej maciejki, no dobra. I ta maciejka z innego nasionka i to nasionko z innej maciejki. I tak się ten cykl powtórzył kilka razy, czy kilkadziesiąt, czy kilkaset, czy kilka tysięcy nawet.
1: To u ludzi. Kiedyś ludzie zaczęli się mnożyć i się mnożą.
2: Tak. I co było przed tym nasionkiem? Albo przed tym...
1: Maciejką.
2: A przed maciejką?
1: Nasionko.
2: Aha. A przed nasionkiem?
1: Starsza maciejka. Babcia maciejki. Albo prababcia.
2: Aha. A przed tą maciejką?
1: Nasionka praprababci.
2: Aha. A przed nasionkiem?
1: A chcesz, żebym cię uderzył?

0: Minęła 9:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Blisko 1/3 wszystkich pociągów w Polsce jest opóźniona. 16 składów zostało odwołanych. To skutek protestu maszynistów, który trwa od północy. Maszyniści zwalniają do 20 km na godzinę na przejazdach kolejowych. Liczą na reakcję rządu w kwestiach poprawy bezpieczeństwa na kolei. Protest ma potrwać do południa. Karambol na drodze ekspresowej S12 w województwie lubelskim w pobliżu miejscowości Chrząstówek za węzłem Kurów Zachód, a przed zjazdem na Radom zderzyło się 5 pojazdów, 4 samochody osobowe i bus. Jedna osoba została ranna. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Trasa w kierunku Warszawy i Radomia jest zablokowana. Utrudnienia w miejscu wypadku mogą potrwać jeszcze co najmniej 2 godziny. Mija dzisiaj 25. rocznica zamachów terrorystycznych dokonanych przez Al-Kaidę na Stany Zjednoczone. 11 września 2001 roku dwa porwane samoloty pasażerskie uderzyły w 2 wieże World Trade Center w Nowym Jorku, co doprowadziło do ich zawalenia. Życie straciło blisko 3000 osób, w tym 6 Polaków. Kolejny porwany samolot spadł na gmach Pentagonu. Czwarta maszyna miała prawdopodobnie trafić w Biały Dom, jednak dzięki akcji pasażerów, którzy podjęli walkę z porywaczami, rozbiła się w Pensylwanii. Główna uroczystość upamiętnienia tej tragedii zacznie się przed 15:00 czasu polskiego na placu przy Ground Zero w Nowym Jorku. Bliscy ofiar odczytają nazwiska poległych. Poza rodzinami ofiar, strażakami i policjantami oraz lokalnymi władzami będą na miejscu Bill Clinton, George Bush, Barack Obama i Joe Biden. Donald Trump uczci rocznicę w Pentagonie i tam wygłosi przemówienie. Przedwczoraj nad portem w Nowym Jorku pojawiły się świetlne zarysy wież World Trade Center. Instalację stworzyło dokładnie 2977 dronów. Każdy z nich symbolizował jedną z ofiar zamachów. Iggy Pop, ojciec chrzestny punk rocka, dołączy do grona laureatów Nagrody Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Sound Edit, który odbędzie się w przyszłym miesiącu w Łodzi. Otrzyma nagrodę Człowieka ze Złotym Uchem. To wyróżnienie przyznawane za wybitne osiągnięcia w dziedzinie produkcji muzycznej, pionierskie podejście do brzmienia oraz wyznaczanie nowych standardów w historii muzyki. Mówi Maciej Werk, dyrektor Sound Edit.
1: Człowiek ze Złotym Uchem to jest jedna z kilku nagród przyznawanych w naszym kraju, która ma już renomę międzynarodową. Stoi w studiach nagraniowych, w domach i w różnych pięknych miejscach, właściwie na całym globie. Ponad 50 statuetek zostało rozdanych znakomitym muzykom, producentom, artystom. Tym bardziej się cieszę, że w 50. rocznicę globalnych obchodów powstania punk rocka przyznajemy tą nagrodę człowiekowi, który właściwie wyprzedził ten gatunek i stworzył go, zanim jeszcze go nazwano.
0: Wśród laureatów tej nagrody są m.in. Brian Eno, John Cale, Daniel Lanois, Bob Geldof, Andrzej Korzyński, Grzegorz Ciechowski, Czesław Niemen czy Wojciech Waglewski. 18. edycja festiwalu Sound Edit odbędzie się w dniach od 23 do 27 października w Łodzi. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda.
3: Etek.
2: Będzie raczej pochmurny, choć z przejaśnieniami, a początkowo na północy i wschodzie z rozpogodzeniami. Na po?
3: Łudniu.
2: I po?
3: Nocy.
2: Łudniowym wschodzie?
3: Wschodzie.
2: Po?
3: Popada.
2: Jawią się opady deszczu, miejscami intensywne.
3: Ziszek żywie?
2: Słabo i przelotnie. Może też po?
3: Popadać.
2: Na północy. Wiatr będzie słaby, na północy po?
3: Popada.
2: Początkowo umiarkowany, w górach porwisty. Najchłodniej zapowiada się na po?
3: Popadaniu.
2: Łudniu, miejscami nawet około 12-13 stopni. Poza tym około 17 stopni w centrum i do 20 stopni na zachodzie.
4: Takie prognozy pogody jak w porannej mannie są nie do przyjęcia. Jest to zabawa dwóch panów na poziomie spotkania u babci. Dziękuję.
5: Poranna manna.

0: Wani wbrew swojej woli przez kolejne lata.
1: Babcia nie ma swojego adresu.
0: No tak, nie ma. A nie, nie ma. Szczyt wszystkiego w takim razie na początek godziny. I zastanawiam się, czy bardziej wolimy krótką elektronikę, czy utwór z Tajlandii, który właściwie jest laotański, ale który już był kiedyś w szczycie, bo przyniosła go Zuza, jak byliśmy w Tajlandii, bo geograficznie ten zespół jest z Tajlandii, a ja go przyniosłem teraz z Laosu, a właściwie Marcin, bo oni są z terenu, który jest na granicy z Laosem i jest laotański.
1: No ale już był.
0: No właśnie był. No to może krótka elektronika z Dominikany.
1: Może tak.
0: Proszę bardzo.

0: Tak, już.
1: Dlaczego się mówi na Dominikanie, a w Haiti? A to jest obok siebie.
0: Ja nie mogę panu odpowiedzieć tak samo, jak odpowiedział pan na moje pytania pod koniec poprzedniej godziny, więc mogę powiedzieć, nie garb się.
1: A, dobrze. No ładne było, takie nowoczesne.
0: Tak, tak.
1: Tam też dotarły te instrumenty.
0: Nowa fala producentów młodych z Dominikany. No takie to jest trochę latynoskie, trochę eksperymentalne, ale uważam, że dobrą tam robią muzykę, bo jest też dużo koszmarków, a ten konkretny pan bardzo sobie dobrze radzi. Nawet w 2023 roku jego debiutancki album znalazł się na trzecim miejscu, plasował się na trzecim miejscu najlepszych latynoskich albumów na liście serwisu, nie pamiętam, czy to było w ramach wydania gazety, czy po prostu portalu Rolling Stone.
1: No popatrz.
0: Więc popatrz. To nie jest tak, że to jest jakiś ktoś po prostu, kto, no bo my państwu
1: tylko,
0: nawet...
1: Tylko,
0: poważne się rzeczy dzieją. No, tak, poważne.
1: Na przykład taki Bałkartyk nie był na liście Rolling Stone.
0: Aha. Ale jest... No ale jest nasz.

0: odpowiednio entuzjastycznie.
1: Tak, tak, słyszałem wszystko. Jestem wzruszony. Dzięki, Marian, za to ostatnie.
2: Spoko. Jesteś nasz.
1: Tak, po prostu. Ale powiem wam szczerze, bo wszedłem tutaj, dzień dobry państwu, wszedłem dobry, i założyłem na uszy słuchawki i zostałem sam na sam z prezentowanym przez was dominikańskim utworem. W życiu bym nie pomyślał, że to jest dominikański. Mi się skojarzył natychmiast z gabinetem stomatologicznym.
0: Oj, tak, ojej.
1: Bo tam było takie bzzz w środku.
0: Tak,
1: ale no, bo...
0: z wiertarką i z pralką i że się popsuło komuś.
1: No
0: tak.
1: Nie, no. No nie, no
0: bo
1: jakoś
0: to był, bo to był, wiesz co, bo to był jazz, tylko że to była porysowana płyta.
1: Rozumiem. O, dociśnięta ta igła, no tak, właśnie tak, tak, odważnikiem. Ale tam na Dominikanie są też ładne piosenki. No, no dobra.
0: No pewnie mają też swojego Piotra Bukartyka, który potrafi ładnie grać i śpiewać.
1: On ma taki bębenek i tam w tym Santo Domingo na, pod platanem na rynku Hopsa, tak, tak. Pod pomnikiem Krzysztofa Kolumba, który nie jest ulubieńcem miejscowych no. państwa, bo...
0: No ale dobrze, właśnie pomimo drobnych może złośliwostek, spędziliśmy wczoraj...
1: Przeuroczy wieczór.
0: Tak, właściwie...
2: Znaczy właśnie dzień.
1: Dzień cały. Dzień.
0: W towarzystwie morsów, no, łącznie było nas pięciu. To trwało i trwało i trwało, ponieważ próba zsynchronizowania pięciu bardzo zajętych osobników no była trudna, ale udało nam się, bo to nawiązuje do początku tego roku i licytacji na Wielką Orkiestrę i tego, że już nie pamiętam, kto to zaproponował, ale że nagranie
1: chyba
0: piosenkę.
1: Ty.
0: No mogłem być... Musiałeś,
1: ale podoba mi się bardzo, że się z tego tak fajnie wycofujesz. Czyli już teraz wiem, co nagraliśmy.
0: Starałem się, ale dziękuję, że jednak to przypieczętowałeś.
1: Tak, nikt nie będzie chciał za to wziąć odpowiedzialności. Wszyscy będą mówić, to oni zepsuli, to nie ja.
0: No przynajmniej każdy ma jedną piątą tego tortu, tak. A nie całość. Więc dajcie mi chwilkę, bo ja potrzebuję, myślę, że potrzebuję trochę czasu, żeby to zebrać i stworzyć z tego dzieło, którym to już jest, ale żeby takie dopolerować trochę. Podejrzewam, że 2 tygodnie to jest minimum i ujrzy to światło dzienne.
1: 2 tygodnie do ostatecznej kompromitacji. Wojtek,
2: no,
1: czujesz to?
2: Nie, ja nie. Przypuszczam, że to będzie... piękne, że to będzie tak wyczyszczone, wiecie, tak to, pozbawione. To jest,
1: no bo miałeś solówkę na saksie, to dlatego tam, że to no musi,
2: wiesz,
1: wybrzmieć.
2: A ty miałeś solówkę na gitarze wzmocnionej i wokal. Tak. Każdy miał swoje.
0: To, że to jest węgielek, panowie, teraz, taki czarny, mały coś, to nie znaczy, że tam jak się podszlifuje, to...
1: Diament się ukaże.
0: No to nie, to jest coś, no. Nie,
1: no no coś tak, no tak, tak. Z jubilerskiego punktu widzenia nie będzie to wielkie wyzwanie dla twórców oprawy. Chociaż nie, ja tak naprawdę wierzę w ciebie bardzo, bo miałeś tyle inwencji wczoraj, bo musimy przecież przyznać, że byłeś i dyrektorem zdjęć, pomysłodawcą i
2: oświetleniowcem,
1: oczywiście. Choreografem.
2: Tak.
0: Tak.
2: I
0: tak.
2: Uczestnikiem.
1: I uczestnikiem.
0: No i pytanie, czy to jest jakby zachęcające, czy wręcz... Nie, to zobaczymy.
1: Będziemy cię polecać różnym tym platformom.
0: No właśnie, komu?
1: Platformom streamingowym, żebyś ty na przykład dowodził produkcjami seriali muzycznych.
0: O, no dobra, próbujesz wybrnąć, doceniam, dziękuję.
2: To niech teraz tak. Przejdzie do tego, z czym...
1: No właśnie, no właśnie. Nie przyszedłem się o rzeczy z niczym nowym, słuchajcie, ale po prostu w ostatniej chwili podjąłem taką decyzję, żeby przyjść z tym, z czym już byłem kiedyś, bo śledziłem te wszystkie rzeczy jednak takie około polityczne i to wszystko, co się dzieje. Obejrzałem program o znikających w naszym kraju pieniądzach i przypomniałem sobie sytuację, kiedy z tymi wszystkimi z państwa, z którymi mam nadzieję zobaczyć się, to znaczy ja po drugiej stronie, ale widzę ich na ławach oskarżonych, a kiedyś spotkałem się z nimi oko w oko, kiedy przyszli do tego radia, z którego myśmy swego czasu wyszli i pamiętam, że zagrałem tę piosenkę, bo nie było wyjścia, bo obiecałem Zosi Sylwin wtedy, że wystąpię w plebiscycie jako oprawa Srebrne Usta. Artur Andrus to prowadził, a ja miałem coś tam plumknąć, no i nie wypadało zostawić Zosi z tym kotletem, więc plumknąłem i zagrałem tę piosenkę, którą dziś przypomnę, a przede mną siedział cały szereg tych osób, na które później nie patrzyłem z wielką radością i to minęło sporo lat od tamtej pory, ale pamiętam, bo ta piosenka nosi tytuł Reszta dla Pana, jest tam taki moment, gdzie używam nazwy tradycyjnej japońskiej potrawy i jedna z pań, żona kogoś bardzo prominentnego, podeszła do mnie i powiedziała: mistrzu, jak mistrz pięknie napisał o tym sushi, ja zawsze tłumaczyłam synom, po co to jesz, swoje masz, bigos i pierogi. I tutaj zdałem sobie dzisiaj sprawę i kolega mi podpowiedział, że to fajnie, że pisze takie piosenki, w których każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Tak, no właśnie.
1: No, tak. To może czy ja
0: zagram. Bo miałem pytać, czy to była właśnie ta sytuacja, gdzie byłeś mistrzem.
1: I tak, to była ta sytuacja, gdzie wszyscy podchodzili do mnie i mówili: mistrzu, a wcześniej przez całe życie nikt tak do mnie nie powiedział. I potem się okazało...
0: A potem mówili, czy nie?
1: No wiesz, nie dogadaliśmy się, to znaczy ja nie podjąłem sugerowanej oferty.
0: Krótko byłeś mistrzem.
1: Bardzo króciutko, tak. Zaraz potem byłem plującym na rękę, która karmi i w ogóle odszczepieńcem. Ale to...
0: To posłuchajmy.
1: Tak. A piosenka była taka i napisana była ta piosenka pod wpływem takiego widoku i kontaktu z miejscem, które się przeistaczało. To były okolice Bazaru Różyckiego, gdzie właśnie zaczęły powstawać nowe osiedla, bo ta piosenka swoich parę lat ma. Reszta dla pana, no, taka wersja dzisiejsza. No to jadę.

tej chałupie wszyscy mają ładne żony. W tej chałupie się dzień dobry mówi w windzie. Nawet cięć na klatce schludny, ogolony. I w ogóle no czyściej tu niż gdzie indziej. Tylko popatrz, jak tu mają urządzone. Cięć na klatce siedzi i się troszczy o nich. Nie przechodzi żaden numer z domofonem. Ty nie dzwonisz. On zadzwoni. Także nie chwal się, że bywasz tu, bo nie uwierzę. No spójrz na siebie. Nie pasujesz do nich przecież.

a nie mam do nich nic, choć aż się myśleć boję. Skąd normalny człowiek taką ma fortunę? Metr w chałupie tej wart tyle, co dwa moje. Tam znaczy moje. Kwaterunek. Choć ja też kolację lubię popić winkiem. I kulturalnie, i nawet się nie skrzywi żona. Ale dać za flaszkę tyle, co za skrzynkę. I do tego żreć surową rybę, i to w glonach. To nie chwal się, że bywasz tu, bo nie uwierzę, spójrz na siebie. Nie pasujesz do nich przecież. No chyba, że wozisz im to

0: a sprężysz się, to przy wydawaniu reszty machnie ręką, powie: to dla pana. Śmiało, śmiało, to dla pana. Reszta dla pana. O tak, pira ze drzwi.
1: A tak się specjalnie nie zestarzało.
0: Tak?
1: Tak.
0: Czy jeśli... To mi się też tak momentami wydaje, że jakieś tam aktualne treści współczesne dałoby się
1: tam zdarza się
0: podciągnąć.
1: Że w tych apartamentach zmieniają się lokatorzy, ale obyczaje te same.
0: Bardzo cenna uwaga. No tak, no to tyle miałem dzisiaj, moi drodzy mistrzu.
1: Bardzo dziękujemy i za wysiłek wczorajszy i za to, co ujrzy światło dzienne, jak Marian dokona wszystkich operacji montażowo-czyszczących i bardzo to było przyjemne. No.
0: A i pamiętaj, przepraszam Wojtku, ale pamiętaj, że my jeszcze mamy przed sobą pracę intensywną w najbliższych dniach, także...
1: I to nie... Znowu zacznie reklamować.
2: Nie mam.
1: Ja mam wolne.
2: Kraków w poniedziałek, Rzeszów we wtorek, Lublin w środę.
0: I co byś nie powiedział, i tak cię tam zaciągniemy.
1: No ja wiem, a ja będę tam odpoczywał.
0: No mamy nadzieję, że w naszym towarzystwie odpoczywasz.
1: Tak, oczywiście będę zadbany i wszystko będzie pięknie.
2: A tymczasem mistrzowi dziękujemy.
0: Kłaniamy się, ścielam się do stóp.
1: Mistrzu, dziękujemy mistrzu.
0: Och, dziękuję, nie trzeba było naprawdę.

0: Sporym zaniedbaniem jest to, że nie zrobiliśmy kalendarium.
1: Proszę bardzo, nietypowe święta. Zaczynamy. Dziś mamy... O, nie mamy. Nie ma nietypowych świąt dzisiaj
0: tak
1: żadnych.
0: Tak myślałem właśnie.
1: Ale kalendarium chyba będzie. I zobaczymy, czy się otworzy dzisiejsze, czy wczorajsze. Dobre się otwiera, 11 września. Imieniny. Ademar, Aisza, Bonaventura, Dagna, Diodor, Diodora, Diomedes, Dydym, Dydmus, nie, Dydymus. Na zdrowie.
0: Dziękuję.
1: Emilian, Felix, Hiacynt, Jacek, Jacenty, Jan, Krzesisław, Krzesława, Naczęsław, Pafnucy, Piotr, Prot, Teodora i Wincenty. Wincenty.
0: Krzesławę to bym na pewno wyjaśnił jakoś słowiańsko, ale ten pierwszy, najpierwszy mnie ciekawi.
1: Ademar?
0: Tak. Z łaciny pewnie, albo z jakiej innej greki.
1: A Bonaventura?
0: Bonaventura to wiadomo. No tam,
1: ale też jest, musi pan, że jest Bonaventura również. Ademar jest germański. A Adal to szlachetny albo ród, stan szlachecki, a Mar odsławny.
0: Czyli, no, czyli takie pochlebstwo.
1: Tak. Prot? Pana nie zainteresował?
0: Prot?
1: No to od protos, to łatwe chyba, że pierwszy.
0: Prot?
1: Z greki.
0: Ja myślałem, że chodzi o elektryczność. Prąd.
1: Prot.
0: Nie, prot.
1: Nie, to nie to. Z greki jeszcze był Dydym.
0: To niebezpieczne skojarzenia mogą być.
1: Dlaczego?
0: Nieważne. Prot mnie kopnął, można tak powiedzieć.
1: Prot? To niedobrze. A ktoś pisał w sprawie tego, że pan się pytał, czy mnie nie uderzyć, że się tak nie mówi. Mówiłem panu, że się ktoś przyczepi. I napisał młody rocznik, tak się podpisał, z 1953. Uderzyć źle brzmi. Moja wnuczka w takich sytuacjach pyta, lutnąć ci?
0: Aha, a wnuczka przejęła, a lutnąć to jest stare przecież.
1: No, ale może przejęła od ojca.
0: Takie najstarsze, pamiętam, moja babcia kiedyś to mówiła, że może dostać facki.
1: O, to ładne.
0: Tak.
1: A to facki brzmią tak...
0: Tak delikatnie. Pieszczotliwie trochę. Tak. Ja nie wiem, czy ktoś w ogóle pamięta jeszcze
1: że to nie jest raz porządnie, tylko to jest takie...
0: facki, tak.
1: Takie
0: tak.
1: Delikatnie. No tak. No to...
0: Ale nie mówmy już o tych sprawach, bo to jest delikatny bardzo proces ostrzegania przed czymś, co nie nastąpi, bo jednak uderzenie człowieka to jest absolutnie niedopuszczalne.
1: No, ktoś przekroczył nietykalność cielesną pana Macierewicza wczoraj, bo on latał z pistoletem...
0: Jego nietykalność?
1: Tak, strzelał z pistoletu na takim paintball, na kulki z, chyba z...
0: Znaczy Macierewicz strzelał?
1: Tak. No tam się coś działo. Może Klaudiusz o tym będzie więcej wiedział. To może
0: no dobrze.
1: Jeszcze chwila.

0: Kto tam? Jaki król? Moment, moment. Przepraszam, Klaudiusz w studiu. Muszę kończyć.
1: I teraz nie musimy przepraszać za nieobecność, bo już dwukrotnie to robiliśmy, bo Klaudiusz jest karny, rzetelny i punktualny. Dzień dobry.
2: To cały ja. Dzień dobry, kłaniam się.
3: Dobry.
2: Jestem. Oczywiście, że to sobie jestem, czekam i cieszę się ze spotkania z panami, absolutnie.
3: A już wychodzi, ja dzisiaj wyszedłem przed szereg, bo mówiłem, że zgadzam się z partią opozycyjną i się trochę znęcałem, przynajmniej ja, pan redaktor też, nad spotem promującym nasz piękny kraj, bo on im się też nie podoba, więc mamy jakiś punkt wspólny, który nas łączy, ale to były przedbiegi tylko. No plus teraz ta rzeczywiście sytuacja ze strzelającym Macierewiczem, ale to nie wiem, co to będzie.
2: Dojdziemy do niej, obiecuję, tak. Bo ja to trochę chronologicznie ułożyłem.
3: Rozumiem, rozumiem.
2: To się działo, bo po ostatnim naszym spotkaniu działy się rzeczy, że tak powiem, w Sejmie się działy rzeczy. Bardzo amerykańsko było, bo kiedy przemawiał minister obrony narodowej, posłanka Chorosińska chciała się dowiedzieć jak. Tak po amerykańsku chciała się dowiedzieć. To taki żarcik rzucam. Teraz rzucam panom taką piłeczkę, żarcik taki.
3: Przepraszam, ona się odbiła.
2: To ja panom tak na pustą po prostu wrzucam, a panowie nic, absolutnie. Dobrze, pani posłanka oczywiście szczekała, szczekając robiła hał, no i wszystko brzmiało tak. Tak. Było zbliżenie też przy okazji na minę premiera Tuska, który siedział w ławach rządowych. Ta mina bezcenna, absolutnie. Zdziwienia. Dodajmy, że nie jedynie posłanka Chorosińska, wcześniej ministra kultury przecież w rządzie Mateusza Morawieckiego. Byli tam inni, którzy jej wtórowali, ale ukrywają się. Zostawili posłankę Chorosińską z tym szczekaniem. Potem marszałek Sejmu, marszałek Czarzasty, komentował to tak.
4: Nigdy bym sobie nie wyobrażał takiej sytuacji, żeby minister kultury szczekał na sali sejmowej. No, nie wiem, jaki może być większy upadek obyczajów, rozsądku. Człowiek jest wobec tak wielkiej głupoty po prostu bezradny i myślę, że nie ma co się załamywać, ale trzeba to opisywać, tak, proszę Państwa. No PiS w tej chwili jest partią, która pani była ministra kultury szczeka na sali. Pan Matecki wyszedł niedawno z więzienia, z aresztu, tak. Pan Ziobro, przypomnę, bo to są takie proste sprawy, o których trzeba przypominać. Minister sprawiedliwości, prokurator generalny jest w tej chwili, rozumiem, podejrzewany potencjalnie o łapówkę i brak 2 milionów złotych. Oto dlaczego uciekł z Polski najpierw do Węgier, teraz do Stanów Zjednoczonych. Ścigamy ministra do diabła sprawiedliwości i prokuratora generalnego.
2: No więc tak to komentuję i faktycznie trzeba przyznać, że to zaskoczenie z tą łapówką dla Zbigniewa Ziobry, który zresztą sam się przyznał do tego, że pieniądze wziął, bo to on twierdzi, że to właściwie nie wiedział, z kim ma do czynienia. To dziwne tłumaczenie w ustach.
1: Ale wziął, nie wiedział od kogo?
2: No tak, że, znaczy wiedział, że jest ktoś taki jak Przemysław Kral, że jest Zonda Krypta, ale że on był złym bohaterem, to on nie wiedział. To dziwne, no bo był ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym z dostępem do wiedzy o różnych śledztwach i już wtedy śledztwa się przecież toczyły przeciwko Zonda Krypto. Także zadziwiające tłumaczenie.
1: Ale my jesteśmy zbyt jednostronni, bo to jest prześladowanie.
2: Żeby nie było, że jesteśmy jednostronni, to ja przedstawię teraz stanowisko Prawa i Sprawiedliwości i jego rzecznika, czyli pana Bochenka.
5: Pan Zbigniew Ziobro był w dokładnie takiej samej sytuacji jak TVN, nie, który nie, również był finansowany. I mówię tylko o tym, że nie pan Kral, a kancelaria i nie panu Zbigniewowi Ziobrze, a jednej z fundacji, która funkcjonuje. W związku z tym to jest dokładnie bliźniaczo podobna sytuacja.
2: No trzeba powiedzieć, że to jest mistrzostwo świata chwytania się prawą ręką za lewe ucho pod kolanem. To tak mniej więcej wygląda. Nie jest bliźniacza oczywiście. Zupełnie inaczej wygląda kwestia wykupienia gdzieś reklam. Co się wydarzyło i w Polsacie, i w TVN-ie, chociaż głównie w Telewizji Republika, a zupełnie inaczej pieniędzy na fundację od konkretnego człowieka, a potem braniu tych pieniędzy na prywatne konto. Więc są to sytuacje, które trudno jakkolwiek porównywać. I tak to komentował Cezary Tomczyk.
6: Rafał Bochenek twierdzi, że to my, dziennikarze, mówimy o tym, że to opozycja.
5: Biedny Zbigniew Ziobro, jak powiedziała pani Zalewska, został narażony na to. On został narażony na to, żeby wziąć 400 tysięcy złotych od Krala. No, biedny panie Zbyszku, naprawdę jest nam w imieniu narodu polskiego, jest nam bardzo przykro, że po prostu został pan tak potraktowany, że musiał pan przyjąć 500 000 złotych i po prostu, no biedny człowiek. No przecież trzeba zlitować się nad Zbyszkiem Ziobro.
6: Nie wiedział.
5: Że błąd popełnił. Wie pani co, w polskich więzieniach jest bardzo dużo ludzi, którzy popełnili błąd.
2: No tak, to niewątpliwie. A teraz jeszcze kończąc już wątek Zonda Krypto i tego przelewu na tę fundację Zbigniewa Ziobry, to będzie też jeszcze jeden przykład na to, jak język filmowy przechodzi do polityki, a właściwie język tłumaczenia, które tak się bardzo przyjęło, że już się go też w polityce od jakiegoś czasu używa.
7: Gdyby to dotyczyło PSL-u, to pani sobie wyobraża, co by się działo po drugiej stronie, gdyby to dotyczyło 5 zł na taką fundację wpłaconą od jakiejkolwiek firmy, to byśmy mieli jesień średniowiecza robioną przez PiS. Tam jest 500 tysięcy i już nie mówię o wyjazdach na Ibizę.
2: No i to będzie bardzo łatwy strzał na pustą bramkę, też panowie na pewno wiedzą, skąd pochodzi jesień średniowiecza.
1: Tak, wiemy.
2: No właśnie, to tak a propos. Bardzo niebezpiecznie zrobiło się w weekend, a to nie za sprawą sytuacji meteo, a za sprawą pewnej nazwy. No bo sami panowie rozumieją, że jak się robi duży kongres, konferencja, no nazwijmy to konferencją, która ma promować program Prawa i Sprawiedliwości, twarzą ma tam być, oczywiście oprócz Przemysława Czarnka, ale liderem jest Jarosław Kaczyński. I jak się to wszystko nazywa przebudzenie, no to sami panowie rozumieją. Przebudzenie, Jarosław Kaczyński, sen Jarosław Kaczyński. To jest bardzo niebezpieczna zbitka i chyba sam prezes Kaczyński to wyczuł, bo już na początku, stojąc pod tym wielkim napisem przebudzenie, zaczął to wszystko tłumaczyć.
8: Szanowni Państwo, przebudzenie to jest dwuznaczny tytuł, określenie naszego spotkania, no bo przecież nie śpimy i nie spaliśmy ani przez chwilę.
2: No chyba byli tacy jednak, którzy spali.
3: Oj.
2: No, to nie ja wymyśliłem, przepraszam, to jego ludzie wymyślili.
1: Oczywiście.
2: Nie wiem, dlaczego im się skojarzyło to przebudzenie i dlaczego. Sam Jarosław Kaczyński postanowił powiedzieć, że przecież nie spali.
1: A on nie spał, na pewno.
2: Nie. To tak, na marginesie. Weekend i potem po weekendzie to też jeszcze jedna informacja. Ona nabiera smaczku, jak się spojrzy na spoty, które pan Bochenczak, czyli kandydat Konfederacji na prezydenta Krakowa, publikował w mediach społecznościowych. On je publikował razem ze Sławomirem Mentzenem. Siedzieli sobie na ławeczce i mówię, to jest jeszcze sprzed informacji, które zeszły do nas, spłynęły do nas po weekendzie. No więc spoty jego wyborcze brzmiały tak.
9: Wiesz, Bartek, ja się ostatnio zorientowałem, że my w tym samym czasie studiowaliśmy w Krakowie 20 lat temu.
10: Możliwe. A które lata?
9: To było 2004-2005.
10: Okej, to bardzo możliwe.
9: A gdzie ty na piwo chodziłeś?
10: Na piwo? To w większości chodziliśmy do klubów studenckich na miasteczku.
9: Tam przy AGH.
10: Przy AGH,
9: to tak. Zupełnie jak ja. A gdzie dziewczyny zabierałeś?
10: A dziewczyny to jeszcze do kina Apollo. Już tego kina nie ma, także Apollo gdzieś w okolicy rynku.
9: A jedliście gdzie? Bo studenci zawsze mają takie miejsca, gdzie się je.
10: Wiesz co, już nie ma tego baru, bar Smok. Teraz stoi tam Galeria Krakowska.
9: A powiedz mi, Bartek, gdzie ty pierwszego Zgoda zaliczyłeś?
10: To był klub Gwarek. To był klub Gwarek na miasteczku studenckim też.
9: Wspaniała historia.
10: Tak.
2: No więc internauci twórczo rozwinęli tę myśl, gdzie pan Bochenczak zaliczył pierwszego Zgona, już słyszeliśmy, a ostatniego zaliczył przy zbieraniu podpisów, bo tam zakończyła się jego historia i tam pan Bochenczak właśnie tego Zgona zaliczył, bo no, w wielotysięcznym Krakowie nie udało się zebrać 3000 podpisów. Tak to Konfederacja równym krokiem maszeruje po władzę, że podpisów zebrać nie potrafi, co wydawało się być absolutną formalnością w tak dużym mieście jak Kraków. No konkurenci, no cóż im pozostało? No lekko się po prostu z tego wszystkiego nabijają.
7: Bardzo często na przykład pan marszałek Bosak przoduje w takim pouczaniu wszystkich. Ekspert od wszystkiego, zna się na wszystkim, wszystko wie jak rozwiązać. W ogóle taka jest cała Konfederacja. Nigdy nie rządzili i wszystko wiedzą jak zrobić. No to pokazali, że nawet nie są w stanie w wyborach wystartować i zebrać w moim Krakowie 800 tysięcy osób, 3 tysięcy podpisów. Wyobraźcie sobie państwo, gdyby PSL nie zebrało tych podpisów. To co by robiła Konfederacja? Znaczy odsądziłaby nas o czci i wiary. Ja uważam, że może się dobrze stało, bo wiele osób przejrzy na oczy i zobaczy, że to jest tylko i wyłącznie ułuda, co oni obiecują. Jak przychodzi do konkretów, nie są w stanie się nawet zarejestrować w wyścigu wyborczym, a co dopiero ten wyścig wygrywać.
2: No i tak to właśnie brzmiało. Panowie dzisiaj jacyś cisi, więc ja poproszę teraz, żeby panowie jednak opowiedzieli naszym słuchaczom, co panowie widzieli na nagraniach z wczoraj z Placu Piłsudskiego w czasie miesięcznicy smoleńskiej.
1: To głównie Marian się wpatrywał w ten ekran i powiedział rzeczy niewiarygodne wręcz.
3: No jakby kontekst znamy. Nie wiem, skąd się wyłonił Antoni Macierewicz z tym, że pistoletem do paintballa, czyli na kulki z farbą, ale widziałem, że rzeczywiście no, czego się nie powinno robić. Naruszona została jego nietykalność cielesna przez dwie panie. Nie chciałem jakby to...
1: No panie, że,
2: dwie osoby.
3: Tak, dwie osoby. Może to nie były tylko panie. Widziałem jedną panią po prostu...
1: Może to były fanki.
3: Ale, czyli że to było takie miłe, dobre tak, szarpanie. Tak, może to tak. Była próba po prostu...
2: Chciały się przytulić być może.
1: Może zawłaszczenia. Może
3: tak, próbowały mu zabrać chyba ten pistolet, którym on gdzieś celował w niebo i strzelał. Nie wiem, co było jego...
1: Ale on strzelał w powietrze, czy do ludzi?
3: W trakcie szarpania w powietrze. Ale nie wiem, co było jego celem. Mam nadzieję, że Klaudiusz...
2: Celem był taki baner, który był tam duży, rozwieszony, że pamięci 95 ofiar, które poległy w związku z decyzjami i tak dalej, bo tam przychodzą anty, którzy są i tam pokrzykują i tak dalej i mieli ze sobą baner.
3: Czyli to nie jest tak, że to była jego reakcja taka natychmiastowa, jakby, jak się mówi, o Jezu, uciekło mi słowo, taka natychmiastowa, że on poleciał i wziął, z samochodu na przykład wziął ten swój pistolet, tylko on wiedział, że ten baner będzie prawdopodobnie
2: i przyjechał. I był przygotowany.
1: Był uzbrojony w pistolet i czekał na okoliczność.
2: Tak. Żeby zrobić bang bang, tak. No i strzelał tymi kulkami, ale jeszcze potem była osoba z kulami, nie mylić z kulkami do paintballa, nie wiem czy to też...
3: Może nie widziałem chyba całości w takim razie.
2: Tak, jeszcze była osoba z kulami, na którą Antoni Macierewicz wpadł w tym rozemocjonowaniu paintballowym, którą to przewrócił. Ale tak patrzyłem potem na ten...
1: Ale nie, że się rozpędził celowo, żeby ją przewrócić.
2: Nie, bo tam doszło do przepychanki, tak? Niektórzy go próbowali zatrzymywać, wyrywać mu ten pistolet, więc tam był taki tumult i ostatecznie jeszcze osoba z kulami, która została przewrócona przez tę kotłujące się osobę razem z Antonim Macierewiczem.
3: Ale można by panu Antoniemu powiedzieć, że skuteczniejszy w takiej sytuacji próby szybkiego zakamuflowania jakiegoś napisu jest... pędzel, albo na przykład wałek.
2: Ale on był wysoko, ten napis, bo on jest na takich proporcjach.
1: Pędzel, to drabinę
3: przyniesie. Na patyku.
2: No to właśnie...
3: Wałek na patyku, mówię, no. Wałek
2: no ale to z tym wałkiem to tym bardziej by mu go wyrwali. To łatwiej to jednak z odległości pistoletem strzelać.
3: To też się panowie źle kojarzy, wałek na patyku. W tym kontekście.
1: Zależy jak komu. Ale dobrze, że z tą bronią nie rozpędził się prezes, bo słyszeliśmy, że prezes nosił pistolet kiedyś w sobie.
7: No więc jak widzisz, Klaudiusz, są sytuacje, które powodują, że się uruchamiamy.
2: No więc skoro panowie to tak już plastycznie opowiedzieli, tutaj na całe szczęście panowie mi pomogli, no bo sam dźwięk z tego zajścia no nie jest taki obrazujący, to co się tam działo. Dźwięk brzmi tak.
11: Policja! Policja! Policja! Policja! Policja! Policja! Policja!
2: No i tak właśnie to brzmiało. Tamte wystrzały gdzieś były ledwo słyszalne, ale... No niestety, radio jest trochę teatrem wyobraźni, więc mam nadzieję, że państwo to sobie wyobrazili po tym, jak panowie opowiedzieli tę piękną scenę. Ten tydzień to też jeszcze jedna, jak to się ładnie nazywa w internecie, inba, tudzież imba. Nigdy nie wiem, czy to jest inba, czy imba.
3: Chyba inba.
2: In? Tak. Mhm. Bardzo dziękuję, to teraz już będę wiedział.
1: Proszę. To jest imba?
3: No to takie jak z afera.
1: A dlaczego inba?
3: To ja nie wiem. Mhm. Tak w internecie jest.
1: No, Boże, Maria się dowie, dyktuje wszystko, tak?
3: No tak, tak, no, tak. Właściwie tak.
2: No więc ta inba odbywa się i w polityce, i w internecie, czyli awantura, rozruba, jakieś emocje. O, uwaga, fasolkę, o ziemniaczki i o mięsko, no bo dieta planetarna wchodzi do szkół. Więcej warzyw, mniej mięsa. No i jest awantura i przyznam, że ta awantura jest ponad podziałami i w poprzek tych podziałów, a może to będzie lepsze słowo, bo niektórzy posłowie Koalicji Obywatelskiej też się ożywili i mówią nam poza mikrofonami, no ale moje dziecko zajada mięso i teraz wraca ze szkoły i nie ma co jeść, bo ono tylko mięsko zjadało. Ja mu zawsze mówiłem, że zjedz mięsko, a ziemniaczki zostaw. To ciągle jest żywe. Więc tak, no ale ministra Nowacka mówi, że to będzie dobre dla zdrowia i że to trzeba wprowadzić. No i to też oczywiście stało się elementem pewnego sporu politycznego.
12: Wszystkim powinno nam zależeć na zdrowiu młodego pokolenia. Na tym, żeby się zdrowo odżywiało. Widzicie Państwo, dzisiaj rozmawiamy o wynikach badań wiedzowych, ale jak spojrzycie na to, jakie są wyniki testów sprawnościowych młodych ludzi, jak wzrasta otyłość wśród młodych ludzi, no to każdy powinien, przytomnie myślący człowiek lub odpowiedzialny patriota, powiedzieć, powinniśmy zadziałać na rzecz zdrowej diety. Co to jest zdrowa dieta? To jest dieta zbilansowana, to jest dieta, która jest oparta na lokalnych produktach, która w dodatku korzysta z produktów wyprodukowanych przez polskich rolników. A tu wjeżdża pan Morawiecki bez przeczytania czegokolwiek i mówi, że nie podoba mu się, że dzieci będą jadły kaszę. No człowieku, no przecież kasza jest polskim produktem.
2: No to prawda. Dlaczego akurat kasza stała się też bohaterką tej historii, też nie wiem. Ale awantura jest. Nie wiem, czy panowie pamiętają, też kiedyś była taka awantura o palenie papierosów w restauracjach, knajpach, barach i tak dalej. Jaka była awantura, że to w ogóle biznesy będą padać i wszystko inne. No a dzisiaj już mało kto nawet o tej awanturze pamięta. I chyba nikomu nie przychodzi do głowy palić w restauracji czy barze.
3: No, tak. Optymistycznie do tego podchodzisz, jeśli porównujesz jedno z drugim, ale kibicuję ci.
2: biorę na siebie to porównanie, tak. Bo być może ułomne, ale...
3: Nie, po prostu optymistyczne.
2: Sądzę, że ta awantura też minie i zaczniemy się kłócić o coś.
3: A to, że minie, to na pewno, tylko pytanie, czy jakby będziemy tak myśleć o tym mięsie kiedyś, jako o papierosach w knajpach.
1: Nie wiadomo, to nowe pokolenie, te dzieci mogą na przykład zastrajkować, będzie strajk dzieci. One nie chcą planetarnej.
3: One nie chcą kaszy i chcą jeść...
1: Ale kasza jest polska, tylko to jeszcze aspekt...
3: Ale nie wiadomo, skąd były nasiona.
1: Nie będziemy jedli bananów, bo są zagraniczne.
3: No, to jest...
1: Ale z kolei banan to nie jest mięso, czyli planetarna dopuszcza może, ale banan ma obce pochodzenie.
3: I kolor taki trochę niepolski też.
1: Ale dlaczego? Taki biały, jak na fladze białej.
3: Aha, bo ja myślałem o zewnątrz.
1: Nie, a to się wyrzuca z zewnątrz i zostaje nasz kolor, połowa flagi.
3: Czyli banany i jabłka.
1: I buraki.
3: Buraki. I ziemniaki.
1: Ale buraki polskie są. To z zagranicy, czego nie można sprowadzić.
3: Trzeba już przerwij nam, proszę.
2: Nie, ja się przysłuchuję. Absolutnie. Jak panowie płyną. To ja wiem, że panowie lubią zagadki, a wczoraj była konferencja pana profesora Glapińskiego, która, jak panowie wiedzą, którego ja uwielbiam oczywiście, więc za każdym razem wyczekuję tej konferencji. No ostatnio naprawdę te konferencje coraz słabiej, to pan prezes jakiś taki trochę zmarnowany, nie chce wchodzić w różne dyskusje polityczne. Nie wiem, co się stało z panem prezesem, ale był jeden moment, który był uroczy. Otóż pan prezes mówił o tym, że potrzebna, znaczy cały świat dyskutuje o rozwoju sztucznej inteligencji, a żeby ona się rozwijała, potrzebna jest energia, tania energia. U nas tego nie ma. No i pan prezes zaczął myśleć, jakby to opisać, gdzie my jesteśmy z tą energią. I będzie do panów prośba o dokończenie, co prezes mógł powiedzieć, więc proszę być uważnym. Panowie będą musieli dokończyć myśl pana prezesa.
13: Ja nie byłem tak bardzo do tego przekonany, ale jestem coraz bardziej, no bo czytam, poznaję dane, argumenty, śledzę. Słuchałem Ilona Maska, też właśnie tam w Ameryce i jestem coraz bardziej do tego przekonany, ale dlaczego w Polsce ta dyskusja jest taka słaba? Z prostego powodu. U nas ta rewolucja jest niemożliwa. Tu zostaniemy w ogóle w szarym kącie, czy w ciemnym kącie, jak to się mówi. W czarnej...
2: Czarnej co?

0: Tu zostaniemy w ogóle w szarym kącie, czy w ciemnym kącie, jak to się mówi. W czarnej dziurze. Gorzej.
1: A no, jednak.
2: Trafiłem.
3: Tylko ja
1: a
3: nie
1: tam na końcu też... było, a może gorzej. Nie wiem, co to jest gorzej niż czarna dziura.
3: Ale to jest niepoprawne politycznie, bo czerń jest w ustach pana Glapińskiego negatywna. I co na to narody Afryki?
1: A dlaczego pan o Afryce pomyślał w ogóle, jak my tu o dziurze przecież?
2: No dziura jest czarna.
3: Ale czarna, o to mi chodziło.
1: O dziuple chodziło.
2: Albo czarny dziupli.
1: W drzewie.
3: No, ale wszystko jedno, ten kolor taki negatywny. A dlaczego nie powie w żółtej, bo się boi Chińczyków? Albo... Nie, aż się
2: brnie pan.
3: Brnie,
2: to się nazywa dokładnie
3: ale,
2: to,
3: ale
2: tak.
3: Ale to pan Glapiński zabrnął, bo po co z tymi kolorami wyjechał?
1: Ale on się wycofał jak z rys czy rysów.
2: Może pan zrobić to samo. Jeszcze nie jest koniec audycji.
3: W trudnej sytuacji na przykład mógł powiedzieć.
1: Znajdujemy się teraz też.
2: Delikatnie się pan wycofuje. Dobrze, światło z powrotem pada na pana sylwetkę. Myślę, że sytuacja jest względnie uratowana.
1: Rozgoniliśmy tę czerń w takim razie, która się pojawiła. To ja tyle. Dziękuję panom bardzo. Miło było panów usłyszeć.
3: I również, Klaudiu, dziękujemy. Uważaj na czarne dziuple.
2: Klaudiusz Lezak, Kajtek Strzelczyk, Kuba Jędras. Profesora nie było, pani profesor Urszuli nie było, ale był Paweł Orlikowski i był Piotr Bukartyk, tak, i Adriana Bąkowska,
3: i Wiktoria Wichrowska, i Kuba Jędrasz, i Kajtek Szczecin, i Marian
2: mówiłem,
3: był.
2: Nie mówiłem, Marian i pan Wojciech był.
3: Był.
2: I było trochę niedobrych żartów.
3: I ta prognoza pogody jak u babci.
2: Jak to? Prognoza, no tak, czyli nie śpiewana, ale że żarty.
3: Ale to taka infantylna, no, jak u babci.
2: Bo było niedobrych trochę żartów. Ale państwo,
3: trudno.
2: Tak, no. Przeprowadzka będzie.
3: Pa, pa, pa, pa, pa. Papulki.
2: Bo Jezu.

0: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Interwencja policji w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie ma to związek z odwołaniem poprzedniego rektora tej uczelni, który to kwestionuje. Nowo powołany rektor przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka nie mógł dostać się do gabinetu, gdyż uniemożliwiali mu to politycy PiS i ekipa telewizji Republika. Policja usunęła protestujących z budynku. Jak podają nieoficjalnie media, policja może dziś też pojawić się w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego. W całej Polsce trwa protest maszynistów, który ma potrwać do południa. Maszyniści zwalniają na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę, co oznacza opóźnienia w podróży. Po godzinie 8 pociągi na całej sieci kolejowej były opóźnione łącznie o ponad 5 tysięcy minut, poinformowały PKP PLK. Dodały, że z powodu protestu maszynistów zostało odwołanych 5 pociągów różnych przewoźników. PKP Intercity przekazało, że co drugi skład spółki jest opóźniony. W tym roku speleologowie, grotołazi i miłośnicy jaskiń na całym świecie będą obchodzić po raz pierwszy Międzynarodowy Dzień Jaskiń i Krasu. Na wniosek Międzynarodowej Unii Speleologicznej UNESCO ustanowiła ich święto 13 września. Jaskinie pociągają i fascynują człowieka od tysięcy lat, mówiła na antenie Radia Nowy Świat profesor Magdalena Sudoł-Procyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
1: Jeżeli my się zastanowimy, jaka jest jaskinia i czy my byśmy w chwili obecnej chcieli mieszkać w jaskini, to chyba nie, ponieważ ten świat jaskiń i człowieka w takim pierwszym skojarzeniu mi przynajmniej absolutnie się wyklucza, ponieważ przecież ona jest zimna, ciemna, można powiedzieć taka obca, nieprzyjazna. Ludzie zamieszkiwali przede wszystkim, jeżeli już mieszkali, chowali się, to małe jaskinie, tam gdzie docierało światło słoneczne, a jeżeli już zapuszczali się w te głębsze strefy, to właśnie wydaje się, że już w jakichś celach rytualnych.
0: Oprócz obchodzonego po raz pierwszy na świecie 13 września Międzynarodowego Dnia Jaskini Krasu, to polscy speleologowie i grotołazi spotkają się w połowie października na 60. jubileuszowym sympozjum naukowym poświęconym jaskiniom w Górach Świętokrzyskich. W przyszłym tygodniu artyści, animatorzy kultury, przedsiębiorcy i aktywiści zamieszkujący bądź też działający na ulicy Wschodniej w Łodzi zapraszają na obchody święta tej ulicy. To oddolnie zorganizowane wydarzenie, które ma połączyć mieszkańców, lokalne biznesy, artystów i instytucje funkcjonujące przy tej jednej z najbardziej charakterystycznych i charakternych ulic Łodzi. Zaprasza Anna Łagodzińska-Pietras, jedna z organizatorek.
2: W programie znalazły się koncerty, wystawy, warsztaty, spacery, będą też działania artystyczne, piknikowe, atrakcje dla całych rodzin. Będzie to, myślę, wyjątkowa okazja do tego, aby poznać ulicę Wschodnią z nowej perspektywy, żeby odkryć nieznane dotąd miejsca albo nieco ukryte, zajrzeć także do podwórek i miło przede wszystkim spędzić czas w gronie sąsiedzkim, przekonać się, że ulica Wschodnia jest piękna i że słońce wschodzi na wschodniej.
0: Święto ulicy Wschodniej w Łodzi odbędzie się w dniach od 17 do 19 września. Szczegółowy plan działań m.in. w mediach społecznościowych i w lokalnych mediach. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat. Soulówka.

girls taken care of.

feel real good love.

is gonna be.

Nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczęliśmy dosyć nietypowo, bo od wersji koncertowej, a znaleźliśmy się w San Francisco, w stanie Kalifornia, a mianowicie w Fillmore West, gdzie w dniach 5, 6,

i 7 marca wystąpiła królowa soulu Aretha Franklin. No i jeszcze w 1971 roku, w maju tamtego roku, ukazała się cała płyta koncertowa Aretha Live at Fillmore West, która to płyta jest niewątpliwie jedną z najlepszych płyt koncertowych nie tylko w historii soulu, ale w ogóle muzyki rozrywkowej. Płyta o tyle wyjątkowa, bo tam naprawdę dosyć niewiele jest oryginalnego materiału Aretha Franklin. Sporo się pojawia tam coverów, jak między innymi kompozycji Make It With You grupy Bread. Jest piosenka Love the One You're With Stevena Stillsa, czy chociażby Reach Out and Touch Somebody's Hand Diany Ross. Beatlesi się pojawiają w interpretacji Aretha Franklin, gdzie zagrała Eleanor Rigby na Fender Rhodesie, ale też jest moim zdaniem, no, wersja chyba nawet ładniejsza od oryginału, czyli Bridge Over Troubled Water Simon & Garfunkela, ale nie brakuje też oryginalnych utworów, bo całą tę płytę otwiera Respect, które w ogóle co prawda jest coverem piosenki Otisa Reddinga, jednak no, ta wersja Aretha Franklin jest tak doskonała, tak popularna, że z całą moją miłością do Otisa Reddinga, o czym Państwo doskonale wiedzą, no po prostu Aretha skradła mu tę piosenkę. Jednak my nasze spotkanie rozpoczęliśmy dzisiaj od kompozycji zatytułowanej Dr. Feelgood i wydaje mi się, że ta piosenka faktycznie wprowadza w dobry nastrój. Dzień dobry Państwu. Kłaniam się Państwu bardzo serdecznie urlopowo. Gdzieś chyba w tym momencie jeszcze na zachodnim wybrzeżu Italii, ale no tutaj udając się na ten urlop, wiedziałem, że nie mogę Państwa zostawić bez soulówki, więc jest i ona, a nagranie i najpewniej audycję realizuje Kajtek Strzelczyk, no i do godziny 11 będą mogli Państwo posłuchać dużo dobrej, tanecznej i słonecznej muzyki.

za nami duet Charlesa i Anety Mayów, którzy tworzyli taki duet muzyczny osadzony gdzieś w stylistyce gospel. Jednak ta ich muzyka to jest muzyka z pogranicza gospel, soulu, funku, bluesa, ale też i jazzu, o czym się Państwo mogli przekonać. Szczególnie jeżeli chodzi o te partie klawiszy, to one są bardzo gospelowe. Za nami album, który nosi tytuł Songs Our Father Used to Sing, to płyta, która ukazała się w 1973, a z której to płyty zagraliśmy utwór o bardzo długim tytule, ja go postaram się przeczytać. Medley of Brother Joe May Hits, Do You Know Him, I'm Gonna Ive the Life, I Sing About, Working on a Building, What is it? What do you know about Jesus? You've got to move, going home. Więc przy okazji tych wszystkich medleyów, to są takie bardzo krótkie fragmenty różnych kompozycji, ale wszystkie są bardzo zgrabnie, stylistycznie ograne. Przypominam o tym, że mogą Państwo do mnie pisać niezmiennie. Jest grupa patronów Radia Nowy Świat na Facebooku, jest mój mail mikołaj.tyczyński@nowyświat.online, jest też mój Instagram miktyczker spisany przez CK. Tam też Państwa bardzo serdecznie zapraszam. A my przenosimy się do lipca roku 1974. Wtedy ukazał się 7. studyjny album grupy Sly and the Family Stone, który ukazał się nakładem Epic and CBS Records. I to była ostatnia płyta w oryginalnym kształcie grupy Sly and the Family Stone. Sly Stone ówcześnie zmagał się z sporym uzależnieniem od narkotyków. On generalnie był nimi napędzany. Popsuł relacje w zespole, co mogą Państwo zobaczyć w dokumencie Sly Lives na jednej z platform streamingowych. No i ta kariera Sly'a Stone'a, która na przełomie lat 60. i 70. eksplodowała, no powoli się zawijała. A Sly Stone był znany głównie wówczas ze swoich kontrowersji życiowych, ale też ze ślubu w Madison Square Garden, który wziął ze swoją ówczesną żoną Caitlin Sylwą. No i to miał być taki zabieg marketingowy, który miał przypomnieć o istnieniu Sly'a Stone'a. Płyta Small Talk, ona nie została dobrze przyjęta, nie bez powodu, bo patrząc na to, że mówimy o zespole, który w swoim dorobku ma wybitne płyty, takie jak Stand czy There is a Riot Going On, i nie tylko. No, Small Talk jest zdecydowanie obniżeniem poziomu, ale to też jest płyta, która ma naprawdę dobre, przyzwoite momenty. I jednym z tych niewielu dobrych momentów jest kompozycja Better There Than Me.

Sly and the Family Stone wraz z ich ostatnim albumem, który powstał w oryginalnym kształcie, Small Talk z roku 1974 i kompozycja o tytule, który może połamać język, Better Dead Than Me. Tak jak Państwu mówiłem, to płyta, która została źle przyjęta, jednak ona ma całkiem niezłe momenty. A my teraz wędrujemy ku soulowkowej płycie tygodnia. Tym razem będzie to Curtis Mayfield, artysta, którego bardzo lubię, którego gram regularnie w soulówce, bo to jeden z najważniejszych artystów w gatunku, ale i nie tylko. Dzisiaj sobie sięgamy po album, którego chyba jeszcze nie graliśmy, albo bardzo dawno tego nie robiliśmy. To jest Got to Find a Way. To jest szósty album studyjny Curtisa, który ukazał się w 1974. Płyta pominięta, dlatego że tutaj nie było, powiedzmy, takich hiciorów komercyjnych. Nie było też, nie była to płyta, która zmieniła w ogóle zbyt wiele w muzyce, ale to jest naprawdę kawał bardzo dobrego soulu. No i też, jeżeli chodzi o sprzedaż, to ta płyta nie poradziła sobie źle, bo ona meldowała się na 76. miejscu zestawienia Billboard 200. No i tak jak to czynimy przy okazji soulówkowej płyty tygodnia, zagramy sobie dwa utwory. Najpierw to będzie Love Me, Right in the Pocket, a później Cannot Find a Way.

Za nami segment z soulówką płytą tygodnia. Tym razem było to dzieło mistrza Curtisa Mayfielda Got to Find a Way z roku 1974, z której to płyty zagraliśmy dwie przepiękne soulowo-funkowe kompozycje Love Me Right in the Pocket, a później Cannot Find a Way. A my teraz wędrujemy do roku 1981. Wtedy ukazała się płyta Higher Plane autorstwa Ala Greena. Płyta z jego okresu gospel, dlatego że kiedyś opowiadałem Państwu w programie poświęconym Alowi Greenowi, że ten artysta miał taki moment nawrócenia i zmienił swoje życie, został pastorem, porzucił muzykę rozrywkową i zaczął tworzyć piosenki gospel. Albumy całe gospel nagrywał. No i płyta Higher Plane jest o tyle wyjątkowa, bo tak jak pisał o niej The New York Times, to są piosenki gospel, ale zaaranżowane w taki bardzo unikatowy, momentami nawet sensualny i erotyczny sposób, charakterystyczny dla popowych nagrań Ala Greena, jednak przekaz jest bardzo religijny.

Higher Plane to album Ala Greena z nurtu gospel, który ukazał się w 1981, a z którego zagraliśmy The Spirit Might Come On and On. A my teraz sięgamy po płytę, której dawno nie graliśmy w soulówce. Jest to People Hold On, czyli jeden z wielu albumów soulowych Eddiego Kendricksa, wieloletniego lidera grupy The Temptations z roku 1972, i ja mam dla Państwa z niego przepiękne Just Memories.

0: Just Memories i Eddie Kendricks z jego płyty People Hold On z roku 1972. I to by było prawie na tyle, jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie w Soulówce. Bardzo Państwu za nie dziękuję i ściskam Państwa serdecznie urlopowo. Audycję nagrywał i najpewniej zrealizował na miejscu Kajtek Strzelczyk. A my się żegnamy płytą Skin Tie grupy Ohio Players z roku 1974 i kompozycją It's Your Night, Words of Love. Słyszymy się w przyszłym tygodniu. Będę jeszcze spuszkowany urlopowy, ale potem wrócę do Państwa z dawką dobrej energii i dobrej muzyki.
1: Oh, we've waited a long time for this happening.

0: Jest 11:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Protest maszynistów i paraliż na kolei na początek. Ponad 70% pociągów PKP Intercity kursuje z opóźnieniem, które wynosi średnio 27 minut, poinformował przewoźnik. Opóźniony jest również co trzeci skład Polregio. Protest ma potrwać do południa. Maszyniści zwalniają na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. W TVN24 członek zarządu PKP Intercity Adam Wawrzyniak mówił, że kumulacji opóźnień należy spodziewać się w godzinach przedpołudniowych.
1: My monitorujemy sytuację na bieżąco. Od wczoraj powołane są sztaby kryzysowe na terenie wszystkich czterech zakładów PKP Intercity, ale w ogóle cała kolej dzisiaj pracuje w trybie kryzysowym w związku z tą akcją protestacyjną. I w nadchodzących godzinach należy się spodziewać, że skala opóźnień będzie rosła. Nie tylko pociągi PKP Intercity są objęte tą akcją protestacyjną. Tą akcją objęte są wszystkie pociągi w Polsce, wszystkie pasażerskie, ale także towarowe, więc ta skala będzie rosła.
0: Protest jest reakcją na ostatnie wypadki na kolei, w tym przede wszystkim ten ostatni na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że kierujący pojazdem ciężarowym wjechał na tory mimo nadawanego sygnału świetlnego zakazującego wjazdu, doprowadzając do zderzenia z pociągiem PKP Intercity relacji Lublin-Szczecin. Zginęła jedna osoba, pasażerka pociągu. Maszynista jest w szpitalu. Rannych jest także kilka innych osób. Zamieszanie w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Sławomir Cudak, który przejął obowiązki rektora po odwołaniu Michała Sopińskiego, nie został dziś rano wpuszczony na teren uczelni. Na miejscu zastał posłów PiSu popierających odwołanego rektora. Trwa interwencja z udziałem policji. Przed 10:00 minister sprawiedliwości Waldemar Żurek na X-ie napisał tak. Koniec prób anarchizowania państwowej uczelni i zasłaniania się politycznym immunitetem. Skierowałem oficjalne pisma do pełniącego obowiązki rektora komendanta profesora Sławomira Cudaka oraz Senatu AWS. Procedury zostały zrealizowane, dokumenty doręczone. Oczekuję od Senatu przedstawienia w ciągu 14 dni harmonogramu wyboru nowego rektora komendanta. Państwo prawa działa i nie ustępuje przed krzykaczami, napisał minister Żurek. Wśród powodów odwołania Michała Sopińskiego są m.in. nieprawidłowości przy doktoratach, ale też, jak to określiło ministerstwo, demonstracyjna aktywność polityczna. W wieku 102 lat zmarła Barbara Tokarska-Jola. W Powstaniu Warszawskim służyła na Mokotowie jako sanitariuszka. Była niezwykle dzielną, mądrą i dobrą osobą, napisał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w serwisie X. Otrzymała m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami, Krzyż AK i Warszawski Krzyż Powstańczy. Została awansowana do stopnia porucznika WP, a następnie kapitana. A to był serwis Radia Nowy Świat.
2: Cały nasz świat.

0: puste niebo. Obudziłem się pod pustym niebem. Ledwie mogłem oddychać, na ulicach krew. Tak przed momentem śpiewał Bruce Springsteen. Witamy Państwa 6 minut po godzinie 11, 11 września, w rocznicę ataków terrorystycznych na USA. Tomasz Ławnicki
1: i Patryk Rabiega. Zamachy z 11 września 2001 roku to jest, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale chyba jedno z takich wydarzeń we współczesnej historii, które bardzo silnie zapisało się w naszych życiach i chyba każdy pamięta, co wtedy robił, gdzie był i w jakich okolicznościach dowiedział się o tym, co się wydarzyło w Nowym Jorku, prawda?
0: No właśnie, to jest takie wydarzenie, którego się nie zapomina i wiemy, dokładnie kojarzymy, co wtedy robiliśmy. Widzę, że i Państwo już też w grupie patronów, czy na profilu Radia Nowy Świat też się zaczynają dzielić tymi swoimi wspomnieniami. Poprosimy oczywiście.
1: Ja mam wspomnienie takie, że pamiętam, że dowiedziałem się w Pradze. Byłem na wycieczce szkolnej, zaczynałem wtedy drugą klasę liceum. Miałem 16 lat i na samym środku, pamiętam to jak dzisiaj, naprawdę, na samym środku mostu Karola zwiedzaliśmy i wtedy zadzwoniła do mnie mama przerażona, gdzie my jesteśmy, co my robimy, czy jesteśmy bezpieczni, bo chyba właśnie zaczyna się wojna. Takie były wtedy odczucia, prawda?
0: No właśnie, to też człowiek sobie uświadamia upływ czasu, bo ja wtedy byłem na dyżurze w radiu, nie w tym radiu. I to był dyżur, który miał się zakończyć o godzinie 16, ale no, tuż przed 15 zdarzyło się to coś, co zmieniło w ogóle wszystko i po północy wszyscy dziennikarze skończyli dyżur, nocna ekipa też jeszcze była. To zupełnie inny świat, zupełnie inne czasy i przerażające było. To wiadomo było, że to zupełnie, że świat już nigdy nie będzie taki sam.
1: Tak, i o tym dziś trochę Państwu opowiemy. Razem z nami będzie dr Karol Schulz, amerykanista z Uniwersytetu Wrocławskiego, ale nie tylko Stany Zjednoczone i nie tylko świat, 25 lat po zamachach z 11 września dziś u nas, bo mamy dla Państwa także rozmowę z dr Joanną Hosaniak. Dr Hosaniak to jest Polka mieszkająca od ponad 20 lat w Korei Południowej i kierująca organizacją Citizens Alliance for North Korean Human Rights. To jest organizacja, która dokumentuje przypadki łamania praw człowieka w Korei Północnej. Zajrzymy także do prasy niemieckiej, oczywiście po zwycięstwie AfD w wyborach regionalnych, a na koniec tradycyjnie przystanek przeszłość i wrócimy tym samym do Stanów Zjednoczonych, bo dziś historia powstania Pentagonu, który 11 września, 25 lat temu też był jednym z punktów terrorystycznych ataków. Zaczynamy jednak od geopolitycznego tu i teraz, subiektywny przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Waszyngton. Donald Trump oświadczył, że wojna z Iranem zakończy się od razu po listopadowych wyborach do Kongresu. Zdaniem prezydenta USA wtedy spadną również ceny ropy, choć na razie mamy do czynienia z eskalacją ataków w Iranie. USA zniszczyły we wtorek 5 irańskich tankowców w Zatoce Perskiej, a szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio zagroził kolejnymi uderzeniami. W odpowiedzi irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej przeprowadził atak na siły amerykańskie stacjonujące w Jordanii. Władze Iranu ogłosiły także nową strefę zamkniętą dla żeglugi w cieśninie Ormus. Będzie ona sięgała do portu Chabahar w głąb Zatoki Omańskiej i Morza Arabskiego. Dokładna lokalizacja strefy ma zostać podana w późniejszym terminie. Temat wojny amerykańsko-irańskiej obchodzonej w jej cieniu 25. rocznicy zamachów z 11 września 2001 roku wróci za chwilę w naszej pierwszej rozmowie.
1: Berlin. Sukces AfD w wyborach regionalnych w Saksonii-Anhalcie potwierdził rosnącą siłę ugrupowania Alice Weidel. Partia zdobyła tam w niedzielę 43,8% głosów, nie uzyskała jednak samodzielnej większości. AfD zapowiada starania o utworzenie rządu, m.in. poprzez pozyskanie pojedynczych deputowanych z innych formacji. No, byłby to pierwszy w historii przypadek stworzenia przez AfD rządu na szczeblu kraju związkowego. Z kolei z opublikowanego w środę sondażu Instytutu Forsa dla telewizji RTL wynika, że gdyby wybory do Bundestagu odbyły się w najbliższą niedzielę, AfD mogłaby liczyć we wschodnich landach na 45% głosów. Także w całych Niemczech partia zajmuje pierwsze miejsce z wynikiem 20%.

0: 28%. Druga w sondażu jest CDU-CSU z 21% wynikiem.
1: Kijów. Co najmniej 5 osób zginęło, a 24 zostały ranne w rosyjskich atakach na obwód sumski. Wśród celów znalazło się centrum handlowe w Sumach. Uderzenia odnotowano także w innych częściach Ukrainy. Rosja zaatakowała obiekty wykorzystywane do celów wojskowych w ukraińskim porcie Czarnomorsk nad Morzem Czarnym, w dwie jednostki pływające w pobliżu Odessy oraz w magazyn dronów w Mikołajowie. Koniec wojny był jednym z tematów rozmowy Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. To była świetna rozmowa, mówił Trump. Pytany o to, co stoi na przeszkodzie do zawarcia pokoju, odparł, że przeszkodą są dwie osoby, które się nienawidzą. Dodał jednak, że zna się na zawieraniu układów i wie, że i Putin, i Zełenski mają dość wojny. Zapytany o perspektywy zorganizowania trójstronnego szczytu przywódców, ocenił, że jest to możliwe.
0: Kingston. Jamajka chce reparacji za niewolnictwo, a petycja w tej sprawie ma trafić do króla Karola III, poinformowała minister kultury tego kraju Olivia Grange. Jamajka chce, by król Wielkiej Brytanii skierował do Komitetu Sądowego Tajnej Rady 3 pytania dotyczące legalności niewolnictwa Afrykanów na wyspie. Rząd Jamajki liczy, że komitet rozstrzygnie, czy zniewolenie Afrykanów na Jamajce było zgodne z prawem angielskim, czy stanowiło naruszenie prawa międzynarodowego oraz czy Wielka Brytania ma obecnie prawny obowiązek wypłaty reparacji. Jak podaje BBC, minister podczas wizyty w Wielkiej Brytanii ma się również spotkać z przedstawicielami British Museum, by rozmawiać o zwrocie zabytków wywiezionych z Jamajki w czasach kolonialnych. W 2015 roku ówczesny premier Wielkiej Brytanii David Cameron podczas wizyty na Jamajce wykluczył wypłatę reparacji za udział Wielkiej Brytanii w historycznym handlu niewolnikami. W przemówieniu wygłoszonym w jamajskim parlamencie nazwał niewolnictwo, tu cytat, odrażającym we wszystkich jego formach. Dodał, iż ma nadzieję, że oba kraje będą mogły, tu kolejny cytat, wyjść poza to bolesne dziedzictwo i nadal wspólnie budować przyszłość.
1: Tokio. Najwyższy stopień ostrzeżeń przed powodzią został wydany w środkowej Japonii. Nad krajem przechodzą nawalne opady deszczu powodujące powodzie błyskawiczne i zwiększające ryzyko osuwisk. Meteorolodzy apelują do mieszkańców o ostrożność. Od kilku dni gigantyczne ulewy dają się we znaki mieszkańcom Japonii. Władze wydały ostrzeżenie 5. najwyższego stopnia dotyczące powodzi m.in. na rzece Shonai. Eksperci apelują do mieszkańców o podjęcie środków ostrożności, udanie się do centrum ewakuacyjnego, a jeśli to niemożliwe, przeniesienie się na wyższe piętra budynków.
0: Waszyngton. W Stanach Zjednoczonych rozpoczęły się obchody 25. rocznicy zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Terroryści z Al-Kaidy zabili wtedy blisko 3000 osób. Nad portem w Nowym Jorku pojawiły się świetlne zarysy wież World Trade Center. Instalację stworzyło dokładnie 2977 dronów. Każdy z nich symbolizował jedną z ofiar zamachów. Drony wystartowały z Governors Island, a następnie utworzyły nad wodą kontury Twin Towers w ich rzeczywistej skali architektonicznej. Projekt nawiązywał do Tribute in Light, dwóch słupów światła, które co roku rozświetlają niebo w miejscu dawnych wież World Trade Center. Twórcy podkreślili, że chcieli wykorzystać współczesną technologię jako narzędzie pamięci o wydarzeniach sprzed ćwierć wieku. I my o tych wydarzeniach i ich wpływie na świat opowiemy już teraz w naszej pierwszej rozmowie.
2: Cały nasz świat.
1: No i tak jak powiedzieliśmy, że większość słuchaczy pewnie doskonale pamięta ten moment, ten widok wbijających się samolotów bliźniacze wieże w Nowym Jorku, no ale też ten obrazek, jak dowiedział się o tym prezydent George Bush, który właśnie spotykał się z uczniami młodszych klas w szkole na Florydzie, starał się nie dać po sobie poznać przed dziećmi, co usłyszał od szefa personelu Białego Domu, spokojnie skończył czytać, wydał pierwsze polecenia i ogłosił.
3: Today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country.
1: Nie można było, trudno było w ogóle w to uwierzyć, co się dzieje. Jest z nami amerykanista, dr Karol Schulz z Zakładu Polityki Zagranicznej i Zagrożeń Globalnych Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie.
1: Panie doktorze, raczej każdy w tamtym momencie zdawał sobie sprawę, że jest to takie wydarzenie, po którym będziemy mówić, że właśnie coś się działo przed 11 września i po. Jasne było, że to zmieni świat na trwałe. Jak dziś, po tych 25 latach, moglibyśmy te zmiany opisać?
4: No jednym zdaniem to można i opisać w ten sposób, że dzięki Donaldowi Trumpowi, czy właściwie przez niego, historia zatoczyła koło. To znaczy ten sentyment antywojenny, który powstał wskutek nieudanych inwazji amerykańskich po 2001 roku, wyniósł Trumpa do władzy, a teraz Trump robi to samo, tylko że jeszcze gorzej, jeszcze bardziej na sterydach, wywołuje kolejne wojny, które rujnują światową gospodarkę. Mam tu na myśli głównie Iran oczywiście.
1: Powiem panu, że tym jednym zdaniem w zasadzie odpowiedział pan na 5 moich przygotowanych wcześniej pytań, bo jasne było, że Stany Zjednoczone wtedy odpowiedzą na te zamachy. Odpowiedzą uderzając w Al-Kaidę i nie tylko. Tyle, że na przykład dzisiaj jesteśmy w takim momencie, że wojska amerykańskie z Afganistanu wycofano, że w Kabulu znów rządzą talibowie. Wtedy Al-Kaida jako powód tych zamachów, jako motyw podawała między innymi amerykańskie wsparcie dla Izraela. No i właśnie ta wojna z Iranem, w której Stany uczestniczą, no właśnie w ramach wsparcia Izraela. Czyli naprawdę zatoczyliśmy koło, jesteśmy w podobnym punkcie. To może da się przewidzieć, co za chwilę się będzie działo?
4: Przewidzieć nie, natomiast możemy nakreślić kilka najbardziej prawdopodobnych scenariuszy. Jeszcze małą ratę chciałem wprowadzić, bo my jesteśmy w tym, ja tacy mądrzy, po 25 latach. Natomiast ja także dokładnie już pamiętam ten moment, że wtedy byliśmy mimo tego wydarzenia optymistyczni. Ja na przykład jako 17-latek, a troszkę się już interesujący sprawami międzynarodowymi, byłem bardzo optymistyczny, że w końcu po wojnie, po zimnej wojnie, Rosja, Chiny i Stany Zjednoczone zaczynają razem współpracować na podstawie tego, że mamy wspólnego wroga, terrorystów. No ale okazało się to bardzo krótkotrwałe i naiwne z perspektywy czasu. No i później seria wydarzeń, tu się nic samo nie dzieje. To, że Donald Trump jest u władzy i robi to, co robi i niszczy globalny porządek, który do tej pory funkcjonował, to jest seria konkretnych decyzji. No jeden ze scenariuszy jest bardzo negatywny. To znaczy, że jeśli ludzie pokroju Donalda Trumpa, Władimira Putina, Benjamina Netanyahu, skrajnej prawicy w Polsce spod znaku Jarosława Kaczyńskiego i bardziej na prawo prezydenta Nawrockiego, AfD, Le Pen we Francji i tak dalej, jeżeli oni będą dochodzić do władzy, to dojdziemy rzeczywiście do świata, który funkcjonował przed II wojną światową. Natomiast to nie jest powiedziane, że tak będzie, bo to wszystko jest materia żywa i widzimy, że działania Donalda Trumpa na przykład bardzo mocno dopingują chociażby nas w Unii Europejskiej do brania odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo.
1: Wspomniał pan o tym, jak wyglądały wtedy relacje amerykańsko-rosyjskie. W ogóle 2001 rok to był taki moment, kiedy się wydawało, że właśnie ten odwieczny rywal Moskwa nie jest już rywalem i że w zasadzie Stany Zjednoczone rywala żadnego na świecie poważnego nie mają. A dziś okazuje się, że tych rywali mają sporo. Jak się to stało?
4: No, bardzo trudne pytania pan zadał. Ja też oczywiście chcę ograniczać czas mojej odpowiedzi. To powiem, chyba wskażę na czynnik, który moim zdaniem jest najważniejszy. Nie wyszliśmy z paradygmatu polityki rządzonej przez mężczyzn, którzy rządzą się logiką konfliktu. To będzie najbardziej ogólna odpowiedź. Natomiast jaka była emanacja tego? No, objawiło się to konkretnymi ludźmi, na przykład George W. Bush i jego administracja i później kłamstwa na temat Iraku i doprowadzenie do totalnej, za przeproszeniem, rozwałki i destabilizacji Bliskiego Wschodu po inwazji na Irak. No to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, nie wiedzieliśmy jeszcze, kim jest Władimir Putin, że jest socjopatą i człowiekiem zdolnym do największych zbrodni dla osiągania jakichś swoich imperialnych, ideologicznych marzeń. Więc tak po latach, w sumie jak patrzymy na te 25 lat, jak poszczególni aktorzy się zachowywali, to trzeba powiedzieć, że Chiny są najbardziej stabilnym elementem tej układanki, nie zapominając o tym, że wciąż to jest totalitarny reżim, który dopuszcza się ludobójstwa. No i jeszcze tak bliżej naszego podwórka, no to Unia Europejska nie spełniła poskładanych w niej nadziei na to, że powstaną Stany Zjednoczone Unii Europejskiej, Europy, przepraszam, tylko że to moim zdaniem nie jest wina Unii Europejskiej, a państw narodowych i nacjonalizmów, które nie pozwoliły na to i dalej nie pozwalają.
1: Na moment chciałbym się skupić na samej sytuacji w Stanach Zjednoczonych, tak omijając to globalne spojrzenie. Wydaje mi się, możliwe, że mam błędny obraz, ale że wydaje mi się, że to był taki czas, kiedy po tych zamachach, kiedy podział na demokratów i republikanów w zasadzie nie istniał. Natomiast dziś jesteśmy w takim momencie, kiedy nawet wobec tej tragedii trudno o zgodę w społeczeństwie, no bo wychodzi, że każdy inaczej w ogóle tamte wydarzenia zapamiętał. I chyba to jest dobry moment, żeby przytoczyć fragmencik kuriozalnej wypowiedzi Donalda Trumpa, jak to dwóch bohaterskich, rosłych strażaków wynosiło go z budynku na Manhattanie, bo ten za moment miał runąć.
5: I'll never forget two firemen. We thought it was coming down on top of us, and two firemen, big, strong guys, and I'm not the smallest guy in the world. They grabbed me under the arm and said, got to get out of here. And they literally lifted me up. This is not easy to do. I'm big. They lifted me up and they started running with me. I said, fellas, I can run myself. But they were amazing, but they thought it was coming down. It didn't come down, U.S. Steel.
1: No taki króciutki fragmencik. Rozumiem, że prezydent chciał w ten sposób oddać hołd bohaterskim strażakom. Ale Donald Trump od lat na temat 11 września opowiada różne przedziwne historie. Gdzie był, co robił, jak pomagał w odgruzowywaniu. Jedno przeczy drugiemu. Rozumiem właśnie te dobre intencje. Przynajmniej no, staram się, ale po co zmyślać?
4: Po co kłamać? On kłamie. To powiedzmy wprost, nikt nie potwierdza jego słów, a ponieważ jest patologicznym kłamcą i codziennie kłamie, to tak powinniśmy traktować jego wypowiedzi. Myślę, że nie ma tam dobrych intencji. Intencje są tylko takie, żeby skupić na sobie uwagę. Natomiast on to robił skutecznie, bo to, o czym nie chce wspominać, to to, że 13 września, dwa dni po zamachach, już się chwalił, że teraz, kłamiąc oczywiście, że najwyższymi budynkami w Nowym Jorku są należące do niego wieże, co nie było prawdą, bo nie były, no ale to jest właśnie stan etyczny i moralny tego człowieka. Po największej tragedii w Stanach Zjednoczonych od II wojny światowej on się chwali, że jego budynki są teraz najwyższe.
1: A z drugiej strony, druga kwestia, która no też wypłynęła teraz po latach, to wewnętrznie w Stanach Zjednoczonych jest pewnie ważniejsze właśnie niż globalnie. W wrzesień w ogóle 2001 roku to była końcówka rządów burmistrza Rudolfa Giulianiego, republikanina, i teraz obecny burmistrz, demokrata Zoran Mamdani, ujawnia dokumenty, że po atakach z 11 września władze Nowego Jorku tuszowały dane o toksycznym powietrzu i około 50 tysięcy osób mogło zachorować na raka właśnie wskutek tych ataków, no ale też no, wskutek fałszowania tych danych. Jak to wpływa w ogóle na zaufanie do państwa?
4: Tragicznie. A zaufanie jest to absolutnie podstawowa waluta jakiejkolwiek grupy społecznej. Bez zaufania grupy społeczne popadają w anomię i przestają sprawnie funkcjonować. Natomiast ten wzorzec jest jasno widoczny. Teraz się dowiadujemy, że Giuliani fałszował dokumenty, żeby nie niszczyć tego obrazu, o którym pan wspomniał, że wszyscy Amerykanie się nagle zjednoczyli. Przypomnę tylko, że jest inne społeczeństwo, które słynie z tego, że się w kryzysie jednoczy, na przykład w pomaganiu Ukraińcom, jak wybucha wojna. A kilka lat później już mamy skrajnie ksenofobiczne stroje i one dominują w polskim społeczeństwie. Później mamy, wracając do Stanów Zjednoczonych, mamy George W. Busha, Dicka Cheneya, który kłamie na temat Iraku, robią to publicznie na scenie ONZ-u. Wszyscy wiemy, że to kłamstwa po latach już oczywiście. Później mamy Donalda Trumpa, który kłamie, jak już wspomniałem, nałogowo i moglibyśmy do końca dnia wymieniać te kłamstwa. To robią republikanie. Powiedzmy to sobie wprost. To w ogóle nie wpływa na to, jak patrzymy na demokratów, tylko wszystkie te wojny, adwenturyzm, cały to, co wpływa na obniżenie bezpieczeństwa na całym świecie, bratanie się z ludobójcami, Władimir Putin, Kim Jong-un, czy oskarżone ludobójstwo Netanyahu, to jest sprawka republikanów. Więc tu symetryzmu nie powinniśmy stosować jako naczelnej zasady.
1: Na początku tej rozmowy wyszło w sumie ile każdy z nas ma lat. Tak, Patryk i pan, okazało się, że byliście kilkunastolatkami, ja byłem ciut starszy, natomiast możliwe, że wtedy, w tym wieku, mogliśmy patrzeć na świat troszkę naiwnie. Mnie się wydaje, że wtedy myślałem o Ameryce jako takim no, światowym strażniku, o autorytecie. Czy możemy powiedzieć, tak już podsumowując tę rozmowę, że wtedy 11 września zaczęło się coś takiego jak schyłek tego autorytetu Ameryki?
4: Jeszcze nie. To się zaczęło moim zdaniem w 2003 roku, dwa lata później, kiedy skłamano na temat Iraku. Natomiast jeszcze pociągnę szybciutko ten wątek osobisty, że ja też absolutnie tak Stany Zjednoczone postrzegam i pamiętam dyskusję jeszcze w czwartej klasie liceum, kiedy ja z kolegą naiwnie jedyny byliśmy za inwazją na Irak. Chociaż to była zbrodnia przeciwko pokojowi. To była wielka naiwność. Właśnie dlatego, że Stany Zjednoczone w naszych oczach były przeciwnikiem Związku Radzieckiego, czyli tego, co w naszej historii najgorsze. Przepraszam, zgubiłem się co do głównego pytania.
1: Czy to był moment właśnie, że Stany Zjednoczone utraciły swój autorytet? Pan mówi, że to 2003 był tym momentem raczej.
4: Tak, dziękuję za przypomnienie. Ta myśl miała iść w tym kierunku, że to był autentyczny moment, kiedy można było na nowo ułożyć te stosunki międzynarodowe. Natomiast Republikanie wybrali cynicznie, robiąc badania społeczne, które państwo... Inwazja, na które państwo przyniosło im największą popularność, wybrano Irak. No i od tego się zaczęło. To był największy też podział pomiędzy partnerami w NATO. Unia Europejska, stara Unia występowała przeciwko. Oskarżano nas, nową Unię Europejską, o to, że jesteśmy koniem trojańskim. Jacques Chirac wtedy powiedział sławne...
1: Także Polska nie wykorzystała okazji, żeby milczeć.
4: Żeby się zamknąć. No i historia przyznała mu rację, mimo że zrobił to niedyplomatycznie. Więc od tego momentu bym to postrzegał. Później widzimy znowu odbicie, pojawił się Barack Obama i nowe nadzieje i znowu już starszy Karol poszedł na spotkanie z nim w Berlinie i znowu nadzieja, podejrzewam, jak w milionach ludzi na świecie wstępowała w nas. No a później przyszedł Donald Trump i tak źle jeszcze nie było.
1: Będziemy śledzić, co to się będzie działo. Tak samo będziemy śledzić te obchody z 11 września. Dr Karol Schulz z Zakładu Polityki Zagranicznej i Zagrożeń Globalnych Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
4: Dziękuję, miłego dnia.

0: To był fragment ścieżki dźwiękowej filmu Strasznie Głośno, Niesamowicie Blisko. Filmu, w którym wątek zamachów z 11 września też jest obecny i jest bardzo ważnym punktem odniesienia dla historii opowiedzianej w tym filmie. My na chwilę zostawiamy już Stany Zjednoczone. Przeniesiemy się teraz na Półwysep Koreański. Miejsce, na którym stykają się, choć kulturowo podobne, to obecnie dwa zupełnie różne światy. O rozwoju technologii, polityce czy też popkulturze Korei Południowej wiemy względnie dużo. Korea Północna z kolei to kraj, o którym wiemy bardzo mało, bo i dostęp obcokrajowców do tego państwa jest utrudniony. O tym, co naprawdę dzieje się za zamkniętymi granicami, mogą opowiedzieć jedynie ci, którym udało się z północy uciec. Helena Wnorowska rozmawiała z dr Joanną Hosaniak, Polką mieszkającą od ponad 20 lat w Korei Południowej i kierującą organizacją Citizens Alliance for North Korean Human Rights. Ta organizacja dokumentuje przypadki łamania praw człowieka w Korei Północnej.
1: Korea Północna to jest kraj, o którym wiemy bardzo niewiele. Jak obecnie możemy określić stan praw człowieka w tym kraju i skąd kierowana przez Panią organizacja pozyskuje na ten temat informacje?
2: Wszystkie organizacje, które pracują w tym zakresie właśnie łamania praw człowieka w Korei Północnej, ich podstawowym tak jakby sposobem pracy to jest kontakt z ludźmi, czyli z ludźmi, którzy głównie uciekają z Korei Północnej, uciekali od lat 90. i z nimi przeprowadza się różnego rodzaju wywiady i staramy się zbudować obraz tego, jak funkcjonuje, nie tylko jak funkcjonują więzienia, ale w ogóle jak funkcjonuje cały system północno-koreański. Jak ludzie radzą sobie z dostępnością do żywności, jaka jest kwestia edukacji, jaka jest kwestia, czy jaka jest, że tak powiem, rozmiar łamania praw kobiet i tak dalej. Jednocześnie w ostatnich latach bardzo nam pomaga technologia. Używamy bardzo dużo zdjęć satelitarnych, które te osoby identyfikują. Mogą być to osoby, które uczestniczyły w tych zbrodniach. I te zdjęcia satelitarne mogą dotyczyć miejsc, gdzie te zbrodnie cały czas są dokonywane, lub na przykład takiego procederu, który zidentyfikujemy, typu Korea Północna na przykład musi zarobić przede wszystkim twardą walutę po to, żeby inwestować ją w przemysł zbrojeniowy. To jest ich główny w tej chwili, że tak powiem, sposób zarobku, eksport broni, czy to jest do Rosji, czy do Afryki, czy na Bliski Wschód, to jest ich główne nastawienie całej gospodarki. Technologia bardzo nam pomaga w tym, że tak powiem, w tych wywiadach.
1: Czy na bazie tych informacji jesteśmy w stanie wyszczególnić największe wyzwania, największe zagrożenia dla praw człowieka w Korei Północnej?
2: Wydaje mi się, że w ostatnich latach przede wszystkim największym zagrożeniem jest właśnie to, że reżim jest niesłychanie mocny. Umocnił się ze względu na to, że ma dostęp do eksportu. Czy to jest poprzez Rosję, czy poprzez Chiny. Ten eksport jest w zasadzie im umożliwiany na wszystkie rynki, czy zachodnie, czy w ogóle światowe, ukrywając pochodzenie tych produktów. Dzięki temu reżim jest w stanie zebrać ogromne ilości waluty, szczególnie dolarów czy jenów chińskich, które jest w stanie zainwestować właśnie w technologię, czy tak powiem monitorowania ludności w Korei Północnej, wprowadzania komputeryzacji, która im pomoże na lepsze identyfikowanie tych osób, które uciekały, ile razy uciekły i tak dalej, żeby ten system przepływu informacji służb bezpieczeństwa był lepszy. I w tej chwili to jest taka technologia, która na przykład prowadzi do rozpoznawania twarzy. Wydaje mi się, że jesteśmy w takim momencie, kiedy przegrywamy. Przegrywamy z reżimami totalitarnymi, które używają nowoczesnej technologii do jej udoskonalania swoich zbrodni. W momencie, kiedy ja przyjechałam do Korei Południowej 22 lata temu, to w tym czasie jeszcze była cała fala Koreańczyków z północy, która była w stanie przekroczyć granicę, ponieważ ani granice nie były uszczelnione, ani nie istniała technologia, która rozpoznawała czy tych ludzi, czy osoby, które im pomagały. Ci ludzie byli w stanie się z nami skontaktować, czy skontaktować się z takimi bezpiecznymi, że tak powiem, domami, które my żeśmy prowadzili na terenie Chin, żeby poprosić o pomoc. Czy to była pomoc humanitarna po to, żeby mogli wrócić, czy pomoc, żeby po prostu umożliwić im ucieczkę. I w tym czasie tych ucieczek było bardzo dużo. To było kilka tysięcy osób rocznie, które uciekały z Korei Północnej i były w stanie po prostu przekroczyć granicę. Musiały tylko wiedzieć, kiedy unikać na przykład patroli na granicę, a były w stanie ją przekroczyć. Od pandemii reżim tak umocnił, ufortyfikował granice, że ludzie, normalni ludzie nie są w stanie przekroczyć tej granicy. W tej chwili za jedną osobę, jedna osoba musi zapłacić około 25 tysięcy dolarów, żeby mogła w ogóle przekroczyć, żeby zapłacić łapówki i tak dalej tym brokerom, którzy są w stanie przeprowadzić ich przez granicę na terenie Chin. To są kwoty no, horrendalne, to są takie kwoty przy zarobkach 1 do 10 dolarów, to tylko elity tak naprawdę mogą w sobie w stanie pozwolić na to, żeby uciec i rzeczywiście widzimy tą zmianę, że głównie są to osoby, które pochodzą głównie z elit. Tych ucieczek jest niewiele. To jest od 60 do 100 osób w tej chwili przybywa rocznie do Korei Południowej. Większość tych osób pochodzi z Rosji. To są żołnierze, którzy wysłani zostali przez reżim do pracy przymusowej i te osoby uciekają albo z Rosji, albo z byłych republik radzieckich, gdzie na przykład reżim prowadzi nadal restauracje koreańskie i tak dalej. Albo są to osoby, które wcześniej, jeszcze 10 lat temu na przykład uciekły do Chin. Często były to kobiety, które że tak powiem w procesie handlu ludźmi zostały sprzedane rolnikom czy komuś tam w prowincjach, na prowincji chińskiej i te kobiety urodziły dzieci i tak dalej. I to są te osoby jeszcze, które uciekają, czyli tak jakby żyły na terenie Chin przez dłuższy czas i jeszcze są w stanie uciec. W tej chwili praktycznie nie ma możliwości ucieczki z Korei Północnej. Także jest świadomy tego, że my reżim obserwujemy i reżim również bardzo szybko się, że tak powiem, kształci, żeby unikać tego monitoringu, a jednocześnie umożliwiając sobie ten eksport i zdobycie właśnie tej waluty, czy poprzez pracę przymusową ludzi w więzieniach i eksport tych produktów, czy poprzez wysyłanie ludzi do pracy przymusowej na przykład na terenie Rosji, jest w stanie zarobić no, takie środki, których nie był w stanie do tej pory zarobić. I dlatego widzimy, w co jest to inwestowane, prawda? Tak mało ludzi, wydaje mi się, zadaje sobie takie pytanie, jak tak biedny kraj, który zupełnie nie jest rozwinięty, gdzie woły jeszcze ciągną pługi na roli, gdzie zupełnie w kopalniach pracuje się kilofami i nie ma żadnej zmechanizowanej produkcji w kopalniach, prawda? Jak jest w stanie zainwestować takie ogromne środki, praktycznie nowoczesną dosyć technologię wojskową.
1: A odchodząc od działania samego reżimu, skupiając się na indywidualnych historiach ludzkich, podczas tych dwóch dekad pracy poznała Pani wiele historii Koreańczyków, którzy uciekli, historii sprzed 20 lat i historii sprzed 2 lat. Jakie te historie mają punkt wspólny? Jak to kształtowało się lata temu, a jak jest teraz?
2: Są pewne różnice. Przede wszystkim jest większa świadomość Koreańczyków z północy, tego jak funkcjonuje świat, jak funkcjonuje Korea Południowa, że jest to bardzo bogaty kraj, że jest rozwinięty. Wbrew temu, co im wkładano do głów jeszcze tam powiedzmy 40, 50 czy 30 lat temu. Ta indoktrynacja już w takim stopniu, jak kiedyś istniała, nie funkcjonuje ze względu na to, że ludzie od lat 2000, odkąd zaczął tak jakby istnieć ten czarny rynek w Korei Północnej i zaczęto sprowadzać i produkty, a z tymi produktami również przybywały wiadomości na pendrive'ach, czy opery mydlane z Korei Południowej, czy K-pop i tak dalej. Ludzie są bardziej świadomi tego, jak w ogóle funkcjonuje świat i ta indoktrynacja na nich już nie działa. Więc te ucieczki związane są w tej chwili z tym, żeby raczej mieć lepszy start na życie. Szczególnie Koreańczycy, którzy mają dzieci. Bardzo często, nawet jeżeli nie mogą uciec sami, zaczęli wysyłać swoje dzieci, obyś tylko dotarł do Korei Południowej i dostał się najlepszy uniwersytet południowo-koreański. Tak zmieniła się mentalność Koreańczyków z północy. Te ucieczki w latach 90. na przykład, czy na początku lat 2000, to były głównie ucieczki związane z głodem. Zarówno świadomość tych ludzi była dużo mniejsza, bo nie było takiego dostępu do informacji, jak i również to, że dzieci na przykład nie chodziły przez bardzo długi czas do szkoły, miały ogromne zaległości. Jak dostawały się do Korei Południowej, to często były to osoby, które miały 16-17 lat, a musiały siedzieć w ławce z 7-8 latkami tak naprawdę, bo miały po prostu tak ogromne zaległości. W tym momencie, kiedy wykształcił się czarny rynek, kiedy dostęp i do komputerów, i do języka angielskiego na przykład, którego osoby uczyły się potajemnie, no to ta świadomość i tak jakby dostosowanie się do kraju, jakim jest Korea Południowa, który jest tak rozwinięty technologicznie, prawda, bogaty, no to jest zupełnie dużo inna. Jest też inna świadomość tych osób, które uciekają, dlaczego uciekają przede wszystkim, a dwa, co chcą osiągnąć w Korei Południowej. Natomiast wcześniej no to było tak, że te osoby nie miały po prostu wyjścia. Nie mogły wrócić do Korei Północnej, bo tam panował głód, a jednocześnie bały się kary za to właśnie w więzieniach, a jednocześnie nie miały tak naprawdę dokąd pójść, no bo Chiny też nie uznają ich jako legalnych imigrantów, tylko odsyłają ich notorycznie do Korei Północnej. Natomiast punkt wspólny, wydaje mi się, to jest to, to są ucieczki osób, które były karane, ich rodziny były karane, na przykład ktoś spędził lata w obozach koncentracyjnych, czy znikł, rodzina wie o tym, że został w ten sposób ukarany, które były monitorowane, które należały właśnie do tej klasyfikacji takich wrogów reżimu, gdzie trzy pokolenia monitoruje się cały czas, prawda? Ten rodzaj ucieczek się nie zmienił i tak jakby to, te osoby uciekały i w latach 90. i w 2000. i uciekają teraz. One po prostu uciekają przed dalszym łamaniem praw człowieka, przed opresją, jakim są poddane one i ich rodziny jednocześnie. Natomiast tych ucieczek, jeżeli chodzi o na przykład osoby, które uciekły z obozów, czy właśnie z więzień, jest coraz mniej. Nie tylko ze względu na to, że zostały zamknięte granice. Niestety przez taką działalność, którą między innymi my prowadzimy i prowadzi społeczność międzynarodowa, nagłaśniania tego, co się dzieje w Korei Północnej, Korea Północna zupełnie zamknęła część tych obozów koncentracyjnych. Znaczy zamknęła w sensie takim, że są to obozy, z których w ogóle się nie wypuszcza tych więźniów politycznych. Wcześniej funkcjonowały na przykład dwa obozy, gdzie rodziny więźniów politycznych, które również były skazywane, łącznie z dziećmi, były w stanie otrzymać amnestię po tam 15, 20, 25 latach. Jeżeli przeżyły ten obóz, ktoś z tej rodziny mógł wyjść z obozu. W tej chwili już takich obozów nie ma, ze względu na to, że reżim wie, że my wiemy o tym i chce tak jakby ograniczyć zbieranie tych świadectw o tym, co się dzieje w Korei Północnej, zablokować to zupełnie. Reżim jest świadomy, że mówi się o tym, że te osoby, które uciekały, mówiły o życiu w Korei Północnej, jak ono wygląda dla takiego przeciętnego Koreańczyka z północy i reżim chce to zupełnie zablokować.
1: O życiu w Korei Północnej mówili też jeszcze rok temu niektórzy influencerzy, jako że obecnie Korea znowu zamknęła granice dla obcokrajowców, ale jeszcze rok temu na YouTube'owych kanałach, również polskich kanałach YouTube'owych pojawiały się dokumentacje z organizowanych przez reżim wycieczek dla influencerów. Chciałabym na koniec zapytać, co powinniśmy mieć na uwadze, oglądając tego typu dokumentacje, czy możemy z nich wyciągnąć jakąś wartościową wiedzę na temat tego kraju?
2: Wydaje mi się, że te wycieczki to jest trochę tak jak zwiedzanie małpek zamkniętych w klatkach. Wydaje mi się, że każdy powinien mieć jakąś refleksję też natury etycznej, czy powinno się jeździć na takie wycieczki. Raz, że te wycieczki są bardzo drogie, a są bardzo drogie ze względu na to, że po prostu reżim cały czas zarabia walutę po to, żeby zainwestować te pieniądze właśnie w umacnianie służb bezpieczeństwa, które później zniewalają tych ludzi, których my tam oglądamy, tak? A dwa, po to, żeby zainwestować te pieniądze również w broń, która jest zagrożeniem, bo jest wysyłana do Ukrainy, jest zagrożeniem również dla nas, dla Polaków. Ta turystyka nie wiąże się tak jakby z oddolną turystyką, która istnieje w różnych krajach, czy to w Nepalu, czy w Bangladeszu, czy w Laosie, gdziekolwiek pojedziemy, to jest tak jakby oddolna kreatywność tych ludzi, którzy zakładają jakieś swoje restauracje, czy prowadzą jakieś maleńkie motele i tak dalej, gdzie istnieje jakiś naturalny też kontakt z tymi ludźmi. Tutaj oglądamy obrazek, który został wykreowany głównie przez reżim północno-koreański, czyli oglądamy to, co reżim chce nam pokazać, a nie to, co tak naprawdę funkcjonuje za tą dymną zasłoną. Jest to tak jak wirus, który się mnoży, który tak jakby ma, że tak powiem, wkodowany genetycznie pewien obraz tego kraju, tak? I my jako jako influencerzy powtarzamy, co tam się dzieje, ale jednocześnie tak jakby promując tą wizję, którą chce nam pokazać rząd. Jeżeli dana osoba nie ma jakiejś refleksji albo wiadomości, co rzeczywiście się dzieje na terenie Korei Północnej, to może sobie pomyśleć, że to jest całkiem fajny kraj, prawda? Dla niektórych może być to taka kwestia związana z jakimś, ojej, taka wizyta w Muzeum Przeszłości, my też gdzieś tam przez to przeszliśmy i oni cały czas w tym funkcjonują, ale to jest zupełnie nieporównywalne na przykład dla takiego Polaka, jak mimo, że te systemy, powiedzmy, totalitarne, które były na terenie Polski, no jednak były to zbrodnicze reżimy, jest to nieporównywalne do tego, co dzieje się na terenie Korei Północnej. Jeżeli nie mamy takiej świadomości, to tak jakby uczestniczymy jednocześnie w tych zbrodniach, bo reżim wykorzystuje to nie tylko dla propagandy, ale dlatego, żeby umocnić w ogóle swój cały system.
1: Moją gościnią była dr Joanna Hosaniak. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
2: Ja również bardzo dziękuję.
0: A Helena Wnorowska z dr Joanną Hosaniak rozmawiała przy okazji jej wizyty w Polsce na zaproszenie Martyny Wojciechowskiej z okazji emisji drugiego odcinka nowego sezonu programu Kobieta na krańcu świata.

0: była muzyka z Półwyspu Koreańskiego. A teraz wybierzemy się całkiem niedaleko, tuż za Odrę. Tam też się dzieje. Klaudia Kowalczyk.
1: Guten Tag, Klaudia Kowalczyk. Ich lade Sie zu einem Überblick über die Presseberichterstattung aus den Dachländern ein. Zapraszam na przegląd prasy z krajów niemieckojęzycznych. AfD wygrywa wybory w Saksonii-Anhalt. BSW otwiera się na rozmowy z partią. W niedzielnych wyborach do Landtagu Saksonii-Anhalt AfD zdobyła rekordowe 43,8% głosów, tuż poniżej bezwzględnej większości. Lider partii w regionie, Ulrich Siegemund, zgłasza roszczenia do misji tworzenia rządu, choć nie wiadomo jeszcze, czy zostanie premierem landu. Sojusz Sary Wagenknecht jednogłośnie zgodził się na rozmowy z AfD. Mają dotyczyć energetyki, edukacji i tak zwanej polityki pokojowej. CDU, SPD, Zieloni i Lewica wcześniej wykluczyły współpracę z AfD, uznaną przez lokalny Urząd Ochrony Konstytucji za ugrupowanie prawicowo-ekstremistyczne. W Austrii co czwarty nastolatek uważa szkołę za stratę czasu, a w Polsce? W Polsce jest jeszcze gorzej. Najnowsze badanie PISA pokazało, że mimo wyniku po raz pierwszy powyżej średniej OECD, austriaccy piętnastolatkowie mają coraz gorszy stosunek do szkoły. Chęć do nauki spadła o 8 punktów procentowych względem roku 2022, a co czwarty uczeń uznaje szkołę za stratę czasu. Aż 59% z nich czuje, że szkoła nie przygotowuje ich do dorosłego życia. W Polsce, mimo równie dobrych wyników merytorycznych, nastawienie uczniów jest jeszcze gorsze. Szkołę za stratę czasu uważa 38% piętnastolatków, a 63% ocenia, że słabo przygotowała ich do dorosłego życia. Polska razem ze Słowenią zajęła też ostatnie miejsce wśród badanych krajów pod względem wytrwałości uczniów. Szwajcarscy naukowcy podważają koszty nowej elektrowni jądrowej. Według raportu miałaby sięgnąć nawet 43 miliardów franków, prawie 200 miliardów złotych. W liście opisanym przez NZZ am Sonntag zarzucają autorom raportu brak przejrzystości, słabości metodologiczne i niesprawdzalne założenia, sugerując, że koszty mogły zostać sztucznie zawyżone. Sprawa nabiera znaczenia w kontekście trwającej w Szwajcarii debaty o przyszłości energetyki jądrowej. Kraj ten od niemal dekady miał konstytucyjny zakaz budowy nowych elektrowni atomowych, wprowadzony w referendum, w którym 58% głosujących opowiedziało się za odejściem od atomu. W czerwcu tego roku parlament w Bernie zatwierdził zniesienie tego zakazu, reagując na przewidywany wzrost zużycia prądu i obawy o bezpieczeństwo dostaw, zwłaszcza zimą. Ostateczna decyzja należy jednak do obywateli. W tym kontekście liczy się też, ile taka elektrownia naprawdę by kosztowała, a właśnie te koszty podważają teraz naukowcy ze szwajcarskich technicznych uczelni. To był przegląd prasy niemieckojęzycznej. Klaudia Kowalczyk, do usłyszenia. Tschüss!
0: To była krótka wizyta w Europie, a my jednocześnie śledzimy, co państwo do nas piszą, wspominając ten 11 września 2001 roku. Pan Paweł pisze, że wprawdzie miał wtedy zaledwie 8 lat, ale towarzyszyło mu takie uczucie, że nie wiadomo, co się wydarzy dalej. Dziś wiemy, że wiele się wydarzyło, a i wiele niestety wykorzystano również dla prowadzenia polityki zagranicznej przez Stany. W grupie patronów pojawiają się też takie apele, żeby nie zapominać o tym, o innych wojnach, jakie się później toczyły i o ofiarach tych wojen. No dobrze, to wracamy za ocean.
2: Cały nasz świat.
3: I wracamy do wydarzeń sprzed 25 lat. O 9.37 porwany przez zamachowców samolot uderzył w Pentagon. Jan Janczy przypomni dziś historię tego budynku mieszczącego Departament Wojny Stanów Zjednoczonych. Sięga ona czasów II wojny światowej, a poza atakiem sprzed 25 lat tego dnia przypada też jeszcze jedna ważna rocznica. My zaczniemy jednak w 2001 roku, a jedną z pierwszych osób na miejscu był tego ranka Jim Miklaszewski. Reporter NBC News.
4: Katie, I don't want to alarm anybody right now, but apparently there was an explosion of some kind here at the Pentagon.
5: O 9.39, kiedy Miklaszewski łączył się ze studiem, jeszcze nic nie było wiadomo. Być może był to wypadek na miejscu, eksplozja. Pentagon był wówczas w remoncie. A być może było to coś innego. Być może kolejny zamach. Miklaszewski widział jedynie tłumy osób biegnących przed siebie ile sił w nogach i relacjonował wszystko na bieżąco na ogólnokrajowej antenie. Relacjonował na żywo, choć jeszcze wtedy nie mógł tego wiedzieć, atak terrorystyczny. W samobójczym ataku na Departament Obrony Stanów Zjednoczonych zginęło 125 osób przebywających wewnątrz budynku. Był on częścią szerszego planu Al-Kaidy na zamachy z 11 września 2001 roku. I był to zapewne przypadek, ale jakże symboliczny, bo wydarzenie to miało miejsce w dokładnie 60. rocznicę rozpoczęcia budowy Pentagonu. Swoją nazwę zawdzięcza nietypowej bryle budynku, która była dziełem przypadku. Gdy w Europie wybuchła II wojna światowa, za oceanem pojawiła się pilna potrzeba reorganizacji Departamentu Wojny Stanów Zjednoczonych. Dotychczas zajmował on różne budynki w Waszyngtonie, także w stanach Maryland i w Virginii. Światowa wojna i wizja dołączenia do niej przez stronę amerykańską oznaczały, że departament powinien znaleźć nową siedzibę. Przede wszystkim jedną, a nie kilka rozsianych po kraju. 28 lipca 1941 roku kongres zatwierdził środki na budowę nowego gmachu, który miał pomieścić cały departament pod jednym dachem. Wybór padł na Arlington Farms pod Waszyngtonem. Działka miała asymetryczny, pięciokątny kształt, stąd też budynek zaplanowano odpowiednio jako pięciokąt. A to, że Pentagon wzniesiono ostatecznie na terenie dawnego lotniska Hoovera, zawdzięczamy jednej niewielkiej wątpliwości. Czy aby na pewno taki masywny gmach nie będzie zasłaniał widoku na Waszyngton? I to wystarczyło, aby przenieść budowę, choć mimo zmiany działki nie zmienił się kształt. Budynek zachował pięciokątny układ, ponieważ po pierwsze podobał się on Rooseveltowi, a po drugie gruntowna zmiana projektu na tym etapie wiązałaby się z wysokimi kosztami. Uwolniony od ograniczeń związanych z lokalizacją w Arlington Farms budynek został zmodyfikowany tak, aby przybrał kształt regularnego pięciokąta. Umowy z wykonawcami sfinalizowano 11 września 1941 roku i jeszcze tego samego dnia wbito w ziemię pierwszą łopatę. Budynek powstał w ekspresowym tempie, w zaledwie 16 miesięcy, co jest wynikiem imponującym, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że wznoszony był w okolicznościach wojennych. Ze względu na niedobór stali zużyto jej minimalną ilość. Zamiast tego Pentagon zbudowano jako konstrukcję żelbetową, wykorzystując blisko 700 tysięcy ton piasku wydobytego z rzeki Potomac. Aby zminimalizować zużycie stali, zamiast wind i dźwigów zbudowano betonowe rampy. Do wykonania elewacji budynku użyto z kolei wapienia sprowadzonego ze stanu Indiana. Mówi jeden z ocalałych z zamachu.
6: If I was sitting in the same window on the unrenovated part of the Pentagon, I probably wouldn't have survived it.
5: Gdybym siedział przy tym samym oknie w nieodnowionej części Pentagonu, prawdopodobnie bym nie przeżył. Konstrukcja pamiętająca czasy wojny wymagała remontu już w latach 90. Projekt Pentagon Renovation Program realizowany był etapami. Jeden z nich obejmował wzmocnienie strukturalne budynku poprzez instalację stalowych kolumn. W czasach wojny było to niemożliwe ze względu na braki stali. Na niektórych materiałach wideo i fotograficznych z 11 września 2001 roku widać te stalowe wzmocnienia. Utrzymywały one konstrukcję zaatakowanego skrzydła Pentagonu jeszcze przez kilkadziesiąt minut po zamachu, zanim ostatecznie ono runęło. Do zakończenia tego etapu remontu budynku ówczesnego Departamentu Obrony budowniczym zabrakło zaledwie kilku dni. Prace miały zakończyć się w okolicach połowy września.
3: Przedsięwzięcie naprawy uszkodzonego skrzydła Pentagonu otrzymało nazwę Projekt Phoenix i pracę tym razem skończono błyskawicznie w sierpniu 2002 roku.
0: I to tyle, co przygotowaliśmy dla Państwa w tej dość wyjątkowej audycji Cały Nasz Świat 11 września. Chodzi mi dzisiaj po głowie to takie łacińska sentencja, historia magistra vita est, czyli historia nauczycielką życia. Oby była, oby była. Kajtek Strzelczyk, Klaudia Kowalczyk, Helena Wnorowska, Jan Janczyk, Patryk Rabiega i Tomasz Ławnicki. Bardzo dziękujemy za to spotkanie.
3: Wszystkiego dobrego.

0: południe, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Awantura w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Pełniący obowiązki rektora komendanta Sławomir Cudak nie mógł dziś rano dostać się do swojego gabinetu. Na miejscu zgromadzili się politycy PiS-u, m.in. sam prezes Jarosław Kaczyński, którzy sprzeciwiają się odwołaniu z funkcji rektora Michała Supińskiego, powołanego za czasów ministra Zbigniewa Ziobry. Interweniowała policja. Młodszy aspirant Paweł Chmura zapewnia, że funkcjonariusze są na miejscu wyłącznie po to, by zapewnić bezpieczeństwo.
1: W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi działań policji w rejonie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości informujemy, że zadaniem policji jest ochrona życia, zdrowia ludzi, bezpieczeństwa oraz porządku publicznego, a także zapobieganie naruszeniom prawa. I takie zadania właśnie przez policję są realizowane.
0: Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński zabrał głos i wykorzystał sytuację do politycznej agitacji.
2: Państwa postawa, przybycie tutaj jest przykładem dla innych. Coraz więcej Polaków powinno wiedzieć, że to w ich ręku leży przyszłość naszego kraju. Tu są politycy tylko jednej partii, Prawa i Sprawiedliwości. Brawo! Czyli tylko ta partia jest prawdziwą opozycją wobec Tuska.
0: A minister sprawiedliwości Waldemar Żurek na X-ie napisał tak: koniec prób anarchizowania państwowej uczelni i zasłaniania się politycznym immunitetem. Procedury zostały zrealizowane, dokumenty doręczone. Oczekuję od Senatu AWS przedstawienia w ciągu 14 dni harmonogramu wyboru nowego rektora komendanta do 2028 roku. Państwo prawa działa i nie ustępuje przed krzykaczami, napisał minister Żurek. Kończy się ogólnopolski protest maszynistów zorganizowany po środowym wypadku w Sokolnikach Suchych. Po zderzeniu pociągu z pojazdem ciężarowym zginęła jedna osoba, a kilka trafiło do szpitala. Akcja maszynistów początkowo miała trwać dobę, ale po rozmowach związkowców z ministrem infrastruktury ustalono, że zakończy się w południe. Maszyniści zwalniali przed przejazdami kolejowymi do 20 km na godzinę, po to by zwrócić uwagę na zagrożenia w tych miejscach.
3: To nie jest protest, to jest błaganie o to, albo może rozpaczliwe błaganie o to, żeby na przejazdach kolejowo-drogowych sytuacja związana właśnie z tym bezpieczeństwem stale ulegała poprawie. To jest też apel do maszynistów, aby też we własnym naszym interesie zwrócić uwagę na to, że ten problem na przejazdach kolejowo-drogowych istnieje.
0: Mówił Daniel Biernacik ze Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Obecnie około 30% pociągów jest opóźnionych, 14 składów odwołano, a niektóre składy mają już ponad 3 godziny opóźnienia. Łączny czas opóźnień przekroczył 5000 minut. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: Dziś na niebie dużo chmur, po południu na zachodzie większe przejaśnienia, możliwe też przelotne opady deszczu. Temperatura od 11 stopni na Podhalu i 13 w Małopolsce do 20 stopni Celsjusza. Na zachodzie, a wiatr słaby i umiarkowany.

0: Bardzo podobny, czyli Jan Niebudek, Rafał Lewandowski i Agnieszka
1: Jutka-Bach. Ale zwiększona wobec czego?
0: Wobec liczby otwartych mikrofonów. O, tak bym rzekła.
1: Processing.

0: Agnieszko, jaki podział obowiązków? Ja jestem ten zwariowany, a ty taka zorganizowana, czy dzisiaj inaczej robimy?
1: Właśnie może dzisiaj na odwrót, co ty na to? Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby dzisiaj tak na odwrót.
0: Ale wiesz, że to jest, to wymaga no. też.
1: No to ja wymaga. Wiem, ale bardziej od ciebie niż ode mnie, więc
0: zobaczymy.
1: Ja jestem
0: zobaczymy.
1: Bardzo za.
0: Zobaczymy, czy się utrzymamy w rolach
1: w ryzach.
0: Swych i w ryzach. Natomiast teraz, jako zorganizowany redaktor, zadbam o to, żeby Agnieszka może opowiedziała, co przed nami.
1: No ładnie.
0: Ale ja mogę ci też dopowiedzieć pewne rzeczy.
1: Już myślałam, że przejmiesz ze mnie tę rolę. Ja myślę, że opowiemy państwu na razie, co czeka na państwa po godzinie 12. Myślę, że państwo się ucieszą, wiedząc, że dziś porcja dobrych wiadomości jeszcze przed 13 zostanie państwu zaserwowana.
0: Ładnie dykcyjnie to powiedziałaś.
1: Dziękuję.
0: Jeszcze przed 13
1: wszystkie dbałością. Wszystkie głoski, oczywiście.
0: Takiego,
1: no
0: wiesz,
1: pion i poziom, mój
0: bez
1: drogi, pion
0: takiej
1: i
0: dezynwoltury.
1: Poziom. Ja czasami no, a już za chwilę będziemy biec w maratonie. Co ty na to, masz buty dobre do maratonu?
0: Nie. Ale tym bardziej przyjmuję to zaproszenie.
1: Tak, to będzie maraton podziękowań.

0: Brian Jackson, Masters at Work, Kenny Dope, Louis Vega, New York City. Proszę Państwa, 17 minut po godzinie 12. Wracamy. Warszawa znowu, Warszawa MST, miasto stołeczne Warszawa z New York City, i jest z nami Alona Zazulia. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: I będziemy, zanim hasło maraton zostanie wyjaśnione i o nim trochę porozmawiamy, to musimy cię przedstawić. Jesteś artystką, kostiumografką, projektantką.
2: Stylistką.
0: Stylistką, a kostiumografką to na przykład spektakle teatralne. Mój sztandar zasikał kotek. Nie wiem, czy Państwo pamiętają Kroniki z Donbasu, taki spektakl w TR Warszawa. Aleksandra Popławska go reżyserowała, ale też serial Klan, co nas od razu bardzo zaintrygowało. Opowiedz, jak się pracuje na planie serialu Klan, zanim powiemy o wszystkim.
2: Tak, dokładnie.
1: Aha, czyli ten temat jest bardzo intrygujący.
2: Jest. No, Klan towarzyszy nam przecież już od dziesięcioleci.
1: Nie jestem sama, oczywiście, czyli ja nie jestem bezpośrednio na planie, ja jestem w biurze, ja i jeszcze jedna osoba. No i załatwiamy kostiumy, wymyślamy, czytamy. No dzieje się, mamy ponad 100 postaci. Akurat to jest to, co naliczyłam sama. No oczywiście, że aktywnie. Pracujemy w tym momencie nad, ile mamy, z 15 odcinków?
0: Okej, okay, a kogo się tam, gdybyś mogła postać, wiesz, kogo się najfajniej ubiera?
2: No właśnie to jest to, o co ja chciałam zapytać. Kogo się najfajniej ubiera?
1: No ciężko powiedzieć. Każda postać jest inna i są postacie legendarne, są postacie nowe, które dochodzą za każdym razem, ponieważ rozwijają się różne wątki, więc ciężko powiedzieć. Każda postać jest inna, tak? Ma inny charakter i musi w pewnych sytuacjach wyglądać inaczej, tak? Jak piszą sceny, że osoba na przykład wraca z pogrzebu, tak? No jak już tam...
0: No to wiadomo.
1: Niekoniecznie. Mogą być kolory też ciemne, czyli ciemny brąz, tak, ciemny granat, nie wiem, ciemne bordo, ponieważ na przykład są takie postacie, które jakby jako postać nigdy w życiu nie założył tego czarnego koloru, tak? Albo na przykład ten czarny kolor nie pasuje do typu urody aktora, tak? Albo aktor powie, że nigdy w życiu nie założy czarnego koloru z powodu, no wiadomo, jakby osobistych są różne rzeczy, więc jakby tu bierzemy pod uwagę wszystkie aspekty, zanim ten kostium przygotowujemy, więc to nie jest tak, że wymyślamy i aktor od razu to zakłada. Po prostu musimy uwzględnić wszystko, co tylko da się. I oczywiście też preferencje naszego pana prezesa, tak? No bo oczywiście jesteśmy ludźmi, którzy pracują dla kogoś, więc możemy...
0: Dla firmy produkującej.
1: Tak, więc
0: serial.
1: To nie jest tylko wyłącznie nasza preferencja i nasz własny styl.
2: To przykre w sumie, ale zastanawiam się, przy kim w takim razie najbardziej możecie poszaleć. Jeżeli chodzi o stylizację.
0: No i to jest ostatnie pytanie już o serial, obiecujemy. No. Zaraz zaczniemy rozmawiać na poważne tematy, ale...
1: No, ostatnia taka postać, z którą można było tak mocno zaszaleć, to jest postać Ostrej.
2: Okej.
1: To jest nowa w miarę postać,
2: no właśnie,
1: która wygląda dość alternatywnie, czyli alternatywne klimaty, chokery, taka mocniejsza biżuteria.
0: No. Wcale nie wyszukujemy teraz zdjęć, proszę Państwa.
2: Absolutnie.
1: Ale zapraszam do oglądania, bo będzie się działo z tą postacią również.
2: A, już widzę Ostrą, no faktycznie.
0: Influencerką jest, dobra.
2: Dobrze, koniec rozmowy o Klanie, obiecujemy. Teraz zajmiemy się bieganiem. Bieganiem z plakatem, takim bardzo konkretnym plakatem. No to słuchamy, co to za bieganie z plakatem?
0: Co to za maraton?
1: Nazwałam to maraton podziękowań ze względu na to, że zaczęłam to w 2022 roku. Nie planowałam tego. Ja jestem z Ukrainy, mieszkam w Polsce wystarczająco długo.
0: A skąd jesteś z Ukrainy?
1: Ja jestem z miasta Czernichów, Czernigiew różnie na to mówią. To jest miasto, które jakby jest centralne w naszym obwodzie, graniczy z Rosją i Białorusią i znajduje się 1,5 godziny jazdy od Kijowa. Czyli mieliśmy najgorsze okresy wojenne. Również teraz dużo się dzieje. Więc...
0: Słyszymy często nazwę twojego miasta.
2: Niestety.
1: Tak, niestety. I bardzo to przeżywam osobiście. Na samym początku przez pół roku nie wiedziałam generalnie, czy moja rodzina przeżyje, więc oczywiście ponosiliśmy wszyscy różne konsekwencje z tym związane. Byłam zaproszona do Radio Sochaczew, ponieważ moja znajoma stwierdziła, że skoro ja jestem z Ukrainy, no to mogę oczywiście powiedzieć bardzo dużo rzeczy i chciałaby to ode mnie usłyszeć. Wtedy był nie najlepszy moment do wypowiedzi, różnych tam wypowiedzi publicznie na ten temat, więc dałam sobie chwilę, przespałam się z tą myślą i stwierdziłam, co mi to da. W jaki sposób ja to mogę wykorzystać?
0: A mogę zapytać, dlaczego to był zły moment na wypowiedzi? Co masz na myśli?
1: To znaczy, jakby ja nie byłam w takim stanie, po prostu też psychicznym.
2: Dobrze. Prywatnie.
1: Iść i opowiadać o tym. Więc jakby ja już musiałam mieć jakiś sens w tym. Mhm. Po prostu nie, że sobie porozmawiam, tylko co komu to przyniesie. No bo wtedy był taki tryb mocnego pomagania. Ludziom, tak? Dlatego jakby tu już zupełnie była inna sytuacja i stwierdziłam, dobrze, skoro ja mam takie możliwości, a bardzo dużo osób nie mają dostępu do stacji radiowych, nie mówią po polsku, i tak dalej, to dobrze, to przynajmniej dołożę swoją cegiełkę i podziękuję Polakom za pomoc, ponieważ wokół mnie jest bardzo dużo fajnych, pomocnych, empatycznych ludzi. Mhm. I dlaczego nie mogę publicznie też podziękować innym takim osobom? No i się zaczęło. Po prostu wydrukowałam plakat. Mówię, wszyscy wrzucamy informacje tam, plakaty, zdjęcia do mediów społecznościowych, no to okej, będzie po prostu też takie zdjęcie. No i rozkręciło się. I tyle, i nadal trwa, tak? Ja zrobiłam taką pauzę i widzę, że czas na powrót.
2: Czas na powrót, tak. Bo?
1: Ze względu na to, że relacje polsko-ukraińskie niestety psują się, ze względu między innymi na mocną propagandę rosyjską. My w swoim kraju przychodziliśmy już tego typu rzeczy. Dokładnie wiem, jak to działa. Zwróćcie proszę uwagę na wszystkie sponsorowane posty po wszystkich stronach.
0: Na konta z zerową liczbą obserwujących, które nagle zaczynają...
1: Oczywiście, więc bardzo zachęcam wszystkich do samodzielnego myślenia, do tego, żeby się nie poddawać emocjom, ponieważ na tym to tak naprawdę opiera się. Też proszę zwrócić uwagę, ile pieniędzy Rosja wydaje co roku na propagandę. To są kosmiczne pieniądze, No naprawdę można by było sporo zrobić za tą kasę po prostu we własnym kraju, aczkolwiek wiadomo, wiemy co się dzieje. Więc bardzo dużo też Polaków poddają się na tą taką emocjonalną propagandę i prowokację. Wiem, że historyczne relacje to jest bardzo śliski temat, który wymaga tak naprawdę wypowiedzi wielu historyków, między innymi, i krzyczeć o tym z każdego miejsca, to nie jest zbyt dobre. Najpierw warto przeczytać książki, znaleźć odpowiedzi na właściwe pytania po dwóch stronach.
2: Zagłębić się w to przede wszystkim, żeby zrozumieć...
0: I wtedy przestaniemy się wypowiadać tak emocjonalnie, bo zrozumiemy, że sprawa jest złożona.
2: Tak.
0: Są w niej te rzeczy, które można wprost powiedzieć, że ludobójstwo jest złe, że zamordowano ludzi, ale są rzeczy też bardziej złożone i wydaje się, że warto taki bardziej złożony obrazek poznać. Powiedziałaś o tym, że znowu zaczynasz maraton podziękowań. Co jest o tyle też ważne, żebyśmy my to powiedzieli tutaj, że najczęściej tak to się dziwnie składa, że osoby, które faktycznie pomagały czy pomagają Ukrainie, Ukraińcom, nie oczekują wcale słowa dziękuję, a te osoby, które nigdy tego nie robiły, publicznie się przyznają, że właśnie powinniście dziękować, oczekują wyrazów wdzięczności.
2: Za swoje niedogodności, których
0: bardzo doceniamy, że to robisz, ale osoby, które pomagały, najczęściej wcale tego nie oczekują.
1: No powiem tak, nie oczekują, ale właśnie ja jestem tym przykładem, tym takim trochę głosem ludzi, którzy wdzięczni, którzy dziękują.
0: To bardzo miło z twojej strony, mówię.
1: Więc bardzo dziękuję Polakom za pomoc. Po prostu,
0: a ten plakat?
1: Tak?
0: Go masz ze sobą, tak?
1: Oczywiście, że mam ze sobą.
0: A pokażesz nam go?
1: Oczywiście, że pokażę. I po naszej rozmowie będę prosić oczywiście o podpis. No klasycznie.
2: Pokwitować, że otrzymaliśmy podziękowania.
0: Ale możemy teraz go rozwinąć, tylko żeby powiedzieć, co na tym plakacie jest. Nawet możesz wstać sobie, zdjąć słuchawki spokojnie.
2: Na spokojnie. My tu zagadamy. Tutaj jesteśmy.
0: My tu zagadamy. Nie będziemy wracać do...
2: Słychać.
0: Dziękujemy Polakom za pomoc.
2: Jest flaga Ukrainy, flaga Polski, cztery kolory. I są podpisy, faktycznie.
0: Naszych kolegów dziennikarzy z różnych stacji radiowych. Zaraz zrobimy sobie zdjęcie i państwo zobaczą, jak ten plakat wygląda.
2: Widzę znajome imię i nazwisko. Zobacz, Natalia Róża-Harkiewicz.
0: Na przykład jest Natalia Różacharskiew. Czy za chwilę pewnie więcej rozpoznamy nazwisk na tym plakacie. Ale ona się pięknie uśmiecha. No dobra, słuchajcie, w takim razie my będziemy też na tym plakacie za chwilę się podpisywać. Tak. I myślę, że nie tylko w swoim imieniu, prawda? Tylko
2: nie, myślę, że
0: również
2: nie.
0: W imieniu wielu
2: słuchaczy. Myślę, że będziemy się podpisywać w imieniu społeczności Radia Nowy Świat, która jest bardzo szeroka.
0: I bardzo też życzliwa w sprawie ukraińskiej. Chcemy, żebyś to wiedziała. I bardzo pomocna. Powiedz, skoro tu dziś jesteś, czy mogłabyś nam polecić jakieś miejsca, jakieś adresy, gdzie szczególnie albo jest potrzebna pomoc, albo gdzie nasza pomoc, gdybyśmy chcieli po dzisiejszej rozmowie pomóc, powinna trafić fundację?
1: To znaczy musiałabym mocno zastanowić się i jeszcze przede wszystkim zweryfikować różne informacje, bo wiadomo, jakby są różne osoby uczciwe i nie do końca. Dlatego chętnie wrócę do tego tematu po naszej rozmowie, bo musiałabym po prostu usiąść.
0: Dobra,
1: i sobie
0: też pewne opinie... zaskoczyłem cię tym pytaniem.
1: Tak, i pewne opinie zabrać, ponieważ jakby nie chcę rzucać nazwami, ponieważ no, bo to jest bardzo poważny temat i szanuję jakby każdy rodzaj wsparcia. Też bym chciała jeszcze powiedzieć taką ważną rzecz, bo nieraz piszą w mediach społecznościowych, mówią, że o, ci Ukraińcy przyjeżdżają takimi drogimi samochodami. I myślę, że wszyscy to słyszą i na pewno każdy ma takiego znajomego, znajomą albo sam w ten sposób myśli. Chciałbym powiedzieć coś takiego, że przede wszystkim pamiętajcie, że wojna dotyczy każdą warstwę społeczną. Tych bogatych, biednych i klasę średnią. To jest pierwsza rzecz. Jakby nikt nie wie, na jaką klasę traficie, kogo spotkacie na ulicy i tak dalej. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Wyobraźcie sobie, że nikomu tego nie życzę, to jest naprawdę piekło, ale niestety muszę to powiedzieć. Wyobraźcie sobie, że w waszym kraju jest wojna. Musicie uciekać. To przepraszam bardzo, jedziecie rowerem do innego kraju,
0: nie,
1: czy bierzecie swoje najlepsze auto.
2: Największe, najbardziej pojemne oczywiście.
1: Na które pracowaliście przez na przykład wiele lat, tak?
0: Weźmiecie auto, natomiast nikt tego nie zrozumie, kto nie jest w tej sytuacji.
1: Ale
0: niestety to o tym też się przekonujemy od 4 lat.
1: Tak, ale to jest kwestia, że po prostu włączajmy myślenie.
2: No myślenie krytyczne przede wszystkim.
1: Krytyczne.
2: Takie bardzo rozsądne i logiczne myślenie.
1: Tak.
0: Alono, bardzo ci dziękujemy za wizytę u nas w takim razie. Za chwilę się podpisujemy też na plakacie i gdybyś mogła zastanowić się chwilę, gdzie moglibyśmy pomóc po dzisiejszej rozmowie, bo to mogą być takie duże działające fundacje też.
2: A mogą być też mniejsze.
0: Przecież do tego cię zachęcamy, to za chwilę podamy jeszcze te informacje, a może być też pod koniec dzisiejszej audycji, możesz nam napisać. W każdym razie bardzo dziękujemy ci za
1: to ja dziękuję.
0: Rozmowę. Tak.
1: Wam i wszystkim Polakom za pomoc. Jeszcze raz.
0: A my się cieszymy, że jesteście z nami, ale nie tak cieszymy jest. Się tylko z powodu, dla którego
2: nie,
0: tak
2: nie.
0: jest.
2: Ale cieszymy się, że jesteście z nami i cieszymy się, że jesteśmy razem przede wszystkim. O.

Archiville, look at us. Spójrzcie na nas, my mamy dla was dobre wiadomości i przedstawimy je za chwilę, a na zegarze za 26 minut, godzina 13.

0: Jest, jest już. I będziesz gędzić jak zwykle. Tu będę. Jeszcze trwają ostatnie narady, ale spokojnie, bo... Czy jesteś już gotowa?
1: Jestem
0: moja
1: gotowa,
0: droga?
1: A ja chciałam się podzielić informacją taką na wstępie, że 3 dni temu obchodziliśmy Dzień Dobrych Wiadomości. O czym
0: no wiemy.
1: Tak?
0: Wiemy,
1: o
0: tak,
1: tym?
0: Tak.
1: Okay, bo
0: ja o tym wiedziałam i myślałam o tobie przez cały dzień.
1: Bardzo mi miło, bardzo się cieszę. I ja muszę powiedzieć, że nie miałam pojęcia, że taki dzień oficjalnie jest w Polsce obchodzony i dopiero dzisiaj trafiłam na tę informację, więc no z
0: dobra
1: lekkim poślizgiem, ale jesteśmy. Poza tym chciałam powiedzieć, że u nas te dobre wiadomości są przynajmniej raz w tygodniu,
0: co
1: a nie
0: piątek.
1: Tylko raz w roku, więc trzeba to kontynuować i zaraz będziemy pewnie przedstawiać.
0: No i właśnie
1: jak,
0: między innymi dlatego ja tak nie podkreślałam tego specjalnie w moich rozmowach, bo wiedziałam, że u nas dobre wiadomości są co tydzień, a nie tylko raz w roku, bo uważam, że raz w roku to zdecydowanie za mało.
1: Ale tak czy siak uważam, że fajnie, że jest taki dzień, bo
0: oczywiście, przydaje
1: zawsze,
0: się.
1: Tak, zawsze dobre święto jest lepsze od jakichś, no nieważne, zresztą święto jak święto, ale tak, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo przeczytałam, że to dzień został ustanowiony, ale wszystko się narodziło w środowisku przepraszam najmocniej
0: nie szkodzi,
1: literacko.
0: To też dobra wiadomość przyszła?
1: Można tak powiedzieć. Bo właśnie, no wszystko się kręci wokół tego, jestem na etapie przeprowadzania się na Saską Kępę, a to właśnie się
0: też
1: w salonie 101 narodziło na Saskiej Kępie, więc wszystko się spina, ale to są drobne rzeczy, takie już abstrahując od tematu w ogóle. Ale przechodząc do dobrych wiadomości, które na
2: Pani
1: dzisiaj...
2: Pani Olgo, kiedy kaucja?
0: Poczekaj, bo mamy coś dla ciebie, ale i dla państwa. Ach. Uwaga!
3: Dobre wiadomości!
1: Macie
0: Bez
1: rację.
0: Tego się nie
1: Macie
0: liczy.
1: Rację, tak. Oficjalny początek. Tak, absolutnie. Przepraszam, jaka kaucja?
0: Za butelkę oczywiście.
1: Tak, chciałam zapytać, a butelkę, mamy jakąś butelkę?
2: Chciałam powiedzieć, że przeprowadzasz.
0: Całe mnóstwo. Ty nie zbierasz butelek?
1: Tak, zbieram, no po prostu nie wiedziałam, jaki jest kontekst. Tak.
2: No, ale ewentualnie, pani Olgo, witamy w gronie właścicieli mieszkań tutaj w naszym budynku. Tym,
1: no, taka tam wiadomość. Właścicieli
2: Pani
1: jak
2: musisz
1: właścicieli.
2: Zdradzać, która z tych wiadomości.
1: Właścicieli jak właścicieli, ale tak, no.
0: Zapraszamy do dołączenia do społeczności na Facebooku na przykład.
1: Tak, no, nowe okoliczności wymagają czasem zmian i to jest jedna z takich zmian.
2: Pani
1: ale
2: Olgo, cisza nocna, informujemy, że proszę...
0: Od 22 do 6.
1: Z przyjemnością od 22 będę cicho. Już
2: Dobra.
1: Tak, już marzę
2: Dobra.
1: O tym, żeby było cicho. Chciałam
0: Żarty
1: was zapytać na start o wasze doświadczenia rowerowe w Warszawie, bo ja wiem, że jakieś macie, bo prawda, jesteście uczestnikami ruchu rowerowego?
2: Yes.
1: Zgadza się?
2: Ja mogę zacząć w takim razie, bo widzę, że...
0: Bardzo proszę.
1: Mam nadzieję, że to moment, wybrzmi tak, jak oczekuję, ciężkości. Ale okej, sprawdźmy, no.
2: Bardzo dużo, słuchaj, kilometrów każdego tygodnia pokonuję na dwóch kółkach, ale tutaj wierzę akurat w siłę, jak to mówią, sharing economy, więc rower miejski. Chociaż noszę się z zamiarem też jednak...
0: Nabycia swojego?
2: Nabycia drogą
1: kupna. To ja też mam anegdotkę, bo ja miałam w planach jeździć rowerem, kupiłam rower pół roku temu i podczas pierwszej przejażdżki pedał odpadł prawy i nadal go nie ma, także...
0: To był znak.
1: Tak, także on czeka jeszcze na swoje 5 minut. Ale chciałam zapytać, jak ci się jeździ po Warszawie, bo tutaj nawiązuję do tego, o czym za chwilę będę mówić, ale czy ty uważasz, że ruch rowerowy w Warszawie jest optymalny, jest dobry?
2: Najczęściej jeździ mi się bardzo dobrze. Wydaje się, że coraz lepsza jest sieć.
0: Infrastruktura
2: rowerowa i sieć dróg rowerowych. Natomiast oczywiście jeszcze sporo jest do zrobienia, no i zdarzyć się może, że
0: zabraknie,
2: że mogą państwo na przykład ścieżki. Przez, no nie wiem, 300 metrów taki odcinek spotkać mnie jadącego chodnikiem, ale nigdy na państwa wtedy nie zadzwonię, będę jechał powoli, uważał.
1: Dobrze, czyli jesteś tym grzecznym.
2: Ale kiedy tylko jest ścieżka, kiedy tylko można, no to uciekam na nią oczywiście.
0: I rozwija prędkość.
2: Lub na ulicę, co jest bardzo ważne, czego wiele osób nie
1: tak,
2: robi.
1: Tak, chociaż muszę powiedzieć, że ja wiem, że tak się powinno robić, ale to jeszcze budzi we mnie lęk. Ale nawiązuję do tego, dlatego że przeczytałam informację, że Warszawa znalazła się w światowej czołówce miast najbardziej przyjaznych rowerzystom. I uwaga, wyprzedziliśmy Sztokholm, wyprzedziliśmy Rotterdam i wyprzedziliśmy Helsinki. Czyli takie miasta i takie części świata, które w mojej głowie właśnie są takie bardzo rowerowe. I okazuje się, że my jesteśmy na 6. miejscu według tego badania, które to jest ranking magazynu Time Out i jest przygotowane na podstawie opinii ponad 24 tysięcy mieszkańców, tak?
2: To ja chciałem tylko zapytać, czy jakie masz dzisiaj plany między 16 a 19, bo Michał Porycki na pewno chciałby się na ten temat wypowiedzieć.
0: Jeden z naczelnych rowerzystów.
1: Dobrze, to
0: tego
1: ja
0: radia,
1: Michałowi tak podam ten temat i zniknę, bo jak już mówiłam, przeprowadzam się, a to nie jest łatwa
0: i
1: zabawa.
0: I nie wozisz rowerem.
1: Nie wożę rowerem. W każdym razie
0: pedała.
1: Tak, jak się okazuje, mamy w Warszawie około 500 kilometrów tras rowerowych. Nie, przepraszam, doceniono przede wszystkim. Nie, no tak. Tak. W sumie mamy 500 kilometrów tras rowerowych w pobliżu najważniejszych atrakcji miasta, bo tak zwątpiłam przez moment, bo pomyślałam sobie, że strasznie dużo, ale właściwie tak, to by się zgadzało. No i szczególnie popularna jest też latem chyba ta taka ulubiona trasa wzdłuż Wisły, prawda? Tutaj
0: tak.
1: Też patrzę
0: no,
1: na redaktora Niebudka, bo wiem, że...
2: No bo właściwie część tej trasy to jest no, ta nasza trasa z radia do centrum,
1: tak.
2: Z której wiele osób korzysta, to jest jeszcze nasza.
1: Tak, a chcecie
2: jeszcze...
1: wiedzieć, które miasta są ponad Warszawą? Bo jak już powiedziałam,
0: bardzo.
1: Jesteśmy na 6. miejscu. Mhm. Nad Warszawą jest tylko Cambridge, Montreal, Kopenhaga, Szanghaj i Wiedeń, o dziwo, bo znowu po Wiedniu bym się tego nie spodziewała. A okazuje się, że też jest bardzo fajnie rozwiązane rowerowo. Ja też, zaskoczyło mnie to. I zastanawiałam się jeszcze nad jedną rzeczą, bo mówimy tutaj o Warszawie, ale zastanawiam się, czy Warszawa w porównaniu do innych miast Polski jest faktycznie najlepiej przemyślana rowerowo. I tutaj muszę powiedzieć, że nie mam żadnych badań na ten temat. Trzeba to sprawdzić, ja to sprawdzę.
2: Na pewno jest pełnomocnik w ratuszu do spraw rowerowych, który, wiesz, użyłaś sformułowania przemyślana rowerowo. Wydaje mi się, że to jest bardziej no, z oczywistych, tak jak w większości miast zresztą, no, nie możemy sobie zbudować miasta specjalnie pod to,
1: jasne,
2: więc raczej
1: oczywiście.
2: Dopasowujemy to, co mamy.
1: Ja naturalnie zaczęłam skręcać w głowie w stronę Poznania i przypominać sobie, jak Poznań jest rozwiązany pod tym kątem. I jest nieźle, chociaż jest parę takich miejsc, które są problemem dla wielu.
0: Ja wiem, jak jest w części województwa łódzkiego, ponieważ w ubiegły weekend miałam okazję się o tym przekonać.
1: No właśnie, tutaj taki mały haczyk w
0: tak,
1: stronę Wędka.
0: Ale
2: powiem,
0: się że...
2: Tak, coś
0: dokładnie. Nie no, przypomniało mi się, bo nie jechałam rowerem, taka jest prawda, nie jechałam. Nie jechałam rowerem, tylko jechałam na czterech. Znaczy ja jechałam i Emilka jechała, więc statystycznie miałyśmy po dwa kółka i tego się trzymamy. To jest wersja, której zdecydowanie się trzymamy.
1: I nie był to bicykl?
0: Nie był to bicykl. Nie był to też tandem.
1: A swoją drogą można bicykl w Warszawie wypożyczyć w ramach rowerów
0: tak,
1: miejskich.
0: Tak, tak. Natomiast powiem państwu, że ta trasa, która została wyznaczona jako trasa Tour de Slezak, przynajmniej w dużej części była faktycznie dla rowerów. Był nawet przejazd nad trasą S8 dla rowerów, taki leśny. Także ja jestem pod bardzo sporym wrażeniem tego, co tam zobaczyłam.
1: No i to się chwali, to się podziwia i jestem pewna, że kolejne rajdy będą nie gorsze pod kątem właśnie organizacji i zaplanowania względem tras rowerowych, tak?
2: A to jeszcze wydaje mi się, że warto sobie też pod tym względem zaktualizować trochę ustawienia w głowie, no bo myślę, że mamy ciągle jeszcze przyzwyczajenia. Tak samo było z drogami tymi dla samochodów jeszcze do niedawna, że mamy najgorsze drogi w Europie lub na świecie.
1: Nie.
2: Wcale nie, właśnie.
1: Wcale nie i może faktycznie warto o tym myśleć. Też warto z tego korzystać, no bo jeżeli mamy taką infrastrukturę, no to czemu nie? Ja tak tylko rzucam, a nuż może kolejny Tour de Slezak po prostu po Warszawie.
0: Ja powiem wam, że w ogóle jeżeli chodzi o nasz kraj polski, no to jeszcze do niedawna wydawało nam się, że Polska... Taki kraj drugiej kategorii, trzeciej kategorii, ale teraz ludzie, którzy jeżdżą po świecie i wracają do Polski, stwierdzają, że naprawdę u nas, to nawet nie to, że nie jest tak źle, tylko że u nas jest czysto. Mm-hmm. U nas są te drogi takie ładne i zadbane i proste i bez wybojów. Oczywiście jest to zasługa funduszy również europejskich, natomiast mam wrażenie, że my jako naród zaczęliśmy po prostu dbać o to, co mamy.
1: A czy nie mieliście kiedyś takiej sytuacji, bo ja się z tym regularnie spotykam i też rozmawiałam o tym ze znajomymi, jak są jakieś wyjazdy takie za granicę, jedziemy samochodem, jeździmy, nie wiem, no w moim przypadku po Europie, no i wszystko fajnie, wiadomo, są lepsze i gorsze te drogi, lepsze i gorsze miejsca, ale jak już jest powrót i się wjeżdża do Polski, to tak po kilkunastu, kilkudziesięciu kilometrach jakoś tak już czuć, że jest się u siebie i w zależności oczywiście od tego, skąd jedziemy, ale no na przykład z południa Europy, ja już parę razy tak miałam, że wjeżdżałam na tę naszą drogę, którąś krajową oczywiście, albo autostradę i myślałam sobie, o, jak fajnie, że już, jak fajnie, że już. Taki, no wiadomo, jakie są powroty z wakacji, więc trzeba się cieszyć nawet z takich cichych myśli, które gdzieś się przebijają. Ale całkiem ładna ta nasza Polska i bywa, że całkiem nawet taka fajnie ogarnięta.
0: Tak, Polska jest piękna. Podkreślam to od lat. Jeżdżę na wakacje właśnie w Polsce, pokazuję Polskę i naprawdę uważam, że mamy być z czego dumni. Jest bardzo różnorodna przede wszystkim, ale jak mówię, jest niesamowicie wręcz zadbana. To jest niesamowite, jaki my jako naród zrobiliśmy przeskok. Oczywiście, że są jeszcze miejsca i w ogóle i można narzekać, ale po co? Dobrze.
1: Tak, a propos rzeczy dobrych i niedobrych w Polsce, bo właśnie chciałabym do tego nawiązać. Zastanawiam się, czy mogę to zrobić z marszu, czy potrzebujemy chwili przerwy dla tego.
0: Chwila z brusem dobrze nam
1: potrzebujemy
0: zrobi.
1: Jakiejś takiej komunikacji tutaj niewerbalnej. Musimy to jakoś opracować, bo...
0: To ja powiem werbalnie.
1: Bo ja zarządzam
2: szef.
1: Czasem.
2: Przed
1: dobrze, to
2: szef.
1: Chciałam tylko powiedzieć o tym, że jednym z problemów, które niestety nadal mamy w Polsce, jest to, że jest betonoza, tak to się określa. To, co się dzieje w wielu miastach, miasteczkach Polski, czyli zwłaszcza centra miejscowości, centra miast, są po prostu regularnie zabetowywane. Zabetonowywane. Tak, trudne słowo. Rynek, ale krakowski rynek ma szansę być jednym z tych, który po prostu będzie walczył z tą betonozą, dlatego że właśnie ruszył przetarg na zazielenienie.
2: Niewidzialna ręka na krakowskim rynku, krakowskiego rynku.
1: Ja nie pamiętam drzew na krakowskim rynku, a podobno kiedyś były. Na początku XX wieku miało na płycie rynku rosnąć ponad 170 drzew. No ja sobie tego nie wyobrażam, bo to wręcz już brzmi jak park, mały las, prawda? Tak, i właśnie teraz
2: w ramach... Kazimierza Wielkiego, a później już wszystko było...
0: No później było murowane,
2: czekajcie,
0: bo przecież...
2: chwila z brusem, przepraszam,
0: tak
2: będzie.
0: Tak, żebyśmy brusa dopuścili do głosu. Panie szefie,

0: Don't back down, czyli nie poddawaj się po prostu.
1: Tak jest, dobra. Nie odpuszczaj. Dobra, jak już tak mówicie, to nie odpuszczam, lecimy dalej.
2: Nie odpuszczaj, dajesz.
1: Dobrze. Była mowa o zazielenianiu Krakowa, teraz będzie mowa o ziemniakach, bo ziemniaki, nie wiem jak wy, ale ja myślę, że mogę powiedzieć tak. Ja tak będę głosem ludu, kartoflach. Kochamy ziemniaki, dokładnie, będzie o kartoflach.
0: O pyrach.
1: A konkretnie, no właśnie, u mnie pyry, no nie? Mhm. Na Śląsku kartofle, prawda? No. Ale na Podlasiu chyba też kartofle.
3: A jeszcze grule są.
1: To chyba na Śląsku grule.
3: Nie, grule to chyba w górach są.
1: To trzeba, jeżeli ktoś...
3: Jeżeli państwo wiedzą, tak, to prosimy o taką odpowiedź lingwistyczną.
1: Bo ja będę mówiła o kartoflach na Podlasiu, a konkretnie o kartoflomacie stworzonym przez 17-latka.
3: Na Podhalu, w Małopolsce oraz w regionach góralskich są grule, dziękuję.
1: No więc młody, 17-letni rolnik z Podlasia, Franciszek, wraz z ojcem zbudował samoobsługowy punkt sprzedaży ziemniaków i zrobił to z drewna i wokół, uwaga, starej WS-ki, wokół starego motocykla, prawda? To jest motocykl, dobrze myślę. I to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawy projekt. Ponieważ działa to tak, że klient wybiera worek, bo tam są worki ziemniaków właśnie lokalnych rolników, sprawdza cenę, płaci gotówką albo blikiem, zabiera ziemniaki, prosto, szybko i bez obsługi. Ja tutaj mam takie już zboczenie, zaczęłam się zastanawiać, jak to jest rozliczane, ale być może nie musimy tego wiedzieć. W każdym razie podobno pomysł sprawdza się dobrze i działa też, tutaj tak mówił Franciszek, 17-letni autor, że w dużej mierze działa w oparciu o zaufanie, bo jeżeli chodzi o kradzieże, bo moglibyśmy sobie pomyśleć, że przecież to jest łatwy dostęp do produktu, który osoby z nie do końca jasnymi intencjami mogłyby zwyczajnie zabrać bez płacenia, ale podobno tutaj kradzieże stanowią mniej niż 1%, także
3: pocieszające.
1: Podlasianie, tak? Mówimy tak. Podlasianie. Okazują się być bardzo uczciwi i fajna sprawa. Ja już kiedyś czytałam o Jajomacie, że działa podobnie, chociaż to jest jakaś inicjatywa taka chyba samorządowa w różnych miejscach. A propos matów, to nie wiem, czy słyszeliście o Poezjomacie.
3: Poezjomat?
1: Poezjomaty. Poezjomaty działają. Jeżeli dobrze kojarzę, to chyba jest to projekt czeski. Wszystko chyba zaczęło się w Pradze, ale w Polsce już też są. W zeszłym roku był taki pomysł, żeby poezjomaty stanęły we wszystkich dzielnicach warszawskich. I to jest taka... To wygląda trochę jak peryskop. Jest to taka rura nakręcana korbką i taka szafa grająca z poezją, którą sami nakręcamy, dokładnie. Te warszawskie miały czytać wiersze między innymi Agnieszki Osieckiej, Tuwima, Brzechwy, czy choćby Kory. A to też jest inicjatywa bliska mojemu sercu, dlatego że w Wielkopolsce, w mieście, z którego pochodzę, w Wągrowcu, ma również stanąć taki poezjomat z poezją Jana Kaspra, lokalnego poety, który tam żył. I faktycznie bardzo polecam to sprawdzić. Jest to projekt obywatelski. Ja mam nadzieję, że sam poezjomat przejdzie, bo wydaje mi się, że inicjatywa wspaniała. Dzielmy się takimi rzeczami, dzielmy się poezją.
3: Można jeszcze automat z dobrymi wiadomościami ustawić. Dlaczego tak, to... nie? Chociaż
0: albo...
3: my taki mamy.
1: Nie, bo
0: z ziemniakami
1: tak się mówi, że maszyny zabiorą nam pracę. Ja nie chcę, żeby maszyny zabrały mi pracę. Ja chcę tu wrócić za tydzień.
0: Jest mieszkanie do opłacenia. Dziękuję bardzo.

0: Jest 13, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Zakończyła się ogólnopolska akcja maszynistów, zorganizowana po środowym wypadku w Sokolnikach Suchych. Pociągi zwalniały na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. Związek maszynistów chciał zwrócić uwagę na konieczność zwiększenia bezpieczeństwa na kolei.
1: Uzyskaliśmy to, czego nie dało się uzyskać dużo wcześniej. Otwarty na dialog pan minister Dariusz Klimczak spotkał się z nami, zagwarantował, że dla niego nie ma ważniejszych rzeczy, jak w tej chwili uruchomienie wszelkich sił i środków, które zidentyfikują te obszary zagrożeń. Już mamy zaproszenia do stołu negocjacyjnego przez pana ministra na 2 października. W środę jest też nadzwyczajne spotkanie zespołu bezpieczeństwa przy prezesie Urzędu Transportu Kolejowego.
0: Mówił po zakończonych działaniach Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. W związku z dzisiejszą akcją opóźniona jest większość połączeń kolejowych i tak będzie jeszcze do wieczora. Przed południem średnio pociągi były opóźnione o 27 minut. Awantura przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości w związku z odwołaniem Michała Sopińskiego z funkcji rektora. Sławomir Cudak, który przejął obowiązki, nie został dziś rano wpuszczony na teren uczelni. Na miejscu zastał posłów PiSu, w tym prezesa Kaczyńskiego, popierających odwołanego rektora. Interweniowała policja. Sytuację komentował w TVP Info Wojciech Mościborski z Uniwersytetu SWB Merito w Gdańsku.
2: Przypomnijmy, że pan Sopiński został rektorem, mając, uwaga, 30 lat i praktycznie żadnego dorobku naukowego. Powołał go na to stanowisko pan minister Ziobro, obecnie ukrywający się w Stanach Zjednoczonych, któremu prokuratura stawia zarzuty, który przyjął pieniądze od spółki pana Krala.
0: A minister sprawiedliwości Waldemar Żurek napisał tak: koniec prób anarchizowania państwowej uczelni i zasłaniania się politycznym immunitetem. Oczekuję od Senatu AWS przedstawienia w ciągu 14 dni harmonogramu wyboru nowego rektora komendanta do 2028 roku. Państwo prawa działa i nie ustępuje przed krzykaczami. Czytamy na X-ie. Agencja Uzbrojenia i MESCO podpisały pierwszą umowę wykonawczą na dostawy przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun dla Wojska Polskiego. Kontrakt o wartości około 3 miliardów złotych jest częścią wartej ponad 8 miliardów umowy ramowej, a realizacja dostaw została zaplanowana do 2030 roku. Umowa obejmuje dostawy kilku tysięcy pocisków rakietowych i mechanizmów startowych, ale także pakiet logistyczny i szkoleniowy będzie finansowany ze środków unijnego instrumentu SAFE. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Dziś po południu duże, całkowite zachmurzenie zapowiadane. Na wschodzie i w centrum możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu lub mrzawki. Na termometrach dziś przeważnie od 13-14 stopni na południu Polski, 16-19 w centrum oraz na północy i zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, głównie z kierunków wschodnich. W nocy spodziewane lokalne rozpogodzenia i bez opadów powinno się obejść, jednak miejscami ze względu na wysoką wilgotność można spodziewać się mgieł, a temperatury w nocy zapowiadane na około od 8 do 11 stopni.

0: donikąd nie poszliśmy. Jesteśmy, proszę Państwa, no i myślimy sobie, co by tu w tej godzinie. Mamy pewien pomysł za chwilę. Nawet Państwo już, którzy przeczytali plan naszej audycji, wiedzą, jaki to jest pomysł, więc nie tak do końca teraz sobie to wszystko wymyślamy.
1: Ale raczej, tak poniekąd.
0: Ale tak chcąc się trzymać tego, żeby jednak audycja tak się... Żeby ona nie była taka zrobiona już przed audycją.
1: I taka przewidywalna nie była.
0: Właśnie, żeby to się tak stwarzało, stawało się jak to się dzieje w dobrych spektaklach, albo nawet jak się ma czasami wrażenie w dobrym kinie, że to się tak stwarza na naszych oczach, że nie
1: odrobina,
0: jest takie przygotowane.
1: Tak, odrobina improwizacji w tym scenariuszu jest.
0: Po prostu
1: zaplanowana, ale mimo wszystko improwizowana improwizacja.
0: Inaczej mówiąc, będzie z nami za chwilę świetna aktorka, która mało tego, że jest świetną aktorką, to jeszcze z innymi się swoją wiedzą w tym zakresie i na tym polu dzieli.

0: Vivid Light Def Hines, czyli Blood Orange, proszę Państwa, 13 minut po godzinie 13. Za chwilę rozmowa, w której padną na pewno takie nazwiska jak Tommy Lee Jones, Maggie Smith, Gene Hackman, na przykład Sting, albo Maciek Musiał. Na przykład, ale przede wszystkim padnie nazwisko naszej gościni, którą będzie
1: Dorota Zięciowska.
0: Za chwilę.

0: Jasmine Lacey, Sweetest Season. No i tak się zastanawiam, czy gdybyśmy mieli właśnie dzisiaj, 11 września, się zastanowić, jaki to jest moment dla aktorów, wszystkich aktorów, początek września, to co by na to powiedziała nasza droga gościni, którą jest Dorota Zięciowska.
1: Dzień
0: świetna,
1: dobry.
0: Kochana przez publiczność aktorka teatralna, filmowa, serialowa, ale też lubi pani to hasło wychowawczyni?
1: Czy pedagog. Pedagożka.
0: Pedagożka pokoleń aktorów. Część z tych nazwisk padła, wprawdzie no, nie Gina Hackmana i nie Maggie Smith.
1: Chociaż pani też się spotkała. Byli uczniami pani.
0: Chociaż
1: jakby
0: nie, przepraszam,
1: nie
0: Maggie Smith właściwie tak. No.
1: Witam państwa, witam was kochani. Jest mi bardzo miło gościć u was tutaj. Tak, to jest początek, wielki początek. Wrzesień to jest początek, wspaniała energia. Zawsze chce się ten nowy sezon rozpocząć z nowymi projektami, z nowymi spotkaniami. Właśnie ja się z wami spotykam, to jest właśnie świetny początek. I wszyscy bardzo dużo oczekujemy od tego września, ponieważ rozpoczynają się próby nowych spektakli, nowe obsady, nowe projekty, jest festiwal w Gdyni i bardzo dużo od tego momentu zależy. Ale mówiąc o pedagogice, to jest również początek roku szkolnego. Także dla mnie też jest to wielkie rozpoczęcie, chociaż muszę powiedzieć, że zawsze jest to dość trudny okres, ponieważ jeżeli przygotowałam jakąś grupę osób i tak jak w tym roku udało się moim uczniom zdobyć blisko 50 indeksów na Akademie Teatralne, te państwowe.
0: No bo właśnie tutaj może zróbmy ten nawias. Dorota Zięciowska to jest firma po prostu na naszym rynku, jeżeli chodzi o przygotowanie młodych adeptów sztuki aktorskiej, tych, którzy chcą zdobyć indeks szkół teatralnych. Co
1: tak.
0: Prostą sprawą nie jest. Czasami się nie udaje za pierwszym razem.
2: Czasami nawet za trzecim się nie udaje.
1: Czasem nawet za piątym. Mhm. Mam uczniów, którzy dostali się piąty raz zdając. A w tym roku mam na przykład cudowną, kochaną uczennicę, która dostała się do Krakowa na Wydział Aktorski, zdając tam po raz czwarty. Więc te przykłady mogłabym mnożyć. Tym bardziej, że prowadzę już szkołę ponad chyba 18 lat. Tę moją szkołę, która jest jakąś taką ideą moją i pomysłem, który miałam na szkołę. Po pracy w szkole teatralnej pracowałam jako pedagog przez 8 lat. Prowadziłam przedmiot piosenka aktorska i tam właśnie uczyłam również obecne wielkie gwiazdy, bo między innymi Andrzej Konopka czy Tomek Karolak należą do moich studentów, Jakub Przebindowski, których uczyłam przez 2 lata w szkole teatralnej, a również wielu aktorów teatralnych, jak Zbyszek Kaleta, czy Andrzej Deskur-Reszek z Dunia, Agnieszka Korzeniowska. To była grupa cała, którą uczyłam jako bardzo młoda pedagożka i musiałam bardzo walczyć o swój autorytet.
0: No ale właśnie zaraz... Bo tak, żeby zbudować swoją pozycję, żeby być taką marką, osobą, do której młody człowiek chcący pójść do szkoły teatralnej chce przyjść, to trzeba najpierw no, troszeczkę doświadczeń
2: zebrać.
0: Zgromadzić, a pani zebrała te doświadczenia i w Polsce, i na świecie. Tutaj wiele nazwisk padło. Ja nie wiem, od którego my zaczniemy, bo co nazwisko to anegdota po prostu. Mm-hmm.
1: Tak, nie mamy tak dużo czasu.
0: Maggie no, Smith, no dobrze, zacznijmy od...
1: Tak, zacznijmy od Maggie Smith. To było niesamowite spotkanie w Londynie. Zostałam poproszona o pomoc Maggie Smith w przygotowaniu roli z akcentem polskim. I udałam się na coś w rodzaju castingu, rozmowy, aby zostać przez nią zaakceptowaną. I skracając całą historię, zostałam zaakceptowana i pracowałam z Maggie Smith nad postacią w sztuce Stephena Poliakowa Coming into Land. I to było w National Teatrze w reżyserii dyrektora artystycznego National Teatru Petera Halla, rok 85. I można powiedzieć, że dla młodej dziewczyny było to spełnienie marzeń, niesamowita sytuacja, niesamowite wyróżnienie. I pracowałyśmy przez cały okres prób do premiery. Maggie Smith zresztą uczyła się tego polskiego akcentu również z pewnej kasety, która na rynku funkcjonowała, na której ja nagrałam różne opowieści o Polsce komunistycznej, śmieszne, i ją to bardzo bawiło. I właśnie słuchając tej kasety postanowiła mnie odszukać.
0: A co tam było?
1: Ach, opowieści, no jak to, wiesz, no jak się kupowało u nas na przykład jajka w komunizmie i dostałeś jajka do ręki, bo nie było opakowania.
2: No tak, albo dla nich to zabawne.
1: Jakieś śmieszne historie. Historie, które wyciągałam z nagrywając, opowiadając to oczywiście dla kogoś, kto prosił mnie o to, abym to nagrała właśnie dla kogoś, kto chciał coś zagrać z polskim akcentem, co miało coś zagrać. Ale nie wiedziałam, że ta kaseta wylądowała u najsłynniejszej reżyserki castingów, dialect coach właściwie, Joan Washington, i potem funkcjonowała na rynku jako przykład polskiego akcentu. No więc spotkanie z Maggie Smith miałam takie. Później spotkałam oczywiście, wspomniałeś o tym Supermanie. Miałam taką przygodę, że zagrałam rosyjską kosmonautkę w Supermanie i tam się zetknęłam z gwiazdami Christopher Reeves i Gene Hackman, chociaż de facto scenę mieliśmy tylko z Christopherem. I właściwie ta scena była bardzo trudna technicznie. Byliśmy w kapsule zawieszeni na takich cieniusieńkich linkach i okazało się, że z 3 dni zdjęciowych, na które byliśmy zarezerwowani, zrobiło się 2 tygodnie, bo i pracowała przy tym efekcie specjalnym, to jest scena jakby otwierająca film, cała największa światowa opieka artystyczna i technologiczna, jak to zrobić, żeby to wyglądało świetnie.
0: No. To oni nie latali naprawdę tam?
2: Tak, no bo teraz 3 kliknięcia i już jest ten efekt.
1: No właśnie, ale tu mówimy 85 czy 6 rok, więc to troszkę inaczej wyglądało.
0: No tak, ale też sztuka polega na tym, żeby jednak widz uwierzył w to, że to się dzieje naprawdę. Uwierzyć w swoje marzenie musi też aktor. Teraz przed chwilą jeszcze się ekscytowałem, bo ja nie wiem, czy państwo zauważyli. Ja jestem psychofanem Macieja Musiała aktualnie i tego, co on z tym dekalogiem wymyślił. Ale co osoba, która z Maćkiem się spotkała gdzieś po drodze, no to właściwie są podobne historie.
1: Tak, właśnie mówiłam tutaj po wejściu do studia, że Maćka miałam przyjemność spotkać jako w serialu. Grałam jego mamę. I wtedy Maciek był w 2 klasie liceum i jakoś rozmawialiśmy o tym, czy będzie zdawał do szkoły teatralnej. I wtedy wspomniałam mu, że jeżeli będziesz zdawał kiedyś, to przyjdź, pamiętaj, zawsze coś ci pomogę. I potem Maciek zdał maturę i jakoś już rok po maturze umówił się ze mną i chciał zdawać. Właściwie on zawsze miał taki światowy horyzont. Mówił świetnie po angielsku i postanowił przygotować monologi po angielsku i próbować zdawać do Rady lub Lambdy do Londynu. A ja wtedy tak troszkę jako pedagog zaproponowałam mu: Maciek, może spróbuj najpierw te monologi zrobić po polsku. Najpierw naucz się mówić wiersza po polsku, bo przecież był osadzony w filmie, w kinie. Mówienie wierszem klasycznym to jest troszkę inny dział dla aktora, inne zderzenie z inną formą. I on się w tym rozkochał i on tak pięknie przygotował cały repertuar właśnie Sen Srebrny Salomei, Coriolan, monolog z Coriolana, Anioły w Ameryce. Pamiętam wszystkie te jego monologi, to było tak dopracowane, że kiedy poszedł na egzaminy do Warszawy, do Łodzi, do Krakowa, on praktycznie zdał i dostał się wszędzie, a wcale to nie jest proste, będąc celebrytą, dostać się do szkoły teatralnej. Jest
2: no bo już Łatka idzie przed tym celebrytą w cudzysłowie.
0: Tak, na pewno zadziera nosa i tak dalej.
1: I jeszcze w dodatku komisje patrzą tak troszeczkę podejrzliwie, czy się na pewno przygotował. Mm-hmm. Czy na pewno on zrobił te wszystkie rzeczy, których my tutaj wymagamy. Czy umie mówić wierszem, czy umie klasyczną prozę, czy zrobił prozę staropolską. Bo to jest coś, czego zwykle studenci nie przygotowują albo robią to w ostatniej chwili. A przynajmniej poprzednio tak było. Więc Maciek był fantastyczny. I jeszcze właśnie chcę opowiedzieć o tym, że miał wtedy wielki boom, nazwijmy to, na swoją karierę. Prowadził festiwal w Opolu i w dniu, w którym prowadził koncert w Opolu, następnego dnia u nas były bardzo ważne zajęcia grupowe. I on na 10 rano po tym koncercie, który kończył się o 1 w nocy w Opolu, przyjechał, stawił się w 100% formie i nagrał właśnie, chyba Szekspira nagrywaliśmy wtedy, i wszystkim pokazał, że to jest to, na czym mu zależy bardzo. I no, fantastyczna forma, etyka, klasa, głowa.
0: No i widzą Państwo, po prostu nic, tylko być fanem, więc trzymamy jutro kciuki za Lim Chang-donga, film
1: Maciek,
0: Possible
1: Maciek,
0: Love.
1: Maciek, trzymamy.
0: Że dostanie nagrodę. Maciek jest producentem filmu i tam wyprany smoking już podobno, więc...
2: Już no, jest gotowe wszystko, tak jest.
0: Ale jeszcze poprosimy naszą drogą gościnę w takim razie o... Teraz będzie utwór Time After Time.
2: Cassandra Wilson.
0: Cassandra Wilson.
2: Bo właśnie, bo to jest jedna rzecz, której nie powiedzieliśmy o Dorocie Zięciowskiej, naszej zacnej gościni, bo powiedzieliśmy, że jest aktorką, powiedzieliśmy, że jest pedagogzką, ale nie powiedzieliśmy, że jest też melomanką.
1: Tak, absolutnie. Kocham przede wszystkim jazz i muzykę jazzową. Jestem obsesyjnie w muzyce, muzyka mi towarzyszy. Nie może być ciszy, to muzyka musi być włączona zawsze. Poza tym kolekcjonuję wykonanie niektórych utworów, na przykład niektóre piosenki mam w 40 wykonaniach, bo zbieram i interesują mnie różne aranżacje i chcę je mieć, porównywać. Dlatego też inspirując się różnymi fantastycznymi osobowościami muzycznymi, staram się przelać na moich uczniów te piękne kompozycje, których oni w większości nie znają i też się tym zachwycają i gdzieś to idzie w świat. Także rozsiewam te moje fascynacje. Mówiąc o takich fascynacjach, oczywiście Gregory Porter, oczywiście to są takie, ale też powiedziałabym o kimś, kogo może i wy nie znacie tak dobrze, Mark Murphy. To jest taki wokalista jazzowy, już nie żyjący, ale byłam na jego koncercie w Nowym Jorku, kiedy miał 80 kilka lat, a słuchałam go przez przynajmniej 20 parę lat wcześniej. I przyszłam do niego, do garderoby po koncercie i zapytałam go o piosenkę, dlaczego on śpiewa piosenkę Slowly, skąd on tę piosenkę wziął, skoro tę piosenkę śpiewał tylko jeden człowiek, a on mówi... Ludzie, chodźcie tu, chodźcie. Z wytwórni ludzie, oni tej piosenki nie znają. Tu dziewczyna z Polski przyjechała i zna tę piosenkę. Niesamowite, bo to był koncert taki elitarny, tylko dla 100 osób w klubie. Ja wyczytałam, że gdzieś ten koncert jest, zarezerwowałam bilety i on to promocyjnie, ten swój repertuar taki w późnym wieku. Mark Murphy, wszystkim polecam. Fantastyczny wychowawca wielu pokoleń jazzowych wokalistów. Zanim Kurt Elling przejął po nim pałeczkę, był numer jeden wokalistą jazzowym. To tak o muzycznych fascynacjach.
0: Boże, jakie piękne opowieści. Za chwilę wracamy. Ale Cassandra Wilson nieodżałowana, już to trzeba niestety dodać przy jej nazwisku. Time After Time.

0: Cassandra Wilson, Time After Time, czyli raz za razem albo raz po razie. No i tak właściwie jak w radiu. Jest z nami Dorota Zięciowska, aktorka, pedagogzka, melomanka. No i aktorka to też jest mało powiedziane, bo to jest również aktorka śpiewająca.
1: Tak, tak się zdarzyło i chyba w Polsce najbardziej znane jest moje wykonanie.
0: Zdecydowanie, szczególnie temu pokoleniu naszemu i tym następnym, również tym wychowanym na Szreku, nazwijmy to.
1: No. Tak, właśnie piosenek ze Szreka, a szczególnie tej piosenki Chcę Bohatera, która jak się potem po latach dowiedziałam, stała się jakąś studniówkową piosenką, fuksówkową i w ogóle weselną również. Z tym, że wszyscy pytają mnie o to wykonanie bez efektów specjalnych, ale nikt tego wykonania nie ma, nie dostaliśmy takiego wykonania, więc... Niestety trzeba tę piosenkę słuchać zawsze z pewnymi efektami specjalnymi.
0: Ale to nie szkodzi, bo przynajmniej sobie człowiek od razu film przypomina, więc ma to swoje uroki.
1: Tak, oczywiście. A to dla mnie było też wielkie wyzwanie, ponieważ zostałam do tego dubbingu zaproszona do zagrania roli dubbingowania jakby aktorskiego i miałam tam zaśpiewać tylko jedną piosenkę. Natomiast piosenki tej Chcę Bohatera miałam nie śpiewać. I dopiero... dowiedziałam się, że odbędzie się casting. Profesjonalne wokalistki rockowe były na ten casting zaproszone i wtedy zadałam pytanie reżyserce castingu, reżyserce Szreka właściwie, która była z ramienia produkcji amerykańskiej i która właściwie była tą osobą najbardziej decyzyjną. I zapytałam ją, czy skoro jest casting i będą to inne osoby, czy ja również mogę to przygotować i przystąpić do tego castingu. To już było pod koniec mojej pracy aktorskiej. Być może jej się podobało to, co robiłam. Być może po prostu pomyślała sobie, dlaczego nie. I spróbowałam, zaśpiewałam i dowiedziałam się, że jestem okej. Okay. I
0: co w branży filmowej oznacza,
1: że biorą.
0: 11 na 10 generalnie.
1: Tak. No i tak się wydarzyło i zaśpiewałam tę piosenkę, nie wiedząc nawet, że odbiór tego będzie tak fantastyczny i po latach, że to będzie żyło w was, w młodszym pokoleniu.
2: Pani Doroto, gdyby pani pracowała w Radiu Nowy Świat, to moglibyśmy już zmienić nazwę radia na Radio Szrek właściwie, bo jest... Zbyszek, jest Wojtek Malajka.
0: No to tak,
2: ale
0: połowa.
2: Było tutaj dużo, dużo anegdot. Jeszcze państwo słuchali Cassandry Wilson, a my o Chucku Mangione słuchaliśmy też o spotkaniu.
1: Tak, to dosłownie kilka słów powiem o tym. Byłam na kilku koncertach Chucka Mangione w Blue Note w Nowym Jorku, ale jeden był szczególny, kiedy właśnie obchodził swoje 60. urodziny i zaprosił na ten koncert swoich rodziców i postanowił ten koncert wyprodukować jako taki galowy koncert z wielką, pełną orkiestrą. Więc na przykład ten utwór El Gato, tam z całą taką ansamblem smyczków, wiolonczel, to zabrzmiało fenomenalnie i on przedstawiając swojego najbliższego współpracownika saksofonistę powiedział tak, proszę państwa, ja z żadną żoną nie byłem tyle lat, ile jestem z tym moim saksofonistą. To jest mi najbliższy człowiek. Wszystkie żony krócej, a jego obecna żona też była tam wtedy. To było takie wspaniałe.
2: No już wiedziała, jakby no, wszystko że z dobrodziejstwem
1: tak,
2: się tak, bierze.
1: Tak. Także Chuck Mangione jest również moją fascynacją muzyczną. No i oczywiście Betty Carter i wiele, Carmen McRae, mogłabym tutaj wymienić i w ogóle kocham muzykę. Byłam na koncercie Sary Vaughan, jechałam jakieś 300 kilometrów pociągiem, żeby ją zobaczyć na żywo we Włoszech. W czasie wakacji zobaczyłam plakat, nie, muszę jechać. Także kocham jazz, kocham wokalistów, kocham w ogóle muzykę.
0: A Liza Minnelli?
1: Liza Minnelli również. I Liza Minnelli towarzyszy mi od właściwie trzeciego roku szkoły teatralnej, kiedy mój profesor Jerzy Sztur przyniósł nam na zajęcia kasetę z nagraniem wersji broadwayowskiej musicalu Kabaret i powiedział, teraz w tym semestrze będziemy robili Kabaret, bo dostałem... gorące jeszcze, przetłumaczone przez Wojtka Młynarskiego piosenki do Kabaretu i ja to prapremierowo z wami zrobię. I zaistniała taka sytuacja, że jak mój profesor jechał do Włoch, gdzie grał po włosku i rzucił mi takie wyzwanie, żebym ja wraz z takim pianistą moim z grupy, który, chłopakiem, który grał świetnie, Zbyszkiem Mieczyńskim, który grał na fortepianie, żebyśmy przygotowali stronę muzyczną tego. I to była takie moje pierwsze zetknięcie z kabaretem, a teraz gram w musicalu Kabaret w Teatrze Stu, rolę Fräulein Schneider w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego i bardzo, bardzo gorąco Państwa zapraszam na ten spektakl. Mamy spektakle od 30 grudnia pod rząd przez 6 dni, Sylwester i początek roku, także z wielkim tutaj impetem wejdziemy w nowy rok. Willkommen.
2: O, tak jest. Chociaż chciałoby się, żeby ten kabaret był taki mniej na czasie, że tak powiem, ale...
1: Dokładnie, Janku, dokładnie chciałam ci powiedzieć, że to jest niesamowite, jaki ta treść, bo jeszcze spektakl muzyczny jest, spektakl teatralny ma inną konstrukcję, jest inny niż film. Wersja sceniczna, ta pierwotna wersja, bardzo różni się od filmu i właśnie cisza, jaka jest na widowni w czasie tych dramatycznych scen, które dotyczą nazistów, faszyzmu i wszystkiego, co się dzieje również w naszej rzeczywistości tutaj w Polsce. I reżyser Krzysztof Jasiński bardzo mocno to podkreślił. To u nas jest wydźwięk tego niesamowity. Bardzo Was zresztą zapraszam, jeżeli będziecie w Krakowie w tym czasie, ale przede wszystkim Państwa zapraszam. Kabaret, Teatr Stu. Musical wspaniały, a równocześnie z bardzo głęboką i bolesną treścią.
2: No i też oczywiście spotkania z kolejnymi młodymi adeptami sztuki aktorskiej, prawda? To też jest okazja chyba, żeby przysłuchać się, wsłuchać w to, co ci młodzi ludzie myślą, o czym marzą, jak oni sobie ten zawód wyobrażają. Ale też właśnie czasami tak się zdarza.
1: Ale wejdę ci jeszcze w słowo, przepraszam, Janku, że w tym spektaklu ja mam niesamowitą przyjemność, ponieważ gram z Dominikiem Mironiukiem, który gra mistrza ceremonii i jest w tej roli wybitny. Gram z Joanną...
2: A to też twój wychowanek.
1: Mój wychowanek, tak. I Joanna Pocica, Paulina Kondrak, które dublują się w roli Sali, są również moimi wychowankami. I one były w jakiś sposób... Wygrały casting, były zarekomendowane teatrowi przeze mnie. Dyrektor zaufał, że ci młodzi ludzie udźwigną taki ogromny ciężar tego spektaklu.
2: Fizyczny również.
1: Fizyczny również.
2: Tańczyć
1: trzeba. A tańczyć i śpiewać i zagrać i mieć tę moc. Więc naprawdę bardzo się cieszę. Gra też Maciek Grubich z moich wychowanków tam. On gra Cliffa. Także bardzo to jest dla mnie przeżycie wzruszające.
2: Ale też chciałem zapytać jeszcze, jeżeli pozwolicie, o taki aspekt, bo mówimy o wielu historiach sukcesu. Czasami ten sukces albo droga człowieka może być drogą nieoczywistą i niekoniecznie każdy znajdzie się na scenie. Czasami będzie robił coś,
0: albo
2: co...
0: Na planie.
2: W jakimś sensie tego dotknie, a może zupełnie nie. Jak to zrobić, żeby człowiek sprawdził się z jednej strony jako aktor w szkole Doroty Zięciowskiej, a jednocześnie...
1: Znalazł swoją furtkę potem.
2: Jeżeli nawet nie będzie to droga prowadząca.
1: To są na pewno, słuchajcie, to są na pewno długie rozmowy, które prowadzimy, ja i wszyscy pedagodzy prowadzimy z tymi pełnymi nadziei ludźmi, którym tłumaczymy, jak wiele rzeczy zależy od tego, czy oni się dostaną do tej szkoły, czy nie, i jak bardzo mało zależy od tego, czy skończą tę szkołę, czy będą pracowali w tym zawodzie. Bo tak naprawdę, co z tego, że się dostaną do szkoły, jeżeli nie będą w sobie mieli tej ogromnej determinacji, która całemu naszemu życiu musi towarzyszyć, żeby tę pracę gdzieś dostać i wyrwać. I moje życie jest trochę też tego przykładem, bo ja debiutowałam w życiu 3 razy i w Londynie, i w Nowym Jorku, i potem ponownie w Polsce. I wiele razy zadawałam sobie pytanie, że może to już trzeba się czymś innym może zacząć zajmować, ale zawsze znalazłam jakąś furtkę w życiu, która była zawodowa i dawała mi szczęście i radość. Przecież i to samo tłumaczę właśnie osobom, które do mnie przychodzą, że jeżeli jest jakiś punkt w ich zdawaniu. Ktoś na przykład ma problem ze śpiewaniem i tego śpiewania nigdy nie przeskoczy, albo z poczuciem rytmu. I też tego pierwszego etapu do szkoły aktorskiej nie może przeskoczyć. To przecież jego wnętrze, jego bogactwo literackie, wiedza może powodować, że on pójdzie na reżyserię, że pójdzie na dramatopisarstwo, że on będzie fantastycznym, nie wiem, psychologiem, prawnikiem, terapeutą, który dostał zastrzyk adrenaliny, że coś potrafi, nauczył się występować, nauczył się asertywności, nauczył się patrzenia ludziom w oczy, jakiejś swobody. Przecież to wszystko jest potrzebne do wykonywania jakiegokolwiek zawodu, który odnosi się do publiczności, prawda?
0: Do radia na przykład można trafić.
1: No właśnie, można. Do radia można trafić i z tego co wiem, niektórzy trafiają.
2: Trafiają czasami i trafiają w radiu nawet czasami, niektórzy w dziesiątkę jakimś na przykład, coś powiedzą fajnie.
1: No, tak.
0: Zdarza się?
2: Bez nazwisk oczywiście.
0: Tak? Nie, oczywiście.
2: Absolutnie bez nazwisk. Chyba musimy tak powoli już
0: kończyć.
1: Tak?
0: Dziwne.
2: Dziwne. Tak, które, dużo która mam to godzina jest?
0: Nieważne.
1: Dużo mam wam jeszcze do opowiedzenia, ale w takim razie może powiem jeszcze, co teraz robię.
2: Mhm. Więc oczywiście pytanie o tak zwane plany, bo zawodowe, z jednej strony oczywiście teatr stół i kabaret, ale nie tylko przecież.
1: Tak. Teraz przygotowuję spektakl oparty na piosenkach Wojciecha Młynarskiego, który będę robię w takim składzie polsko-londyńskim dla Polonii w Londynie, z którą jestem związana prawie 40 lat i od wielu lat tam jeżdżę, współpracuję ze sceną polską w Posku w Londynie. To jest fantastyczna grupa ludzi i młodzi ludzie, którzy wyemigrowali do Londynu w tym samym czasie. Młodzi, bo ja się czuję bardzo młoda. Więc,
2: i tam też jest super restauracja, prawda?
1: W Posku jest Maja i restauracja Łowiczanka. Wszystko jest świetne jedzenie, więc jak najbardziej reklamujemy. I właśnie ten spektakl będziemy grali na początku października 9-10-11. A potem wracam i mam jakieś dni zdjęciowe do Szpitala Świętej Anny, gdzie gram mamę Joasi Liszowskiej. I w tym już miałam w poprzednim sezonie ta postać została wprowadzona, a teraz będzie kontynuowana. Także dzieją się różne rzeczy. Prowadzę teraz warsztaty w Gromie dla Teatru Stół wspólnie z Beatą Rybotycką wokalno-aktorskie. W poniedziałek wyjeżdżam, tam przygotowuję cały program składający się z 40 piosenek. Dzieje się.
0: No to kobieta zajęta po prostu.
2: Kobieta zajęta i też mi się bardzo, bardzo dziękujemy, że
0: znalazła pani dla nas czas.
1: Tak. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Jak kiedyś będziecie chcieli jeszcze porozmawiać o jakichś fascynacjach muzycznych, to wiecie, gdzie jestem.
2: Oui.
0: Będziemy tak szukać.
1: To pozdrawiam.
2: Dorota Zięciowska, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.

0: Arps Trap i Basic Physics, proszę. Basic Physics. Nie, tak jest, dykcja, no ale to zawsze właśnie, jak to o tym aktorstwie, gdzieś o tej scenie, no to
1: bo
0: zawsze
1: w
0: dykcja
1: jeszcze
0: siada
1: jesteśmy,
0: w emocjach.
1: Drodzy Państwo, no po prostu. Uj,
0: jesteśmy,
1: po prostu.
0: Jesteśmy, proszę Państwa. No i tak się jakoś złożyło, że 10 minut tylko pozostało do końca.
1: Tak jest. Natomiast mamy dla Państwa dobrą wiadomość. Chyba dobrą w każdym razie. Ta dobra wiadomość brzmi tak, że mamy dla Państwa zaproszenie. Zaproszenie na koncert. To będzie koncert w ramach trasy Skończyły się żarty. Czyli oczywiście, tak, Mani Bukartyk, Wojciech i Piotr, jak zwał, tak, znaczy nie, no nie jak zwał, tak zwał, tylko Państwo wiedzą, o kogo chodzi. O, tak.
0: Skończyły się żarty, Wojciech i Piotr. To jest alternatywny tytuł trasy.
1: A, no dobrze. Jakoś nie mogę się skupić teraz. Przepraszam. 16.
0: Ale czego, września?
1: Września, tak. Mhm. W Lublinie. Szukam tej informacji, tylko oczywiście, jak Państwo się domyślają, jak szukam, to nie mogę znaleźć. Bo to tak zazwyczaj jest.
0: Ale to Państwo sobie znajdą, że kiedy...
1: W Lublinie. Mamy dla Państwa podwójne zaproszenie na ten koncert do Lublina. Na koncert śpiewano-mówiony. O. Takie opinie słyszałam o tym występie.
0: Tak zwany nie stand-up, tylko sit-down.
1: Tak.
0: To jest.
1: No. I
0: mamy panowie
1: dla Państwa
0: są na scenie, i jest muzyka, i jest warstwa słowna również. I podobno, z tego co wszyscy widzowie mówią, nie można, są takie chwile, że nie można się powstrzymać od śmiechu. Więc takich chwil Państwu dużo życzymy podczas tego koncertu, ale na razie to w środku dnia.
1: Małpanowyświat.online, podwójne zaproszenie do Lublina czeka.
0: Tak jest.
2: Próbuję być jak Sharon Stone. Maluję rzęsy, kręcę włos. I nie wiem wcale, co to wstyd. Mówię najgłośniej, jak chcę żyć. Palę nałogowo. Próbuję być jak Harley Quinn. Uderzać siłą 200 sił. Mieć wszystko gdzieś i zrobić błąd.

być sobą. Próbuję być jak małe mi, krzyknąć najgłośniej, tam są drzwi, mówić co myślę wtedy, gdy jest na to moment, a nie gdy robi się niezdrowo. Czasami nie wiem, czym jest dom, czy to, gdzie wracam, czy też skąd. Czy kalkulować, czy być fair, czy gdzieś zabłądzić, czy mieć cel.

0: Trudno jest być sobą, to Daria ze Śląska, proszę Państwa.
1: Właściwie to też ja, bo też czasem, też tak szczególnie jak jestem w emocjach, to jest mi trudno się skupić.
0: Proszę Państwa,
1: sobą.
0: Zbierając myśli trochę na temat przyszłego tygodnia, Awantart Festival, edycja warszawska tej imprezy, będziemy o niej mówić w przyszłym tygodniu w środku dnia, ale już 15 września odbywa się koncert inauguracyjny, a tam Sam Slater, James Ginsberg, Ruli Shabara, no i nade wszystko chciałoby się powiedzieć Hildur Gudnadottir, czyli islandzka artystka, islandzka kompozytorka, autorka muzyki między innymi do słynnego serialu Czarnobyl wystąpi. Ten koncert 15 września w Warszawie się odbędzie, a my już kończymy dzisiaj.
1: Ale na temat Avant Art Festiwalu będziemy rozmawiać w środku dnia, tyle że to będzie w środę 16
0: września. Już po koncercie i dlatego o koncercie mówimy.
1: Tak.
0: No i wcześniej będzie także poniedziałkowy środek dnia Agnieszki.
1: A co? No i wcześniej będzie weekend.
0: I będzie jeszcze też muzyka odśrodkowa, a jakże.
1: Będziemy się kręcić?
0: Będzie coś do tańca, ale też będą, skoro jesień za pasem, że tak powiem, no to
1: kolega
0: smutne
1: odpalił
0: piosenki.
1: Swoją jesieniarską stronę,
0: tak,
1: jak widzę.
0: Tak, będzie Phoebe Bridgers, jak zła.
1: Jak cię zobaczę z Pumpkin Spice Latte, to będę wiedziała, że to już.
0: Wiesz co, ale chyba własnej roboty bardziej. Bo,
1: a to mniejsze o to. Ja nie wnikam. Po zapachu
0: cukru
1: cię rozpoznam.
0: Tak, to
1: w każdym razie.
0: Do tego gorąco cię zachęcam.
1: Dziękuję.
0: A na koniec, proszę państwa, kamienie i to te...
1: Toczące się.
0: Tak, toczące się tak jak życie radiowe, więc w ramach życia radiowego znowu się wkrótce słyszymy, a na razie dziękujemy za dziś. Do usłyszenia.

0: Jest 14, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Kolejne działania służb w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Przeprowadzono serię przeszukań na terenie Wrocławia, między innymi u byłego funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego Artura H. Zabezpieczono sprzęt elektroniczny, który może zawierać dane istotne dla śledztwa, przekazał minister sprawiedliwości. Były agent CBA, jak informują media, od szefa zonda krypto Przemysława Krala pobierał 15 tysięcy euro miesięcznie. Za te pieniądze ujawnił mu m.in. wrażliwe dane dziennikarza, który opisywał tajemnice giełdy kryptowalut. Zapewniał też, że wpłynął na urzędnika podległego prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, czy obiecywał spotkanie z Przemysławem Czarnkiem i z inwestorem z kręgu Viktora Orbana, informowali reporterzy TVN24 i WP. W Akademii Wymiaru Sprawiedliwości doszło dziś do spięcia wokół zmian na stanowisku rektora. Na miejscu pojawili się politycy PiSu, w tym Jarosław Kaczyński, którzy nie chcieli dopuścić do budynku Sławomira Cudaka, pełniącego obowiązki rektora, po tym jak minister sprawiedliwości poinformował o odwołaniu Michała Sopińskiego.
1: W tej chwili pełniący obowiązki rektora, czyli pan profesor Sławomir Cudak, pełni już czynności, podejmuje pierwsze decyzje, stara się uspokoić sytuację. Proszę państwa, najważniejsze jest to, żeby uczelnia funkcjonowała. Michał Sopiński doskonale wie, że toczył się postępowanie. Zostało ono wszczęte w marcu. Pan Sopiński przez cały okres tego postępowania, wydaje mi się, że nie zajmował się niczym innym, jak tylko bombardowaniem tego postępowania. Składał tysiące wniosków, żądał wyłączenia ponad setki pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości od rozpoznawania. Siedmiokrotnie próbował wyłączyć ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka od możliwości podejmowania tej decyzji.
0: Przekazała wiceminister sprawiedliwości Maria Eichhardt. Wśród powodów odwołania Michała Sopińskiego są m.in. nieprawidłowości administracyjne, ale też, jak to określiło ministerstwo, demonstracyjna aktywność polityczna. W południe zakończyła się ogólnopolska akcja maszynistów. By zwrócić uwagę na problem zagrożeń bezpieczeństwa na kolei, pociągi zwalniały na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. To w reakcji na wypadek w Sokolnikach Suchych, gdzie samochód ciężarowy wjechał na przejazd kolejowy i zderzył się z pociągiem relacji Lublin-Szczecin. Związek maszynistów wszedł w dialog z ministrem infrastruktury. Będą nowe regulacje.
2: Pracujemy nad zmianami legislacyjnymi. Ja podjąłem się koordynacji tych działań tak, aby w jak najszybszym tempie przedstawić znowelizowane przepisy. One będą polegały na groźbie utraty prawa jazdy dla każdego kierowcy, który wjedzie na przejazd drogowo-kolejowy, kiedy jest zapalone czerwone światło. Widzimy, jakie to jest groźne i widzimy, że niestety, mimo tak drastycznych przykładów, wciąż zdarzają się przypadki.
0: Mówił dziś minister infrastruktury Dariusz Klimczak. W związku z dzisiejszą akcją opóźniona jest większość połączeń kolejowych i tak będzie jeszcze do wieczora. Przed południem średnio pociągi były opóźnione o 27 minut. To był serwis Radia Nowy Świat.

Dzień dobry, jesteśmy z powrotem. Rafał Lewandowski realizuje, Kuba Ferlin, czyli ja mówię i gram, a to oznacza tylko tyle, że przed nami wspólna godzina w przestrzeni pomiędzy. Ci z Państwa, którzy słuchali zeszłotygodniowego programu, wiedzą, że byłem wtedy w Wielkiej Brytanii, spacerowałem po Brighton, a wybrałem się tam dlatego, że odbywał się tam Brighton Psychfest i w ramach tego festiwalu zagrał zespół

Psychodela z północy Anglii, konkretnie z Norwich, czyli Floral Image, zespół, który otworzył tegoroczny Brighton Psychfest, ten jednodniowy festiwal oscylujący wokół muzyki psychodelicznej i garażowych gitar, który mnie na wyspy zawiódł. No i przy okazji właśnie tego występu utwierdziłem się w przekonaniu, że to jest jeden ze zdecydowanie najciekawszych młodych zespołów, jakie w ostatnim czasie słyszałem. Zaglądaliśmy już do ich dyskografii, do dwóch krążków, które mają na koncie i pewnie jeszcze w przyszłości zaglądać będziemy. No ale w ramach jeszcze tych młodych brytyjskich zespołów, które w ostatnim czasie słyszałem, to idąc dalej brytyjskimi wspomnieniami, już w Londynie udałem się do klubu, który stał się w ostatnich latach kolebką wybitnych brytyjskich kapel. Mieści się on w dzielnicy Brixton, a nazywa się Windmill.

Hyperdance to hardrockowe trio rezydujące w legendarnym londyńskim klubie Windmill Brixton. To klub, w którym kariery rozpoczynały takie składy jak Shame, Squid, Black Country New Road, a więc największe z największych postaci alternatywnej brytyjskiej sceny gitarowej ostatnich lat. No a wśród nich dopiero wschodząca gwiazda, jaką jest właśnie grupa Hyperdance. Na razie na ich stronach, na portalach streamingowych jawią się naprawdę nieduże liczby, kilkudziesięciu zaledwie miesięcznych słuchaczy. Połowa z nich pewnie była w tym klubie wtedy, kiedy ja, no ale wydaje mi się, że zasługują na naprawdę wiele, wiele więcej. Sami określają się muzycznymi bankartami Iggy'ego Popa i Motorhead. Ja dołożyłbym do tego jeszcze Roba Zombiego i ten melodyjny wymiar muzyki hardrockowej czy też metalowej, i ta układanka wydaje mi się, że miałaby już sens. Wspominałem o zespołach, które zasłynęły właśnie w Windmill. Jest jeszcze jeden bardzo ważny dla mnie zespół, który tam też powstał. Już nieistniejący, ale cały czas warto do nich wracać. Black Midi.

Najpierw utwór reggae od Złotych Dzieci niegdyś brytyjskiego rocka, czyli Black Midi. Niegdyś, to było kilka lat temu zaledwie, a potem diametralna zmiana klimatu dla tych, którym gitary aż tak bliskie nie są, pochodząca z Los Angeles wietnamsko-amerykańska wokalistka Kells, czyli Kelly Truong, z jej drugiego w karierze albumu A Sweet Passerby. Ten egzamin drugiej płyty jak najbardziej w tym przypadku zdany i ten motyw drugiej płyty przypomniał mi jeszcze jedną, tym razem polską grupę, która w tym roku właśnie z takim testem się zmagała.

Dobrze Państwu znana na pewno grupa Mlecze z drugiego albumu, album Niebieski, tak nazwali tę płytę. No i tu też należy uznać tę próbę za udaną. Nie zawiodły fanów tym drugim wydawnictwem Mlecze, a już jesienią będzie szansa usłyszeć te piosenki na żywo, bo szykuje się mała trasa koncertowa po kilku dużych polskich miastach. Będziemy oczywiście o niej mówić na antenie Radio Nowy Świat. Może nawet jakieś wejściówki się pojawią, nie wiem, zobaczymy. No ale wróciłem sobie do tej płyty Mlecze, bo jak wiadomo, język polski, także ten w piosenkach docenia się najbardziej, kiedy się go kilka dni nie używa. No i za domem tęskni się najbardziej, będąc dalej od niego. No i a propos domu, to ciekaw jestem, czy pamiętają Państwo jeszcze ten toruński zespół.

Jednak ktoś pamięta o grupie Sowa. Pani Marzena mailowo pisze, że już myślała, że nigdy nie usłyszy tej piosenki w radiu i być może tak mogło się stać, bo w naszej radiowej bazie nie było tego utworu i faktycznie jeszcze na nowoświatowych internetowych falach on nie wybrzmiał. No ale tak, jesteśmy tutaj w audycji Pomiędzy na straży toruńskiego dziedzictwa alternatywno-rockowego, tak można powiedzieć. Od 2003 roku zespół Sowa istniał. Kasia Kurzawska i Tomasz Organek stanęli wtedy na czele grupy Sowa. W 2005 podpisali pierwszy duży kontrakt i rok później wydali debiutancki krążek Many Styles, potem występy w studiu Agnieszki Osieckiej, no a w 2009 roku płyta Do Re Mi Fa Sowa, taki ich największy komercyjny sukces. Ona mówi, to był singiel, który promował wtedy tę płytę chyba najgłośniej, no a to, czego posłuchaliśmy przed momentem, to Hardcore i Disco z płyty Hardcore i Disco, też to rok 2012 i zupełnie inne wydanie Tomasza Organka niż to, które współcześnie znamy. Ale mam wielki sentyment do tej płyty i do tej piosenki, dlatego też wybór padł właśnie na to. Wracamy do wspomnień brytyjskich tymczasem i znów do Brighton, gdzie również na scenie Brighton Psychfest zagrał zespół The Heavenly Boats.

Wyglądają trochę jak Beatlesi i graniem też bez wątpienia trochę do czwórki z Liverpoolu nawiązują, szczególnie z tej ery z okolicy płyty Revolver. The Heavenly Boats, zespół z Cornwalli, to przedstawiciele takiej starej szkoły psychodelicznego grania, ściany gitar, przesterowanych solówek, wszystkiego tego, co lubimy tu najbardziej. Bardzo dobrze się tego słucha i w wersji studyjnej, i w koncertowej, tym bardziej, a to materiał z ich raptem drugiego krążka, Green Hills, to tegoroczna płyta, dla odmiany płyta, którą grywamy na antenie Radio Nowy Świat. Ba, był to nawet nasz album tygodnia, więc tym bardziej warto do niego zaglądać z takim stempelkiem Approved by Radio Nowy Świat. No a teraz, mimo tego, że skaczemy dzisiaj trochę po gatunkach muzycznych, to w sferze gitar jeszcze na moment pozostaniemy, a te psychodeliczno-rockowe brzmienia zawiodą nas dziś do cotygodniowej podróży do Azji, w ramach której dziś przystaniemy w Indonezji.

0: Na koncie mają ponad 700 utworów i kilkanaście albumów. To indonezyjska odpowiedź na falę brytyjskiego i amerykańskiego rock'n'rolla w latach 60. No i jeden z pierwszych zespołów, które wybiły się w Indonezji. Wcześniej to byli praktycznie sami solowi piosenkarze albo piosenkarki. No a Panbears, bo to o nich mowa, co ciekawe, w nieco zmienionym składzie grają aż do dziś. No i to jeden z takich najbardziej kultowych indonezyjskich składów. No, Beatlesi z Jakarty, tak można o nich powiedzieć. A ta piosenka Hi to część wydanej przez amerykański label Now Again Records składanki Those Shocking Shaking Days, kompilującej brzmienia z lat 70. z Indonezji właśnie, tak żeby każdy mógł się z zamkniętymi oczami w wyobraźni przenieść do Jakarty czy też innych indonezyjskich miast w lata 70. i poczuć ten psychodeliczny, rockowy klimat tych dni, a przynajmniej spróbować to zrobić. My tymczasem już Jakartę opuszczamy i przenosimy się do Wrocławia, a tam nowość z debiutanckiej płyty zespołu Cafe Trauma.
1: Uwaga, uwaga! Teraz będzie piosenka dla dorosłych.

Całkiem nagi, wszystko wokół chce mnie zabić. Chyba już nie chcę się bawić, bycie ślepym psem. Już nie bawi mnie sama tak dla odwagi, byle czuć, że coś się znaczy. Marności nad marnościami, może dzisiaj dla odmiany.

Rzadko tak ciężkie brzmienia pojawiają się w audycji Pomiędzy, ale to nie oznacza, że zupełnie nie ma na nie miejsca. Tu gitary i krzyki też czasem mile widziane są. No ale słuchając zespołu Cafe Trauma i ich debiutanckiej płyty, pomyślałem sobie przede wszystkim o naszej nowoświatowej patospołeczności fanów muzyki bardzo poważnej i być może ktoś z Państwa chciałby tej płyty posłuchać w całości i położyć sobie egzemplarz tego albumu na domowej półeczce. Płyta Jaka piękna katastrofa. Mamy ich naprawdę sporo, więc jeśli ktoś chętny się znajdzie, to proszę się odzywać. Bardzo chętnie się nimi podzielę. jakub.ferlin@nowyswiat.com online to ten adres mailowy, na który polecam się odzywać, a tymczasem, żeby się Państwu dobrze pisało, również nowość, ale z zupełnie innej muzycznej bajki. The War on Drugs wracają z nową płytą i z nowym singlem.

Z tą nową płytą przyznaję, że trochę się pośpieszyłem, ale nowa piosenka The War on Drugs, pierwsza od 4 lat, jest już na pewno z nami. Czy to jest zwiastun czegoś więcej? Szczerze liczę, że tak. Adam Grandusiel mówi, że ta piosenka przyszła do niego w 10 minut między poranną kawą a odprowadzaniem dzieci do szkoły. No i to chyba jest w tym najpiękniejsze, że to takie spontaniczne i niewymuszone, no a nadal bardzo, bardzo dobre muzycznie, po prostu. I piękny teledysk też do tego utworu powstał. A my już się żegnamy. Na koniec osoba związana także z The War on Drugs, Kurt Vile, także postać, którą widziałem tym razem w Bristolu. No i to też był wymarzony koncert i też był to koncert, który mnie absolutnie nie zawiódł. Z nowej płyty Phil Has Been Good To Me, Kurt Vile na koniec. A my słyszymy się, szanowni państwo, w niedzielę o poranku w Etykiecie Zastępczej. Do usłyszenia.

2012, but it felt like 2014 and I know you still

0: Jest 15, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. W południe zakończyły się działania maszynistów mające zwrócić uwagę na problem bezpieczeństwa na kolei. Pociągi zwalniały do 20 km na godzinę przed każdym przejazdem. Była to reakcja na środowy wypadek w Sokolnikach Suchych, gdzie po zderzeniu pociągu z samochodem ciężarowym zginęła 39-letnia pasażerka. O postulatach protestujących mówi Daniel Biernacik ze Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych.
1: Domagamy się przede wszystkim zmian systemowych, domagamy się zmian w legislacji, domagamy się tego, aby urządzenia, które są zamontowane na przejazdach kolejowo-drogowych, które są w posiadaniu zarządcy infrastruktury, aby włączyć je do systemu automatycznego wykrywania takich przekroczeń, niewłaściwego poruszania się po przejazdach kolejowo-drogowych, aby ta kara dla kierowców, ta penalizacja była nieuchronna, żeby każdy miał świadomość tego, że jeżeli zachowa się niewłaściwie w obrębie tego przejazdu kolejowo-drogowego, czy przekroczy go w sposób niedozwolony, miał pewność, że zostanie za to adekwatnie ukarany. Za to, że stworzył zagrożenie dla transportu, dla maszynisty, dla pasażerów.
0: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział rozpoczęcie prac nad ustawą regulującą kary za niedozwolony wjazd na przejazd kolejowy. Związkowcy będą włączeni w dyskusję o nowych rozwiązaniach.
2: Dziękuję za ich pracę i oczywiście biorę pod uwagę argumenty, jakie przedstawia środowisko zarówno Związku Zawodowego Maszynistów, jak i całe środowisko kolejarskie oraz wszyscy, którym na sercu leży bezpieczeństwo w ruchu, zarówno tym drogowym, kolejowym, a szczególnie na styku dróg i kolei. Dlatego zadeklarowałem, że przystąpimy do pilnych prac legislacyjnych.
0: Obecnie około 30% pociągów jest opóźnionych. Problemy dotyczą co trzeciego składu PKP Intercity, a 14 pociągów odwołano. Niektóre mają już ponad 3 godziny opóźnienia, a łączny czas opóźnień przekroczył 5000 minut. Kolejne działania służb w sprawie śledztwa dotyczącego zonda krypto. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, działając na polecenie prokuratora, przeprowadzili przeszukania na terenie Wrocławia. W toku czynności zabezpieczono sprzęt elektroniczny, który mógł być użytkowany przez Artura H. i może zawierać dane istotne dla prowadzonego śledztwa, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Były funkcjonariusz CBA, jak wykazały dziennikarskie śledztwa, po odejściu ze służby miał współpracować z szefem zonda krypto jako doradca i łącznik z politykami prawicy, zarabiając na tym ogromne kwoty. Komisja Europejska zatwierdziła dodatkowe środki na zakup uzbrojenia dla Ukrainy. Ponad 6 miliardów euro przeznaczone zostanie m.in. na środki obrony powietrznej, w tym rakiety do systemów Patriot. Unijny komisarz do spraw obrony zaznaczył, że dostarczanie Ukrainie pocisków antybalistycznych jest sprawą bardzo pilną. Dzięki tej decyzji Ukraina może teraz kupować także sprzęt do Patriotów, którego potrzebuje, aby lepiej chronić swoje niebo przed zmasowanymi atakami Rosji, oświadczyła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, a decyzja została podjęta po poniedziałkowym porozumieniu państw unijnych. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Akademia Rocka.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Adam Stasiak. Minęła godzina 15, w związku z tym, jak zwykle w piątek po tej godzinie, zapraszamy w podwoje naszej Akademii Rocka, gdzie będziemy razem rozkoszować się, celebrować, a także słuchać muzyki tej najbardziej dynamicznej i najprawdziwszej. To znaczy, mam na myśli oczywiście muzykę rockową, a także wszelkie jej pochodne. Rozpoczniemy od utworu, który był kiedyś wielkim przebojem, ale w tej wersji ma charakter, co najmniej powiedziałbym, pełen zadumy, takiego wręcz operowego zamyślenia, a także refleksji nie zabraknie na pewno w tej muzyce.

Burning Love z albumu If I Can Dream, Elvis Presley with the Royal Philharmonic Orchestra. Taki jest pełny tytuł tego albumu, który ukazał się w roku 2015. Utwór Burning Love otwiera właśnie tę płytę. Ciekawy jestem, co Elvis by powiedział na te nagrania, które no, powiedziałbym, że ta orkiestra nadaje im zupełnie innego charakteru, jak wspomniałem we wcześniejszym wejściu. Przenieśmy się teraz do krainy trochę bardziej konwencjonalnego rocka, a także punk rocka, bo punk rockiem najnowszy album Jacka White'a ewidentnie pachnie.

0: albumu Jacka White'a. W ostatnich latach Jack wrócił bardzo mocno do brudnego, garażowego grania. Po albumie No Name z roku 2024 konsekwentnie odchodzi od bardziej eksperymentalnego okresu i znów stawia na, można powiedzieć, gitarowy atak. Tutaj mamy do czynienia ewidentnie z atakiem. W związku z tym uspokoimy się nieco w towarzystwie The Beatles.
1: Michelle, take one.
2: One, two, three, four.

0: The Beatles i Michelle, Take One konkretnie, ponieważ jest to wcześniej niepublikowane pierwsze podejście do piosenki Michelle, wypuszczone w tym roku jako zapowiedź wielkiej, rozszerzonej reedycji płyty Rubber Soul, która ukaże się 2 października, a sama Michelle ma genialną historię. Otóż Paul McCartney już jako nastolatek udawał na imprezach artystycznego Francuza. Zakładał czarny golf, siadał z gitarą i śpiewał zmyślone francusko brzmiące słowa. Lennon po latach przypomniał mu ten żart i zasugerował, a może zrobisz z tego prawdziwą piosenkę. I McCartney poprosił później znajomą nauczycielkę francuskiego o pomoc i stąd autentyczne francuskie zdanie w refrenie. Ale do francuskiego jeszcze wrócimy, a tymczasem zapraszam do wysłuchania Comédie Rockaise.
1: Comédie Rockaise.

Schodzimy głęboko w europejski punk. Jest to Dead Pop Club, francuski zespół związany ze sceną punk rockową, a Stupid Kid znalazło się nawet na soundtracku francuskiego filmu Diesel. Jestem ciekawy, czy widzieli Państwo tę produkcję. Proszę pisać na adres adam.stasiak@nowyswiat.online. Tymczasem wysłuchajmy nowości Toma Morello.

Tom Morello i Roman Morello w utworze Date Night. Roman Morello to syn Toma Morello i sam jest gitarzystą. Ojciec i syn nagrali tę piosenkę na nowy album Toma pod nazwą Everyone Gets Everything They Want, a premiera tej płyty jest zaplanowana na 25 września. Co do historii tej piosenki, otóż jest prawdziwa. Dotyczy trzech nastoletnich Holenderek działających w ruchu oporu podczas II wojny światowej, które uwodziły nazistów, wyprowadzały ich w odludne miejsca, a następnie ich zabijały. No, wydaje mi się, że argument o tym, że muzyka rockowa nie porusza ambitnych treści, ewidentnie tutaj został rozbity na kawałki. Przenieśmy się teraz w przeszłość, żeby wysłuchać Jerry'ego Lee Lewisa.

Jerry Lee Lewis w utworze Teenage Letter. Przerażająca jest liczba piosenek Jerry'ego, które odnoszą się akurat do miłości, do nastolatek, ale no piosenka fajna, napisał ją niejaki Renald Richard w roku 57. Rozgrzejmy się nieco w towarzystwie Slasha i jego Conspirators.

Roboczy tytuł tego utworu World on Fire, był znacznie mniej subtelny i brzmiał I Wanna Pull Your Hair. Bardzo dobrze, że zmienili ten tytuł. Chciałbym teraz zaprezentować Państwu coś zgoła w opozycji do muzyki Slasha, ponieważ będzie to ciekawy przypadek spotkania country z amerykańską muzyką chrześcijańską. No, muzyki chrześcijańskiej w Akademii Rocka jeszcze chyba nie było, ale wydaje mi się na tyle egzotyczna ta propozycja, że musi dzisiaj zabrzmieć.

Drew Parker feat. Steven Curtis Chapman w utworze Blame Jesus, czyli zwalcie winę na Jezusa. Tak jak wcześniej mówiłem, spotkanie country z amerykańską muzyką chrześcijańską. Parker opisuje tu przemianę dawnego buntownika. Jeśli ktoś zastanawia się, dlaczego bohater przestał palić za sobą mosty i żyć destrukcyjnie, odpowiedzią jest tytułowe Zwalcie winę na Jezusa. I samo połączenie ze Stevenem Curtisem Chapmanem nie jest przypadkowe. Chapman to jedna z największych postaci amerykańskiego contemporary Christian music, czyli współczesnej muzyki chrześcijańskiej. No cóż, mam dosyć mieszane uczucia co do pisania i robienia czegokolwiek artystycznie z założeniem, że to ma być jakieś, czyli tak samo mam dosyć negatywne uczucia do tworzenia piosenek z założeniem, że mają być na przykład na chwałę Jezusa albo nie na Jego chwałę, bo wydaje mi się, że to po prostu nie jest twórcze, ale to ciekawa propozycja, tym bardziej, że gitary tutaj brzmią naprawdę konkretnie. A propos gitar, które brzmią konkretnie, posłuchamy teraz enigmatycznej kompozycji pod nazwą God and the Broken Ribs.

Zaszalałem trochę z tym GAD, bo powinno być chyba G.O.D. and the Broken Ribs. Kolejny świeży Jack White. Sam utwór ukazał się razem z Dereko Demonico i są to pierwsze nowe piosenki White'a od albumu No Name z roku 2024. A Frozen Charlotte to powiedziałbym, że zespół tak wielu wspaniałych piosenek, których sam utwór G.O.D. and the Broken Ribs zdawał się wcale nie zapowiadać. Nie wydaje mi się tak naprawdę genialnym utworem otwierającym album, no ale otwiera, a album świetny, w związku z tym go słuchamy. Zagrajmy teraz coś trochę bardziej szalonego, szalonego pod względem na pewno muzycznym. Będzie to Burr McCreary, Steve Vai i Tim Henson w utworze Blue Shift.

Bear McCreary jest przede wszystkim kompozytorem filmowym i telewizyjnym, znanym m.in. z gier God of War, The Walking Dead czy Battlestar Galactica. Steve Vai to Steve Vai, a Tim Henson gra na gitarze w Polyphy. Razem tworzą coś naprawdę nietypowego i cały album Beara jest genialny, to znaczy, no może nie genialny, ale na pewno nietypowy. Nazywa się The Singularity, no i zapraszam do jego wysłuchania. Zagrajmy teraz coś konwencjonalnego. Alice Cooper z lat 90.

Stara szkoła i to z jakim charakterem? A propos charakteru, posłuchajmy teraz młodziaków. No może już nie takich młodziaków, ale artystów, którzy zagrzali miejsce na światowych scenach i listach przebojów dopiero w wieku 21. I tak się składa, że singiel, który teraz zagramy na antenie, ukazał się 29 maja tego roku.

Greta Van Fleet i Play Your Games to był przedostatni utwór w naszej dzisiejszej audycji. To była Akademia Rocka. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za obecność. Mówił Adam Stasiak. Audycję realizował Rafał Lewandowski, za co serdecznie dziękuję. A pożegnamy się energetycznym utworem Slash's Snake Pit pod nazwą Speed Parade. Dziękuję i do usłyszenia za tydzień.

0: Jest 16:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czeniecka. Agencja Uzbrojenia i MESCO podpisały pierwszą umowę wykonawczą na dostawy przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun dla Wojska Polskiego. Kontrakt o wartości około 3 miliardów złotych jest częścią wartej ponad 8 miliardów złotych umowy ramowej, a realizacja dostaw została zaplanowana do 2030 roku.
1: Jesteśmy dumni z piorunów. Także dzięki sejfowi. Piorun stał się też produktem eksportowym. Łotwa, Litwa, Norwegia to partnerzy, którzy naprawdę spore pieniądze zakupią pioruny. Ale oczywiście największym nabywcą jest Agencja Uzbrojenia, a więc nasza armia, nasze wojsko, bo chcemy produkować oczywiście też, żeby zarobić. Sejf i generalnie nasze inwestycje, polskie inwestycje w obronę i w zbrojenia, to są inwestycje, tak jak powiedziałem, w polską gospodarkę.
0: Mówił premier Donald Tusk w Kielcach podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Podpisano także porozumienie między Polską Grupą Zbrojeniową a firmą ISI dotyczące technologii satelitarnych oraz rozwiązań wspierających rozpoznanie i pozyskiwanie danych na potrzeby bezpieczeństwa i obronności. Były już rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości nie chce pogodzić się z decyzją o utracie funkcji. Wraz z posłami Prawa i Sprawiedliwości na czele z prezesem partii Jarosławem Kaczyńskim zamierzał wejść na teren uczelni. Tymczasem pełniącym obowiązki rektora jest obecnie Sławomir Cudak, któremu środowiska prawicowe chciały dziś uniemożliwić pracę, interweniowała policja. Decyzja ministra sprawiedliwości o odwołaniu Michała Sopińskiego z funkcji rektora jest ostateczna i wykonalna, przekazała dziś wiceszefowa resortu Maria Eichhardt.
2: Pozwala mu na to prawo. Postępowanie w tej sprawie toczyło się od marca tego roku. Pierwsza decyzja ministra sprawiedliwości została wydana pod koniec maja tego roku. Oczywiście pan były już rektor skorzystał z możliwości ponownego rozpoznania sprawy i złożył taki wniosek, złożył szereg wniosków dowodowych. Pan minister sprawiedliwości Waldemar Żurek 9 września tego roku podjął ostateczną i wykonalną decyzję w tej sprawie.
0: Wśród powodów odwołania Michała Sopińskiego są m.in. nieprawidłowości administracyjne, ale też, jak to określiło ministerstwo, demonstracyjna aktywność polityczna. Na koniec w serwisie informacje dla kierowców. Diesel w Polsce jest najdroższy w historii. Litr kosztuje średnio 8,75 zł. W ciągu tygodnia cena wzrosła aż o 36 groszy. Benzyna 95 podrożała o 26 groszy i kosztuje średnio 7,89 zł. Za wzrost cen odpowiada przede wszystkim droga ropa naftowa i sytuacja na Bliskim Wschodzie. Na londyńskiej giełdzie baryłka kosztuje już ponad 107 dolarów. A o tym, co czeka kierowców w najbliższych dniach, mówi Magdalena Robak z epetrol.pl.
3: Jeżeli chodzi o prognozy na nadchodzący tydzień, na kolejny tydzień września, to niestety są one jednoznacznie zwyżkowe. Drożeje ropa naftowa, prognozy dla hurtu również przewidują, że paliwa bardzo podrożeją. Na świecie utrzymują się kłopoty z przerobem ropy i to powoduje, że najprawdopodobniej na coraz większej liczbie stacji zobaczymy ceny diesla przekraczające 9 zł.
0: A w górę pójdą też ceny autogazu. LPG może wkrótce kosztować ponad 3 zł za litr. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Przepraszam, co nas obchodzą ceny na giełdzie w jakimś Londynie? My tu tankujemy przecież. Powinno być taniej. To tak nie działa?
0: Szczęśliwy człowiek.
4: Z politowaniem zerka na mnie Adrianna Calińska-Czeniecka, udając się oczywiście na zasłużony wypoczynek. Aha, jak zawsze jesienią rowery tanieją.
5: Nowy Świat po południu.
4: I niekoniecznie na Placu Czerwonym w Moskwie oczywiście. 224 280 280. Zapraszamy. Telefon już działa. Wiktoria Wichrowska dyżuruje. Popołudnie małpanowyświat.online. Czytam listy. Ksenia Maćczak nad wszystkim czuwa, bo program wydaje. To jest program popołudniowy albo Nowy Świat po południu. Olga Bobienko, Kasper Badura, Klaudiusz Slezak, Kuba Fernini, Michał Porycki. A Rafał Lewandowski będzie dbał o to, żeby wszystko do Państwa docierało w jak najlepszej dźwiękowej jakości. Proszę nas informować na bieżąco, jak jakość brzmi.

0: 8 minut po 16, grupa osób patronujących, jeszcze tam możemy się spotkać, możemy porozmawiać. I tu uwaga, ciekawostka, uczestnicząc w rozmowach w grupie osób patronujących, nie muszą Państwo jednocześnie słuchać radia. Często czytam takie komentarze, nie słucham, ale jestem. My tego nie sprawdzamy, najważniejsze, że Państwo są razem z nami, czy tu, czy tam. A tu już za chwilę wrócimy przed Akademię Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, bo dziś znowu doszło tam do przepychanek, ale tym razem na miejscu od rana była policja.
1: Pan poseł Kaleta będzie ustalał teraz i próbował wejść, a my łączymy się z panią poseł Kurowską, która jest w środku. Pani poseł, co dzieje się tam na miejscu?
2: Panie profesorze, ale to, co mówię, to drodzy państwo, no pan profesor próbuje tutaj...
3: Pełni już czynności, podejmuje pierwsze decyzje, no stara się uspokoić sytuację.
0: Klaudiusz Slezak oczywiście tym tematem zajmie się za kilka minut, a w drugiej godzinie zdrowa dieta dziecka.
4: A jeżeli miałoby być to tylko, powiedzmy, ser i takie białe pieczywo albo parówka i biała bułka, no to rzeczywiście nie jest to najlepszy wzorzec do naśladowania.
5: Nie chodzi o to.

0: nie ulegać modowym trendom żywieniowym i czym różnią się potrzeby kulinarne, żywieniowe potrzeby 7 i 15-latka, a po 17.30 dietetyczka Roxana Środa będzie razem z nami. Czy można przesadzić ze zdrowym odżywianiem? Między innymi o to zapyta Ksenia Maćczak. A na koniec, kto buduje szarą strefę?
1: Na takiej dozie zaufania, że znajomy zrobi to lepiej. Nigdy nie oczekiwałem, że oni mi wystawią jakąś fakturę czy dadzą paragon.
2: Przepisy mówią jasno. Po wykonanej usłudze, po otrzymaniu pieniędzy, masz obowiązek wydać dowód sprzedaży.
0: Tymczasem co trzeci klient w Polsce nie dostał od ekipy remontowej żadnego dokumentu potwierdzającego zapłatę, a oficjalną fakturę lub paragon oglądał zaledwie co czwarty. Dlaczego szara strefa w branży remontowo-budowlanej trzyma się mocno? Dlaczego legalne rozliczanie tak często schodzi na dalszy plan? O tym opowie Olga Bobienko, a moim gościem po 18.30 będzie Witold Michalski. Michałek, wiceprezes Business Center Club, co najskuteczniej zachęca przedsiębiorców do wychodzenia z szarej strefy. O to zapytam, między innymi o to zapytam pana prezesa. Będę także przypominał przez niecałe już 3 godziny, że o 19 koniec głosowania. Jerzy 2.0 czuwa cały czas nad systemem, a system znajdą państwo na stronie nowyświat.online i w aplikacji radiowej, nowoświatowej aplikacji. Piosenki czekają, jutro kolejne notowanie. No ale na razie trzeba klikać obowiązkowo.

Ready. I Corey Wong, 13,5 minuty po 16. Pani Ania informuje, że zmienił się jej rozkład godzin w pracy i dwa dni w tygodniu. Nie może słuchać popołudniowego programu i dziś rano przy porannej kawie nadrabiała wczorajszą rozmowę z Klaudiuszem, klaudiuszową relację. Gdybym nie nadrobiła, to dziś bym chyba nie uwierzyła i jeszcze będzie ciąg dalszy. Tak, to już za chwilę, pani Aniu. Ciąg dalszy. Zdecydowanie nastąpi. Wczoraj informowaliśmy o napięciach i przepychankach wokół gabinetu rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, a dziś spór o gabinet przeniósł się na ulicę. Wskazany przez Ministerstwo Sprawiedliwości Sławomir Cudak próbował rano wejść do budynku i objąć obowiązki szefa placówki. Drogę zablokowali mu jednak pracownicy popierający dotychczasowe odwołane przez ministra władze. Na miejscu natychmiast pojawili się parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości. Był także prezes partii Jarosław Kaczyński, który

0: skrytykował działania resortu, a ministerstwo odpowiada krótko. Odwołanie poprzedniego rektora było w pełni legalne z powodu rażących nieprawidłowości na uczelni. Więcej o kulisach tego drugiego dnia starcia o gabinet będzie Państwu opowiadał Klaudiusz Slezak. Klaudiuszu.
1: Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko. To wszystko zaprowadzi nas jeszcze do Trybunału Konstytucyjnego. Walka o AWS. Tak, skrót.
0: Skrót, który może się kojarzyć z historią. A tu proszę bardzo.
1: Akademia Wymiaru Sprawiedliwości. Pod tym skrótem też się trzyma. Oj, działo się. Dzisiaj zresztą przez całą noc się działo, bo po tym jak my wczoraj skończyliśmy rozmawiać.
0: Właściwie już w trakcie zaczęła się konferencja.
1: Zaczęła się konferencja w ministerstwie. Pojawił się tam też profesor Cudak.
0: Tak.
1: Wiceministra Eichardt tłumaczyła, co się właściwie wydarzyło. Dlaczego odwołanie dotychczasowego rektora, czyli Michała Sopińskiego, jest zdaniem resortu ważne, a wszystko to w telewizji Republika jeszcze oglądał cały czas, będąc na forum ekonomicznym w Karpaczu. Tenże rektor odwołany, choć on sam twierdzi, że jest aktualnie urzędującym rektorem, który to na żywo też komentował i to wszystko, co się działo, i konferencję, mówiąc, że ta Eichardt to kłamie, bo on przecież żadnego pisma nie odebrał, więc ciągle jest rektorem. I na to wszystko jeszcze nakładają się dwie rzeczy, czyli pewna układanka, no taki wyścig prawny, tak byśmy to nazwali, bo rektor Sopiński, czyli ten odwołany, który twierdzi, że nie jest odwołany, twierdzi, że nie jest odwołany, więc mógł za pośrednictwem władz uczelni zwolnić profesora Cudaka, czyli tego, którego powołano na stanowisko rektora. A skoro go zwolniono, to zrobiło się miejsce w Senacie. No bo on był, dlatego jego wybrano na to, żeby pełnił obowiązki rektora, bo był najstarszym członkiem Senatu uczelni. No ale skoro go zwolniono, to nie jest już w Senacie. Skoro nie jest w Senacie, to w Senacie trzeba przeprowadzić wybory uzupełniające i te wybory uzupełniające, jakiś przypadek, miałoby się odbyć dzisiaj. Tak, żeby ten odchodzący, czy ten, którego odsunięto od rektorowania, mógł tam, mówiąc wprost, wprowadzić do tego Senatu swojego człowieka i żeby ewentualnie to on przejął obowiązki po odwołaniu Sopińskiego. Natomiast ministerstwo twierdzi coś zupełnie innego, ponieważ wcześniej niż to zwolnienie profesora Cudaka, niż zwołanie tego wszystkiego, co się tam wydarzyło, wcześniej było odwołanie Sopińskiego, więc on nie mógł tego wszystkiego zrobić.
0: No tak.
1: Więc to wszystko było bezprawne.
0: Jako odwołany rektor, tak.
1: No, więc już nie był rektorem, więc tych wszystkich działań nie mógł podjąć. To jest jedna rzeczywistość, która się działa, czyli takie przerzucanie się tym, kto wcześniej, kto później, kto co i gdzie zrobił. A druga rzeczywistość to jest to, co działo się w samym budynku Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Ja wiem, że w tej sytuacji brzmi to dość kuriozalnie, ale tak. Po pierwsze, Telewizja Republika postanowiła tam zrobić studio wyjazdowe. No więc przynieśli tam banery, czy flyersy, czy jakkolwiek je nazywać, krzesełka, operatorzy, światło. Pracownicy tejże telewizji, posłanka Kurowska. No to może nie jest posłanka, którą tak się kojarzy od razu, ale jak Państwu powiem, że ona bardzo często o objawieniach maryjnych mówi w Sejmie, z mównicy sejmowej, to może od razu już to skojarzenie będzie o Gietrzwałdzie i innych. To jest właśnie ta posłanka. I oczywiście był tam też społeczny. Oczywiście nie ma takiej funkcji, on sam się nim okrzyknął. Rzecznik Praw Obywatelskich, czyli Adam Borowski, który też tam został z posłanką Kurowską. Posłanka Kurowska była tam przez całą noc, żeby pilnować, żeby przypadkiem nikt do siedziby AWS nie wszedł i żeby pod właśnie tym, jak jest zmrok, żeby ona tam pilnowała, no bo ona ma immunitet, więc jej tak usunąć łatwo stamtąd nie będzie. Po godzinie 7:30 chyba była, jak oczywiście już byli na miejscu pracownicy Republiki, żeby to wszystko transmitować w razie, gdyby miało przejść do siłowego przejęcia, jak oni to nazywają. No więc pojawił się profesor Cudak razem z funkcjonariuszem Służby Więziennej. Ten funkcjonariusz już zdecydowanie bardziej... No zdecydowanie bardziej zdecydowany. Pozostanę przy tym maśle maślanym, ale tak.
0: Rozumiemy.
1: Taki bardziej stanowczy, zdecydowanie bardziej stanowczy niż wczoraj funkcjonariusze, którzy byli. Czyli nakazał w recepcji wydanie kluczy do gabinetu. rektora. Potem, kiedy pracownik Telewizji Republika chciał wykonać ten sam manewr, który jego kolega wykonał wczoraj, czyli blokować wyjazd windy, wsiadać na siłę do tej windy i tak dalej, to już zainterweniowali właśnie i funkcjonariusze Służby Więziennej i policji, którzy powstrzymali go od tej windy. On co prawda z aparatem wbiegł schodami na to szóste piętro, ale jednak profesor Cudak tą windą w końcu na to szóste piętro się dostał. No i jak już wjechał na to szóste piętro, to wszedł na to zaimprowizowane studio Republiki, na tę posłankę Kurowską, na samego Adama Borowskiego, którzy go nie dopuszczali do tego, żeby otworzył drzwi gabinetu rektora. Skończyło się to tak, mówię o na razie o tym porannym epizodzie. Ta historia skończyła się tak, że policjanci wyprowadzili stamtąd właśnie Adama Borowskiego, no i pracowników Telewizji Republika. To wynoszenie Adama Borowskiego było dość widowiskowe, no bo pracownik Telewizji Republika próbował to wszystko zablokować. Było trochę krzyków i emocji i wszystko to brzmiało tak.
2: Panowie, bardzo możecie mnie stąd wyprowadzić,
3: ale... Policja wchodzi do obiektu w uczelni wyższej.
4: Ale czy wy wynosicie Adama Borowskiego?
2: Panowie! Spokojnie, panie Adamowi, powoli. Panowie, no nie ustąpię. Wierzcie mnie za nogi, ja nie ustąpię. No nie ustąpię.
5: Panie Adamie, zapraszam.
4: Szanowni państwo, czy wy widzicie?
2: Ja bronię prawa. Ja bronię prawa.
4: Jezu Chryste!
3: Ja bronię prawa.
2: Panie Adamie.
3: Ja bronię prawa.
2: Bronię prawa. Ja bronię prawa.
6: Panie Adamie, spokojnie.
2: Bezprawnie się zachowujecie.
6: Panie Adamie, spokojnie.
4: Szanowni państwo, tu się, tak działa rząd Donalda Tuska, tak działają funkcjonariusze nasłani przez Waldemara.
7: Nie wchodzi pan na plecy policjantom interweniującym podejmujących czynności, dobrze? Proszę nie wchodzić na plecy policjantów realizujących interwencję.
1: No i tak to brzmiało. Adam Borowski ostatecznie wyniesiony. Musiał się najpierw uspokoić, bo też było widać, że tam sytuacja nerwowa. Potem wyprowadzeni pracownicy Telewizji Republika, no i została sama posłanka Kurowska, która nadawała przez telefon do różnych mediów, w tym jeszcze konkurencji dla Republiki, czyli w Polsce 24. No i profesor Cudak z funkcjonariuszami. Jak się domyślamy, udało się profesorowi Cudakowi dostać do tego gabinetu rektora. To tyle wiemy z domysłów. Natomiast wiemy też potem z komunikatu Ministerstwa Sprawiedliwości, że profesor pracuje. Co prawda głosy z zewnątrz i hałasy trochę mu przeszkadzają, ale jednak podejmuje już pierwsze decyzje jako rektor. Rzecz teraz przeniosła się na zewnątrz tego budynku w Warszawie. Ulica Karmelicka 9, dokładnie to jest ten adres, ponieważ tam zaczęli zjeżdżać się posłowie Prawa i Sprawiedliwości, głównie tej formacji. Byli też, co prawda, ci od Morawieckiego z Rozwoju Plus, ale gdzieś tam w mniejszości. Jako pierwszy pojawił się poseł Sebastian Kaleta, były wiceminister sprawiedliwości. Ziobrysta oczywiście i ten, dla którego rektor Sopiński, ten odwołany Sopiński, jest po prostu kolegą, to oni są z jednej grupy, o tego słowa chyba najlepiej użyć. No więc tam się pojawił i zaczął pokrzykiwać. Przede wszystkim na policjantów, którzy też tłumnie się tam stawili, widząc co się dzieje, napięcie rośnie, nie tylko w posłowie, ale także różni aktywiści zwołani przez Telewizję Republika, no i tłum i dziennikarzy, i pracowników różnych mediów, który tam też mniej lub bardziej agresywnie się zachowywał. No więc poseł Sebastian Kaleta postanowił wdawać się w różne dyskusje z policjantami. Jeden z tych fragmentów brzmi tak.
8: Odpowiadam na państwa pytanie, państwa
9: wszystkich. Panie, to na pytanie. Kto jest dowódcą tej operacji telewizyjnej?
8: Proszę
9: pytanie.
8: Pana.
9: Jako rzecznik
8: informacji. Dyspozycja jest taka.
9: Z kim mam rozmawiać?
8: Z administratorem budynku.
9: Z policji pytam. Kto prowadzi interwencję?
8: Proszę pana,
9: kto
8: administratorem budynku. To jest informacja,
9: którą panu... Czy pan jest głuchy?
8: Doskonale pana słyszę.
9: To proszę odpowiedzieć na pytanie, kto z pana kolegów z formacji polskiej policji dowodzi operacją w tym miejscu, skoro jest pan rzecznikiem i pan udziela informacji mediom, to pan te informacje posiada.
8: Bo proszę pana.
9: Z jakich przyczyn, szanowni państwo, zamknięcie budynku Akademii Wymiaru Sprawiedliwości jest dla tego reżimu tak ważne, że desygnowali na miejsce rzecznika policji, który nie wie, kto jest dowódcą operacji. No, czy pan ma siebie za poważnego człowieka?
8: Tak, jeśli ma to być jakiś spektakl prześmiewczy, to świetnie państwu wychodzi.
1: Poseł Kaleta nie odpuszczał, wziął telefon w rękę i na żywo nadając w Telewizji Republika, co jeszcze było widać z drona tejże telewizji, postanowił szturmować bramę, którą zabezpieczali policjanci, ale robił to w ciekawy sposób, ponieważ trzymając telefon w takiej pozycji jak do selfie, nagrywając to wszystko, krzyczał, że policjanci na niego napadają. Ale w tym samym czasie z drona było widać, że to dokładnie on na nich napada. I próbuje, no tak plecami trochę koncertowo, wpaść na ten szpaler policjantów i przedrzeć się przez nich. Jednocześnie oczywiście krzyczał, że to oni go przepychają, gdzie oni go w ogóle nie przepychali, tylko nie dawali mu przejść.
0: Telewizja jest taką trochę bronią obosieczną. Obraz jest...
1: Znaczy, gdyby nie to, że był ten dron faktycznie, to tak, by było pomyśleć, że ci policjanci coś temu posłowie robią, a z tego drona widać doskonale, że oni tam nic mu nie robią, a to on na nich plecami próbuje wskoczyć.
0: Trzeba uważać z obrazkiem, to jest sytuacja, tak. No tak jak kiedyś ktoś opowiadał, z gazem pieprzowym, trzeba uważać, żeby nie wejść we własną chmurę.
1: No tak, i żeby nie psiknąć sobie w oczy. Do
0: dokładnie. No, tak. To dokładnie tak samo. Telefon też może być jak miotacz gazu.
1: No więc zaczęli się zjeżdżać też inni posłowie Prawa i Sprawiedliwości, też pokrzykiwać. Ostatecznie dołączył do nich Jarosław Kaczyński, o tym wystąpieniu opowiem za chwilę. Mhm. Dołączył też ten rektor, który został odwołany, czyli Michał Sopiński. On jeszcze wczoraj był, o co wspominaliśmy, na forum ekonomicznym. Natomiast dzisiaj już był w Warszawie, bo w Trybunale Konstytucyjnym też, obiecuję, do niego wrócimy, dzisiaj uroczystość. Natomiast potem dołączył do tego tłumu i posłów, i aktywistów, którzy próbowali wejść na teren szkoły, teren otoczony przez policjantów i zamknięty od środka. No i potem do mikrofonu mówił tak.
10: Podjąłem próbę jako legalny, nieodwołany rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości podejmować obowiązki pracownicze w budynku w siedzibie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Osoby nieznane mi z nazwiska zabarykadowały się w środku, mimo tego, że zarządcą i administratorem tego budynku jestem ja jako rektor komendant. Mimo tego, że apelowałem do policji o umożliwienie mi wejścia na teren budynku, a także umożliwienie przeprowadzenia kontroli poselskiej przez posłów obecnej opozycji celem zapewnienia transparentności mających się dzisiaj tu odbyć wyborów uzupełniających do Senatu Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, nie umożliwiono nam tego.
1: No więc tak właśnie to wyglądało. Wszyscy musieli się, właściwie większość musiała się rozejść. A propos tego, co mówił dr Sopiński, były rektor, który uważa, że ciągle jest rektorem, to wypowiedziała się też jeszcze dzisiaj wiceministra sprawiedliwości, czyli Maria Eichhardt, tłumacząc, jak to było z tym doręczeniem. Bo wspominałem na początku, że
0: to ciekawy wątek.
1: Ten twierdzi, że jest niedoręczone, ministerstwo twierdzi, że doręczone. Rzecz miała się odbyć przedwczoraj wieczorem. Na to forum ekonomiczne mieli pojechać funkcjonariusze służby więziennej i mieli, jak rozumiemy, z recepcji hotelu wydzwonić pana Sopińskiego. Ten przedstawił się, powiedział, że to faktycznie on, ale że żadnego pisma nie odbierze. No i tutaj zaczyna się ciekawostka, czy to znaczy, że jest doręczone, czy niedoręczone. Mhm. Według prawa administracyjnego, jak twierdzi wiceministra sprawiedliwości, jeżeli ktoś odmawia odebrania pisma, a co ważne, wie, co w nim jest, to uznaje się takie pismo za doręczone mimo wszystko.
11: Pan Sopiński nie odbiera korespondencji od ministra sprawiedliwości już od dłuższego czasu. Co więcej, zakazał odbioru korespondencji również swoim pracownikom. Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje tak zwane doręczenie zastępcze. Minister sprawiedliwości postanowił niezwłocznie przekazać informację o podjęciu ostatecznej decyzji panu Sopińskiemu i skorzystał z możliwości, którą również daje kodeks postępowania administracyjnego, o przekazywaniu korespondencji w ramach jednego organu przez funkcjonariuszy. I tak też się stało. Na mocy decyzji dyrektora generalnego służby więziennej pracownicy, funkcjonariusze służby więziennej próbowali doręczyć tę decyzję panu Sopińskiemu i doręczyli ją. Doręczyli w sposób zastępczy, ponieważ on wyraźnie odmówił przyjęcia tej decyzji. Zostały spełnione wszystkie warunki tego doręczenia zastępczego, dlatego zgodnie z prawem ta korespondencja jest doręczona.
1: Oczywiście byłemu rektorowi Sopińskiemu przysługuje prawo odwołania do sądu w tej sprawie, który może sprawdzić też legalność właśnie takiego doręczenia. Przy czym orzecznictwo, jak zaglądałem w sądach administracyjnych jest raczej takie właśnie, że jeżeli ktoś wie, co jest w tej przesyłce do niego, a specjalnie, celowo unika odbioru, przepraszam, to, no to uznaje się to za doręczone właściwie. Obiecałem też wrócić do wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego przed tą Akademią Wymiaru Sprawiedliwości. To było dziwne wystąpienie, bo Jarosław Kaczyński mówił o Unii Europejskiej, o wykupywaniu nas, o kiełbasie w czasach PRL-u, jej cenie i o tym, że to jej cena pchała ludzi do różnych zmian, ale że teraz jest inaczej. Ale może kluczowy fragment tego wystąpienia to była jego końcówka. Kiedy prezes Kaczyński, i to może jest dość istotne, uznał, że to, co się dzisiaj i wczoraj działo w tej Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, to jest tylko taka przygrywka. Zresztą powtórzył to potem na konferencji prasowej przy Nowogrodzkiej. To jest taka przygrywka do tego, co, czy próba generalna przed tym, co będzie działo się już niedługo w Trybunale Konstytucyjnym.
12: Wiemy, że jeśli oni przejmą te instytucje, nie mówię tutaj o szkole, tylko mówię o Trybunale, bo to jest, jeszcze raz to powtarzam, ten główny cel, no to będziemy mieli w Polsce sytuację taką, jakby, proszę Państwa, wybory prezydenckie zostały przez nas przegrane. Wygraliśmy te wybory prezydenckie i powinny być tego skutki. No gdyby, powtarzam, Trybunał mógł wszystko, co oni chcą, czyli Tusk chce uchylić, no to, a nawet na jakiś czas zawiesić prezydenta, no to jest bardziej skomplikowana sprawa, ale teoretycznie coś takiego przynajmniej na jakiś moment może być zrobione, no to to już będzie, można powiedzieć, całkowita zmiana sytuacji i to domknięcie systemu, o które im chodziło w trakcie wyborów prezydenckich, rzeczywiście nastąpi.
1: O co chodzi? Dzisiaj
0: zawiesić
1: nawet rano
0: prezydenta?
1: To nie wiem, jaki jest no to pomysł i o co chodziło Jarosławowi Kaczyńskiemu. On twierdzi, że rzekomo obecna władza ma mieć pomysł, żeby Trybunał Konstytucyjny zawiesił urząd prezydenta. Przyznaję, że nie wiem, jaką miałoby to mieć formułę. Zabrzmiało to jakoś zadziwiająco, intrygująco. Ja nie wiem, jaki to miałby być pomysł. Ale o co też chodzi? Chodzi o... Dzisiaj rano zresztą w Telewizji Republika pojawił się taki pasek, że dzisiaj planowane jest też siłowe przejęcie Trybunału Konstytucyjnego, że ma polegać na tym, żeby Bogdana Święczkowskiego, pełniącego obowiązki teraz prezesa, do tegoż Trybunału nie wpuść. Nic takiego się nie stało. Jak mówiłem, tam konferencja zresztą międzynarodowa o samym Trybunale, 40-lecie istnienia, więc nic takiego się nie wydarzyło, ale Prawo i Sprawiedliwość i Telewizja Republika podejrzewają, że to może nastąpić, czyli podobny scenariusz jak w tym AWS-ie, może nastąpić właśnie w Trybunale Konstytucyjnym. Czyli też jakieś przejęcie, niedopuszczenie innych do tegoż budynku. Oni wyciągają ten wniosek także ze słów Donalda Tuska, który na kampusie powiedział, że do końca września powinno, ja parafrazuję teraz, bo nie pamiętam dokładnie, do dokładnego brzmienia, ale sprawa z Trybunałem Konstytucyjnym powinna być rozwiązana, mimo że te działania mogą nie być estetyczne. Tak powiedział Donald Tusk. Więc dzisiejsza opozycja sądzi, że właśnie tak jak ten AWS, tak będzie próba, tu stawiam cudzysłów, przejęcia Trybunału Konstytucyjnego niedługo, przy czym dodajmy też jeszcze jedną rzecz, Michale. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że oni jako opozycja mają pomysł, jak ten Trybunał Konstytucyjny obronić. Czyli prawdopodobnie po dzisiejszej konferencji część ludzi już tam w Trybunale Konstytucyjnym zostanie, będzie się pewnie barykadować i pewnie nie będzie pozwalać na to, żeby ktokolwiek, znowu cudzysłów, przejął Trybunał Konstytucyjny.
0: Łatwo broni się czegoś, czego nikt nie atakuje. To jest jakby inna sytuacja, ale tu w przypadku Akademii sprawa jest skomplikowana. Tak jak Państwu próbował tłumaczyć Klaudiusz Sleza.
1: Dzięki za to próbował.
0: I no bo sami nie wiemy, kto tak naprawdę odwołał kogo i czy ten odwołany miał prawo odwołać tego, co chciał go odwołać i teraz zasiada. A jak ty się czujesz? Czujesz się obecnie nieodwołany i wszystko w porządku? U ciebie jest okej, tak? Musimy zmienić temat, bo jak tak zaczniemy się przepychać. To... Słuchaj, jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Pan Paweł jest zaniepokojony tym, o czym zwłaszcza mówiłeś w kontekście tej transmisji posła, który miał być atakowany przez policjantów, a okazało się po ujęciu z drona, że to on napiera na kordon policji. Pan Paweł był łaskaw wyrazić swoją opinię na temat skuteczności przepisów dotyczących zakazu prowadzenia patostreamów. Jego zdaniem to nie działa. A ja z kolei po twoim porannym wystąpieniu zajrzałem do różnych mądrych przestrzeni internetowych, bo wbrew pozorom tam są też takie mądre różne strony i tak dalej, i próbowałem dowiedzieć się, skąd wzięło się określenie INBA, które świetnie pasuje też do tej sytuacji.
1: No i
0: No i to jest dopiero skomplikowane, bo to się gdzieś z odmętów internetu, do których ja nie zaglądam, wzięło. I to był najpierw jakiś skrót INB4. I to oznaczało in before, z angielskiego 4. Chodziło o to, żeby używać krótkiego zwrotu do oznaczania czegoś, co się wydarzyło wcześniej, jak rozumiem. Ale potem ktoś to źle przeczytał, bo czwórka przypomina trochę A. Jak przymrużysz oko, to przypomina. I stąd się wzięła INBA. INBA przez N jak Natalia, a nie IMBA, bo jest też IMBA przez M jak Mariusz. I to jest zupełnie inna historia. Ja ci chyba wyślę link, bo to jest słownik języka polskiego.
1: Co to jest?
0: Nie mamy czasu, żeby na antenie o tym rozmawiać. Państwo sobie doczytają.
1: To jest INBA czy IMBA?
0: INBA przez N, jak Natalia.
1: Wyślę... Ale to co ma w związek z tym, co było przedtem?
0: Bo to był zapis INB 4, in before.
1: No dobrze, dlaczego to, co było przedtem, skojarzyło się komuś?
0: Bo ktoś źle przeczytał. In before, czyli INB 4, przeczytał jak INBA. I stąd się wzięła... No in, i to była pierwsza INBA właśnie.
1: Pierwszą imbą było to, że ktoś źle przeczytał.
0: Tak. Dlatego dobra, jeszcze raz państwu mówię, że są w internecie miejsca, w których można się dowiedzieć wielu mądrych
1: ale
0: rzeczy.
1: Ale zapewniłeś.
0: Ale są też takie, do których bym państwa nie odesłał. To jest słownik języka polskiego PWN. Zaraz dostaniesz odnośnik, żeby sobie doczytać. Bardzo ci dziękujemy za tę historię sprzed Akademii i sprzed Trybunału. Trzymaj się ciepło i spokojnie. Przed nami bardzo kilka dziękuję. Wolnych dni, odpoczywaj. Do usłyszenia i do zobaczenia.
1: Czy dwa to kilka?
0: Słucham?
1: Czy dwa to kilka?
0: Mnie nie będzie jeszcze w poniedziałek.
1: Ale ty nie masz jutro wolnego.
0: Nie, jutro nie. Właśnie, a propos...
1: Ty też masz dwa.
0: Proszę głoso... Tak. Dwa to para. No to parę wolnych dni.
1: Ty coś ściemniasz.
0: O matko. Klaudiusz Slezak, precyzyjny jak zawsze. Bardzo dziękujemy Klaudiuszu, wszystkiego
1: dziękuję.
0: Dobrego. Bardzo państwu...
1: Tak, głosować także... można.
0: Dziękuję i chciałem powiedzieć, żeby głosować, chociaż...
1: Bo Bukartyka już nie ma.
0: Piotra Bukartyka nie ma z piosenką o rajdzie rowerowym, ale są inne bardzo, ale to bardzo ciekawe kompozycje. Jest także playlista Spotify'owa, proszę sobie wszystkiego wysłuchać, podjąć decyzję. Mają państwo jeszcze 2,5 godziny. Do usłyszenia.
1: Dziękuję.

0: Pogoda.
1: Niż, który ostatnio sprowadzał do Polski chłodniejsze powietrze, odsunął się w okolice Morza Białego, jednak związany z nim chłodny front atmosferyczny cały czas kształtuje pogodę od północno-zachodniej Rosji przez Ukrainę w stronę Węgier, Rumunii i dalej w stronę Morza Śródziemnego i część tej frontowej strefy odpowiada za deszcz na południu i południowym wschodzie Polski. Poza tymi miejscami nad naszym krajem sytuacja wygląda zdecydowanie spokojniej, a to za sprawą wyżu, który z nad Atlantyku czerpie swoją siłę. W Polsce zalega dziś chłodniejsze polarno-morskie powietrze. W centrum, na zachodzie i północy oglądamy sporo słońca, a na termometrach od 10 stopni w Bielsku-Białej do 18 w Słubicach. W Gliwicach, pisze słuchacz, właściwie cały czas lekki deszcz. Od godziny 9 lekki deszcz, a na termometrach w tej chwili 14 stopni. Nocą deszcz pojawi się nad południowymi regionami Mazowsza i Podlasia. Jutro rano opady zaczną zanikać, a pogoda w tych regionach zacznie się poprawiać. Panie redaktorze, jesteśmy chyba lepsi nawet niż Stany Zjednoczone. Zawsze mówiło się, że w Ameryce możesz być kim chcesz. W Polsce zawsze możesz być kim chcesz, nawet rektorem uczelni. Jeśli uważasz, że nim jesteś, to jesteś. Popołudnie małpanowyświat.online 224 280 280. Wiem, że państwo poprzez poczucie humoru to przymrużanie oczu próbują w jakiś sposób zrozumieć tę sytuację, odnaleźć się w tej sytuacji. Humor czasem w tym pomaga. Jestem państwu za to wdzięczny, bo ja, mówiąc szczerze, coraz rzadziej potrafię odnaleźć w tym wszystkim elementy humorystyczne. 224 280 280. Jeszcze tylko 18 minut pozostało do 17.

Jak to dobrze, że Państwo sobie wszystko tłumaczą w grupie osób patronujących. To jest takie miejsce, gdzie wymieniają się Państwo informacjami, poglądami, tłumaczeniami albo cytatami z osób, które lepiej rozumieją to, co trzeba zrozumieć, a to trudne do zrozumienia. W każdym razie tam Państwo mogą ze sobą rozmawiać. Jest to miejsce wyjątkowe w odróżnieniu od skrzynki na listy, w której to tylko ja widzę, co Państwo piszą. Popołudnie małpanowyświat.online i jeszcze 224 280 280. Telefon do radia Nowy Świat, telefon do popołudniowego programu, do reporterki dyżurnej Wiktoria Wichrowska. Dziś telefony odbierają od Państwa, a ja będę przypominał, będę powtarzał, bo wiem, że w ubiegłym tygodniu był silny ruch w stronę strony, czyli w stronę głosowania. Ja będę powtarzał, że dziś też można ruszyć w stronę miejsca, w którym piosenki czekają na Państwa kliknięcia. Utworów prawie 100, tylko pierwsza 20 jutro na antenie od 20 do 22. Kto w niej się znajdzie? Kto będzie na pierwszym? Bardzo proszę, nowyświat.online i aplikacja po zalogowaniu. Osoby patronujące mają przecież 10 głosów. Proszę ich nie zmarnować, proszę o nich pamiętać.

Lynyrd Skynyrd. Dojechaliśmy, jakoś dojechaliśmy, mimo tego, co dzieje się wciąż jeszcze na polskich torach. To taka trochę piosenka z dedykacją dla wszystkich, którzy musieli wybrać się w podróż pociągowo-kolejową i trochę więcej to zajęło, niż miało zająć. Wiem, że słynne wafelki były konsumowane tu i ówdzie w przedziałach. Tak, choć nie jesteśmy koncertem życzeń, to życzę Państwu wszystkiego spokojnego już teraz, jeśli Państwo dojechali. A przy okazji koncert życzeń jutro przecież od 10 na antenie Radio Nowy Świat, prowadzony przez popołudniową ekipę. Olga Bobienko i Ksenia Maćczak serdecznie zapraszają od 10 do 12. A, jest jeszcze pytanie od pana Roberta, który słucha nas bardzo uważnie. Pan redaktor tak zachęca do głosowania i do głosowania, ale czy te głosy, które my dzisiaj wyklikamy, te dzisiejsze głosy, to one są w związku z jutrzejszą listą? Tak, panie Robercie, przez cały tydzień, od soboty od godziny 20 do piątku do godziny 19 trwa głosowanie, potem system liczy głosy i na podstawie tych kliknięć, im więcej, tym później piosenka gra przed 22. Czy ja się jasno wyraziłem? Mam nadzieję. A poza tym jest jeszcze regulamin na stronie internetowej nowyświat.online i playlistę Spotify'ową polecam. Wszystkie piosenki z zestawu do głosowania czekają.

0: Spark to Dine. Za 4,5 minuty 17 w popołudniowym programie po 17 porozmawiamy o jeszcze jednej inbie. No bo weszły w życie zmiany w szkolnych stołówkach. Od początku września obiad z porcją mięsa powinien pojawiać się na stole dwa razy w tygodniu. No i zaczęło się zamieszanie, ale my dzisiaj bez polityki porozmawiamy o tym, co na talerzu.
1: A jeżeli miałoby być to tylko, powiedzmy, ser i takie białe pieczywo albo parówka i biała bułka, no to rzeczywiście nie jest to najlepszy wzorzec do naśladowania.
2: Nie chodzi o to, żeby dziecko nie zjadło tego loda w ogóle, czy kostki, tabliczki, czekolady, natomiast żeby nie było to rutyną, codziennością, albo dobrze, no to pięknie dzisiaj napisałeś w zeszycie, to za to dostaniesz tabliczkę czekolady.
0: Czy rewolucja na szkolnych talerzach dzieciom wyjdzie na zdrowie? Jak nie ulegać modowym trendom? Tym kuchennym, oczywiście, tym kulinarnym. Kacper Badura o tym porozmawia w swojej relacji, będzie Państwu o tym opowiadał, a po 17.30 dietetyczka Roxana Środa. Czy można przesadzić ze zdrowym odżywianiem, jak Państwo myślą? 224, 280, 280, a to nasza redakcyjna, jeszcze niedawno koleżanka Julia Rower.

0: Jest 17, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Piotr Niemczyk został zwolniony z zakładu karnego. Sąd wstrzymał wykonanie wobec niego kary. Były działacz opozycji w PRL-u rozpoczął we wtorek odbywanie 15-dniowej kary aresztu po odmowie wykonania prac społecznych. Karę tę otrzymał za udział w blokadzie jezdni podczas protestu aktywistów klimatycznych z ostatniego pokolenia. W obronie Niemczyka i innych wystąpiło ponad 40 byłych opozycjonistów PRL. Teraz Piotr Niemczyk wyjdzie na wolność, tak przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Zaglądamy do kalendarza. Dziś mija dokładnie ćwierć wieku od 9-11 ataków z 11 września. Dokładnie 25 lat temu w Stanach Zjednoczonych doszło do największych w historii ataków terrorystycznych. 2 z 4 samolotów porwanych przez Al-Kaidę uderzyły w wieżę World Trade Center w Nowym Jorku. 3 uderzył w Pentagon, a 4 rozbił się na polach Pensylwanii, choć miał prawdopodobnie trafić w Biały Dom. W odpowiedzi na te ataki Stany Zjednoczone zaatakowały Afganistan, gdzie ukrywała się Al-Kaida.
1: Dzięki Donaldowi Trumpowi, czy właściwie przez niego, historia zatoczyła koło. To znaczy ten sentyment antywojenny, który powstał wskutek nieudanych inwazji amerykańskich po 2001 roku, wyniósł Trumpa do władzy, a teraz Trump robi to samo, tylko że jeszcze gorzej, jeszcze bardziej na sterydach. Wywołuje kolejne wojny, które rujnują światową gospodarkę. Mam tu na myśli głównie Iran, oczywiście.
0: Mówił na naszej antenie dr Karol Szulc, amerykanista z Uniwersytetu Wrocławskiego. Wracamy do Polski. Polska wieś się wyludnia, choć na wieś przeprowadza się więcej osób niż z niej wyjeżdża, to liczba zgonów wciąż przewyższa liczbę urodzeń. W minionym roku wieś straciła w ten sposób około 56 tysięcy mieszkańców. Jak wskazuje Mateusz Łakomy, ekspert do spraw polityki demograficznej, dodatkowo zniechęcające są nowe plany zagospodarowania przestrzennego.
2: Obecne przepisy, one paradoksalnie mogą utrudniać osiedlanie się tym osobom, które pojechały do dużego miasta, wykształciły się nawet w zawodach rolnych i chciałyby wrócić do ojcowizny, do swojego miejsca zamieszkania i się nagle okazuje, że są, czy potencjalnie mogą być trudności ze zbudowaniem własnego domu, blisko rodziców, czy rozbudowania gospodarstwa.
0: A na koniec jeszcze informacje z Norwegii. Pałac Królewski informuje o śmierci księżniczki Astrid. Księżniczka Astrid odeszła 2 dni po pogrzebie jej młodszego brata króla Norwegii Haralda V. Przypomnę, Harald zmarł 2 tygodnie temu po ponad 35 latach panowania. Miał 89 lat. Nowym królem Norwegii został jego syn Håkon VIII. Księżniczka Astrid po raz ostatni pojawiła się publicznie podczas pogrzebu swojego brata w środę. Odeszła dziś w wieku 94 lat. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Trzy minuty po 17:00. Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Olga Bubienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Rafał Lewandowski, Kuba Ferlin i Michał Porycki. Część druga popołudniowego programu.
4: Nowy Świat po południu.
3: W tym oto momencie zazwyczaj sięgamy do piosenek sprzed 25 lat, aby sobie i Państwu przypomnieć dźwięki, które wtedy usłyszeliśmy po raz pierwszy.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: Bo czas leci, czy też płynie. Po prostu my jesteśmy coraz bardziej dojrzali, czasem gusty. Zmieniają się potrzeby, także muzyczne, a tamte utwory wciąż takie same. Tylko ciekawe, czy wspomnienia zupełnie inne, bo gdy człowiek słuchał piosenki 25 lat temu, a potem jeszcze powiedzmy 15, 10, 5 i towarzyszyła mu w różnych sytuacjach, to która z tych sytuacji przyjdzie Państwu do głowy jako pierwsza, gdy usłyszą Państwo It's Not Up To You, Björk.

No ale i tak jak zawsze najbardziej zazdroszczę tym, którzy piszą pierwsze słyszę. To 25 lat temu się ukazało? Niemożliwe. Bo to jest odkrywanie czegoś, co inni odkryli już co najmniej raz, po raz pierwszy po 25 latach. Zatem bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie informacje w tej sprawie wysyłane po południe małpanowyświat.online, listy i skrzynka i grupa osób patronujących i Srebrne Wesele, czyli zestaw piosenek, które po 25 latach, tak nam się wydaje, wciąż brzmią, smakują wyśmienicie. 9,5 minuty po 17. Przypominam 224, 280, 280.

0: dodać 48. A za chwilę w programie o zdrowej diecie dziecka porozmawiamy.
1: A jeżeli miałoby być to tylko, powiedzmy, ser i takie białe pieczywo, albo parówka i biała bułka, no to rzeczywiście nie jest to najlepszy wzorzec do naśladowania.
2: Nie chodzi o to, żeby dziecko nie zjadło tego loda w ogóle, czy kostki, tabliczki, czekolady, natomiast żeby nie było to rutyną, codziennością, albo dobrze, no to pięknie, dzisiaj napisałeś w zeszycie, to za to dostaniesz tabliczkę czekolady.
0: W szkolnych stołówkach będzie mniej mięsa, raz na tydzień będzie musiała być ryba, a raz w tygodniu danie przygotowane na bazie nasion roślin strączkowych, oczywiście bez dodatku produktów odzwierzęcych. Jak te wszystkie zmiany wpłyną na zdrowie uczennic i uczniów? Czy to rewolucja na szkolnych talerzach? I jak nie ulegać modowym trendom? A przy okazji, czym różnią się żywieniowe potrzeby młodych ludzi w zależności od wieku? 7- czy 15-latka? I czy wszystkich można włożyć do jednego garnka? Kacper Badura, za chwilę jego relacja po 17.30. Dietetyczka Roxana Środa w rozmowie z Ksenią Maćczak.

0: popołudniowym programie teraz szkolna stołówka. Powspominają pewnie Państwo za chwilę swoje potrawy, obiady sprzed lat i to, co na stołówce działo się oprócz jedzenia, bo to przecież cały ekosystem, ale my porozmawiamy o tym, co dzieje się dziś, tu i teraz, od początku września. Jadłospisy zmieniły się. Zgodnie z najnowszymi przepisami obiad z porcją mięsa może pojawiać się w jadłospisie, ale dwa razy w tygodniu. Raz na tydzień musi być ryba, raz na tydzień danie przygotowane na bazie nasion roślin strączkowych bez dodatku produktów odzwierzęcych. Jeden dzień to może być dowolny posiłek bezmięsny. Dwa razy w tygodniu zupa musi być na wywarze warzywnym. Potrawa smażona maksymalnie dwa razy tygodniowo. I tego typu zmiany w jadłospisach wywołują spore emocje. Ale czy potrzebnie? Dietetycy podkreślają, że to zdrowa, zbilansowana dieta. Co powinno dawać dziecku, do tak zwanej śniadaniówki? Czy tylko kanapkę, kawałek jabłka, może batonik? O tym opowie Kacper Badura.
1: Skoro śniadanie to kajzerka z szynką, serem albo parówkami. Jeden z gorszych śniadaniowych pomysłów, wskazuje dietetyk dr Justyna Belinowska.
2: A jeżeli miałoby być to tylko, powiedzmy, ser i takie białe pieczywo albo parówka i biała bułka, no to rzeczywiście nie jest to najlepszy wzorzec do naśladowania. Jest to przede wszystkim produkt wysoko przetworzony, niski, jeśli chodzi o gęstość odżywczą, więc głównie dostarcza cukrów prostych i do tego jeszcze tłuszczów nasyconych zwierzęcych. Takie danie bym odradzała.
1: Co w takim razie przygotować, żeby dziecko było najedzone i jadło zdrowo?
2: Połowę tego, co nakładamy na talerz, powinny stanowić warzywa. Ewentualnie jedna z tych porcji powinna być też owocem. 1/4 powinno być to produkty zbożowe, kasze, makarony pełnoziarniste, pieczywo z grubego przemiału lub na przykład pieczywo z orzechami. Do tego jeszcze 1/4 to produkty białkowe. Może być chuda wędlina, jajko, które ma bardzo dobry profil aminokwasowy, ryba, może być to ryba wędzona, może być to pasta z ciecierzycy, może być to jeszcze kawałek na przykład pieczonego schabu. Chude mięso też nie jest tutaj złym wyborem.
1: Zamiast ryby czy jajka w szkolnej śniadaniówce lepiej sprawdzą się placki z cukinii czy naleśniki. Od 1 września w stołówkach jest dużo więcej warzyw i ryb, a mniej innego mięsa i mniej smażonych potraw. Do tego jeden dzień w tygodniu ze 100% wegetariańskim obiadem. W sklepikach obowiązują limity, m.in. zawartości cukru, soli i tłuszczu w oferowanych napojach i przekąskach. Można by pomyśleć, że do wprowadzenia bardziej zróżnicowanej i zdrowej diety do szkół ciężko się przyczepić. A jednak, co udowodnił poseł PiS Bartosz Kownacki w programie Agnieszki Gozdery na Polsacie.
3: Kosmiczna dieta ideologii, która jest wdrażana w polskich przedszkolach. Ja mam 5-letnie dziecko, które chodzi do przedszkola i przez was będzie źle żywione.
4: Fasolka czy ciecierzyca? Co jest kosmicznego?
3: Dlaczego pan uważa, fasolka, że nie tak? może dziecko zjeść mięsa, bo ważniejszy jest klimat niż zdrowie i rozwój mojego dziecka. Dzieci w wieku 4-3 lat czy 5 lat jeszcze nie są tak wyrozumiałe jak pan ideologicznie. Niekoniecznie chcą bronić polskiej planety i bardzo trudno jeszcze, ciężko je nawet, przepraszam, jakimiś nuggetsami nakarmić, a tym bardziej jakimiś roślinami strączkowymi.
1: O krok dalej poszedł europoseł Patryk Jaki, który nowy jadłospis nazwał eksperymentem na dzieciach.
5: Kiedy nasze dzieci stają się królikami doświadczalnymi kretyńskich ideologii, a to dotyczy ich zdrowia.
1: Skoro politycy mówią o zdrowiu, to zapytajmy eksperta. Lekarz dr Dominika Krakowczyk, specjalistka chirurgii dziecięcej, zajmująca się m.in. leczeniem otyłości u dzieci i młodzieży.
6: To jest wspaniałe, co możemy im zaproponować, czyli to, co proponujemy w domu, przełożyło się na to, że będą teraz miały możliwość jedzenia zdrowszych rzeczy w szkole. Jeden roślinny posiłek, na przykład oparty na roślinach strączkowych, więcej warzyw w każdym posiłku. To jest to, do czego dążymy i co chcemy, żeby dzieci jadły.
1: A jako dorośli powinniśmy dawać im dobry, żywieniowy przykład.
6: Bo przecież te nawyki kształtujemy od dzieciństwa. Czyli to, co my proponujemy dziecku teraz, jest większa szansa, że samo potem zadecyduje, żeby to właśnie zjeść. Ale oczywiście dzieci nie uczą się z wykładów, czyli nie wystarczy to, żeby powiedzieć im, że musisz zjeść zdrowo, każdy posiłek powinien zawierać warzywo, tylko powinniśmy to im pokazać. Czyli zdecydowanie lepsze wybory będą i chętniej będą sięgały po zdrowe rzeczy, jeżeli my będziemy je jeść.
1: W niektórych domach nie tyle nie je się słodyczy, co nawet w ogóle nie spożywa się cukru. Zdrowo? Nie do końca.
6: Rodzic zdecydowanie powinien kontrolować, powinien decydować o tym, co, gdzie i kiedy poda dziecku. Natomiast warto też temu dziecku dać decydować, czy zje i ile zje. Jeżeli chodzi o niezdrowe przekąski, to po pierwsze, my nie powinniśmy po nie sięgać. Jeżeli już, nie powinno to być traktowane jako nagroda za coś. Nie chodzi o to, żeby dziecko nie zjadło tego loda w ogóle, czy kostki, tabliczki, czekolady, natomiast żeby nie było to rutyną, codziennością, albo dobrze, no to pięknie, dzisiaj na pisałeś w zeszycie, to za to dostaniesz tabliczkę czekolady. Natomiast ograniczanie całkowite boję się, że będzie zbyt radykalne i w dzisiejszym świecie dostępnego, niezdrowego jedzenia na każdym rogu, jeżeli zrobimy tak, że w domu tego cukru nie będzie, to że dziecko z kolegami w szkole za rogiem wybierze taką alternatywę.
1: Najlepiej byłoby wspólnie, całą rodziną jeść zbilansowane posiłki, tak by nikomu w międzyczasie nie chciało się podjadać. Nie chodzi też o to, by dziecko było na diecie, tylko o to, by w całym domu wspólnie budować dobre nawyki żywieniowe. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: Tak, z naciskiem na słowo wspólnie, bo co będzie, jeśli młody człowiek wróci ze szkoły, gdzie dieta zdrowa i ci, którzy dbają o zdrowie na stołówce, przygotowali wszystko tak, jak należy, a w domu po staremu, tylko oczywiście, co wolno wojewodzie, no to wiadomo, komu nie wolno. W każdym razie pan Marek zastanawia się, jak to możliwe, że my Polacy potrafimy się pokłócić nawet o zdrowe żywienie. Jesteśmy mistrzami w szukaniu dziury w całym i to jest dziura w takim pączku typu amerykański donut, tak mi się wydaje. Czy można przesadzić ze zdrowym odżywianiem? Do tego pytania wrócimy po 17.30. Ksenia Maczka porozmawia z dietetyczką Roxaną Środą, specjalizującą się w zaburzeniach przewodu pokarmowego i układu hormonalnego.

czerwone gitary. Państwo zastanawiają się, czy to, co na co dzień pojawia się u Państwa w domu na stole podczas obiadu, i to często są, jak się okazuje, dania bezmięsne, to już ideologia. Nie jestem w stanie przepracować wszystkich jadłospisów, bo dostałem pytanie od pana Piotra, czy jogurt naturalny i winogrona, które zjadłem, to ideologia? Co mam teraz zrobić, żeby nie zatruły ideologicznie mojego organizmu? Panie Piotrze, za późno. Będziemy pana obserwować. Proszę wysyłać raporty tak często, jak to tylko możliwe. Pan Mariusz jeszcze wspomina szkołę podstawową i to, co u niego w szkole podawano. Uwielbiałem zupę zalewajkę. Przypominają państwo sobie także o stołówkowych bitwach na jedzenie. Wiem, były takie momenty. Nie polecamy, nie zalecamy i nie pochwalamy oczywiście, ale wiem, że groszek w charakterze amunicji był wykorzystywany. Pani Katarzyna napisała jeszcze, że zgłodniała, a pan Piotr idzie podgrzać zupę. Panie Piotrze, zupa od podgrzewania nie staje się smaczniejsza. Jest tylko jedno danie, które odgrzewane po wielokroć zmienia smak na lepsze. Zawsze na lepsze. 202, i to nie jest zupa. 224, 280, 280. No chyba, że kapuśniak. Nie, no bigos to nie kapuśniak. Bez przesady. Za chwilę o pogodzie będę państwu opowiadał. Kosmos.

0: Pogoda.
1: Dziś nad większą częścią Polski oglądamy niewielkie zachmurzenie. Jest nawet tu i ówdzie sporo słońca, ale na południu i południowym wschodzie chmury. Pojawiły się także opady deszczu od Kotliny Kłodzkiej przez Małopolskę po Podkarpacie. Spadnie albo już spadło od 10 do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Tam także wieje silniejszy wiatr. Najchłodniej w Zakopanem prawie 10 stopni Celsjusza, najcieplej w Słubicach 19. Nocą najwięcej chmur na południowym wschodzie, deszcz będzie padał na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Od 10 do 15 litrów wody na metr kwadratowy zapowiadają tam synoptycy. Pojawią się także silne zamglenia ograniczające widzialność do 200 metrów. Najchłodniej, mniej więcej 4 stopnie, będzie w górach i na Pomorzu, głównie tam, gdzie zobaczymy rozpogodzenia. Cieplej na południu od 6 do 7 stopni oraz w centrum do 9. Najcieplej na wschodzie i zachodzie Polski od 12 do 13 stopni Celsjusza oraz w rejonie Półwyspu Helskiego 14 stopni. Nocą powieje słaby wiatr, ale w górach, w Sudetach i w Tatrach eksperci zapowiadają porywy nawet do 55 km na godzinę. Już za chwilę Ksenia Maćczak i Roxana Środa, dietetyczka specjalizująca się w zaburzeniach przewodu pokarmowego i układu hormonalnego. Porozmawiamy o tym, czy zbyt zdrową dietą można zrobić sobie krzywdę, czy istnieje coś takiego jak zbyt zdrowa dieta, czy na przykład obsesyjnie zwiększając ilość białka w naszych posiłkach możemy sobie zaszkodzić, czy wszystko to, co przetworzone, jest złe. Wszystko w tej rozmowie znajdzie się jak grzyby w barszczu i mam nadzieję, że będzie Państwu smakowało. 224 280. Ulubione potrawy ze szkolnej stołówki sprzed lat i być może sprzed chwili. Zupa mleczna. Tak, zupa mleczna wraca w Państwa wspomnieniach. Popołudnie małpa nowyświat.online.

0: Słuchacz i patron Krzysztof napisał, że przesadzić ze zdrowym odżywianiem chyba nie można, ale myślę, że można sprawić, że będzie nieefektywne, bo młodzież szkolna nie będzie chciała jeść określonych potraw. Rzeczywiście, wracając do zupy mlecznej, jest historia, jak to była, jak to ładnie powiedzieć, bo ona była wylewana przez okno.
1: Wiesz co, tak, zupa mleczna to już praktycznie legendą owiana. Było jeszcze, chociaż to były chyba początki mojej szkoły, mleko, kakao w kubkach i ten kożuch, który się robił. No, to przeważnie lądowało, jakie nie powiem gdzie.
0: Wspomnienie. Pan Mariusz napisał, że zimą było gorzej, bo okna były zamknięte. Jak wylać zupę mleczną przez zamknięte okno? Czekamy na podpowiedzi. Ksenia Maćczak jest już w studiu.
1: Dzień dobry.
0: Za chwilę o tym, czy ze zdrowym jedzeniem można przesadzić, czy ze zdrowiem można przesadzić. Aha, jeszcze pan Robert, czy to pan Marek pytał, skąd biorą się politycy, którym nawet obiad z warzyw przeszkadza? No, na pewno nie biorą się ze sklepu warzywnego.
1: No, biorąc pod uwagę piramidę żywieniową, to zwróćmy uwagę, że te warzywa są na samej górze, więc one są bardzo, bardzo ważne.
0: No, ale nie wszyscy o tym wiedzą.
1: Ale z drugiej strony, wiesz co, jeżeli chodzi o tą przesadę w zdrowym żywieniu, no wiesz, nasi rodzice czy dziadkowie pewnie dokładnie tak nie mogli policzyć tego, co na tym talerzu naszym się znajduje i pewnie tak tego nie liczyli. A jednak te dzieciaki były troszkę zdrowsze niż dzisiaj, bo dzisiaj jak popatrzymy
0: na
1: dane dotyczące otyłości, no to tak źle jak teraz nie było. To też jest pytanie, dlaczego? I czy to właśnie wina żywienia, a może problem leży zupełnie gdzieś indziej?
0: Poza murami szkolnymi, być może w sklepach, w których młodzież zaopatruje się w różne przekąski.
1: Może Ksenia braku Maćczak, ruchu?
0: Albo też? Z braku ruchu. Ksenia Maćczak już teraz zabiera państwa w stronę tej rozmowy.

0: nie da rady.
1: Roxana Śronda, dietetyczka kliniczna, dziś razem z nami w popołudniowym programie, która pomoże nam przetrzeć się przez te meandry zdrowego żywienia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani Roxano, co trzeci polski ośmiolatek ma nadmierną masę ciała. 30% nastolatków cierpi na otyłość. To są dane oczywiście z polskiej części badania WHO, ale możemy posługiwać się też polskimi naszymi danymi, chociażby Głównego Urzędu Statystycznego, który pokazał, że między chociażby 14 a 19 rokiem udział osób z nadwagą w grupie 15-19 lat wzrósł z 13 do 20%. To zacznijmy naszą rozmowę od tego, czy chociażby te dane dowodzą temu, że kiedyś jedliśmy zdrowiej niż dziś, rodzice nas lepiej żywili, czy nie upatrywałaby pani akurat tego problemu w żywieniu?
2: Niestety te dane są przerażające. Ja się z tym faktycznie zgadzam. I nawet nie tyle te dane, tylko sam fakt, że z roku na rok poziom otyłości, choroby otyłościowej wzrasta. Również u dzieci, nawet u dzieci w wieku 6, 7, 8 lat, więc faktycznie jest to bardzo niepokojące. I tak jak mówiliśmy wcześniej, kiedyś tego nie było. Z czego to wynika? Być może z żywności wysoko przetworzonej, być może z mniejszej aktywności fizycznej, z tego, że kiedyś czas wolny spędzaliśmy na dworze. Jeszcze w czasach, kiedy ja chodziłam do szkoły podstawowej, cały dzień wolny był na dworze, w ruchu, a teraz niestety telefony, komputery, zamiast spaceru młode osoby wybierają chociażby elektryczne hulajnogi. I całokształt zmierza w tym kierunku, że niestety te nawyki są coraz gorsze. Zarówno nawyki żywieniowe, jak i nawyki związane z codziennym stylem życia czy aktywnością fizyczną. A to w konsekwencji przekłada się na to, że ta waga, masa ciała z roku na rok niestety wzrasta.
1: No właśnie, jak troszeczkę przeniesiemy się w czasie, to przecież był chleb z masłem, z cukrem, słodka herbata, parówki, oranżada, czasem warzywa, ale kończyło się na plasterku ogórka tak naprawdę. Co tak naprawdę nasi rodzice robili dobrze, a co dziś tylko wspominamy z sentymentem, choć być może wcale zdrowe nie było.
2: Faktycznie był cukier, był miód, był dostęp do tego typu produktów, natomiast ja zwróciłabym większą uwagę na to, do czego kiedyś dostępu nie było. Wydaje mi się, że to jest klucz do sukcesu. Kiedyś nasze żywienie rodziców, dziadków bazowało na bardzo prostych produktach. Mieliśmy dostęp do podstawowych produktów mlecznych, zbóż, pieczywa, warzywa, owoce. Bardzo często to, co było wyhodowane, że tak powiem, w naszym ogródku, nie było żywności wysoko przetworzonej. Nie było wszechobecnych fast foodów, ogromnego wyboru słodyczy, słonych przekąsek. I to jest ten największy problem. Kiedyś po prostu nie było do tego dostępu, nie sięgaliśmy po produkty wysoko przetworzone i nawet ten, powiedzmy, chleb z cukrem było deserem czy przekąską, on nadal był zdecydowanie lepszym wyborem, naturalnym wyborem w porównaniu do żywności czy do słodyczy, do których mamy teraz dostęp. Więc gdybyśmy się cofnęli o kilkanaście lat wstecz do tego, w jaki sposób odżywiali się chociażby nasi dziadkowie, to zwracamy uwagę na to, że to były bardzo proste produkty. Tam był kawałek mięsa albo ryby, ziemniaki, kasza gryczana, surówka z kiszonej kapusty, kiszony ogórek, bardzo bazowe produkty, od których my niestety, mam wrażenie, z roku na rok coraz bardziej odchodzimy, sięgając po prostu po gotowce i po produkty wysoko przetworzone.
1: To zaraz do tego przejdziemy, ale jeszcze ja mam takie wrażenie, że największa różnica może wcale nie dotyczyć tego, co jedliśmy, tylko jak jedliśmy, bo pewnie pani się ze mną zgodzi. Było śniadanie, obiad i kolacja. Jak mama wołała na obiad albo na kolację, to człowiek się martwił, czy jeszcze wyjdzie na dwór, a nie czy zostanie w domu. Nie chodziło się cały dzień z kawą, z batonikiem, z garścią czegoś, tak? Kolejną kawą czy przekąską w biegu. Może dziś tym ważnym problemem albo jednym ze znaczących jest to nasze nieustanne podjadanie, biorąc jeszcze pod uwagę, że no właściwie żywność mamy na wyciągnięcie ręki. Kiedyś tak nie było.
2: Zdecydowanie tak. Faktycznie kiedyś bazowaliśmy na głównych posiłkach, ewentualnie tam było jeszcze drugie śniadanie czy jakaś przekąska. Bardzo często to był jakiś owoc, a w tym momencie mamy dostęp do żywności wszędzie. W każdym miejscu, w drodze do pracy, do szkoły, ze szkoły, to jedzenie jest na wyciągnięcie ręki. I niestety mam wrażenie, że to podjadanie pomiędzy głównymi posiłkami staje się coraz mocniejszym nawykiem, ale też z drugiej strony ja bardzo mocno obserwuję nieregularność tych posiłków. Albo bardzo dużo podjadamy i tak naprawdę nasz przewód pokarmowy nie ma czasu odpocząć, zregenerować się, przytrawić tego jedzenia, plus oczywiście wtedy zdecydowanie łatwiej o nadwyżkę kaloryczną, albo w drugą stronę, czyli ze względu na nadmiar obowiązków, pracy, zajęć, długie godziny nic nie jemy, a później wieczorem po powrocie do domu nagle objadamy się i znika połowa lodówki, co też nie jest złe, co też nie jest dobre, ponieważ zazwyczaj to się odbywa wieczorem bezpośrednio przed snem.
1: No tak, no bo to taka nagroda po całym dniu trudów, wysiłku, stresów w wielu przypadkach. Pani Roxano, a ile ta przerwa powinna wynosić między posiłkami? No tak, żeby, no jeżeli ktoś nas teraz słucha i wie, że ma problem z podjadaniem, to żeby zasygnalizować, co ile do tej lodówki sięgnąć. Tak naprawdę to pewnie, kiedy człowiek jest głodny, no ale niektórzy pewnie za chwilę się odezwią, że tak naprawdę mogliby jeść cały czas.
2: To znaczy, że musimy popracować nad gospodarką hormonalną, jeśli ten głód występuje cały czas, bo nasz organizm powinien sam sygnalizować to, że potrzebuje pokarm głodem i po posiłku ten głód na kilka godzin powinien znikać. Ja bym powiedziała, że minimalna przerwa pomiędzy posiłkami to są około 4 godziny, tak żebyśmy byli w stanie zapewnić prawidłowe trawienie i tak zwane oczyszczanie jelitowe, co też wpływa później na funkcję naszego przewodu pokarmowego i zmniejsza ryzyko przeróżnych zaburzeń jelitowych. Natomiast też w dość dużym stopniu zależy to od naszego stylu życia, aktywności fizycznej w ciągu dnia, tego w jaki sposób są skomponowane te posiłki, jak duże one są, bo inaczej będzie wyglądał dzień jedzenia osoby, która prowadzi siedzący tryb życia i tak naprawdę jedyną aktywność, jaką wykonuje, to są tak zwane kroki do samochodu czy do domu i na tym ta aktywność się kończy, a inaczej będziemy podchodzić do osoby, która prowadzi aktywny tryb życia, pracuje fizycznie, ma dodatkowe zajęcia, aktywność sportową, jakieś dodatkowe zobowiązania, więc zdecydowanie warto nauczyć się słuchać potrzeb swojego organizmu. Natomiast gdyby ktoś sygnalizował, że ten głód jest cały czas, to znaczy, że coś nie do końca jest prawidłowo z naszą gospodarką cukrową bądź hormonalną i wtedy warto zrobić badania i zobaczyć, co się dzieje.
1: Ale rozumiem, że to już wtedy specjalista, czy lekarz rodzinny, czy już gdzieś dalej uderzać?
2: Można się skontaktować chociażby z dietetykiem klinicznym, bo my jesteśmy w stanie wiele rzeczy wyłapać, chociażby analizując to, w jaki sposób komponowane są posiłki, bo ten głód może wynikać na przykład z zaburzeń gospodarki cukrowej, ale on też może wynikać z tego, że na przykład w posiłku jest za mało błonnika albo za mało białka, o którym pewnie dzisiaj też będziemy
1: No to
2: rozmawiać.
1: już za chwilę dosłownie. To jeszcze dotknijmy tylko pewnego paradoksu, bo przecież nigdy nie wiedzieliśmy o żywieniu tak dużo i mam takie wrażenie, wczytując się w niektóre komentarze, że tak bardzo się nigdy też go nie baliśmy jak dziś. Na początku baliśmy się tłuszczu, potem cukru, dzisiaj glutenu, laktozy, węglowodanów, żywności wysoko przetworzonej, o której pani wspominała. No, za chwilę to się okaże, że zwykła kanapka będzie wymagała niemal konsultacji specjalisty. To kiedy troska o zdrowe jedzenie staje się niezdrowa?
2: Świadomość faktycznie jest coraz większa, ale chyba nigdy nie pozbędziemy się tych takich etapów, kiedy jakiś konkretny temat góruje i na coś zwracamy uwagę. I niestety Ja mam wrażenie, że my lubimy troszeczkę popadać ze skrajności w skrajność i zamiast skupić się na tym, co jest po środku, czyli po prostu na takich podstawowych zasadach zdrowego odżywiania, które dla większości z nas będą zupełnie wystarczające, jeżeli tam nie pojawiają się jakieś problemy zdrowotne, które wymagają szczególnego podejścia, a niestety lubimy szukać szybkich rozwiązań. I bardzo często, jak rozmawiam głównie z kobietami, to ta obawa przed glutenem, przed nabiałem, przed pszenicą, bardzo często wynika z tego, że my chcemy szybko schudnąć, szybko zobaczyć efekt, a wykluczenia niby mają nam to dać, ale nie do końca tak jest.
1: Haha, wykluczamy albo w drugą stronę nadużywamy. No to weźmy ten najbardziej spektakularny przykład, czyli białko, bo ono dzisiaj, mam wrażenie, awansowało niemal do rangi składnika magicznego. Proteinowy jogurt, pudding, baton, pieczywo, owsianka, nawet woda z białkiem. Czy rzeczywiście na przestrzeni lat cierpieliśmy na wielki niedobór białka, czy raczej przemysł spożywczy znalazł kolejne słowo, które bardzo dobrze się sprzedaje? Pani Roxano, czy jest pani? Mam wrażenie, że wyłączyła sobie pani mikrofon, pani
2: Jestem?
1: Roxano. O, jest już pani z
2: Chyba.
1: nami.
2: O,
1: O,
2: przepraszam bardzo.
1: czy usłyszała pani moje pytanie?
2: Tak, tak,
1: Białko,
2: tak.
1: tak? Czy to jest
2: Białko.
1: tak, że my cierpimy na niedobór, czy tutaj przemysł spożywczy próbuje nam coś sprzedać bardzo umiejętnie?
2: Białko jest bardzo ważnym składnikiem w naszej diecie i to warto sobie powiedzieć, ponieważ ono wpływa na funkcję mięśni, jest budulcem mięśniowym, ale też białko ułatwia nam odchudzanie czy sprawia, że jesteśmy bardziej po tych posiłkach syci. Natomiast mam wrażenie, że z biegiem lat troszeczkę zapomnieliśmy o tym, że głównym źródłem białka w naszej diecie powinny być te produkty podstawowe. Czyli mięso dobrej jakości, ryba, owoce morza, jajka, produkty mleczne i to jest w zupełności wystarczające, a faktycznie z drugiej strony przemysł troszeczkę wykorzystuje tą modę, mam wrażenie, tworząc wszystko wysokoproteinowe, co w wielu sytuacjach kompletnie nie ma zastosowania, bo czasem jedyna różnica to jest cena, a niekoniecznie zawartość białka, zwłaszcza w niektórych produktach mlecznych.
1: No ale wie pani, kusi nas napis pod tytułem ileś tam gram tego białka, że więcej białka i tak dalej, no to próbujemy sobie to gdzieś tam zrekompensować, czasem nie konsultując tego absolutnie z nikim. Ale to proszę stworzyć tą zbilansowaną dietę, bo cały czas jak mówimy o zdrowej diecie, to znaczy co to oznacza? No, śniadanie, obiad, kolacja. Mogłaby pani naszym słuchaczom opowiedzieć, jak to powinno wyglądać?
2: Każdy posiłek powinien zawierać źródło białka, tłuszczów i węglowodanów. I to jest najprostsza metoda, którą warto stosować. Źródłem białka są jaja, mleko, produkty mleczne, ryby, mięso. Oczywiście tam może się znaleźć jogurt wysokoproteinowy, kefir, absolutnie nie ma problemu. Natomiast to źródło białka nadal powinno bazować na tych podstawowych produktach. Źródłem tłuszczów może być awokado, tłusta ryba, orzechy, pestki, oliwa z oliwek, a źródłem węglowodanów chociażby kasza gryczana, kokosa ryżowa, ziemniaki, bataty i tego typu produkty. Dodatkowo fajnie, żeby w każdym posiłku znalazło się jakieś warzywo. Nawet jeśli to są posiłki słodkie, to ja też na przykład bardzo lubię przemycać, chociażby w owsiance tarta marchew bądź cukinia. A jeśli nie, to pamiętajmy też o owocach, zwłaszcza owocach jagodowych, czyli maliny, truskawki, jeżyny, ponieważ one są fantastycznym źródłem antyoksydantów. I też powinny się znaleźć w naszej diecie. Więc najprostsze, bo ja mam troszeczkę takie wrażenie, że ta zdrowa dieta, zdrowe odżywianie w dobie internetu i Instagrama urosła do rangi czegoś bardzo skomplikowanego albo bardzo drogiego. A zdrowe odżywianie może być bardzo proste i chociażby na śniadanie. Myślę, że wiele z nas je na śniadanie kanapki, bo to jest bardzo szybki, prosty posiłek. Nie musimy z nich rezygnować, natomiast zróbmy z nich po prostu posiłek pełnowartościowy. Czyli na przykład zamiast pszennej bułki z plasterkiem sera, zróbmy pieczywo pełnoziarniste, na przykład graham czy chleb żytni ze słonecznikiem, posmarujmy je humusem lub awokado i na to dajmy plasterki dobrej jakości wędliny, ser żółty i sporą porcję warzyw, bo te warzywa tak naprawdę powinny stanowić połowę talerza. Plasterek pomidora niestety tutaj nie wystarczy. Obiad.
1: Tak, to bardzo proszę.
2: Obiad komponujemy znowu w ten sam sposób. Najprostsza z możliwych opcji, na przykład kawałek pieczonego łososia, do tego pieczone ziemniaki i surówka z kiszonej kapusty. Tutaj nie musimy wymyślać, to nie muszą być skomplikowane, drogie produkty. To mogą być bardzo proste produkty, do których mamy dostęp, tylko pamiętajmy o tym, żeby na każdym talerzu była spora porcja warzyw, abyśmy w tej diecie przemycali nasze fantastyczne kiszonki i żeby tam faktycznie były te produkty wysokobiałkowe, ale nie pod postacią batoników proteinowych, tylko pod postacią zwykłych, podstawowych produktów.
1: Kieszonki rozumiem, bo dbałość o jelita.
2: Dbałość o jelita, tak, zdecydowanie. Tego nam troszeczkę brakuje. I chociażby taki dodatek ogórków kiszonych, kapusty kiszonej, bądź jeśli ktoś lubi bardziej egzotycznie kimchi, przynajmniej raz w tygodniu, super, żeby się znalazło.
1: No to kolacja nam została. Mówiło się kiedyś, że śniadanie zjedz sam, obiadem podziel się z przyjacielem, a kolację oddaj wrogowi.
2: Nie rezygnujemy z kolacji, nie ma takiej potrzeby. Jedyne co, ja zachęcam do tego, żeby nie jeść przed samym snem, żeby zachować faktycznie te 2-3 godziny przerwy od posiłku, ponieważ ten odstęp zapewnia nam to, że będziemy po prostu spać lepiej. Nasz organizm niestety, który kładąc się od razu po jedzeniu, nasz organizm nie regeneruje się, tylko poświęca tą energię na trawienie. I bardzo często jest tak, że rano wstajemy po prostu zmęczeni albo nie możemy spać. Więc jedyne, o co warto zadbać, to o ten odstęp. I raczej sięgnęłabym po kolację bardziej lekkostrawną. Czyli na przykład zamiast smażonego mięsa, zróbmy pieczoną rybę. Zamiast tłustych, ciężkich potraw, zróbmy na przykład na słodko owsiankę, omlet czy, nie wiem, sałatkę. W zależności od tego, kto co lubi, jakie ma preferencje, absolutnie nie musimy tutaj kategoryzować tego, że na kolację musi być sałatka, bo tylko wtedy będziemy w stanie zadbać o zdrowie czy schudnąć. Tylko znów pamiętajmy o tym, żeby tam było źródło białka, zdrowych tłuszczów i fajnie, żeby znalazł się dodatek węglowodanów.
1: Okej, pani Roxano, to na sam koniec. Co pani myśli o tych wszystkich dietach, które zewsząd też przemawiają do nas? Albo niskowęglowodanowa, albo taka, która nie zawiera węglowodanów w ogóle, albo właśnie wysokobiałkowa. No bo z tego, co pani powiedziała, tak naprawdę do naszego organizmu potrzebujemy wszystkiego.
2: Zdecydowanie tak. Większość z nas potrzebuje wszystkiego. Każdy makroskładnik odpowiada za coś. Węglowodany są dla nas źródłem energii. One są bardzo potrzebne chociażby do tego, żeby nasz mózg był w stanie prawidłowo pracować. Więc nie ma potrzeby z nich rezygnować. Bardzo często te skrajne diety są wybierane po to, żeby szybciej schudnąć. A tutaj główną rolę odgrywa kaloryczność tej diety i to, ile jemy w ciągu dnia, a nie to, z czego tak naprawdę rezygnujemy. Diety eliminacyjne to są tak naprawdę diety lecznicze, dostosowane w konkretnym celu dla konkretnej osoby i faktycznie chociażby dietę ketogeniczną stosuje się w pewnych sytuacjach, ale stosuje się ją jako element wspierający leczenie, a nie metoda na szybkie schudnięcie, bo to niestety później może odbić się negatywnie i na naszym zdrowiu, i też na psychice, często prowadzi do zaburzeń odżywiania, więc raczej zalecałabym po prostu dietę zbilansowaną.
1: No i zabrakło nam czasu, żeby jeszcze o żywności przetworzonej porozmawiać, ale mam nadzieję, że uda się jeszcze spotkać w popołudniowym programie. To na pewno na ten aspekt chwilę poświęcimy. A za dziś pięknie dziękuję. Roxana Środa, dietetyczka kliniczna, dziś razem z nami w popołudniowym programie. Kłaniamy się pięknie.
2: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy, Kseni Maćczak. Dziękujemy za tę rozmowę, Państwu za komentarze. No, pewnie będziemy jeszcze czytać. Sumire podpowiada, sposób na podjadanie, nie trzymać w domu przekąsek. No dobrze, jeśli to nasz dom, sami tam mieszkamy, jak
1: ja bym
0: inni przynoszą.
1: Ja wyrzuciła lodówkę.
0: Wyprowadzić się z domu.

Jest 18:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Dziś mija dokładnie ćwierć wieku od ataków terrorystycznych z 2001 roku w wyniku zamachów po uprowadzeniu przez Al-Kaidę 3 samolotów, które uderzyły w budynki World Trade Center i Pentagonu oraz jednego, który rozbił się na polach w Pensylwanii. W wyniku tych zamachów zginęło prawie 3000 osób. Ponad 6000 osób zostało rannych. 25. rocznicę tych wydarzeń uczcił Kraków. Z wieży Kościoła Mariackiego popłynął wojskowy utwór Cisza. Wykonał go jeden z amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Polsce.

0: To Kraków, ale główne uroczystości rozgrywają się oczywiście za oceanem. W uroczystościach w Nowym Jorku udział wzięli byli prezydenci USA, Barack Obama, Joe Biden i George W. Bush wraz z żonami. Podczas ceremonii w Pentagonie Donald Trump zabrał głos. Minęło ćwierć wieku od ataków terrorystycznych z 11 września 2001 roku, lecz upływ czasu nie zatarł pamięci o tamtym dniu, w którym nasz kraj stanął oko w oko z prawdziwym złem. Będziemy chronić ten kraj i jego wolności dla każdego przyszłego pokolenia. Wracamy do Polski. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odwołał Michała Sopińskiego z funkcji rektora Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. To ze względu na nieprawidłowości przy doktoratach, ale też, jak to określiło ministerstwo, demonstracyjną aktywność polityczną. Ten jednak stanowiska opuścić nie chce, nie uznaje decyzji o odwołaniu i twierdzi, że nie została mu ona skutecznie doręczona. Dziś w związku z tym Sopiński próbował wejść do budynku uczelni. Na miejscu interweniowała policja.
1: Trudno mi to komentować, bo zawsze taka osoba, która nie chce opuścić swojego stanowiska, będzie używać różnych metod, żeby blokować to i żeby kwestionować nasze działanie zgodne z prawem. Ja oczywiście nie byłem osobiście doręczycielem, ale mam informacje od tych osób, które miały obowiązek, że wszystko zostało zrobione zgodnie z prawem, że ma tą wiadomość, że zostało mu to dokonane.
0: Mówił Waldemar Żurek dla TVP Info. Jak podaje Polsat News, powołano już nowego rektora uczelni. Został nim dr Zbigniew Nowacki. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Trzy minuty po godzinie 18. Wracając jeszcze do diety, jeden z naszych słuchaczy, patronów, napisał, że zgłodniał po tych wyliczeniach. Mnie matematyka też zawsze męczyła. Przy okazji zastanawia się, czy do pizzy z bekonem i serem, aby była to dieta zrównoważona, dołożyć listki bazylii. Można spróbować, na pewno nie zaszkodzi. Ale przypominam, pizza zamawiana w pudełku to nie jest dieta pudełkowa. Popołudnie małpanowyświat.online 224 280 280.
3: Nowy Świat po południu.
2: A, do pizzy to jeszcze rukola. Przypomniałem sobie. W popołudniowym programie trzecia godzina, czas start. Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Olga Bobienko, Kasper Badura, Klaudiusz Slezak, Rafał Lewandowski jeszcze tylko przez kilka chwil. O, na przykład ten utwór to jeszcze kolega Rafał nam wystartował. Utwór przygotował Kuba Ferlin, jak wszystkie piosenki dziś w popołudniówce. Za chwilę Kuba Strączyński zasiądzie za sterami rozgłośni, a Michał Porycki przed mikrofonem. Do 19 popołudniówka.

0: King of Sweden i Future Islands i w popołudniowym programie Państwa komentarze, także te dotyczące tego, co jemy albo czego nie jemy. Zgadza się Pan Tomek, że rukola rządzi. Są tacy, którzy wybierają, gdy zamawiają pizzę, wybierają samą rukolę. Podobno, nie wiem, słyszałem tylko. Panie Tomku, bardzo dziękuję za list. popołudnie@nowyswiat.online. Pan Sławek jeszcze przesłał zdjęcie na naszą skrzynkę, a na fotografii, za chwilę jedno z tych, właściwie na fotografiach, bo są trzy, nie wiem jak to nazwać, no, ozdoby świąteczno-choinkowe. Byłem wczoraj w jednym sklepie przemysłowo-odzieżowym, sieciowym. Nie uwierzycie, co zobaczyłem. A przecież jeszcze mamy lato. Meteorologiczna jesień już się zaczęła wraz z początkiem września, ale tak, oficjalnie mamy lato w sercu i w głowie cały czas. To nie są zdjęcia z ubiegłego roku, podkreśla pan Sławek. Podzielę się za chwilę jednym z nich w grupie osób patronujących. Mam wrażenie, że zbliża się ten moment, kiedy do tego typu sklepów należy chodzić rzadziej, bo potem przed świętami to tak, oczywiście, pragniemy takich widoków, ale teraz może jeszcze niekoniecznie. Dlatego w trzeciej godzinie popołudniówki zmienimy temat, uciekniemy od tego, co za oknem i od tego, co w prognozach, a porozmawiamy o tym, kto buduje szarą strefę.
1: Na takiej dozie zaufania, że znajomy zrobi to lepiej. Nigdy nie oczekiwałem, że oni mi wystawią jakąś fakturę czy dadzą paragon.
2: Przepisy mówią jasno. Po wykonanej usłudze, po otrzymaniu pieniędzy, masz obowiązek wydać dowód sprzedaży.
0: I co z tym obowiązkiem? Co trzeci klient w Polsce od ekipy remontowej żadnego dokumentu potwierdzającego zapłatę nie otrzymał, a oficjalną fakturę lub paragon oglądał zaledwie co czwarty. Dlaczego szara strefa w branży remontowo-budowlanej kwitnie? Dlaczego legalne rozliczanie się tak często schodzi na plan dalszy? Olga Bobienko i jej relacja niebawem, a po 18.30 będzie z nami Witold Michałek, wiceprezes Business Center Club.

0: co robią Polacy, gdy znajdą czas, pieniądze. Oczywiście szukają dobrego fachowca i zaczynają remont, bo wiedzą, że jeśli nie zrobi tego fachowiec, to podczas urlopu będą musieli zrobić remont sami. Malowanie, wymiana podłóg, kafelek w łazience czy coś jeszcze innego. Najważniejsze jest dla nas to, ile to będzie kosztowało, czyli cena, termin, czyli kiedy remont się zakończy, no i jak będzie zrobione, czyli efekt. Znacznie rzadziej pytamy o to, jak właściwie zostanie rozliczona usługa z badania przeprowadzonego przez pracownię UC Research na zlecenie platformy fachura.pl. Wynika, że ponad 30% klientów korzystających z usług remontowych najczęściej nie dostawało od wykonawcy żadnego dokumentu potwierdzającego zapłatę. Dlaczego tak się dzieje? Czy decyduje zaufanie do fachowca, pośpiech, cena, a może przekonanie, że przy remoncie najważniejsza jest po prostu dobrze wykonana robota? I o tym opowie Olga Bobienko.
1: Badania wskazują, że w tym roku prace budowlane albo remontowe planowało prawie 60% Polaków. Tylko że obok tego pyłu budowlanego w powietrzu unosi się coś jeszcze. Problem z formalnym rozliczaniem tych usług. To, że 1/3 klientów korzystających z usług remontowych deklaruje, że najczęściej nie dostała od wykonawcy żadnego dokumentu, to jedno. Fakturę albo paragon jednoznacznie wskazało zaledwie 27% badanych. To nie oznacza automatycznie, że co trzeci fachowiec pracuje na czarno, bo badanie tego nie sprawdzało, ale pokazuje, że klient często płaci za usługę, nie dostając żadnego potwierdzenia transakcji. A wykonawca ma przecież obowiązek wystawić dokumenty, o czym mówi księgowa Anna Kuska.
2: Przepisy mówią jasno. Po wykonanej usłudze, po otrzymaniu pieniędzy, masz obowiązek wydać dowód sprzedaży. Każdy fachowiec po wykonanej usłudze, czy to budowlana, czy hydrauliczna, jakakolwiek, ma obowiązek wystawić paragon dla osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, bądź fakturę, jeżeli klient się upomni. Bo jeżeli się nie upomni, to tylko paragon. No tutaj to jest, no można powiedzieć, podobnie jak w sklepie, tylko że tutaj dostajemy wykonaną usługę, a w sklepie mamy zakup towaru.
1: I tu pojawia się pytanie, skoro formalne rozliczenie jest elementem profesjonalnym,

0: profesjonalnej usługi, to dlaczego tak często znika z remontowej układanki? Klientowi zależy na terminie, cenie i sprawnym wykonaniu pracy. Fachowiec często jest z polecenia, więc działa tutaj zaufanie. A przy drobnej naprawie łatwo uznać, że nie ma co robić zamieszania. To jako klient różnych fachowców potwierdza pan Andrzej.
1: W zasadzie ja, robiąc remonty, czy w momencie, kiedy budowaliśmy dom, to obracałem się wśród kręgu znajomych fachowców. W zasadzie to chyba na takiej dozie zaufania, że znajomy zrobi to lepiej i nigdy nie oczekiwałem, że oni mi wystawią jakąś fakturę, czy dadzą paragon. Po prostu ja tego nigdy nie żądałem. Liczyło się to, ile mam zapłacić i jak jest wykonana praca. Przy tych remontach, które robili fachowcy, ja wiedziałem, na co mam zwrócić uwagę, żeby to było zrobione dobrze i czego mam przypilnować, żeby później tego nie reklamować. Więc jeżeli już korzystałem z fachowców, to raczej nigdy nie miałem problemów z tym, że coś było zrobione nie tak.
0: I oczywiście do tego dochodzi cena, bo rozliczanie bez dokumentu bywa traktowane jako sposób na obniżenie kosztu, a badanie nie pokazuje, jak często właśnie to jest powodem tego nierozliczenia. Wiemy natomiast, że 12% klientów dostaje dokument dopiero wtedy, kiedy sami o niego poproszą. Dlaczego w takim razie w takich sytuacjach zaufanie, pośpiech i cena potrafią wygrać z formalnościami? To pytanie do psycholożki doktorki Anety Pereświet-Sołtan.
2: Jeżeli ktoś jest polecony, to znaczy, że ktoś, komu my już ufamy, ma dobre myśli na temat tych osób, czyli dobre doświadczenie z fachowcem, a nasz mózg tak działa, że pojawia się coś takiego jak torowanie, czyli buduje się nasze nastawienie pozytywne wobec tych osób, tych zdarzeń i to jest dosyć silnie działający mechanizm. Ale też może być druga strona tego medalu, że pewnie wielu z nas ma różne trudne doświadczenia z fachowcami i może być tak, że też obawiamy się, że jeżeli właśnie będziemy się wdawać w takie drobiazgi i szczegóły jak proszenie o paragon czy fakturę za wykonanie usługi, to możemy tego fachowca już nie zobaczyć i być może niebezpieczeństwo, jakie takie myślenie może generować, czy takie poczucie, że możemy właśnie być porzuceni przez fachowca, powoduje, że wycofujemy się z takiego pomysłu szybciutko.
0: Czyli mechanizm jest prosty. Kiedy fachowiec jest od znajomego, obniżamy czujność. Chcemy, żeby remont po prostu się skończył. Nie myślimy też o tym, co będzie, jeśli coś pójdzie nie tak. A problem może pojawić się dopiero później, bo odpadają płytki, pęka instalacja, a wykonawca przestaje odbierać telefon. I nagle taki rachunek czy faktura, które wcześniej wydały się zbędną formalnością, stają się dowodem tego, co zostało zrobione, za ile i przez kogo. I o tym jeszcze raz Anna Kuska.
3: Jeżeli kupujesz usługę typu remont łazienki, czyli wykonawca przychodzi, wykonuje remont łazienki, po zakończonym remoncie upomina się o zapłatę, czyli usługa została zakończona, należy jemu się taka i taka kwota i wtedy daje paragon i dopiero klient powinien mu zapłacić.
0: Dlatego pytanie o fakturę czy paragon nie powinno być traktowane jako brak zaufania do fachowca. To element profesjonalnej transakcji, a odpowiedzialność za prawidłowe rozliczenie usługi nie może być przerzucona na klienta. Olga Bobienko, Radio Nowy Świat.
4: Czy brak dokumentu potwierdzającego wykonanie usługi i otrzymanie zapłaty zawsze oznacza brak rozliczenia przychodu? Bo w komentarzach pod różnymi na ten temat artykułami pisanymi w internecie czytam, że niekoniecznie. A przy okazji, czy wiedzą Państwo, że niektóre firmy ubezpieczeniowe w przypadku wystąpienia awarii, na przykład zalania domu albo pożaru, po pierwsze pytają o to, kto instalację projektował, budował, kto ją naprawiał i czy ten ktoś był fachowcem ze specjalnym certyfikatem i uprawnieniami, no i oczywiście gdzie jest faktura za wykonanie tej usługi, bo jeśli faktury nie ma, to nie będzie odszkodowania. O tym, jak zachęcać przedsiębiorców w różnych branżach do wychodzenia z szarej strefy, będę rozmawiał po godzinie 18.30, a moim i Państwa gościem będzie Witold Michałek, wiceprezes Business Center Club.

Plastic Negrito. Pan Tomek twierdzi, że szara strefa rozrasta się, być może nie we wszystkich branżach, z powodu oglądania tego, co rząd wydaje, na co rząd wydaje nasze podatki. Pan Tomek jest zdania, że gdybyśmy się tak uważnie nie przyglądali i nie widzieli, to może byłoby inaczej, czyli lepiej nie patrzeć, czy lepiej patrzeć, ale uważniej. No ale przecież nie wszystkie podatki trafiają tam, gdzie nie chcielibyśmy, aby trafiły. Tak mi się wydaje. A może znowu przemawia ten wewnętrzny naiwniak. Popołudnie małpanowyświat.online. Za chwilę o pogodzie, ale teraz Fisze Made Tworzywo.

0: Jest 18.30. Aha, dodam jeszcze, że Fisza z najnowszą propozycją, z najnowszą piosenką, z panem Sokołem, dzisiaj pan redaktor Jacek państwu przygotuje. A nie, ona może wcześniej nawet wybrzmieć, ale to dobrze, nie będę zdradzał żadnych szczegółów. Diana Giurow pojawi się jeszcze przed 19. W zestawie do głosowania Tyle śladów też można znaleźć. Polecam nowyświat.online oraz nasza aplikacja. A o 18.30 mieliśmy mieć pogodę i mamy.
1: Pogoda.
0: Bo nie ma takiej możliwości, żeby nie było pogody. Zawsze jakaś jest na termometrach. W tej chwili od 9 stopni w Zakopanem do prawie 19 w Słubicach, niech będzie. Natomiast jutro i pojutrze chmury i opady deszczu zapowiadają synoptycy. W nocy pojawią się opady o tak zwanym charakterze ciągłym, bo opady też mają swój charakter. One obejmą południowo-wschodnią Polskę. Spadnie tam od 30 do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Jutro w wielu miejscach słońce, przejaśnienia, na południowym wschodzie także deszcz. Natomiast temperatura maksymalna od 17 do 22 stopni, chłodniej na południowym wschodzie od 11 do 16. W niedzielę deszcz przelotny, głównie na północy. Proszę pamiętać, że tam, gdzie pojawią się intensywne opady, zawsze będzie nieco chłodniej. Chyba już czas na pierwsze szaliki, kurtki, rękawiczki, a wszystko musi być wodoodporne. Za moment Witold Michałek, wiceprezes Business Center Club, w rozmowie z nami w popołudniowym programie, czyli z państwem także. 224, 280, 280. Jak zachęcać tych, którzy pojawiają się czasem w szarej strefie, do z szarej strefy wychodzenia? We'll be right back.

0: Przepytanie.
1: Witold Michałek, wiceprezes Business Center Club, ekspert do spraw gospodarki, legislacji, lobbingu. Bardzo cieszymy się, że możemy spotkać się dzisiaj w studiu razem z panem prezesem.
2: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór państwu.
1: Z badania przeprowadzonego przez pracownię UCE Research na zlecenie platformy Fachura.pl wynika, że co trzeci pytany Polak rozliczał się z fachowcami bez jakiegokolwiek dokumentu potwierdzającego płatność, no i od wprowadzenia podatku. Choć prawie 60% klientów otrzymało jakiś dokument, to 12% otrzymało to potwierdzenie dopiero gdy wyraźnie o potwierdzenie poprosili. Czy można zatem, panie prezesie, założyć, że są branże, w których 1/3 transferów finansowych odbywa się poza kontrolą i bez odprowadzania podatków? To jest prawdziwa wielkość, skala szarej strefy w Polsce?
2: No tak, szara strefa w Polsce i na świecie w ogóle to jest temat rzeka. U nas też jest to temat nie do końca zbadany, ale w jakiejś mierze jest zbadany. Jeżeli mielibyśmy mówić o takich obszarach gospodarki, czy też branżach, w których jest większa tendencja do tego, żeby umożliwić to w szarej strefie funkcjonowanie, to mówimy o kilku takich sektorach. Po pierwsze, to może być turystyka.
1: Tak.
2: Czyli w turystyce gastronomia i noclegi. Tak? Ponieważ to jest właśnie obszar usług, to oznacza, że jest indywidualne spotkanie pomiędzy przedsiębiorcą i klientem, czy też czasami pacjentem, bo tu chodzi, ale będziemy o tym jeszcze mówić prawdopodobnie. W związku z tym tutaj jakby możliwości kontroli ze strony różnych organów czy po prostu państwa są niewielkie.
1: No i nie ma tego towaru, który jest sprzedawany.
2: A tendencje do tego, pokusa do tego, żeby robić to poza radarem systemu, w szczególności systemu podatkowego, jest duża, ale nie tylko pokusa. Dlatego, że no, ale jeszcze chciałem wrócić do tych branż różnych, które,
1: tak,
2: które
1: w których jest
2: mogą
1: łatwiej
2: mieć taką tendencję. To jest oczywiście budownictwo. W budownictwie chodzi o to, że częściowo w ogóle się nic nie rejestruje jako obrót, to znaczy jako usługę, albo się też zatrudnia ludzi albo całkowicie na czarno, albo płacąc powyżej pewnej stawki oficjalnej, tak zwanym pod stołem, to znaczy poza znowu radarem systemu. Jest też branża handlu. W szczególności tutaj chodzi o pewien rodzaj handlu elektronicznego, czyli internetowego, gdzie są sprzedawane na przykład podróbki, czy to kosmetyków, czy to leków, czy to suplementów diety na przykład. Jest to olbrzymi biznes.
1: Ale tu akurat próby zwalczania tych zjawisk trwają, bo jeśli chodzi o handel, no to widać w internecie, kto przynajmniej teoretycznie sprzedaje i co.
2: No tak, ale można sprzedawać spoza granic Polski.
1: Zgadza się.
2: Serwerów,
1: ale to jest coś innego.
2: I wysyła się na paczkomat.
1: Tak,
2: także tutaj ja rozumiem, że tam te techniki są opanowane, skoro to jest aż tak wielki, wielomiliardowy interes, jak i w innych.
1: Zgadza się, ale to nie jest to samo, co turystyka, w której nie ma żadnego towaru, który
2: tak jest,
1: został kupiony, a teraz musi być odsprzedany.
2: Turystyka łączy się na przykład z sektorem wynajmu lokali, czy to w mniejszym stopniu, powiedzmy, tych długookresowych, bo to, a zaraz do tego wrócimy, zostało przyzwoicie ogarnięte, natomiast te wynajmowania krótkookresowe są rzeczywiście w dużym stopniu przejęte przez szarą strefę, no właśnie dlatego, że to jest nieuchwytne dla takich normalnych struktur kontroli.
1: Panie prezesie, ale czy brak dokumentu potwierdzającego wykonanie usługi, otrzymanie zapłaty, to zawsze dowód na to, że przychód nie został rozliczony i że podatek nie został odprowadzony? Niektórzy przedsiębiorcy rozliczają się ryczałtem.
2: Nie, no tak, oczywiście. Tutaj, znaczy, dla części z tych przedsiębiorców to jest, znaczy wchodzenie w szarą strefę jest nie tylko jakby pokusą wielkiego zysku, ale też możliwością przetrwania. I tutaj przechodzimy do pewnych złych rozwiązań systemowych, dlatego że czym jest szara strefa? Ona w ogóle jest większa niż w większości krajów europejskich.
1: U nas.
2: U nas, tak.
1: W Polsce.
2: Jak porównamy to do Niemców, do Czech, czy nawet do Węgrów, którzy
1: Dlaczego?
2: Są uznawani za taki bardzo kraj objęty korupcją. my jesteśmy procentowo bardziej ogarnięci. To jest kilkanaście, to jest około 17-18% PKB, to jest szara strefa, tak, takie są wyliczenia.
1: Dlaczego akurat u nas?
2: Ale jeden z większych wpływów, na skutek czego to ma miejsce, to jest nasza struktura gospodarki, dlatego że w Polsce mamy około 3 miliony jednostek gospodarczych, przedsiębiorstw, z których 96% to są mikroprzedsiębiorstwa, czyli samozatrudnieni lub, lub przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób. To jest w takim razie jakieś 2 miliony tam z dużym kawałkiem i to jest olbrzymie rozproszenie tych podmiotów, których skontrolowanie jest bardzo trudne. Z drugiej strony, te właśnie podmioty między sobą kontrolują w sposób olbrzymi, to znaczy, że ta konkurencja jest niesłychanie ostra i w związku z tym trzeba kombinować, tak przynajmniej mówią niektórzy, żeby w ogóle przetrwać, tak? Więc oni starają się, nie dopłacając pracownikom w systemie, zmniejszać opłaty, nie tylko podatki, ale i ZUS, prawda, i składkę zdrowotną i tak dalej. To jest wielka walka o przetrwanie.
1: A z drugiej strony są klienci, którzy hasłem, a można taniej bez faktury, remontują, budują, odnawiają.
2: Ale oczywiście,
1: bo też
2: to jest inny obszar, którego chyba jeszcze nie wymieniliśmy, tak. Czyli obszar budownictwa i remontu. W szczególności remontu, bo tu chodzi o usługi. Chodzi o usługi dla indywidualnych klientów, tak? Bo tu nie chodzi, bo jeżeli firma, to one już są bardziej uporządkowane, już są bardziej
1: mamy cyfrowy system przesyłania faktur już dzisiaj.
2: Tak, oczywiście, mają pewne obowiązki i z nich muszą się wiedzieć. Poza tym są trochę, mogą być monitorowane w inny sposób, w sposób pośredni także, poprzez zużycie różnych, na przykład energii i to może być wskaźnik, czy jest duży obrót, czy jest mniejszy, prawda?
1: Chociaż przedsiębiorca zawsze może powiedzieć, że nie wyłączył światła.
2: Tak, swoje własne instrumenty. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o te małe takie biznesy, takie geszefty, prawda, pomiędzy małym biznesem a indywidualnym przedsiębiorcą, to tutaj ta możliwość jest istnieje i w związku z tym ta pokusa, żeby to wykorzystać, żeby nawet nie wypaść z rynku. Tak jak na przykład w tym obszarze gastronomiczno-noslegowym. Przecież to z branża mówi, że ten, kto tego nie robi, to jest frajerem, dlatego że sam sobie szkodzi. Bo konkurencja jest tak silna, że on może nie przetrwać, albo przetrwa bardzo krótko. Jednym słowem, tutaj są pewne systemowe zahamowania, które wymuszają wręcz, no bez przesady oczywiście, ale można by powiedzieć z pewnym marginesem, że wymuszają na przedsiębiorcach tego typu zachowanie.
1: A ja jeszcze cały czas wracam do klientów. To klienci, zastanawiając się, czy można za usługę zapłacić mniej, często sugerują, że może bez faktury będzie taniej i to przyzwolenie jest. Ta atmosfera przyzwolenia cały czas gdzieś
2: tak,
1: w nas została.
2: I to badania też jest badane. Z pewnych badań wynika, że ponad 80% pytanych osób mówi, że na przykład system podatkowy jest zbyt ostry w Polsce. W związku z czym każdy chce płacić trochę mniej podatków. W związku z czym, jeżeli będzie płacił na przykład minus VAT, no to dlaczego nie, prawda? Tak. W związku z czym oni są też chętni do tego. I tutaj łączy się to też z pewnym takim zjawiskiem, że w momencie dobrej koniunktury, kiedy płace też są wyższe, a zatrudnienie stabilne, skłonność do wchodzenia w małą strefę jest mniejsza. Dlatego, że ludzie już nie zwracają uwagi, nie są tak przyciśnięci. W związku z tym niech muszą tak kombinować i bardziej zwracają uwagę na formalności oraz dobro państwa, mam nadzieję.
1: Też tak chciałbym myśleć, chociaż pan Tomek, którego list wcześniej już cytowałem, nasz słuchacz napisał wcześniej, jak się człowiek rozejrzy i zobaczy, na co rząd wydaje podatki, to raczej dlatego nie chcemy ich płacić.
2: Tak, tutaj dużo motywacją wydaje mi się w kierunku właśnie nieprzestrzegania norm. Jest to, są przykłady po prostu, jakie codziennie ludzie oglądają, słyszą w radiu, oglądają w telewizji, czytają w internecie, czy też w gazetach. O tym, jak na dużą skalę robi się przekręty, ile jest zarzutów, prawda? Jaka jest potworna wojna i to wojna polityków, którzy jedni drudzy w sposób dość bezkarny sobie nawzajem zarzucają i ludzie to słyszą. To dlaczego ja mam pilnować? Dlaczego ja mam na tym stracić, skoro tego typu akcje, prawda, są prowadzone na wielką skalę? Więc w związku z tym niestety to jest tendencja do tego, żeby ta strona popytowa, tak? Czyli ci klienci także byli skłonni do wchodzenia w szarą strefę.
1: A z drugiej strony, jak już jesteśmy przy branży remontowo-budowlanej, to wspomnijmy o tym, ja o tym już krótko mówiłem kilkanaście minut temu, towarzystwa ubezpieczeniowe w razie zalania pożaru wymagają przedstawienia dowodu na to, że instalację, która mogła być źródłem problemu, projektowali specjaliści z odpowiednimi uprawnieniami. Jedynym na to dowodem przecież może być faktura. I ja nie słyszę, może pan słyszy gdzieś w przestrzeni publicznej, aby branża ubezpieczeniowa przypominała nam o tym.
2: To znaczy tak, ona może nie przypomina tak na co dzień, natomiast to jest w tych umowach, jeżeli się zabiera ubezpieczenie. I ja bym powiedział, że to nie jest problem, ponieważ ludzie w zasadzie o tym wiedzą. To znaczy, że podejmują decyzję, wiedząc o tym, że narażają się na takie ryzyko. I świadomie to robią, w związku z tym jakby wymuszenie na firmach ubezpieczeniowych, żeby one coś tam anonsowały, reklamowały i edukowały bardziej. Oczywiście jakiś tam ułamek procenta może zwiększyć tych, którzy będą nie chcieli wchodzić w szarą strefę, ale te decyzje jednak są podejmowane z zupełnie innych względów niż ten, o którym pan
1: powiedział. Ja domyślam się, dlaczego firmy ubezpieczeniowe nie mówią o tym głośno, pan pewnie też i nasi słuchacze. Natomiast to też jest jeden z tych elementów całego tematu, złożonego systemu, o którym należy pamiętać.
2: Natomiast jeżeli mógłbym jeszcze powiedzieć,
1: bardzo proszę.
2: Państwo robi też sporo złego oraz sporo dobrego. Zależy od branży, tak? Powiem od dobrego. Ta branża wynajmu długookresowego, ona do 2010 roku była całkowicie nieogarnięta. Ponad 70% tych wynajmujących nie zgłaszało tego. To był olbrzymi problem. I ponieważ gdyby zgłosili, to musieliby wejść po pierwsze w biurokrację, a po drugie płacić podatek 30-40%.
1: Mówi pan o długoterminowym czy krótkoterminowym najmie?
2: Nie mówimy o długoterminowym.
1: O tym długoterminowym.
2: O długoterminowym, tak. I teraz...
1: Tam można też płacić
2: od 2010
1: chyba
2: roku rząd poszedł po...
1: Rząd, 8-procentowy. Przepraszam, że ja przerywam, ale tam chyba można jeszcze 8-procentowy zryczałtowany podatek.
2: Właśnie do tego zmierzam, zapłacić. Że od 2010 roku rząd poszedł po rozum Google'owy i zryczałtował tę stawkę do 8,5%.
1: Tak jest.
2: Plus do tego dołożył możliwość tego specjalnego najmu, który jest rejestrowany w Urzędzie Skarbowym, ale także przez notariusza, który daje gwarancję temu, który wynajmuje, że ten lokator potencjalny nie będzie sprawiał kłopotów z wyprowadzeniem się, kiedy nie będzie spełniał warunków kontraktowych. Tak? W związku z tym te rzeczy pokazały, że kilkukrotnie zwiększyła się liczba deklarowanych o lokali na wynajem długookresowy. I to był przykład bardzo dobrego zachowania ze strony państwa.
1: Bo to, jak mówią Anglicy, win-win, wszyscy są zwycięzcami.
2: Natomiast lose-lose, w takim razie może podam przykład, jest taki, jak postąpiono w branży tytoniowej. Tytoniowa branża jest jakby zawsze postrzegana jako bardzo narażona na szarą strefę, ze względu na jakiś przemyt, prawda, tego wytwórnie na czarnym rynku i tak dalej. Natomiast rząd czasami się też do tego przyczynia, dlatego że w ciągu kilku lat zrobił taką dobrą ścieżkę, że będzie podnosił akcyzę około 10% rocznie. Wszyscy o tym wiedzieli, mogli się nastawić i to było takie dość miękkie i kontrolowane przejście do coraz wyższej akcyzy, okej, ale to było akceptowalne przez wszystkie strony. A potem, bodajże 2 lata temu, rząd nagle, mając duże potrzeby budżetowe, zwiększył nagle, wbrew tym porozumieniom wcześniejszym z branżą, akcyzę o 25%. I co się stało? Natychmiast uruchomiły się te wszystkie instrumenty, które uciekały z systemu. To znaczy, że import przez granicę, nielegalne wytwórnie i tytoniu, i tych wyrobów, prawda, elektronicznych, które są wyrobami tytoniowymi. I to gwałtownie zwiększyło procent tych, które były nierejestrowane, jeżeli chodzi o papierosy i tytoń.
1: To na koniec, panie prezesie. Jeszcze wrócę do tego badania, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę. Jego autorzy podkreślają, że choć większość klientów otrzymuje jakąś formę potwierdzenia wykonania usługi i otrzymania zapłaty, jednak często nie jest to ani faktura, ani paragon. Jak pańskim zdaniem, zatem podał pan już tutaj jeden przykład tego najmu długoterminowego, ale jaki mechanizm można byłoby zastosować, żeby on był do wykorzystania w innych branżach, aby zachęcać przedsiębiorców do wystawiania dokumentów i do wychodzenia z szarej strefy?
2: Znaczy, moim zdaniem nie ma uniwersalnego klucza do wszystkich branż, bo jak właśnie wskazałem, jest różnie. Na przykład jest taka branża, która jest wydobycie piasku i żwiru i chyba kamieni także. I tutaj też jest duży obszar objęty szarą strefą, dlatego że mitręga biurokratyczna. Trzeba zdobyć koncesję, na którą przedsiębiorcy potencjalnie czekają kilka lat. Mm-hmm. No i oni już nie czekają, tylko po prostu nielegalnie w różnych dziurach tam
1: ograniczenie biurokracji może być kluczem tym uniwersalnym.
2: W związku z czym taki klucz odbiurokratyzowania jest możliwy w pewnych branżach oczywiście, ale w innych nie. Sądzę, że taką no niezbyt być może efektywną do końca, ale jednak ogarniającą wiele branż, była kwestia pewnych nagród. Że jeżeli by przedsiębiorcy pewnego umożliwienia im wyjścia z tej szarej strefy, mm-hmm, bez karania na przykład, prawda? Rodzaj takiej amnestii. Abolicji, być może amnestii. Też byłby. To wtedy być może rzeczywiście jakiś procent by się też temu podał. Natomiast umówmy się, to jest sprawa strukturalna. W Polsce istnieje, jak długo badamy, to od 30 paru lat i ten procent się w zasadzie nie zmienia. On cały czas jest szacowany na 17-18% PKB, niezależnie, tylko zmieniają się sposoby, zmieniają się miejsca, obszary, bo na przykład taki obszar jak na wielką skalę stal sprzedawana hurtowo, prawda, przez huty. Ona była nierejestrowana. Był olbrzymi program, który temu się przeciwstawił się, no to mafie się wycofały z tego i weszły w inne. Elektroniczne na przykład towary. I jednym słowem, cały czas jest to walka, która się nigdy nie kończy.
1: No to na koniec, czy słyszał pan o jakimś cyfrowym, technicznym rozwiązaniu, które mogłyby być tak
2: ciekawe,
1: jak ksef?
2: Cyfrowe, ale to nie jest kwestia polityki państwa. To jest zdigitalizowanie transakcji, dlatego że jeżeli płacimy kartą, mm-hmm, chętniej coraz bardziej, mm-hmm, prawda, to wtedy to jest rejestrowane i wtedy nie wchodzi w szarą strefę. Płacenie gotówką i płacenie blikiem niestety zwiększa szarą strefę. Natomiast płacenie kartą albo jej odpowiednikiem już wchodzi w system bankowy i w związku z czym otwiera tego klienta i przedsiębiorcę na słaby system.
1: Rozmawialiśmy
2: podatkowy
1: o tym wielokrotnie na naszej antenie i o tym poczuciu wolności, które daje gotówka. Polacy przecież gotówki w szafach trzymają bardzo dużo, najwięcej w Europie. Ale do tego tematu być może jeszcze kiedyś wrócimy, panie prezesie. Bardzo mi było miło i dziękuję za spotkanie. Witold Michałek, wiceprezes Business Center Club.
2: Dziękuję uprzejmie. Wszystkiego dobrego. Do wieści ciebie.

0: Misia Furtak z nową piosenką w popołudniowym, jeszcze wciąż popołudniowym programie, w którym, przypomnę, rozmawialiśmy dziś w drugiej godzinie o nowościach w szkolnych stołówkach, o nowym menu, zdrowszym oczywiście. Państwo także komentowali całe to zamieszanie, które, mam wrażenie, podgrzewają, jak w tym garnku z zupą, politycy z jednej i z drugiej strony, jeszcze słuchacz właśnie w tej sprawie.
1: Politycy w dużej części niestety żywią się nienawiścią i kiedyś to się mówiło, że się chyba szaleją najadły i tym się żywią i niestety zarażają dookoła apetytem na nienawiść.
0: No to nie jest zdrowa dieta, proszę uważać. Bardzo dziękuję za ten telefon. Dziękuję także za uwagę. Ksenia Maćczak, Wiktoria Wichrowska, Olga Bobienko, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Kuba Strączyński, Kuba Ferlin i Michał Porycki. Ja wrócę do Państwa jutro po 20 z kolejnym notowaniem Tip Top Listy. Co mi tu Pani za dźwięki produkuje?
2: Ależ ja przepraszam.
0: Jakie ładne. Zdradziłem, uszczknąłem, uchyliłem rąbka tajemnicy i mówiłem, że będzie nowy Fisz, więc proszę już nie ukrywać, że będzie, bo będzie. I proszę głosować.
2: Podejrzałeś.
0: Podejrzałem, bo jestem taki podejrzany bardzo.
2: Ależ ty jesteś.
0: Za 4 minuty koniec głosowania. Fisz też jest w głosowaniu. A jutro o 10:00 Ksenia Maćczak z Olgą Bobienko zapraszają na koncert życzeń. Popołudniówka przyjmuje koncert życzeń. A teraz Diana Giurow, bardzo proszę. No to proszę powiedzieć, co jeszcze może, jak już trochę tam
2: dzisiaj
0: wygadałem.
2: Będzie delikatnie. Ostatnio było dużo folku, elektroniki i pomyślałam, że już taka pora na to, by zacząć się może trochę smucić i tak zamyślać.
0: Z powodu, przepraszam?
2: No nie wiem, bo tak zimno się zrobiło i wiatr jakiś taki inny
0: A
2: wieje.
0: A jak ktoś lubi, jak jest zimno i wiatr wieje?
2: No to należy mu współczuć.
0: Jeśli się Państwo zgadzają, to zapraszam. A jak nie, to tym bardziej. Czułe dźwięki, oj. Diana Giurow po 19:00, a po 20:00 Radioaktywni i pan Luke dzisiaj wystąpi. Z panem Jackiem oczywiście, bo w Gdańsku rusza festiwal Brasswood Soundtracks, o którym będziemy opowiadać. Koniec popołudniowego programu. Dziękuję. Wszystkiego dobrego, spokojnego. Proszę uważać, gdy wiatr zawieje. Proszę się ustawiać tak, żeby wiało w dobrą stronę. Z Państwa perspektywy.
2: No, każdy lubi, jak jest ciepło, no błagam cię.
0: Ale nie za gorąco.
2: A to czyli to musi być umiarkowanie.
0: Tak.

0: Jest 19:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Jeszcze do 21:00 przez specjalny korytarz powietrzny w Ustce przelatywać będą polskie drony. To w ramach zapowiedzianych przez Ministerstwo Obrony testów uzbrojenia. Jak czytamy w komunikacie dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych, wojsko sprawdza, które bezzałogowe statki powietrzne mogłyby w najlepszy możliwy sposób wzmocnić polskie siły. Testowane są drony polskiej produkcji. Premierka Włoch zabrała głos po zwycięstwie AfD w niemieckiej Saksonii-Anhalt. W wyborach regionalnych skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec zdobyła poparcie na poziomie blisko 44%. Giorgia Meloni uznała, że wzrost poparcia dla skrajnej prawicy wynika z braku jasnych odpowiedzi berlińskiej koalicji w sprawach kluczowych dla obywateli, w tym w kwestii migracji, a właśnie na tym temacie AfD zbudowała swoją pozycję wyborczą.
1: Lider partii w regionie, Ulrich Siegmund, zgłasza roszczenia do misji tworzenia rządu, choć nie wiadomo jeszcze, czy zostanie premierem landu. Sojusz Sary Wagenknecht jednogłośnie zgodził się na rozmowy z AfD. Mają dotyczyć energetyki, edukacji i tak zwanej polityki pokojowej. CDU, SPD, Zieloni i Lewica wcześniej wykluczyły współpracę z AfD, uznaną przez lokalny Urząd Ochrony Konstytucji za ugrupowanie prawicowo-ekstremistyczne.
0: Mówiła nasza redaktorka Klaudia Kowalczyk, a na koniec wracamy do Polski. Maszyniści zakończyli już protest, ale skutki nadal odczuwają pasażerowie. W sumie dziś opóźnionych zostało ponad 1000 pociągów. Na stan sprzed godziny najbardziej opóźnionym pociągiem był Ślązak ze Szczecina do Przemyśla, prawie 6 godzin opóźnienia. Wiele składów zostało też po prostu odwołanych. Protest był odpowiedzią na środowy wypadek w Sokolnikach Suchych, gdzie po zderzeniu pociągu z samochodem ciężarowym zginęła 39-letnia pasażerka. Polegał na tym, że pociągi zwalniały przed przejazdami do prędkości około 20 km na godzinę. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział zmiany w prawie.
2: Będą polegały na groźbie utraty prawa jazdy dla każdego kierowcy, który wjedzie na przejazd drogowo-kolejowy, kiedy jest zapalone czerwone światło. Nie może być przypadków, że ktoś traci rozum, kiedy widzi czerwone światło czy opuszczający się szlaban.
0: Mówił minister Dariusz Klimczak, a to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Czułe dźwięki.
4: Dzień dobry, jeszcze cały czas dzień dobry chyba, tak sądzę. Witamy się z Państwem, Kuba Strączyński, Diana Giurow za sterami. No właśnie, i witamy się ponownie jak co piątek w audycji, w której będzie odrobinę spokojniej niż ostatnio. Czy czule to się okaże? A zaczniemy od utworu Tyle śladów. Jest to wspólny singiel Fisza i Sokoła, którego premiera miała miejsce pod koniec sierpnia tego roku. I mamy tutaj nawiązanie do motywu czerwonej sukienki, a całość to wynik spotkania się artystów przy pierwszej edycji festiwalu Zorza, podczas którego no właśnie po raz pierwszy połączyli siły. A jakim to wychodzi, to zaraz będą mieli się Państwo okazję przekonać.

0: Święty pana Fisza!
1: Wjeżdża bas, milknie cisza, sokół. Dziwne japy na afiszach wokół.
2: Chodzę do klubu, bramka wita. Już na dworze selekcjoner pyta, czy chce VIP-a. Główną lożę, siwy szef bramki ze mną robi selfie. W 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki. To już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę. On twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki. Flakon pod szlugi, łyk Helenki. Brama marzenki, w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000. Całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne. Brat, na klatkach, na mieście, wszędzie. 30 lat, nowych jab dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie, już ciemnie kojarzę. Mówię, walę lufę, chociaż nie chcę.

0: Dziś czyszczę kieszeń, jutro mam reset. Ruszamy szlakiem wspomnień, koneser. Soku plus jeden od DJ-a na liście. Pamiętacie? Czy już zapomnieliście?
1: Czy już zapomnieliście?
2: Tyle ile ma.

0: południe, zachód i wschód.
1: No właśnie, i ciekawa jestem, jakie są Państwa odczucia, jak wypada obok siebie to spotkanie dwóch raperów. Tutaj postawię trzy kropki i pozwolę sobie zaprezentować kolejny utwór. Bardzo delikatny i piękny, uważam. Będą to drzewa i jest to wynik spotkania albo wyjątkowej współpracy wokalistki Meli Kotulek oraz zespołu Quadrophonic. A ta kompozycja została wydana jako drugi oficjalny singiel promujący ich wspólny projekt. Premiera odbyła się w lipcu 2020 roku, a tekst no, to jest wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego o tym samym tytule. Jeśli chodzi o to spotkanie artystów, no właśnie to, mamy tutaj piękny, eteryczny głos kobiecy z niezwykle bogatym, perkusyjno-fortepianowym instrumentarium Quadrophonic. Muzyka

Jerzy Dudus Matuszkiewicz, proszę Państwa. Czy coś to Państwu przypomina? Wierzę, że tak i bez pardonu postanowiłam przypomnieć ten wstęp do legendarnego serialu, którego w tę sobotę, a więc jutro, odbędzie się 40. rocznica. Dokładnie emisji kultowego serialu Alternatywy 4 i tu w Warszawie odbędzie się kolorowy pochód spod bloków przy Grzegorzewskiej. Spotkania ze współscenarzystą Januszem Płońskim oraz serialowymi aktorami, a także projekcja samego filmu. Podobno biletem wstępu jest znajomość cytatu: kto na to pozwolił? No i ja sobie pozwoliłam. A teraz kolejna propozycja dzisiejszego spotkania muzycznego. To będą smaki ziół Zuty. Niezwykle rytmiczny, rozbujany singiel indie rockowego i alternatywnego duetu Zuta, którego oficjalna premiera miała miejsce w listopadzie 2023 roku. Mimo tej lekkiej, chwytliwej i tanecznej formy muzycznej, tekst napisany przez wokalistkę duetu porusza bardzo osobiste i trudne tematy, a piosenka w niedosłowny sposób nawiązuje do jej walki z depresją, a więc walki o samą siebie.

Są momenty, nie wyobrażamy sobie życia, lecz jego fragmenty. Taki cytat mi się kojarzy, aczkolwiek nie pamiętam, czyje to są słowa. Także przepraszam. Zapach prania rozwieszonego na dworze, dźwięk krojenia cebuli w taką, jak uważasz, kostkę, albo na przykład krótki moment, gdy wszystko jest czyste i kurz rozpoczyna swój cykl na nowo. Taka mała dygresja. A teraz kolejna propozycja. Utwór Matka. Przełomowy, niezwykle poruszający utwór indie-rockowego oraz alternatywnego duetu Matylda Łukasiewicz, który zyskał status wiralu i stał się fundamentem ich wspólnej twórczości. Premiera tego singla miała miejsce w styczniu 2023 roku. No i błyskawicznie utwór podbił serca słuchaczy oraz najważniejsze playlisty. Stał się również utworem tytułowym ich debiutanckiego albumu Matka, który ukazał się wiosną 2024 roku i został okrzyknięty jedną z najmądrzejszych i najbardziej poruszających płyt roku. Tutaj widziałam na Facebooku zapytanie, skąd te lapsusy językowe. No, panie Piotrze, wynika to z tego, że jestem po prostu tylko człowiekiem i pomyłki mi się zdarzają. Oczywiście witam Team Czuli i zapraszam państwa do tego, by zostać tutaj ze mną na chwilę.

Boję się, że przeoczę moment, kiedy zacząć żyć. Po 6 latach twoja matka znowu zacznie pić. Że już do końca będzie mi się chciało wyć. Że przy tobie będę zawsze tylko pół krwi. Zasypiać już do końca świata będę całkiem sama. Że nie usłyszę, jak ktoś mówi do mnie mama. Nie będę dostatecznie fajna, mądra, dobra, ładna. Że to senewrat i że nasze plany gówno.

To jest naprawdę bardzo dobry tekst. Albowiem myślę, że my wszyscy mamy takie momenty, kiedy myślimy o tym, czy jesteśmy w stanie w pełni cieszyć się życiem, czy nie przegapiamy jakichś momentów. I też ładnie mi się to łączy z tym, że szukałam w tym tygodniu polskich słów, które brzmią jak opowieść. I właśnie jest takie ładne słowo ukojenie, które świetnie podsumowuje ten utwór. Albowiem ukojenie to jest taki moment, kiedy napięcie wreszcie nas opuszcza. Tak jak wtedy, gdy ciepło pojawia się na przykład po długim chłodzie, albo kiedy ktoś nam daje ciepło poprzez fakt, że jest obok nas. Czyli to jest też tak trochę o obecności drugiego człowieka. No i tutaj drugie słowo. Przystań, bo ten drugi człowiek może być właśnie taką przystanią, czyli miejscem, do którego się wraca, żeby na chwilę odpocząć od zgiełku, poczuć się bezpiecznie. I też takim miejscem przecież jest dom. A dom to z kolei miejsce, które właśnie, czy dom to jest budynek, czy to są cztery ściany, czy to jest coś, co można określić fizycznie, czy dom to jest bardziej coś, co nosi się w sercu i miejsce, które tworzy się poprzez to, że właśnie jest się obok siebie. O, jak to poszło. Nie spodziewałam się. No i teraz kolejna propozycja. Wracamy znowu do Ofelii, którą prezentowałam Państwu ostatnio. Ofelia to jest Iga Kreft i dzisiaj usłyszymy ją w utworze Meteoryt. To jest bardzo ciekawy utwór. Piosenka operuje kosmicznymi, filmowymi metaforami i opowiada o nagłym, niespodziewanym wydarzeniu.

Wracając do słów, które brzmią jak opowieść, to takim słowem, które też pięknie kojarzy się z utworem, który usłyszeliśmy, jest słowo świt. Świt to pierwsze światło dnia, to ta chwila, kiedy noc powoli oddaje miejsce porankowi, także odchodzi, znika, ciemność ustępuje miejsca światłu. Albo przedwiośnie. To taki moment, kiedy zima jeszcze nie odpuszcza, ale w powietrzu czuć już, że coś się zmienia. Czyli to są takie słowa, które mówią o jakiejś takiej przestrzeni, która jest pomiędzy, może nie do końca wypowiedziana. No i kolejną propozycją dzisiaj jest zapach twoich łez. Zapach twoich łez Zofii Justyńskiej. To singiel, który ukazał się w sierpniu 2025 roku. Tą piosenką artystka zapoczątkowała oficjalną współpracę z wytwórnią Art to Music. Jeśli chodzi o tematykę tego utworu, to piosenka opowiada o intensywnej, niemal osaczającej miłości, która zmusza do pogoni, przed którą nie da się schować. A kluczowym elementem tekstu jest synestezja, łączenie zmysłów. Jak opisuje sama autorka, ten tytułowy zapach łez kojarzy jej się z ziemią, jaśminem, piżmem i wanilią, łącząc w sobie pierwotną ostrość z kwiatową delikatnością i sensualnością. A z czym państwu się kojarzy zapach łez?

wiesz. No właśnie, cały czas czekam na odpowiedź, ponieważ zadałam Państwu pytanie, z czym się Państwu kojarzy zapach łez. Na razie jeszcze nie nadeszły, ale czekam. Naprawdę napiszcie, jestem ciekawa tak naprawdę, co tam Wam siedzi w duszach. No i właśnie z tym utworem kojarzy się kolejne słowo, polskie słowo, które brzmi jako powieść i to jest zaduma, albowiem zaduma to jest cisza, w której świat na chwilę zwalnia, a człowiek zostaje sam ze swoimi myślami. No i właśnie ja Państwa chciałam wprawić w taki stan zadumy, także proszę skorzystajmy z tego i podzielcie się tym, co usłyszycie w tej chwili zatrzymania, w bezruchu, a to jest też kolejne słowo, które jest opowieścią, bo bezruch to jest chwila, w której cały świat wstrzymuje oddech, a wszystko dookoła przestaje się poruszać. Jestem ciekawa, czy wstrzymują Państwo oddech przed tym, co za chwilę nastąpi, albowiem zaprezentuję Państwu utwór Ho-Ho. Ho-Ho to jest hipnotyzujący, mroczny singiel wydany w marcu 2025 roku, który łączy w sobie słowiański dark pop, jeśli można tak to nazwać, elektronikę oraz rap. Utwór stał się tytułowym elementem epki Ho-Ho oraz jedną z najważniejszych zapowiedzi albumu studyjnego artystki o tytule Matka. Karolina Czarnecka, Feno, Mike Johnson. To jest spotkanie trzech zupełnie różnych osób o zupełnie różnym backgroundzie. Ale co z niego wyszło?

też to była zawierucha. Kolejne słowo opowieść, kiedy wiatr robi ze światem, co mu się podoba. No i ci artyści zrobili też to, co im się podoba. Czy to była gawęda, kolejne słowo opowieść, której nie zależy, żeby szybko dotrzeć do końca. My mamy naprawdę tak piękny sposób opisywania tego, co wokół widzimy. Nasz język jest pełen czułości, tak mi się wydaje. I teraz będzie kolejny utwór, bardzo ciekawy. Ach, jak przyjemnie, w wykonaniu zespołu Sonar. Nowoczesny, pełen słońca, cover kultowego polskiego szlagieru, którego premiera jako singla miała miejsce w marcu 2022 roku. I to jest taki, Sonar to jest alternatywny projekt grający wysmakowany, zmysłowy trip-hop, a to lubimy, i elektronikę. W skład grupy wchodzą Łukasz Stachurko, Lena Osińska, Rafał Dudkiewicz i Artur Bogusławski. A w ogóle to też zastanawiam się, czy w tym poprzednim utworze usłyszeli Państwo Radiohead, Everything is in the right place, na tym wstępie, bo tak się to nam skojarzyło tutaj z Kubą, rozmawialiśmy o tym. No ale już zostawiam Państwa z tym, ach, jak to jest przyjemnie.

0: Pan Maciej zadał mi pytanie, czy łzy mają zapach. No właśnie. No mają czy nie mają? Jak państwo myślą? Ale to już zostawiam z tym w zamyśleniu i zatrzymaniu. Kolejną propozycją w naszego spotkania będzie utwór pod tytułem Nic się nie stało. To taki wyrazisty, emocjonalny, lekko popowy, popowo-alternatywny singiel Julii Kamińskiej. Premiera tegoż singla odbyła się, miała miejsce w czerwcu 2024 roku. No i co my tu mamy? Mamy tu manifest buntu, nowej ery. Piosenka pełni funkcję, tak to zostało napisane, nie przeze mnie, focus tracka, czyli głównego singla na debiutanckim albumie studyjnym Julii zatytułowanym Sublimacja. Sama artystka przyznaje w wywiadach, że praca nad tą kompozycją zmieniła wszystko, a ona w końcu poczuła, że tworzy coś w 100% swojego, odcinając się od dotychczasowego wizerunku. No i fajnie, ja to kupuję.
1: Powiedział mi, że nic się nie stało, że wszystko okej. Że zmyślam, że tylko mi się zdawało, że łzy mi nie kapią, że to pada deszcz. Powiedział, że wcale nie leci mi krew, że wszystko, co powiedziałam, to blef. Że wyrwał mi serce, że trzyma je w ręce i schował je w kieszeń i pobiegł z nim gdzieś.

No właśnie, pan Luk potwierdza, że też usłyszał w utworze Ho-Ho Radiohead. No właśnie. Tak, jak widać, my artyści czerpiemy nawzajem z tego, co jest ogólnie dostępne, a może tak lubimy dane motywy, że chcemy jakoś je uczcić. Nie wiem, jaki był zamysł tych artystów, ale to chyba nic złego, tak mi się wydaje. I teraz tak się zastanawiam, patrząc na tę playlistę, którą ułożyłam, że ostatnio sporo tu jest polskiej muzyki, a dzisiejsza playlista wzmaga we mnie potrzebę jakiegoś takiego wyciszenia. No i to słowo jest kolejnym pięknym słowem, które jest opowieścią, bo wyciszenie to jest wszystko to, co było za głośne i nagle odsunęło się na dalszy plan. A my przecież w tym biegu, w tej gonitwie, w tym pędzie mamy potrzebę wyciszenia. I ja to celebruję. Nie wiem jak państwo. A teraz już przedostatni numer. Miało być ich więcej, ale ja po prostu jakoś tak się rozgadałam, że musieliśmy tutaj usunąć dwa utwory z playlisty. Zresztą zawsze to się dzieje. Nie wiem, czy państwo mają świadomość, ale zawsze minimum 2-3 utwory musimy usunąć z playlisty, ponieważ ja za dużo mówię, no niestety. Nie wiem, czy państwu to odpowiada, czy nie. Proszę też o informację, czy ma być tego gadania mniej, więcej, jak to ma wyglądać. No a teraz. Warszawska terapia. Melancholijny, przesiąknięty miejskim klimatem singiel, którego premiera odbyła się pod koniec 2023 roku. I teraz tak, kim są artyści? To jest Wina Wiatru, czyli dwuosobowy projekt tworzony przez Miłosza i Julię oraz Alos, pochodzący ze Szczecina, producent muzyczny. To jest taki trochę post-punk, zrodzony w podziemiu. No i z tego co wiem, ten utwór nie odniósł zbyt wielkiego sukcesu, ale pytanie, czy to dlatego, że nie stała za nim jakaś machina, wielka machina promocyjna, no nie wiem. Uważam, że jest wart państwa uwagi.

natomiast jest, że często nie potrafimy naszej codziennej pracy zrozumieć jako istotnej części wysiłku całego społeczeństwa, jako istotnego wkładu.

wracać. Piękny ukłon w stronę tekstu Marka Gaszyńskiego, Sen o Warszawie, tekstu, który śpiewał Czesław Niemen. Wokal bardzo przypominający Szczyla, którego też pewnie usłyszycie tu nieraz, bo to jest jeden z najlepszych raperów młodego pokolenia. Bardzo świadome teksty chłopak pisze. A teraz ostatnia propozycja. My żegnamy się z Państwem. Niestety ta godzina jest zawsze zbyt krótka. No i cóż, ostatnią propozycją dzisiaj będzie taki dość mroczny, na pewno też hipnotyzujący utwór klubowy, wydany w kwietniu 2023 roku. To będzie Szachmat, Mich W i Sonic Remix. My tymczasem żegnamy się z Państwem. Proszę do mnie pisać, dzielić się przemyśleniami. Nie ma problemu, zawsze jestem do dyspozycji, zawsze odpisuję. Proszę mi wybaczyć moje potknięcia językowe. Tak jak mówię, jestem tylko człowiekiem i one mi się zdarzają i pewnie będą zdarzały. No i cóż, no i żegnam się z Państwem. Życzę Państwu cudownego weekendu. Słyszymy się za tydzień i bądźcie bezpieczni. Pozdrawiam.

0: Jest 20. Tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Piotr Niemczyk został zwolniony z zakładu karnego. Sąd wstrzymał wykonanie wobec niego kary. Były działacz opozycji w PRL-u rozpoczął we wtorek odbywanie 15-dniowej kary aresztu po odmowie wykonywania prac społecznych. Karę tę otrzymał za udział w blokadzie jezdni podczas protestu aktywistów klimatycznych z ostatniego pokolenia. To nie był pierwszy raz Niemczyka w areszcie. Prawie dokładnie 40 lat temu wyszedł z więzienia 13 września 1986.
1: Siedzenie w więzieniu to jest tak jak z jeżdżeniem na rowerze. No, tego się nie zapomina. Więc ja się bałem tego. Bałem się na przykład takiego momentu, kiedy stanę przed drzwiami od celi, po której siedzą ludzie, z którymi będę spędzał najbliższe, nie wiem, dni, godziny, noce, bo to też jakby ważne, i że się wejdę i że będą to jacyś tam strasznie nieprzyjemni ludzie. Ten moment jest taki denerwujący. Ale na szczęście na tyle dobrze sobie przypomniałem, jak to było te 40 lat temu, że nie było to dla mnie aż takim...
0: Mówił Piotr Niemczyk dla TVN24. 25 lat temu w Stanach Zjednoczonych doszło do największych w historii ataków terrorystycznych. 2 z 4 samolotów porwanych przez Al-Kaidę uderzyły w wieżę World Trade Center w Nowym Jorku. 3 uderzył w Pentagon, a 4 rozbił się na polach Pensylwanii, choć miał prawdopodobnie trafić w Biały Dom. Po tych wydarzeniach nastroje w Europie wyraźnie się zmieniły, mówił o tym na naszej antenie dr Karol Schulz, amerykanista z Uniwersytetu Wrocławskiego.
2: Wtedy byliśmy optymistyczni, że w końcu po zimnej wojnie Rosja, Chiny i Stany Zjednoczone zaczynają razem współpracować na podstawie tego, że mamy wspólnego wroga, terrorystów. No ale okazało się to bardzo krótkotrwałe i naiwne z perspektywy czasu. Jeśli ludzie pokroju Donalda Trumpa, Władimira Putina, Benjamina Netanyahu, skrajnej prawicy w Polsce spod znaku Jarosława Kaczyńskiego i bardziej na prawo prezydenta Nawrockiego, AfD, Le Pen we Francji i tak dalej, jeżeli oni będą dochodzić do władzy, to dojdziemy rzeczywiście do świata, który funkcjonował przed II wojną światową. Natomiast to nie jest powiedziane, że tak będzie. To wszystko jest materia żywa.
0: A na koniec krótko o ostrzeżeniu Ministerstwa Obrony przed dezinformacją. W internecie pojawiają się zdjęcia dotyczące rzekomych kart mobilizacyjnych. Te grafiki wygenerowane przez AI nie są zgodne z obowiązującym w Polsce wzorem, jak również są na nich widoczne liczne błędy. MON podkreśla, przydziały mobilizacyjne nie są nowym rozwiązaniem. Procedura ta funkcjonuje od wielu lat. Działania takie nie oznaczają rozpoczęcia powszechnej mobilizacji ani masowego powoływania obywateli do wojska. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Radioaktywni.
1: Dobry wieczór Państwu. Jacek Nizienkiewicz, program Radioaktywni. Dzisiejszy rozkład audycji przedstawia się następująco. W pierwszej godzinie audycji gościem będzie Luke, raper, producent, kompozytor, dyrektor festiwalu Brasswood Soundtracks, który dzisiaj ruszył w Trójmieście. O samej imprezie powie więcej Luke, a w drugiej godzinie będą utwory przeze mnie i dla mnie wybrane z okazji moich imienin, które dzisiaj mam. Rebecca Del Rio, Lorando Crying z filmu Mulholland Drive za nami, a przed nami David Bowie z filmu Lost Highway, też dla mnie.

I'm Deranged, David Bowie z filmu Lost Highway i z płyty Outside. Dzisiaj Brasswood Soundtracks rozpoczął się m.in. pokazem filmu dokumentalnego o zespole Miłość. Ja uwielbiam płytę Miłości koncertową i Lestera Bowie, Not Two, tę płytę z kaktusem. No i tam jest przepiękna wersja utworu Taniec Mikołaja. 9 minut. Piękna teraz dla Państwa. Miłość i Lester Bowie. I polecamy oczywiście film dokumentalny o zespole Miłość, jeżeli ktoś jeszcze nie widział.

0: A państwa i moim gościem jest Łukasz Rostkowski, czyli Luke, producent muzyczny, raper, no i dyrektor festiwalu Brasswood Soundtracks. Cześć, Luke.
1: Cześć, dzień dobry, hejka.
0: Zmienił się bardzo ten festiwal Brasswood, który lada chwila rozpocznie się. Kiedyś rozmawialiśmy i to był zupełnie inny festiwal.
1: Trochę tak, tak chyba jak ja też. Ewoluujemy, szukamy swojego miejsca, wiesz, zaczęliśmy robić festiwal właściwie w pandemii, dokładnie w pandemii, więc bardzo abstrakcyjny moment na zaczynanie festiwali, a do tego moment, w którym rynek festiwali już jest tak gęsty i tak obsadzony, że nie jest łatwo znaleźć swoje miejsce, a ja też nie jestem człowiekiem, który chciałby robić kolejny 1001 festiwal, więc jakby długo szukaliśmy
0: swoje... No właśnie, Brasswood to jest zupełnie inny festiwal.
1: Tak, i długo szukaliśmy tej swojej przestrzeni. Kiedy go zaczynałem te wiele lat temu, no to przede wszystkim byłem związany z naszą orkiestrą Rebel Babel, która podróżowała po świecie, łączyła muzyków z różnych kontynentów i to było bardziej world music, że tak powiem. No a teraz oczywiście po chłopach świat się dla mnie bardzo zmienił i okazało się, że gdzieś tam chyba odnalazłem trochę swój świat muzyki filmowej, która ma to, czego ma jako atutem tam jest to, co było przekleństwem wcześniej u mnie, czyli ta potrzeba przeskakiwania z gatunków niecierpliwość, potrzeba rozwoju i eksplorowania kolejnych gatunków muzycznych była elementem, który często paraliżował moją twórczość i też moją drogę, gdzie odcinałem publikę, tak śmiałem się, żebyśmy jak prowadziłem kulik, którym zarzucałem tak strasznie, że wszyscy z tych sanek spadali. No i nagle okazało się, że ten cały nieraz gorzki bardzo proces, nie? Bo nie byliśmy za jazzowi dla hip-hopu, za hip-hopowi dla jazzu, więc trochę należałem wszędzie i nigdzie. Się okazało nagle, że te doświadczenia po prostu dały mi warsztat, który powoduje, że ja się teraz mogę poruszać sprawnie w bardzo wielu gatunkach muzycznych i nagle właśnie ten świat muzyki filmowej okazuje się do tego idealny, bo tam po prostu właśnie każdy film to jest inna historia, każdy projekt to jest inna opowieść i ja się w tym bardzo odnalazłem, dlatego Brasswood Festival przekształcił się w festiwal muzyki filmowej i też dlatego chyba, że mam wrażenie, że właśnie ta muzyka filmowa jeszcze w Trójmieście to jest właśnie robota do zrobienia, że jakby o ile w Krakowie jest FMF, tam jest wielka już kultura muzyki filmowej, o tyle w Trójmieście tej kultury jeszcze nie ma.
0: Jest nisza.
1: Jest nisza, ale właśnie, wiesz, trochę też w tym roku doświadczamy tego, że właściwie nie tyle, że się rzucamy, żeby wykorzystać niszę, tylko właściwie tak naprawdę my musimy tą kulturę dopiero wykreować. I to widzimy, że jakby na razie ten feedback, ten odzew jest bardzo pozytywny, jeśli chodzi o line-up i tak dalej, ale to się jeszcze wcale nie przekłada tak mocno sprzedażowo i widzę, że my musimy budować po prostu de facto dopiero kulturę muzyki filmowej, zwłaszcza, że postawiliśmy też na taki rodzaj tego, że my nie chcemy robić typowych koncertów muzyki filmowej przy świecach i wiesz, jakichś takich podróbek tych soundtracków, tylko rzeczywiście postawiliśmy na ściąganie oryginalnych kompozytorów, tak jak ściągamy kompozytorów z Los Angeles muzyki do Stranger Things Netflixa.
0: No właśnie, kto tam wystąpi?
1: Tak,
0: kto Kyle wystąpi Dixon, na Brasswood Soundtracks? 12-13 września.
1: Teraz jeszcze mogę ciebie oficjalnie powiedzieć, że jeszcze dodajemy 11 września właśnie. O. Tak, więc już się to zrobiło naprawdę sporym festiwalem. Rośnie teraz, wiesz, tak jest, że tak wiesz, w zimie wolno rosło, bo zimno, a teraz jest ciepło, więc jak las nasz magiczny trójmiejski w lecie dostał, zwłaszcza trójmiejski, który ma bardzo krótki okres wegetacji, musi szybko urosnąć, to my teraz nagle też zaczęliśmy tak rosnąć. I może powiem tak, w skrócie, 11 września Gdańsk, Stocznia, zaczynamy koncertami otwartymi, darmowymi. Mamy tam Piano Chuligana i Kuby Więcka z muzyką Killara. Mamy Mikołaja i Antoniego Trzaskę, ojciec z synem, tak, kompozytor, też wybitny jazzman, którego kasety jeszcze w liceum sobie podawaliśmy pod ławką.
0: Miłość, później twórca
1: tak,
0: muzyki
1: tak,
0: do
1: i właśnie w ogóle Wesela. Zaczynamy dokumentem w ogóle, wyświetlamy dokument Miłość, tak zwana Music Docs, że w dokach wyświetlamy muzyczne dokumenty. I to wszystko na Stoczni 11 w Social Plocie, a 12 rano mamy śniadania mistrzów w Meduzie. gdzie spotykamy się, ja będę prowadził rozmowę właśnie z twórcami Stranger Things, Kylem Dicksonem i Michaelem Steinem. No to jest niesamowite, że chłopaki po prostu jako nerdowie nagle, wiesz, stworzyli muzykę do serialu, który stał się jednym z najbardziej popularnych seriali w historii.
0: Kultowa.
1: Tak, w ogóle te filmu i telewizji i seriali. I mamy też Śniadanie Mistrzów z D.K. Welchman i Hugh Welchmanem, czyli twórcami Loving Vincent i chłopów. Rozmawiamy o tych wielkich wyzwaniach, jakim jest tworzenie takich filmów malarskich i w ogóle wizjonerstwa w kinie. Później mamy w ogóle warsztaty, można przyjść do Sopotu z instrumentem, dołączyć się do Rebel Babel o 17 na Placu Przyjaciół Sopotu, o 18 startuje parada, która nawiązuje do parady 56, ale teraz już jest parada filmowa, więc zachęcamy wszystkich, żeby się przebierali za Janosików, Jagny, Borynę, Wiedźminów czy Jana Pawła, bo repertuar za chwilę, no i repertuarze tego 12 września już za sekundkę powiem, no i parada idzie do Opery Leśnej, gdzie właśnie zaczynamy o 19 koncerty Percival, twórcy muzyki do Wiedźmina, później mamy właśnie Suite z 1670, mamy Martynę Byczkowską, mamy Kiryła jako aktorów śpiewających, mamy też Belę Komoszyńską, która w koncercie Chłopów z orkiestrą PFK i Rebel Babel Film Orkiestra, później muzyka z filmów Davida Lyncha i to taki projekt zaakceptowany przez rodzinę Lyncha, stworzony przez francuskiego kompozytora Olivera Melano z orkiestrą francuską. No i na koniec jeszcze właśnie set Michaela i Kyla z muzyki ze Stranger Things elektronicznej. A w niedzielę, i tu właśnie rewelacja, bo właśnie ogłaszamy, że otwieramy Brasswood Academy razem z Uniwersytetem Gdańskim. Tworzymy też sekcję spotkań, paneli, masterclassów, darmowe. Te koncerty w Operze i w niedzielę w Gdańsku w Oliwii Stars są płatne, ale pozostałe jeszcze są darmowe. I w niedzielę na Uniwersytecie w Bibliotece będzie można na przykład pitchować swoje pomysły na filmy w panelu z Wojtkiem Smarzowskim. Będzie panel o 1670, aktorzy, reżyserzy.
0: Kultowy już
1: tak, serial. Tak. I będzie cała ekipa, podobna ekipa zmieszana będzie też analizować kultowe sceny filmowe, mówiąc o tym pod kątem swoich działów, w ogóle co widzą w tych scenach. Więc taka, wiesz, po prostu stwierdziliśmy, że będziemy budować festiwal, który nie tyle ściąga wielkie nazwiska, w czym już po prostu są tutaj eksperci w Polsce niesamowici, no bo te festiwale, które w Polsce teraz mamy, to jest skala w ogóle nieprawdopodobna pod kątem nazwisk i rozmiaru, tylko raczej będziemy budować społeczność ludzi, którzy po prostu kochają kino, kochają film, kochają połączenie muzyki z obrazem i w ogóle tą symbiozę sztuk, jaką jest film, bo tam przecież też chcemy mówić i o scenografii, i o operatorce i tak dalej. Chcemy też w przyszłości robić spotkania, żeby studenci właśnie mogli się łączyć różnych uczelni, tworzyć coś razem. Już w tym roku mamy zniżkę zresztą na bilety dla uczelni artystycznych, ASP, Akademii Muzycznych, PWST, więc jeżeli macie znajomych w tych szkołach, to przekażcie im, że będą, że takie coś się dzieje w Trójmieście 11-13 i wieczorem jeszcze w niedzielę w Gdańsku, w Oliwii Stars. Niesamowite miejsce, ten wysoki wieżowiec, z którego jest widok na całą Otulinę Trójmiejską i na morze, na samej górze, na samym szczycie. Wieczór z muzyką włoską, muzyka z Ojca Chrzestnego, z La Viva e Bella i wielu innych filmów. Morricone, Piovani, Nino Rota, wykonanie włoskiego kwartetu, Alter Echo String Quartet oraz później znakomity włoski pianista Federico Albanese. Także tak zapinamy cały program. Mamy też gościnne te jeszcze występy Akademii, czy chóru Uniwersytetu Gdyńskiego, Morskiego, więc jakby no, dzieje się bardzo dużo wokół tego festiwalu. Po prostu pięknie wzrastamy, bo też mamy nowych partnerów, oprócz miasta Sopot i Gdańsk, dołączyła Energa Grupy Orlen, mamy Hestię, mamy województwo pomorskie i właśnie ministerstwa, więc jakby no wspaniały taki czas, że jakaś właśnie taka fajna aura wokół tego powstała.
0: Rozkwit,
1: tak. Myślę, że właśnie to pójście w stronę tej muzyki filmowej, gdzie tyle lat tego szukaliśmy swojej drogi, ona jest na razie dosyć takie dla nas też gorzkie momentami, bo jest bardzo trudne. Bardzo trudno rozmawiać z kompozytorami, wiesz, jakby trudno z tych artystów ściągać, bo oni mają tak, że wiesz, piszą muzykę i nie muszą iść na koncerty, więc ciężko się rozmawia o tym. Ja sam wiem, że wiesz, jakby jako kompozytor teraz czasami jadę na koncert, czasami nagle muszę zostać, bo jakaś produkcja wpada i to jest bardzo skomplikowany rynek, ale też mam poczucie takiej autentyczności. To jest rzeczywiście to, co ja teraz, czym żyję i czym mogę ludziom coś ciekawego zaprezentować, jeżdżąc po tych festiwalach też na świecie.
0: Widzę, państwo słyszą, że Luke tym żyje, ponieważ ten cały line-up i program festiwalu Brasswood, przypomnijmy, 11-13 września, Gdańsk, i Sopot. Mhm. Luke to wszystko z głowy przedstawił. Nie czytał z żadnej karteczki, z żadnego telefonu, żadne AI, żadna sztuczna inteligencja. Po prostu leciał.
1: No wiesz, to jest jeszcze ten aspekt studiowania prawa, nie? Dzisiaj już z tym AI zastanawiam się często, jak to będzie z tą naszą pamięcią, nie? Jeżeli my po prostu już nie uważamy, że w ogóle wiedza ma jakiekolwiek znaczenie, bo przecież wiedza jest online.
0: Tak, można sobie wygooglować albo czata GPT zapytać.
1: Dokładnie. Ciekawe rzeczy się będą wydarzać, jak wysiądzie prąd.
0: Luke, dokładnie. Ciekawe rzeczy się będą wydarzyć, jak prąd wysiądzie i stracimy zasięg, prawda?
1: Tak.
0: Jak żyć?
1: Tak,
0: wtedy będzie stawiane pytanie. Słuchaj, ten Brasswood Soundtrack to jest no coś nieprawdopodobnego dla mnie, jeżeli chodzi o chociażby muzykę Davida Lynch'a czy Ennio Morricone, ale również ty tam wystąpisz. Wspomniałeś o tym, oczywiście państwo mogli nie wyłapać, bo Luke jak mówi, to cały czas jakby rapował. Ale co z tobą? Co z dalszymi twoimi rzeczami po chłopach? Bo powiedziałeś jedną mocną rzecz, że chłopi zmienili twoje życie.
1: Tak, no wiesz, ewidentnie, jeżeli nagle, wiesz, z jakichś tam koncertów, które sobie jeździsz, grasz, kurczę, w Kaliszu, w Warszawie, Koninie, nagle startujesz po prostu w kampanii oscarowej ze swoją muzyką, no to jest kompletny abstrakt i wiesz, i to jest coś, co z czego się długo zbierałem, o ile nawet nie wiem, czy jeszcze się nie zbieram, no bo te drzwi się po prostu bardzo pootwierały, dużo się zmieniło. No jest możliwość zaprezentowania tej muzyki właśnie w Stanach, obok twórców muzyki do Barbie, przecież Marka Ronsona, czy wielu innych osób wybitnych absolutnie, często są to nazwiska właśnie, które w Polsce jeszcze też nie są do końca znane, bo jakby ludzie, wiesz, no Ludwig Göransson teraz może troszkę jest o nim głośniej, bo dostał Oscara za Oppenheimera i teraz za Sinners, no ale jakby właśnie też miałem okazję go poznać na tym koncercie 3 lata temu już, kiedy prezentowaliśmy chłopów i to bardzo otworzyło drzwi na świat i też myślę moje, więc tak poczułem, że chyba te 20 parę lat rapowania było taką jakąś ucieczką moją trochę od największej pasji, czyli kina, filmu, na który chciałem się jeszcze wybrać, studiować reżyserię w liceum, ale porzuciłem to na rzecz prawa i tak jakby, nie wiem, tak jakby te 20 lat pracy, Bogu dzięki, tym jednym niesamowitym filmem odzyskałem trochę, bo tak naprawdę pewnie pracowałem te 20 lat na to samo, żeby dotrzeć tak daleko. Zresztą to też jest coś, co ja sobie teraz często uświadamiam, że ja w ogóle nie mam tego świadomości, ale jak rozmawiam z niektórymi, to mówią mi, chłopie, ty byłeś w ogóle jako, wiesz, kompozytor w kampanii oscarowej, no to w ogóle, to jest w ogóle niesamowita sprawa. Jesteś bardzo
0: inny
1: daleko.
0: Poziom.
1: Jesteś bardzo daleko w tym już. No i de facto rzeczywiście do takiego poziomu często dochodzi się robiąc 50 filmów nawet, nie? A tutaj był to mój, można powiedzieć, pierwszy film właściwie. Więc jest to kompletna abstrakcja, ale taka, no, wiesz, to było oczywiście sweet, sour story, bo to jest 4 lata pracy, potem bardzo wiele przygód różnych, też dużo takich rzeczy, których nie chciałbym zobaczyć, a zobaczyłem, że...
0: Pod górkę.
1: Bardzo, wiesz, wyszliśmy w tym z premierą w takim okresie bardzo politycznym, kiedy jesteś na świeczniku, kiedy jesteś w kampanii oscarowej, też wiele osób chce cię zniszczyć, więc jakby zobaczyłem też dużo mroku w tym świecie filmowym i niewątpliwie dużo zrozumiałem, więc ja przez ostatnie 2 lata w ogóle mieliłem ten mój RAM po prostu, wiesz, mielił te wszystkie informacje, które pozyskał właściwie w parę miesięcy nagle, nie? Bo to, wiesz, były 4 lata ciężkiej pracy nad filmem, czyli to było właściwie to samo, szukanie muzyków, nagrywanie, jeżdżenie, a potem nagle bach, premiera w Toronto, premiera tu, latanie po świecie i w parę miesięcy nagle takie absolutne przyspieszenie. No i teraz no mam tak, że w zeszłym roku rzeczywiście pożegnałem się z mikrofonem, dlatego że poczułem taką potrzebę, że jakby poczułem, że język polski i to, co chciałem powiedzieć na jakiś czas, czuję się wyrapowany, taki, że jakby nawet czasami miałem tak, że może, o, to ciekawy temat, może o tym zarapuję. Przecież ty o tym rapowałeś już 14 płyt temu, nie? A to już też poruszyłeś, nie? I sobie tak, jakoś tak poczułem, że dużo większą zajawkę zacząłem mieć w tym byciu nie indywidualistą, tylko byciu w teamie. To mi się też bardzo zaczęło podobać, że całe życie byłem wolny, mogłem decydować tym, gdzie idę, jak robię, a jednak ostatnio złapałem taką zajawkę na to bycie w teamie, bycie częścią, bycie dostosowanym też do grupy i umiejętności współpracy z grupą i tej mafii, jaką trochę są te produkcje filmowe, to są takie, wiesz, ekipy mafie, które się zbierają, żeby podbić świat. No i to stało się dla mnie bardzo fascynujące i teraz na tym się rzeczywiście skupiam. Mamy studio Soundtrack, które produkuje muzykę do kolejnych rzeczy. Dzisiaj ogłaszaliśmy właśnie muzykę, udźwiękowienie 19:30. Za chwilę będę mi kolejne rzeczy ogłaszać. Przecież, no, przecież tu w Radiu Nowy Świat też trochę zaczynałem, bo też zrobiłem wam dżingle i też udźwiękawiałem to radio, więc jakby zaczynam w tym znajdować dużo radości, że mam taki zaszczyt trochę nadawać ton eterowi. Bo to jest taka wielka, wiesz, w sumie sprawa, że wysyłasz do ludzi wibracje, energię, która może trochę zmienić ich odczucia, ich usposobienie, no i w tym odnajduję teraz dużo radości.
0: A państwo powinni odnaleźć dużo radości w utworze Jesień, Tańcuj. To będzie remix Luka, oczywiście Rebel Babel Film Orchestra, Kaja, między innymi z filmu Chłopi.

0: Jesień tańcuj, Luke Remix, Rebel Bubble Film Orchestra, Kaja Dagadana, Laboratorium Pieśni. Wracamy do rozmowy z Lukiem. A na festiwalu Brasswood Soundtracks ty nie chwycisz za mikrofon, będziesz tam jako Luke ze swoją orkiestrą, ale ten mikrofon tym razem będzie... Nie w twoje ręce.
1: No, będzie na statywie, ale okay. Coś tam zawsze do niego powiem. Okay. Ale tak, ale rzeczywiście teraz skupiamy się głównie na teraz głównie dyryguję orkiestrami i to też był taki czas uczenia się tego i tak dalej. I rzeczywiście rozpoczynamy trasę Ostatni Taniec. Żegnamy się z chłopami w tym roku i jedziemy w trasę po Polsce. To jest niesamowite, bo to jest chyba czwarta, piąta trasa i cały czas, wiesz, NFM jest cały wyprzedany. Właśnie drugi termin uruchomiliśmy. Warszawa jest cała wyprzedana w MHP-ie. Też w Muzeum Historii Polski drugi termin już też jest wyprzedany, więc jakby to jest nieprawdopodobne. Ja w ogóle bardzo chcę podziękować Państwu za to, że przychodzicie tak licznie na te koncerty, że też podajecie pewnie dalej tą informację o tej muzyce. To jest niesamowite, wiesz, to jednak 20 parę lat pracujesz na coś i tego nie masz często. Ponosisz, wiesz, wiele porażek też, trudności, a tu nagle... To przyszło i rzeczywiście w tym roku aż nam trochę smutno, SK się kręci, no ale żegnamy się. Finał 21 grudnia w Krakowie, będziemy też w Częstochowie, w Łodzi, tam akurat ja nie dyryguję, bo nie wszędzie już teraz też dyryguję, ale no orkiestra, nasz obraz, rama z obrazem, który się przemieszcza animowanym chłopów, bo to jest muzyka razem z malarstwem ożywionym, przemierza Polskę, a my jesteśmy właśnie na etapie przygotowywania się do premiery kolejnego projektu, również muzyczno-malarskiego, tak zdradzę.
0: I chłopi na żywo robią gigantyczne wrażenie. Kto był, kto widział, ten wie, że chciałoby się to przeżyć jeszcze raz, no bo to jest właśnie takie widowisko muzyczno-wizualne. No ale powiedziałeś, że co dalej? Nie wiesz powiesz co, pewnie więcej.
1: Wiesz co, no co dalej? No jesteśmy w rozmowach z bardzo fajnym studiem Sacre Bleu, które zrobiło film Flow, który dostał Oscara i wiele innych zresztą świetnych animacji we Francji. I tutaj przygotowujemy
0: Piękna, mądra bajka, Tak, wspaniale. Kto nie widział, to powinien zobaczyć robią, dla całych rodzin.
1: Tak, niesamowite produkcje. Rozmawiamy właśnie o krótkim metrażu dla takiej młodej, zdolnej reżyserki. Także ja poświęcam swoje życie teraz i skupiam się na filmach i na muzyce ilustracyjnej przede wszystkim. Teraz oczywiście trochę zrobiliśmy takich krótszych form, ale docelowo myślę, że chciałbym robić ważne filmy, wiesz? Ważne filmy, przede wszystkim filmy, które chłopi pokazali mi pewien rodzaj tego, w czym ja byłem szczęśliwy, wiesz? Że sprawiło mi radość robienie filmu, który przede wszystkim, po pierwsze, jest bardzo konceptualny, czyli założyliśmy sobie pewien niesamowity koncept, że będzie to opowieść malarska ze względu na malarski język Raymonta. Po drugie, postawiliśmy sobie kosmiczne wyzwanie, bo stwierdziliśmy, że chcemy zrobić film, który będzie modny i fajny, mimo że jako materiał wzięliśmy najnudniejszą polską lekturę, więc był ten challenge, nie? Bo to było, wiesz, bardzo się baliśmy, że to może też się tak skończyć, że to będzie film bardzo artystowski, zobaczy to parę osób, że to, wiesz, malarskie coś, jakaś muzyka pokręcona, wiesz.
0: Pojawiały się też głosy krytyczne,
1: tak, oczywiście.
0: Aczkolwiek nie wiadomo, czy to nie była część tej antykampanii.
1: Tak, no jakby dużo było tutaj komplikacji, naprawdę skomplikowany czas. Natomiast tak, no był to film, w którym nie było absolutnie używane AI, był to film, który był malowany przez ludzi ręcznie i pochłonął mnóstwo naszego zdrowia i czasu. Natomiast kolejna rzecz właśnie to było połączenie sztuk, czyli dla mnie też fascynujące było to, że brałem udział w projekcie, który łączył wszystkie dziedziny sztuki, bo mieliśmy tu i kostiumy, i literaturę, i malarstwo, i animację, i film, i muzykę, i słowo, i piosenkę, więc jakby to była dla mnie kompletna symbioza wszystkiego, co kocham. I chyba właśnie, no chciałbym takie projekty dalej realizować, ich wiele nie ma, dlatego ja też tak dużo teraz filmów w międzyczasie nie zrobiłem, bo chcę się skupić na produkcjach, w których jest też troszkę przestrzeni na muzykę, ale też nowa rzecz, którą mogę też ogłosić, dużo ogłoszeń, że no, będę też chyba produkował filmy, nie? Więc jakby podjąłem taką decyzję, że mamy też swoje projekty, które chcemy wdrożyć, więc to taki, wiesz, największy już sen i marzenie, że będziemy robić swoje też filmy.
0: A to już gruba sprawa.
1: To już jest bardzo gruba sprawa. Dojrzewałem do tego kilka dobrych lat ostatnich, ale zdecydowałem, że tak, że to jest ten czas.
0: Masz już jakieś
1: Mam, ale nie mogę powiedzieć, ale są dwa bardzo, według mnie, takie mocne pomysły. Nie ukrywam, że wiesz, zaraz jak skończyliśmy Chłopów, to w ogóle była taka rozmowa między mną a Dorotą, żeby zrobić lalkę, ale po prostu tam było bardzo wiele komplikacji. Jeszcze myśmy wpadli w te koncerty, jeździliśmy po świecie, więc to ten temat zostawiliśmy. No i zobacz, dzisiaj wychodzą zaraz dwie lalki, więc jakby ten temat już będzie załatwiony, myślę. Ale no jest trochę fajnych jeszcze rzeczy do moim zdaniem, do zrobienia, i to nie tylko w zakresie oczywiście polskiej literatury.
0: Okej. Okay. Jeżeli chodzi o koncerty, jeżeli chodzi o Hollywood, poprzednim razem, kiedy rozmawialiśmy, mówiłeś, że żeby tam osiągnąć sukces, to tam też należy być.
1: Mm-hmm. Prawda. Bardzo, bardzo. No to jest dla mnie taki właśnie element akurat bardziej złożony. Ja pamiętam, że jak wyjeżdżałem z LA po tej kampanii, to czułem, że się prawie popłakałem tam, że musiałem wracać, bo jakby czułem, że to jest wielki konflikt moralny we mnie, bo z jednej strony otworzyły się drzwi, wiesz, ja brałem udział w jakichś tam spotkaniach, eventach Disneya, Netflixa, wiesz, i Electronic Arts, czyli też gier, czyli wszystkiego tego, co właściwie kochałem, na czym się wychowałem, wiesz, na fajnych grach, na dobrych filmach, serialach. I jakby, no ale właśnie w kontrze też była jednak rodzina, nie? I jeszcze też takie trochę komplikacje zdrowotne w mojej rodzinie. No więc oczywiście wybrałem tutaj rodzinę i wróciłem, ale teraz jakby tak myślę, że też życie zwraca mi to, bo mamy wspaniałą relację, fajną rodzinę i właśnie ta rodzina zaczyna się też odważać do tego, żeby też coraz częściej tam ze mną jeździć. Może trochę to nie jest to momentum już, które było lata temu, ale jakby dużo tam jesteśmy i w ogóle też będę niedługo chyba mógł coś ogłosić, że no, przygotowujemy w ogóle festiwal też w Los Angeles, także...
0: Festiwal w Los Angeles przygotowujesz. O kurczę.
1: Tak, i o tym pewnie za chwilę będziemy też mówić i pisać bardziej. Zobaczymy, jak to wszystko się ułoży, ale tak, no jakby też zresztą powiązany z muzyką i z filmem, także no stay tuned, nie?
0: No to mój drogi, bardzo jesteś zapracowany. Życzę zdrowia wszystkim dookoła ciebie, no tobie, i tak. Tobie również.
1: Dziękuję ci bardzo.
0: Żeby się poniosło i żeby się działo.
1: Dzięki.
0: Opowiedzmy jeszcze o line-upie Brasswood Soundtrack, bo Ennio Morricone, muzyka Ennio Morricone, Lyncha, czego tam się można spodziewać? No bo przecież Ennio Morricone ma wielu fanów w Polsce, podobnie jak twórczość Davida Lyncha.
1: No wiesz co, właśnie w tym roku postawiliśmy bardziej na takie, na grupy właśnie fanów, na ludzi, którzy miłują pewne ikony i wokół nich stworzyliśmy program. Ja jestem wielkim fanem Davida Lyncha oczywiście od lat i kiedy tak jakoś życie samo pokierowało, że nagle w jednych, właśnie w rozmowach gdzieś w Paryżu poznałem osobę, która powiedziała mi o takim projekcie, że oni mają w ogóle taki projekt, który jest w ogóle, który jest przekrojem muzyki z filmu Davida Lyncha i oni mają do tego prawa, zgodę od samej rodziny Lyncha, ale dodaje, jest jeden problem, jaki, nie mamy żadnych materiałów do promocji i nic nie dostaniesz, nie? Bo wszystko jest tajne i nic nie można pokazywać z tego koncertu, więc nie można go nagrywać, nie można po prostu, wiesz, nie mamy nic, więc tylko możemy o tym mówić. Więc to był dla mnie duży problem. Zastanawialiśmy się długo, ale postanowiliśmy, zróbmy to, bądźmy szaleni, zróbmy to.
0: Randka w ciemno.
1: To jest randka w ciemno. Znaczy ja widziałem fragmenty tego projektu, ale nie możemy ich publikować po prostu. Więc wiesz, no bardzo jesteśmy ciekawi też tego. To jest, wiesz, zrobione bardzo ze smakiem. Oliver Melano jest w ogóle wspaniałym aranżerem, kompozytorem francuskim, który nie jest może bardzo właśnie znany w Polsce, ale my chcemy to po prostu pokazywać, co jest fajne, co jest dobre i wartościowe. Jeżeli chodzi o Stranger Things, to też tutaj jest sytuacja specyficzna, bo to są właściwie nerdowie, wiesz, oni też nie są znani, to są nerdowie muzyki elektronicznej, ale właśnie to jest też postawienie na ten autentyzm, na original, na oryginalnych kompozytorów i oryginalną muzykę. Jeżeli chodzi o ten Dzień Muzyki Włoskiej, no to też tak nam się jakoś złożyło, że ja jestem wielkim fanem nie tylko Morricone, ale właśnie dla mnie wielkim odkryciem znowu na festiwalu w Gandawie muzyki filmowej, odkryłem Nicola Piovani jako w ogóle wspaniałego włoskiego kompozytora, który bardzo mnie poruszył, jakby to jego muzyka jest niesamowita i oczywiście nie udało nam się ściągnąć jeszcze całej orkiestry wielkiej wykonującej tę muzykę, ale ściągamy Alter Echo String Quartet, to są Włosi, którzy się specjalizują w takich wykonaniach, bo oni po prostu właśnie mają tą swoją energię, więc też tutaj chodzi o autentyczność. No i Federico Albanese, z którym też robiliśmy projekt w Japonii na Expo 2 lata temu, bo mieliśmy też taki bardzo duży projekt w Japonii, który właśnie no... mogę powiedzieć, że za chwilę będziemy wprowadzać na polski rynek po 2 latach, taki Crafted in Japan, bo nagraliśmy to w Japonii, wszystko podczas Expo. I właśnie tam był zaangażowany też ten pianista właśnie włoski, świetny. Także, wiesz, no... Sam jestem ciekaw. Sam chętnie pójdę, ale mam nadzieję, że jednak też nie tylko ja, ale właśnie, że inni będą czerpać z tego radość.
0: No dobrze, jeżeli chodzi o naszych słuchaczy, czy mamy jakieś bilety dla słuchaczy?
1: Tak, myślę, że mamy absolutnie, słuchajcie, mamy absolutnie. Myślę, że możemy rozdać i bilety z 2 podwójne na, no to jest taki, wiesz, koncert kameralny bardzo w Gdańsku na ostatnim piętrze, tam jest mało miejsc, więc 2 podwójne na niedzielę, na wieczór włoski i myślę, że z 5 podwójnych możemy spokojnie rozdać na sobotę do na Brasut Soundtracks, także tylko właśnie jakie pytanie, nie? No dobra, to co, masz jakieś pomysł na pytanie, czy nie?
0: Ja bym nie męczył ludzi pytaniami.
1: Dobra, to co do wycierania? Co do wycierania?
0: Co do wycierania?
1: Związane z Davidem Lynchem.
0: Okej, okay, no dobrze. To myślę, że fani Davida Lyncha nie będą mieli tutaj żadnego problemu.
1: Piszcie pierwsze odpowiedzi.
0: Nie powiem, tak, po tak. czym się akurat
1: No i może właśnie najbardziej popularny film o największym box office z muzyką Nicola Piovani. O, drugie pytanie. No to jest na niedzielę.
0: Proszę pisać zaproszenia na niedzielę i na sobotę dla państwa. Myślisz, że Brasswood Soundtrack przetrwa? Pamiętam, że był taki festiwal w latach 90. filmowy, również we Wrocławiu. Mhm. Chyba Polsat współorganizował ten festiwal. Pamiętam, że to było bardzo no takie na bogato robione, bo na różne edycje były zapraszane na przykład Iggy Pop, Tom Waits. No i mimo wszystko po kilku edycjach to się rozpadło.
1: Wiesz, to jest dobre pytanie, bo nie wiem, nie? Bo jakby powiem ci szczerze, że my nawet teraz w tym roku mieliśmy już takie myśli, że Boże, jesteśmy tym tak zmęczeni, z tego tak dużo, tej pracy, pracujesz cały rok tak ciężko, w sumie wynik jest niepewny, zarobek jest nierówny, nieadekwatny absolutnie do tego wysiłku ekstremalnego i pracy cały rok. Więc nie wiem, wiesz, nie wiem, czy to przetrwa. Mamy też taki feedback, że właśnie muzyka filmowa się trochę kończy, że w ogóle ona bywała na jakichś arenach, a teraz już nawet się nie robi tego na arenach. Natomiast ja nigdy się tym nie przejmowałem, wiesz, okay. Jakby jak znasz mnie, ja zawsze szedłem za głosem serca, z tym, co czułem, że jest fascynujące. Może trochę jest to niebiznesowe podejście do tego festiwalu, ale mimo wszystko widzę, że jednak, wiesz, dołącza do nas ta cała grupa właśnie super partnerów i właśnie i ta energia, i ta chęć, ja czuję, że oni też chcą, że ci ludzie szukają czegoś takiego, że chcą robić projekty, które są trochę pod prąd i są inne, więc ja myślę, że przetrwamy. Oczywiście, że tak. Jakby mamy też coraz fajniejszy team do tego festiwalu. Robimy go z coraz większą taką radością. Ja się dużo też bardzo uczę, bo to jest takie, wiesz, biznesowe w ogóle układanie pewnych rzeczy, no i taka, wiesz, lekcja życia, bo tu jak coś ci nie pójdzie, to zostajesz z tym sam. Tu nie ma tak, że wiesz, możesz poprosić, żeby ktoś ci pomógł. No nikt ci nie pomoże. Jak źle to wykalkulujesz, to po prostu musisz wziąć za to odpowiedzialność i to jest dosyć fascynujące. I tak myślę też, że my tak dosyć w sumie zdrowo rośniemy, wiesz, bez przegięcia. To jest takie właśnie jak ten las, nie? Że nie skalujemy tego, wiesz, nagle w jakieś pożyczki i tak dalej, tylko tak sobie robimy festiwal, który jest kameralny. On taki ma być od samego początku, że ma być butikowy. Tam wszędzie masz zdążyć. Cały line-up jest ustawiony jak fabuła filmu lub serial, gdzie masz naprawdę czas i nie masz żadnych nakładek, żadnego FOMO, nie masz żadnych podwójnych koncertów. Mamy te koncerty w lesie też akustyczne, które były od początku w Brasut, ale one są po prostu w przepinkach, więc to wszystko jest takie płynące. No i zobaczymy. Ja wierzę w siłę muzyki w filmie. Wierzę w to bardzo, bo widzę jak ludzie coraz bardziej rozumieją tę rolę, jak bardzo ta muzyka potrafi zmienić. A z drugiej strony oczywiście żyjemy w czasach ogromnego zagrożenia przebodźcowaniem kontentem, tak? Więc kontentu jest za dużo i ludzie są trochę też zmęczeni, więc być może będą uciekać od filmu, od mediów, ale wtedy mogą tym bardziej uciec też do naszego lasu. My też pokazujemy tę muzykę filmową bez ekranów. To jest tylko muzyka i las, także też mamy taką rolę odbodźcowującą, terapeutyczną mocno. Więc wierzę, bardzo wierzę w ten festiwal. Wiesz, jakby co, pod Trójmiasto jest też wspaniałym miejscem i właśnie i mamy też takie jakieś fajne grono ludzi. Także myślę, że na pewno mamy świetny pomysł na przyszły rok, wiesz. Miałem abstrakcyjną jakąś po prostu wstępkę w Cannes, że w nocy o 4 spotkałem w klubie po prostu Derena Aronofskiego, który, wiesz, jest dla mnie Bogiem, więc po prostu to było tak abstrakcyjne. Próbować zadać mu jakieś pytanie sensowne i wiesz, gdzieś tam, no, dużo ciekawych rzeczy wynika i myślę, że jest ogromna ilość planów, a wiesz, a jeśli będą nas dołączać kolejni partnerzy, sponsorzy, to na pewno przetrwamy, mimo że staramy się robić bardzo ambitny program.
0: Na koniec, nie masz obaw, że sztuczna inteligencja AI zastąpi chociażby muzykę filmową, bo to jest zagrożenie nawet w, jeżeli chodzi o rynek reklam, prawda? Tak, to tak, tutaj tak. Nikt nie oczekuje nazwiska zawsze, tylko produktu tak. finalnego, żeby brzmiał mniej więcej tak. tak. No i AI, łatwo wpisać czatowi, wypluje to mniej tak. więcej tak. Nie czujesz się trochę dinozaurem przed wielkim uderzeniem?
1: Wiesz co, no kurczę, to jest bardzo, bardzo ciekawy temat, bardzo drażliwy wątek i jakby wiem, jak w ogóle wiesz, ja zrobiłem, teraz jestem w takim, wiesz, momencie bardzo dynamicznym, dużo się dzieje, bo tutaj te oprawy, tutaj festiwal, tutaj nowa płyta, ale trasa z chłopami, ale ogólnie to ja w styczniu, po tym jak zostawiłem mikrofon w listopadzie, ja sobie zrobiłem taką przerwę, wiesz, 2-3 miesiące, nie polecam zresztą, bo jakby jak zaczęły się, wiesz, zdrowotne rzeczy sypać jedna po drugim, to w ogóle, wiesz, można by mógłbym osobny program założyć o tym, co muszę teraz operować i naprawić po takim pędzie, ale bardziej chodzi o to, że ja słuchałem dużo właśnie podcastów o AI i tak dalej, no i rzeczywiście bardzo wszedłem w ten świat AI i to jest temat nieprawdopodobny. Uważam, że to jest większa rewolucja, czeka nas większa rewolucja niż nawet koło, chyba niż trójpolówka. My tego jeszcze cały czas chyba nie do końca, znaczy widzę, że już teraz ludzie powoli zaczynają zdawać z tego sprawę, że kiedy się te AI połączy z robotyką, no to po prostu to jest jakaś, w ogóle to jest Terminator, to jest science fiction, więc jakby ja już też doświadczyłem tych emocji wszystkich, w których odpaliłem sobie programy do robienia muzyki i po prostu zrobiłem muzykę ze sztuczną inteligencją i to było oczywiście nieprawdopodobne przewartościowanie życia po 23 latach uczenia się czegoś, kiedy dajesz to po prostu komputerowi, który robi to setki, tysiące razy szybciej, a nieraz całkiem nawet lepiej, bo muszę powiedzieć, że to, co uzyskałem, było kilka razy rezultatem, który po prostu moje oczekiwania totalnie wyprzedził. Zresztą robi Millions nawet. No, mnóstwo ludzi teraz o tym mówi. To jest po prostu, to jest szalone. I co będzie? Nie wiem, wiesz? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Nie jestem fanem tego, że wiesz, że technologia wchodzi i ma odbierać ludziom ich kreatywność zamiast pomagać nam myć naczynia. Szczerze, wolałbym, żeby roboty AI odciążały nas z tych mniej przyjemnych prac, a my jako ludzie moglibyśmy kreować. Ale też z drugiej strony, nie wiem, mamy jakoś takie poczucie, że to się wszystko jednak ułoży, że będzie dobrze, że jednak nasza wartość kreacyjna, znaczy my na pewno przejdziemy przez apokalipsę, tam jest w ogóle te 12 scenariuszy z AI dla ludzkości, tylko 3 są w ogóle dobre, a 7 czy tam 3 są dobre, a 9 jest w ogóle takich hipertragicznych. Oczywiście ostatni jest taki, że my w ogóle nie wiemy, że istniejemy, tylko jesteśmy podłączeni, wysysa się z nas prąd, trochę w sumie jak w Matrixie, nie? Bo to maszyny są racjonalne, więc po co mają nas uśmiercać, skoro my możemy trochę prądu jeszcze generować w sumie, nie? Dla nich. Więc wiesz, te scenariusze są przerażające, sorry, że tak ruszyłeś ten temat, a ja mogę o nim gadać godzinami i teraz dniami. Więc jakby jestem wiesz, raczej jestem zaniepokojony, niż jakoś radośnie na to patrzę. Ten moment, kiedy właśnie AI zrobiło muzykę dla mnie, jak poprosiłem, no to poczułem się jak mucha, nie? Czułem się jak mucha trochę taka, wiesz, że właściwie jestem jakąś muchą, co tam coś robi, coś pisze, wiesz, męczy się tygodniami, składa jakieś harmonie, nie? W ogóle, wiesz. Także tak.
0: Koncerty na żywo na pewno będą zawsze pożądane. Tego AI nie zrobi. Pewnie rzeczy.
1: Wiesz co, właśnie
0: AI
1: o tym myślałem. Nie poszedłbyś na koncert zarąbistego robota, który jest super fajny i w ogóle jeszcze pięknie, czysto śpiewa, nie, i gra, i jeszcze potem otwiera mu się głowa i wlatują z niego ptaki na przykład.
0: Zatrzymałbym się na chwilę z ciekawości. Już zresztą widzimy tego typu roboty, które nawet w Sejmie się pojawiły.
1: Tak.
0: No i na sekundkę, tak, na chwilę można się zatrzymać, pojawić, pokazać, zobaczyć, co to jest. Ale nie, no jednak kontakt z żywym człowiekiem, z żywą muzyką, z ludźmi na scenie, to jest to. No i to właśnie państwo będą mogli usłyszeć już 11 września.
1: A później w trasie
0: Gdańsk,
1: jeszcze.
0: Opera Leśna 12, Sopot 13, Olivia Star Gdańsk, festiwal Brasswood Soundtracks, a później Luke ze swoją orkiestrą rusza w ostatnią trasę z chłopami. Luke, bardzo ci dziękuję. Trzymam kciuki za Brasswood Soundtracks.
1: Dziękuję, serdecznie
0: za twoje wszystkie projekty. Zdrowy bądź. No i
1: dzięki, stary. To jest najważniejsze ostatecznie. Dziękuję ci bardzo.
0: Na pochybę sztucznej inteligencji. Wszystkiego dobrego.
1: Cześć, dziękuję.
0: I to była rozmowa z Luke'iem. Odpiszę państwu na maile w sprawie biletów na Brasswood Soundtracks, albo powiem też, kto te bilety otrzyma w drugiej godzinie programu Radioaktywni. A na koniec tej godziny miłosny opętaniec Wolę Volta, czyli Luke i Rebel Bubble Film Orchestra z chłopów. Ostatni raz w ten weekend chłopi na żywo. Tylko w Trójmieście, tylko na festiwalu Brasswood Soundtracks.

Jest 21. tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Na początek Azja. W kuluarach szczytu państw BRICS w Delhi premier Indii Narendra Modi rozmawiał z Władimirem Putinem o wojnie w Ukrainie. Przede wszystkim w kontekście zagrożeń dla handlu morskiego zadeklarował chęć wsparcia wysiłków pokojowych. W przemówieniu Władimir Putin stwierdził, że grupa BRICS powinna stworzyć nową platformę sprzyjającą globalnemu wzrostowi gospodarczemu, który będzie, jak to określił, wolny od zachodnich zasad. Niestety zachodni konkurenci wszelkimi sposobami próbują odzyskać dawną pozycję lidera. Ta rywalizacja przybiera teraz niekiedy nieestetyczne formy. Tak mówił rosyjski zbrodniarz wojenny Władimir Putin. A teraz nowości ze świata kina. Jednym z głośniejszych filmów zaprezentowanych podczas tegorocznego festiwalu w Wenecji jest film Mask, dokument o Elonie Musku. Tytułowy bohater zapowiedział, że pozwie reżysera Alexa Gibney za zniesławienie. Film określił jako nieudany, a tak dodał, że jest on jego zdaniem długi i nudny, a tak o filmie mówił sam reżyser. Chciałem pokazać, że Musk ma powiązania z prawicowymi partiami na całym świecie, w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Brazylii i Turcji. Wiele z tych prawicowych rządów ma tendencję do bycia bardziej uległymi, skorumpowanymi i przekupnymi. Uważam, że realizuje on globalną prawicową agendę, zarówno z pobudek ideologicznych, jak i, moim zdaniem, z praktycznych i finansowych względów. Mówił reżyser Alex Gibney. A na koniec Kraków. Nie ma zdecydowanego faworyta w wyścigu o fotel prezydenta. Według ostatniego sondażu Ibris sporo zyskała Monika Piątkowska z poparciem KO, a wiele stracił Łukasz Gibała. Kandydat niezależny na Łukasza Gibałę zagłosowałoby około 17,5%. Piątkowska notuje poparcie o zaledwie 0,5% niższe. Kolejni są Michał Drewnicki z PiS około 13% oraz Daria Gosek-Popiołek z Lewicy około 11%. Nowego prezydenta lub nową prezydentkę krakowianie wybiorą za 2 tygodnie w niedzielę, jeśli będzie potrzebna dogrywka, to za miesiąc. Aleksander Miszalski, który objął urząd w 2024, został odsunięty w wyniku majowego referendum. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: Radioaktywni.
1: Dobry wieczór Państwu, Jacek Nizienkiewicz, druga godzina audycji Radioaktywni. Właśnie odpisywałem pani Jolancie, która z osobą towarzyszącą na Braswoods w niedzielę będzie mogła się wybrać i będę Państwu jeszcze odpisywał i co do szczegółów i logistyki przedsięwzięcia i udziału w Braswoods bądźmy w kontakcie. Mother Love Bone, płyta Apple wyszła jakiś czas temu na winylu, wznowienie tego krążka. Ja uwielbiam ten dłuższe wydanie tych dwóch piosenek połączonych, które znalazły się na krążku takim składankowym Mother Love Bone. I mowa oczywiście o utworze, który za nami. A co przed nami? A przed nami zespół, którego nie byłoby pewnie, gdyby nie Mother Love Bone, czyli Pearl Jam. Mother Love Bone przeszło do historii, ponieważ Andrew Wood niestety przeszedł do historii i tak narodziła się formacja Diego Vadera, Jeffa Ementa, Stona Gossarda i Mike'a McCready'ego. I teraz panowie będą mieli nowego perkusistę. 35 lat temu, 27 sierpnia, ukazał się album Ten zespołu Pearl Jam. A tak ten album się rozpoczyna, ale właściwie to

Once, Pearl Jam z płyty Ten. Wraca inny zespół, który wydawało się, że już przeszedł do historii na dobre. Podobna trochę sytuacja jak z Mother Love Bone. Swoją drogą, panu Grzegorzowi właśnie odpisywałem, że Mother Love Bone w dalszym ciągu robi na mnie wrażenie nawet większe niż Pearl Jam. No i ten zespół, który teraz będzie, też na mnie robi większe wrażenie niż Pearl Jam. Mowa o Soundgarden. Soundgarden wraca nie tylko z nową płytą nagraną z Chrisem Cornellem. Chris zostawił jeszcze materiał, który panowie później obrobili, czy też dokończyli. No i zespół wraca, ale z wokalistką. I myślę, że bardzo dobrze się dzieje. Ja jak usłyszałem, że wracają, to właściwie zareagowałem tak jak Chris Cornell na początku utworu Face Pollution, Soundgarden.

Face Pollution, Soundgarden, Spotify, Bad Motorfinger. Jestem przekonany, że ta ekipa z Taylor Momsen poradzi sobie na scenie. Słyszeliśmy, jak wokalistka Pretty Reckless daje sobie radę i dobrze, że nie będą próbowali odtwarzać Chrisa Cornella, bo tego zrobić się po prostu nie da. Pani Joanna pisze, czy ja gram dla siebie, czy dla niej, bo to są utwory, które też lubi. Bardzo mnie to cieszy. Dziękuję za wszystkie życzenia imieninowe. Tak, gram dla siebie. Dzisiaj taka egoistyczna audycja. Wszystkie kawałki poza jednym właściwie są dla mnie. Dla Państwa oczywiście również. No ale pewnie pani Joanna nie będzie szczęśliwa słysząc kolejny utwór, ponieważ kolejny utwór to jest zespół przez bardzo wiele osób znienawidzony. Nie tylko nielubiany, ale znienawidzony wciąż i ta niechęć do tej formacji, która pochodzi z lat 90. jeszcze, wciąż wielu jest. Mowa oczywiście o formacji Oasis. Bracia Gallagherowie po 15 latach nieodzywania się do siebie pogodzili się, ruszyli w trasę koncertową, wypełniają stadiony i odnieśli gigantyczny sukces. Mam wrażenie, że również jako ludzie, którzy doszli do pewnych mądrości życiowych i już wiedzą, że szkoda czasu na pewne niesnaski, ale też Liam fajnie mówi o tym, że szkoda życia na bycia dupkiem, a jak już trzeba być dupkiem, to lepiej być zabawnym dupkiem. No a poza tym szkoda też czasu na telefony i siedzenie na telefonie. Pozdrawiamy panią Nadię, swoją drogą. My tutaj jesteśmy, ja jestem tutaj w małym towarzystwie, ale to małe towarzystwo prosiło, żebym nie mówił nic na temat właśnie tych dwóch pań. Jedna mnie teraz mierzy wzrokiem, więc nic nie mogę powiedzieć. Wracamy do tych artystów, którzy teraz, Oasis, bo o nich oczywiście mowa, Don't Look Back in Anger, film w kinach, na mnie zrobił duże wrażenie. Przeciwników pewnie nie przekonam, a może Morning Glory, mój ulubiony utwór z ich drugiej płyty. Uwielbiam tę ścianę dźwięku i każdy instrument, który tutaj wchodzi i jak narasta to napięcie. Oasis.

Pełen odlot Oasis, z płyty What's the Story Morning Glory, utwór Morning Glory, a ja Państwu polecam film Don't Look Back in Anger o braciach Gallagherach i ich krętej drodze. Myślę, że nie lubiłem ich tak bardzo, nie tylko dlatego, że mieli taką arogancką postawę i byli tak niezwykle wtedy popularni do tego stopnia, że nawet na okładkach zeszytów dla dzieci były ich podobizny jak Spice Girls czy innych boys bandów, ale też dlatego, że tę całą muzykę z Seattle oni wtedy właściwie dobili. Cała ta brytyjska inwazja, nowa muzyczna zwana Britpopem, dobiła tak zwany grunge i myślę, że gdzieś im to miałem za złe, ale już nie mam. Lubię, polecam. Może nie wszystko, ale obu braci Gallagher lubię i kiedyś myślę, że wrócimy do tego wywiadu, który przeprowadziłem face to face w Warszawie z Noelem Gallagherem, ale to kiedyś. No ale pozostańmy jeszcze przy kiedyś. 30 lat minęło od wydania mojej ulubionej płyty zespołu R.E.M. New Adventures in Hi-Fi. Pamiętam, jakie to były piękne czasy, jak w telewizji muzycznej, a były kiedyś telewizje muzyczne grające dobrą muzykę, można było zobaczyć w ciągu dnia i to kilka razy teledysk R.E.M. z Patti Smith, która jeździła tramwajami po Pradze czeskiej do utworu E. Bow the Letter. R.E.M.

R.E.M. i Patti Smith z płyty New Adventures in Hi-Fi i Bo The Letter. Płyta ma 30 lat i nic kompletnie się nie zestarzała. Ja cenię R.E.M. za to, że nie wracają i pewnie już nie wrócą. Do R.E.M. wkrótce my wrócimy, ponieważ jeden z członków zespołu R.E.M. pojawi się wkrótce w Warszawie, ale o tym już za jakiś czas. Ale żeby nie było, że kiedyś to były czasy, a teraz to czasów nie ma, teraz nowość, a mianowicie Mastodon z płyty Marrow Deep. Piękny utwór In the Ruins. Uważam, że Mastodon wrócił, poszedł do przodu, nie ogląda się za siebie i robi naprawdę kawał dobrej roboty. Dla mnie płyta absolutnie na 5 gwiazdek, o czym piszę w najnowszym teraz roku, a wkrótce już wywiad w Radiu Nowy Świat z zespołem Mastodon. Poruszająca rozmowa, tak jak poruszający jest ten utwór.

Mastodon in the Ruins, najnowszej płyty Marrow Deep. Polecam i polecam też zagłębić się w teksty, bo kiedy słuchamy danych utworów, nie tylko muzyki, ale wiemy dobrze, doskonale, o czym artyści śpiewają i jaki kontekst ma ich wypowiedź, to tych utworów słucha się zupełnie inaczej. Tym bardziej w przypadku zespołu Queens of the Stone Age. Jak Państwo dobrze wiedzą, ja wcześniej tego powiedzieć nie mogłem, ale zespół zapowiedział płytę i również wkrótce rozmowa z Joshem Homme w Radioaktywnych. No i w tym przypadku, jeżeli chodzi o kolejny utwór zapowiadający premierową płytę Queens of the Stone Age, również proszę zagłębić się w tekst.

Insignificant Other, Queens of the Stone Age. Bardzo Państwu polecam najnowszą płytę Queens of the Stone Age, która już 30 października. Znam ten album, czytałem teksty, wszystko to jest poruszające, tym bardziej w kontekście historii, która jest za Joshem Homim i nie tylko za nim. Tyle z nowości, a teraz podsumowanie mini letnich koncertów. Tydzień temu byłem na festiwalu Summer Dying Cloud. Tam występował m.in. zespół Nevermore, który jakiś czas temu stracił swojego wokalistę. Mają teraz nowego człowieka za mikrofonem, który mógłby występować w hollywoodzkich filmach niczym Aquaman. Robił gigantyczne wrażenie również wokalne, ale to, co najbardziej zwróciło moją uwagę, to nie muzyka Nevermore, której nie lubiłem, nie lubię i lubić nie będę, przykro mi bardzo, ale reakcja na nią fanów. Dorośli, starsi ode mnie ludzie, kolesie w sile wieku, stare konie, a płakali ze wzruszenia niczym dziewczynki na sanach. To było naprawdę piękne. I dla tych wszystkich fanów Nevermore i wszystkich tych, którzy odbierają muzykę tak emocjonalnie, bez względu na to, czy to jest Sanach, czy to jest Slayer, czy Nevermore Born.

Burn. Prawdopodobnie pierwszy i ostatni raz w radioaktywnych Nevermore. A teraz koncert, który zrobił też na mnie duże wrażenie. Widziałem ich na Mystiku, ale tutaj byli znacznie lepsi. W Warszawie wystąpili w Palladium, Fear Factory. No i była naprawdę świetna impreza. Robotics to nowy utwór zwiastujący premierowy krążek Fear Factory. The mind!

Fear Factory prawie na koniec, bo no, ostatnim utworem będzie The Doors i Summer's Almost Gone, bo lato już prawie za nami. Dziękuję Państwu za dzisiaj. To był program Radioaktywny. Ja nazywam się Jacek Niezienkiewicz. Zaproszenia rozdane, wszyscy pozdrowieni. Za tydzień gość Robal będzie gościem Radioaktywnych. Dziękuję Państwu. Dobrej nocy.

0: Jest 22. Tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Wołodymyr Zełenski wezwał do szukania możliwości zawarcia rozejmu energetycznego z Rosją i zrezygnowania ze wzajemnych ataków na infrastrukturę. Cytuję, chodzi o sytuację, w której chroniona jest energetyka obu państw. Jeśli Rosjanie nie będą uderzać w nasz system energetyczny i nasi ludzie będą mieli prąd, Ukraina również nie będzie odpowiadać takimi uderzeniami. Podczas odbywającego się w Kijowie spotkania Jałtańskiej Strategii Europejskiej prezydent Ukrainy wzywał też do odblokowania ruchu statków handlowych na Morzu Czarnym. A propos energii i ruchu, dla kierowców mam informacje nie najlepsze. Diesel w Polsce jest najdroższy w historii. Litr kosztuje średnio 8,75 zł. Benzyna 95, 7,89 zł za litr.
1: Po trwających nieprzerwanie od końca kwietnia spadkach podrożał również autogaz, ale tutaj podwyżka wynosi 6 groszy i dzisiaj średnio za litr tego paliwa kierowcy płacą 2,95 zł.
0: Prognozy na następny tydzień również są zwyżkowe.
1: Najprawdopodobniej na coraz większej liczbie stacji zobaczymy ceny diesla przekraczające 9 zł. Jeśli chodzi o benzynę, to podrożeje ona trochę mniej, o 5-6 groszy, ale nie przebije jeszcze poziomu 8 zł za litr.
0: Mówiła Magdalena Robak z petrol.pl. Dziś mija 25 lat od ataków Al-Kaidy na World Trade Center i Pentagon. W Stanach trwają uroczystości upamiętniające ofiary tego zdarzenia. Prawie 3 tysiące osób zginęło w tych największych w historii zamachach terrorystycznych. Ponad 6 tysięcy zostało rannych. Tymczasem prezydent USA opowiadał o tym, jak w dniu ataków strażacy mieli ratować go przed spadającym na głowę gruzem, tak mówił jeszcze we wtorek, ale 25 lat temu bezpośrednio po atakach przedstawiał zupełnie inną wersję wydarzenia. Mówiąc, że był w budynku kilka kilometrów dalej i widział ataki z okna, to zachowanie prezydenta komentował na naszej antenie dr Karol Schulz, amerykanista z Uniwersytetu Wrocławskiego.
2: To, o czym nie chcę wspominać, to to, że 13 września, dwa dni po zamachach, już się chwalił, że teraz, kłamiąc oczywiście, że najwyższymi budynkami w Nowym Jorku są należące do niego wieże, co nie było prawdą, bo nie były, no ale to jest właśnie stan etyczny i moralny tego człowieka. Po największej tragedii w Stanach Zjednoczonych od II wojny światowej, on się chwali, że jego budynki są teraz najwyższe.
0: A na koniec wracamy do Ukrainy i Ukraińców. Ponad połowa, 51% ukraińskich uchodźców w Polsce deklaruje, że chce wrócić do ojczyzny. Większość zamierza poczekać aż do zakończenia wojny, tak odpowiedziało 43%. To wyniki nowego sondażu Rating Group. Ukraińcy zapytani zostali również o ich ocenę relacji z Polakami. 30% uznaje go za ciepły, 46% za neutralny, 22% za chłodny. Co trzeci badany przyznał, że w ostatnim roku zetknął się z dyskryminacją ze względu na narodowość lub pochodzenie. To był serwis Radia Nowy Świat.

W studiu Kuba Strączyński, Kinga Krasuska. Dobry wieczór. Do tej płyty obiecałam tydzień temu, że wrócimy.

duński DJ i jak znów się pięknie okazało, kompozytor Peder. Tydzień temu rozczulił mnie niesamowicie nową płytą Seven. Nie znajdziemy o niej gąszczu informacji w sieci, ale to tylko wywołało mój uśmiech, bo to jest taka płyta do czucia i snucia refleksji, dryfowania w nostalgii gdzieś na granicy lata i jesieni, wieczoru i nocy.

To chyba będzie jeden z moich ulubionych albumów w tym roku. Bardzo pięknie mi się wita chłodniejszą pogodę z nim. Ciekawa jestem, co państwo myślą, bo widzę, że państwo się meldują na mojej facebookowej stronie. I ja tak nieśmiało, cichutko chciałabym poprosić, żeby zapoznali się państwo w całości z płytą Seven.

peder wywołał mistrza Davida, więc oczywiście ja, jak zaczarowana, zresztą nie trzeba mnie specjalnie do tego namawiać nigdy, podążyłam w świat Lyncha, którego ciągle boleśnie brakuje, a który powiedział kiedyś: każdy dźwięk muzyki niesie w sobie dość tchu, by cię porwać, a jako reżyser musisz jedynie pozwolić, by we właściwym momencie powiał odpowiedni wiatr.

czego to się kończy. Niemiecki kompozytor Low Light na naszej antenie. Myślę, że dobrze zgrywa się ta muzyka z atmosferą zdjęcia, które dziś widnieje na mojej facebookowej stronie. Dokładnie takie niebo zobaczyłam po wyjściu z pracy. Trwało to chwilę, ale cieszyłam się, że mnie przywitało dziś tak pięknie. A jeśli miałabym jednym słowem opisać na dziś wybrany album Ice Wind Lullaby, powiedziałabym uśmierzenie.

cóż za śmietanka jazzowa i piękna płyta Eternal Beauty, a na niej między innymi Michel Volny, ten wybitny pianista jazzowy, połączył ostatnio siły z Finkiem.

Jak pięknie się dziś te dźwięki przeplatają. Sennie, mgliście, chłodno, pisze pani Joasia na Facebooku. Przypomnę adres mailowy kinga.krasuska@nowyświat.online. Jeśli chcieliby państwo podzielić się kilkoma słowami, to będę przeszczęśliwa. A w tej płycie, cóż, tylko zatopić się i trwać. Nie pierwszy już raz na naszej antenie amerykański kompozytor Steven Gutheinz. Jego najnowsza płyta Verses and Expressions.

Steven Gutheinz. Choć te okresy przejściowe między porami roku, szczególnie ten okres, który mniej więcej zaczyna się teraz, napawa taką melancholią dziwną. Jednak błogosławię ten fakt, że jeszcze możemy doświadczać tej zmiany. Bardzo sobie to cenię i też wydaje mi się, że w tych momentach jesteśmy tacy mniej osłonięci, odgrodzeni od rzeczywistości, bardziej wrażliwi. Trochę jakbyśmy kroczyli nad przepaścią, bywa niebezpiecznie, ale bardzo intensywnie i emocjonalnie. Dzięki czemu możemy jakoś rozwinąć swoje wnętrze, wejść na jakiś inny poziom. Może to zabawne, co mówię, ale jeśli tak, jeśli nawet nie jest to prawdą, to sam fakt, że istnieje muzyka, która skłania ku takiemu myśleniu, jest już wartością samą w sobie. Bo tak sobie myślę, że spośród wszelkich walorów, które ma niewątpliwie muzyka, największym z nich jest chyba to, że jej największa wartość jest wtedy, kiedy dzięki niej możemy poczuć się bardziej człowiekiem.

Archive, nieprzypadkowo na naszej antenie, gdyż na warsztat wziął kolejną piosenkę, dzięki czemu od dziś możemy cieszyć się nowym remiksem ich autorstwa.

Oderwałam się już dłuższy czas od muzyki i dziś poczułam to, co dawniej napisała pani Zola. Rozumiem. Przedwczoraj do sieci trafiła ścieżka dźwiękowa do filmu dokumentalnego na temat topniejącej Grenlandii. Greenland Feeling the Heat, przez który prowadzi nas niezastąpiony głos Eyfur Pálsdóttir.

Nikt tak nie oprowadza po ścieżkach zimnej północy jak Eifor i jej głos. Znów mam ciarki wszędzie. Zamykamy oczy i już mamy wszechogarniające piękno północy przed sobą. Prawie jak to, o którym napisała pani Ilona w mailu. Pozwolę sobie przeczytać. Słucham audycji na samej północy Norwegii, w małej wsi rybackiej Gamvik. Pod moim domem śpią właśnie 4 renifery. Otworzyłam im okno, żeby posłuchały. Jest piękna noc.

Rye X wczoraj wydanym singlem zapowiada album Dusk, który ukaże się na początku przyszłego roku. Piosenka Holy Water oddaje hołd pięknu wody zawartej w naszym ciele i jest też taką opowieścią, jak ona łączy się ze światem zewnętrznym. To nawet z perspektywy mojego zawodu jest wspaniała tematyka. Nowości ciąg dalszy, bowiem Max Richter jeszcze przed pandemią skomponował utwór, który premierę miał przedwczoraj. Tym samym zapowiada album While the Flood Rages, który premierę mieć będzie 16 października.

Max Richter i utwór w trzech aktach Na We Can Sing. To teraz trzy utwory z nowej płyty Chada Lawsona.

Chad Lawson z dziś wydanej płyty Hush, nagranej z orkiestrą. Jak twierdzi kompozytor, to muzyka bycia, tak po prostu, co często jest trudne. Kto wie, czy nie najtrudniejsze. Takie bycie wprawdzie z tym, jak się czujemy i co czujemy, ale na szczęście z pomocą przychodzą dźwięki.

Chad Lawson z płyty Hush. Cichutko, cichutko oddalamy się już od Państwa. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, za Państwa wiadomości, komentarze. Mam wrażenie, że było troszkę bardziej tłoczno niż zwykle w wakacje. Spis utworów za moment pojawi się na mojej facebookowej stronie, a byli z Państwem Kuba Strączyński, jak on to pięknie zmiksował, i Kinga Kresuska. Do usłyszenia jutro po 16:00.